0: Tak właśnie zaczyna się debiutancka płyta zespołu Plastic, czyli od utworu Insight. No i nie dość, że świętujemy w tym roku 20-lecie ukazania się tej płyty, to też świętujemy pierwszy album na winylu w historii zespołu Plastic, czyli właśnie odsłonę tego albumu na wosku. A dzisiaj o tej płycie, jak obiecałem w zeszłym tygodniu, opowiedzą nam Agnieszka Burcan i Paweł Radziszewski, czyli właśnie Plastic. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Wydaje mi się, że ciekawych wątków związanych z waszym debiutem jest sporo, natomiast chciałbym odwołać się do samej takiej kwestii stylistycznej, bo przez to, że wyprzedziliście tak szeroko gdzieś tam pojmowane synthpopowe, elektropopowe trendy na rynku polskim, to wydaje mi się, że czasami gdzieś do waszego zespołu jest przypinana 80sowa łatka przez też waszą erudycję, to, że czujecie estetyki z różnych dekad. Natomiast wyście przyznawali, że jedynym takim świadomym utworem, który miał nawiązywać do trochę lat 80. było Superstar. Dla mnie ta płyta z kolei właśnie jest taką pamiątką tego, co działo się na scenie około house'owej, elektronicznej, elektrokaszowej, czasami synthpopowej tych lat 2000. I wydaje mi się, że paradoksalnie to nie jest jakiś bardzo retro album, może jest retro z aktualnej perspektywy i ciekaw jestem, czy was troszeczkę uwiera ta retro łatka, która do waszej twórczości jest przypinana.
2: Bardzo fajnie to powiedziałeś.
1: My już właściwie nie musimy.
2: Więc było tak, że dokładnie utwór Superstar nawiązywał bardzo do lat 80., a cała płyta powstała w jakiś sposób z mojej fascynacji, którą później zaraziłem Agą, do takich właśnie przełomu lat 90., 2000., która się działa głównie na scenie brytyjskiej tanecznej. I do nas to zawsze trochę docierało z jakimś tam opóźnieniem. I pamiętam, że ja tak na przełomie 99-2000 roku bardzo się fascynowałem taką muzyką i w ten sposób w jakiś sposób właśnie powstała nasza płyta.
1: Teraz ja jako zarażona będę mówić. Odpowiem na pytanie. Nie przeszkadza nam łatka retro. Uważam, że stara muzyka to dobra muzyka i utwory nie mają przydatności do spożycia. Można cały czas cieszyć się tym, co stare, tym, co nowe. Można mieszać, to jest nasz ulubiony proceder, mieszać wszystko, mieszać. Eklektyczna muzyka, to muzyka XXI wieku i my to chyba robimy od początku. Mieszamy style, mieszamy epoki, wszystko mieszamy.
2: Tak, Aga, tylko że w tamtym okresie, kiedy myśmy tę płytę nagrywali, produkowali, to nie było takie oczywiste, że wszystko jest eklektyczne.
1: O, choć pokłócimy się. Ale takim był nasz zamiar. Ja byłam karcona wręcz właśnie za takie zapędy, że mi nie przeszkadza, żeby było coś po prostu z tej beczki i z tej beczki. Wtedy była moda na to, że mamy leżeć na konkretnej półce i to musi być określone, a mnie się podobało wszystko. I zauważyłam, że tym myśleniem też wyprzedziłam epokę, bo wraz z pojawieniem się streamingów w zasadzie słuchaczom teraz jest wszystko jedno, czego słuchają. Po prostu algorytm coś tam podaje, a jaki to jest gatunek, czy skąd to się wzięło, ile to ma lat, to chyba już nie ma znaczenia. Po prostu wszystko się zmieniło w tej materii.
0: Wydaje mi się, że Pomyśl o mnie, wieńczący płytę, jest utworem, który rzeczywiście wyprzedził, i to nie tylko jeżeli chodzi o naszą scenę, pewne trendy, bo on bardzo tak vaporwave'owo brzmi, dużo się tam rzeczy dzieje, powiedzmy, jest zlepek bardzo różnych tam inspiracji i ciekaw jestem, czy dla was w ogóle tworzenie tej płyty, to, że też gdzieś tam dla Pawła odkrywanie tej sceny było wyjściem poza korzenie, poza granie gitarowe. Agnieszka z kolei też musiała odkryć swoje takie kompozytorskie wykształcenie, doświadczenie wykorzystać w muzyce, która, jak wyście podkreślali, miała przede wszystkim bawić, miała powodować radość u ludzi. Czy dla was tworzenie tego albumu od takiej teoretycznej, praktycznej strony, też domowego nagrywania, w czym również byliście pionierami, czy to było jakieś takie, taki proces bardziej zabawy, czy jednak pojawiały się w waszym wypadku takie narady, czy nawet jakieś kłopoty, jak pewne zagadnienia dla was nowe, prekursorskie rozwiązać?
2: To jest ciekawe, co powiedziałeś wszystko i ja sobie uświadomiłem dokładnie w tym momencie, że my byliśmy trochę pionierami takich gatunku, który w tej chwili jest dość popularny, czyli bedroom pop. I jesteśmy chyba jednym z pierwszych w Polsce zespołów do it yourself po prostu. To też takie coś funkcjonuje, takie określenie, że wszystko zrobiliśmy właściwie, bo to były początki...
1: To się nazywa Zosia Samosia.
2: Tak, ale to były początki home recordingu, bo technologia na to pozwalała już wtedy. Pamiętam, my kupiliśmy taki zestaw, DigiDesign to się wtedy nazywało, pierwszy Pro Tools taki, który można było za nieduże pieniądze kupić, program do nagrywania i na tym nagraliśmy całą płytę. Więc trochę tak jest.
1: Tak, to mimo wszystko była płyta bez kompromisów, zwłaszcza jeżeli chodzi o instrumenty i o marzenia. Tam spełnialiśmy swoje marzenia i również takie marzenia o fajnych gościach na płycie. To już był pierwszy krok do tego, co się później stało na innych płytach.
2: A to ja się jeszcze odniosę do tych moich gitarowych korzeni, tak? Bo ja zaczynałem, jestem gitarzystą, zaczynałem od gitary, grałem w bluesowych zespołach, ale w związku z tym, że wychowałem się jednak głównie na muzyce lat 80., to zawsze kochałem syntezatory i totalnie nie miałem problemu, że na tej naszej pierwszej płycie tej gitary jest bardzo mało. Głównie przeważają syntezatory analogowe, ale na późniejszych płytach grałem na gitarze i totalnie nie miałem z tym problemu, bo ja kocham syntezatory i kocham wykręcać na nich różne fajne brzmienia i bardzo to lubię.
1: A jeżeli chcecie zobaczyć, jak kochamy nasze syntezatory, to zapraszamy na nasz YouTube Plastic Space. Tam jest cała seria Noc Muzeów i tam prezentujemy w zabawny sposób nasz arsenał i myślę, że jeszcze parę odcinków przed nami.
0: Ale to też jest ciekawe, dlatego że z jednej strony przez waszą taką dogłębną świadomość przeszłości i sam fakt, że jak właśnie można zaobserwować, macie dużo bardzo instrumentów z epoki, że chętnie po nie sięgaliście, to gdzieś tam możecie być kojarzeni z mocno analogowym podejściem, natomiast Paweł, a propos też podejścia do home recordingu, do produkowania, nawet do grania na gitarze, jak u nas występowałeś z popkulturą, bardzo dobrze czujesz się w środowisku cyfrowym. I też a propos instrumentu, który dostaliście od Kazika, to na ówczesne czasy była rzecz zupełnie nowa, także chyba od strony takiej producenckiej to łączenie perspektyw też dla was było ważne, żeby nie było jakiegoś skansenu, tylko bawić się tym, że można wziąć instrument bardzo stary, no ale też korzystać z nowych cyfrowych środków.
2: Potwierdzam, jestem technologicznym geekiem i bardzo lubię wykorzystywać, i Aga tak samo, łączyć technologię i analogową starą i z nową cyfrową. O AI to raczej nie chcę wspominać, bo jakoś nie jestem fanem, chociaż no, zdaję sobie sprawę, że to jest koło nas i musimy z tym żyć, ale dokładnie tak jest. Ja bardzo lubię to, co wspomniałeś o tym koncercie z popkulturą, że wszystko mam cyfrowo ogarnięte, więc dokładnie tak jest.
1: To jesteśmy tak bardzo w tym świecie, no tak jak wspominałam wcześniej o tym mieszaniu, to mieszamy stare z nowym i naszą jedną z naszych ulubionych form towarzyskich, myślę, że w pandemii się bardzo rozszerzyła, jest taka rzecz jak rozmowy o pluginach. To jest taka nowa forma. Bardzo często spotykana gdzieś w środowisku muzycznym, nagle widzisz grupkę osób, które rozmawiają, jest prawdopodobnie duże, że to właśnie o pluginach.
0: No to w takim razie wracamy do waszego debiutu, konkretnie do utworu Szukam.

0: To był utwór Whoever z debiutanckiej płyty zespołu Plastic. Dzisiaj z Plastikiem o tym właśnie wydawnictwie rozmawiamy. Też o jego winylowym wznowieniu i no jest taki motyw powracający. Mam nadzieję, że nie jest to dla was przesadnie męczące, choć wydaje mi się, że może to być przyjemne, że teraz przy tych rocznicowych rozmowach wszyscy przyznają, że ten materiał też brzmieniowo się bardzo dobrze zestarzał i to też jest o tyle intrygujące, że jednak rozmawialiśmy o tym home recordingu, o tym, że Paweł uzbierał pieniądze na właśnie ten sprzęt, który umożliwił rejestrowanie tego w domu, oprogramowanie tak naprawdę. I ciekaw jestem, czy dla was też sukces tej płyty pod tym względem może tkwić w tym, że jednak trzeba było walczyć z ograniczeniami, być bardzo pewnym co do środków, które się wybiera, co do tego, jak to się rejestruje, czy rzeczywiście czujecie, że mogłaby ta płyta brzmieć gorzej, gdyby na przykład tych możliwości było trochę więcej?
1: Lepiej brzmieć, tak?
0: Albo gorzej.
1: Nie, często jest tak, że niektórzy artyści mają, ja już to mówiłem wielokrotnie, że niektórzy mają tak, a ja bym coś zmienił w tym, co kiedyś zrobiłem. Nie, ja się osobiście podpisuję w 100%. To był zapis czasu, możliwości, emocji, wieku, w którym byliśmy, lat generalnie. Ja się pod wszystkim podpisuję, co myśmy wtedy zrobili.
0: Ja też spytałem o to dlatego, że wydaje mi się ciekawe na przykład docenienie ze strony Jacka Gawłowskiego, nawet poza anteną rozmawialiśmy, który przy pierwszych trzech płytach Plastic pomagał też, jeżeli chodzi o miksy, mastery. I on do dziś mówi, że to jest jedna z lepszych płyt, którą on pomagał od tej strony dźwiękowej dopracowywać, a z drugiej strony też Paweł przez wiele lat współpracował z Michałem Przytułą, który jest postacią bardzo skromną, no ale no, legendarną bez obaw można powiedzieć, który między innymi z Reniusis przecierał te szlaki, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną w Polsce i łączenie jej z piosenkowymi formami. No i oczywiście wtedy byliście też bardzo aktywnymi muzykami sesyjnymi. Agnieszkę można usłyszeć sesyjnie na wielu płytach z początku lat 2000. I czy czujecie, że ta płyta to też jest suma ówczesnych doświadczeń, że pewna dojrzałość, spójność tego materiału wynikała z tego, że musieliście troszeczkę poczekać na tę autorską płytę, nawet to, że ona gdzieś tam przeleżała, jeżeli chodzi o samo jej wydanie, czy czujecie, że to pomogło, żebyście byli pewni co do tego materiału, że po prostu się z nim dobrze czuliście?
2: Tak. Tomek, ja jestem pod wrażeniem, jak ty jesteś świetnie przygotowany, naprawdę. Dziękujemy ci, że znasz tyle faktów z naszej przeszłości. I no, mogę powiedzieć, że w związku z tym, że jest 20. rocznica tej płyty, to czujemy się, jakbyśmy mieli urodziny. Jesteśmy ogromnie dumni, cieszymy się z tego, co się dzieje i wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda oczywiście. I tak było. My w momencie, kiedy tworzyliśmy tę płytę, to mieliśmy za sobą już jakieś doświadczenia, mimo że na zdjęciach wyglądamy trochę jak dzieciaki, jak teraz na to patrzymy. I trochę też zawsze jesteśmy mało poważni. Myślę, że do dzisiaj nam to zostało i nie widać po nas tego wieku. To faktycznie mieliśmy doświadczenie producenckie jako muzycy sesyjni i dużo w tych głowach wiadomości już na ten temat było. Także na temat tego, jak nagrywać i pojawiły się w naszym życiu ważne osoby, o których Paweł zaraz będzie chciał powiedzieć, już to widzę. A ja jeszcze chciałam podziękować za to, jak dobrałeś dzisiejsze utwory, ponieważ niestety nie wszystkie utwory zmieściły się na winylu. Winyl ma swoje ograniczenia i jest trochę mniej pojemny niż CD. I miałam taką koncepcję, żeby jak najczęściej utwory, które się nie znajdują na płycie, grać gdzie tylko mogę, czy właśnie na antenie, czy w social mediach, ponieważ muszę je przeprosić. To był bardzo, bardzo trudny proces, żeby wybrać utwory na tę płytę, ponieważ wszystkie bardzo lubimy i nawet jeżeli już wybraliśmy, a było to no to był długi proces i kilka razy skończyło się taką awanturą, jak możesz wyrzucać moją ulubioną piosenkę, po czym w momencie, kiedy próbowaliśmy mieszać w to inne osoby, zawsze było to samo. No jak to? Nie ma? Nie, tego nie ma na płycie? Przecież to jest niemożliwe, żeby tego nie było na płycie. I właśnie zagrałeś dwa utwory, które się nie zmieściły, z tego co pamiętam. I tak bardzo je lubimy przecież, bo Szukam jest utworem, który opisuje to, co nadal się dzieje i mam nadzieję, że nigdy nie przestaniemy szukać, aż znajdziemy, a może to już będzie koniec, więc nie chciałabym, więc szukamy w tym cały sens. No i Whoever, właśnie dzisiaj czytałam recenzję sprzed 20 lat Bartka Chacińskiego, gdzie bardzo chwali ten utwór i zrobiło mi się żal. O Boże, dlaczego? No ale musiało się na przykład znaleźć filmik na płycie i no i tu było więcej fanów, no nie wiem dlaczego.
0: Zabawne, że powiedziałaś, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak? O filmie, bo akurat jest następne do zagrania, także
2: no więc
0: połączymy te perspektywy.
1: To ja, jeśli mogę, właśnie o tych doświadczeniach i osobach, ja pamiętam taką sytuację, że pod koniec lat 90. jak przyjechałem do Warszawy w poszukiwaniu innego życia i pracy, to miałem taką kartkę i mam tę kartkę w notesie. Spisałem sobie, kogo chcę poznać, z kim chciałbym pracować. Był tam Michał Przytuła, był Leszek Kamiński, był Wojtek Przybylski, świętej pamięci, nasz przyjaciel, czołowy polski realizator, i tak się stało, że ja bardzo szybko te osoby wszystkie poznałem i wspomniany Michał Przytuła, ja bardzo krótko z nim pracowałem, byłem jego asystentem w studiu, ale cała znajomość obsługi Pro Toolsa, całą znajomość obsługi Pro Toolsa nauczyłem się od Michała Przytuły i to nam pozwoliło później tak sprawnie tę płytę nagrać. A z pozostałymi realizatorami, no to już pracowaliśmy później wielokrotnie i z Wojtkiem, i Przybylskim, i z Leszkiem Kamińskim w różnych sytuacjach, w różnych konfiguracjach, więc te wszystkie osoby bardzo duży wpływ miały na nas i na to, jak te płyty wyglądały, w jaki sposób.
2: Ja się przypomniałam, jak ja się nauczyłam Pro Toolsa, obsługi Pro Toolsa. Znałam trochę już Cubase'a, wcześniej pracowałam w Cubase'ie przy różnych nagraniach i po prostu stałam za Pawłem z tyłu, za jego plecami i podglądałam, co on robi. Tak się nauczyłam.
0: Wydaje mi się też ciekawe, gdzieś trochę do tego nawiązaliśmy, że ze względu na to, że ta muzyka nie była oczywista, jeżeli chodzi o ówczesny rynek, to płyta trochę przeleżała, zanim udało wam się ją wydać i czy wy, tak cofając się o te 20 lat do premiery albumu, czuliście już zmęczenie pewne tym materiałem, że on się wam przeleżał, że już go nagraliście dawno temu, czy jednak dominowała wtedy taka ekscytacja, że wreszcie świat usłyszy tę płytę?
2: Wszystko naraz i najmniej myślę to, że ona leży, to był taki niepokój, że o matko, no może się zestarzeć. To całkowicie bezpodstawny się okazuje. Ale no, tam się cały czas coś działo i to była wielka zabawa, więc myślę, że no, wszystkiego po trochu. Baliśmy się, że może nam się nie udać na przykład znaleźć. Mieliśmy już doświadczenia wcześniej z różnymi demówkami, które w ogóle nie dostały do naraz wielkiego kosza demówek, które wtedy leżały we wszystkich wytwórniach, ale ten materiał widocznie zasługiwał na to i cieszymy się, że tak się stało. Dzisiaj jest dużo łatwiej dotrzeć do tego, żeby coś zostało wydane. Bo oczywiście możemy to
1: zrobić samemu w tej
2: chwili. Można zrobić to samodzielnie.
1: Wtedy nie było takiej możliwości.
2: I w związku z tym trudność polega na czymś innym. Teraz musicie się na starcie, drodzy muzycy, po prostu rozpychać łokciami już po wydaniu. A wcześniej trzeba było to robić przed wydaniem. To chyba taka różnica.
0: Wracamy do waszej płyty, do utworu, który już został przywołany, czyli do Feel Me.

0: słuchaliśmy utworu Feel Me, który, jak ustaliliśmy, też poza anteną wieńczy płytę debiutancką zespół Plastic, ale nie w tej regularnej wersji, tylko tej, która ukazała się rocznicowo na Wosku, a dzisiaj z Agą i Pawłem rozmawiamy o tym właśnie albumie. I sporo mówiliśmy o samym procesie twórczym, o tym, że gdzieś tam umożliwiliście sobie nagranie tej płyty w domowych warunkach i można powiedzieć, że upodobanie takiego systemu pracy wam zostało. Natomiast ja jestem ciekaw, jak to wyglądało z perspektywy nabrania przez Plastic takiego duetowego charakteru, bo jednak Aga jako postać też muzycznie samowystarczalna na początku, jak sugerowałaś, no niekoniecznie chciałaś dopuszczać kogoś do Plasticu. Jednak czułaś, że chcesz w większym zakresie to zrobić samodzielnie. Jestem ciekaw, czy ta płyta też jest dla was ważna pod tym względem, że dotarliście się na niej tak bardzo muzycznie, znaleźliście właśnie te przestrzenie, które możecie wypełnić, żeby nie wchodzić drugiemu w paradę, żeby nie było jakichś afer.
1: To ja zacznę, może Aga dokończy. To nie był nasz pierwszy projekt. Mieliśmy w okresie studiów Agi zespół zupełnie inny i graliśmy wtedy taką muzykę właśnie około...
2: Funkową
1: i...
2: Więcej jazzu była.
1: Więcej jazzu w tym było. Takie brand new heavy trochę, tak jak wtedy były takie klimaty. I to było takie drugie zupełnie podejście. I ta płyta, gdyby Aga miała robić ją sama, to by nie wyglądała w ten sposób,
2: tak,
1: chyba.
2: Tam pamiętam, że były bardzo skomplikowane harmonie, bardzo trudne do przetrawienia. Tak bym to nazwała, tak.
1: No ale ja mówię, że ta płyta, pierwsza nasza, by nie wyglądała w ten sposób, gdybyś
2: tak,
1: robiła ją sama.
2: Że była, właśnie o to opisuję, że pewnie by była taka i pewnie, nie wiem, czy po latach by się mnie na przykład spodobała. I jednak... chętnie komponuję w taki sposób, że siedzę sobie gdzieś tam, te piosenki w powietrzu pływają i tak jak małe dziecko po prostu je chwytam. Dopiero później gdzieś używam tego, czego się dowiedziałam na studiach czy gdzieś po drodze, czy z tych doświadczeń studyjnych, to gdzieś później następuje. Staram się jednak pisać piosenki z czystego natchnienia. Czekam, aż wena przyjdzie i łapię.
0: Zresztą sugerowałeś, że często ludzie cię komplementują, że nie słychać pewnej takiej schematyczności świetnych, żeby nie było muzyków, którzy ukończyli ten prestiżowy wydział, czyli oczywiście jazz i muzykę rozrywkową w Katowicach. I a propos Plasticu i też odkrywania przez was tych brzmień, powiedzmy, funky house'owych, wyspiarskich, czy ty od razu czułaś, jak połączyć tę formę, która z założenia miała powodować radość, zabawę, z tym kursztem kompozytorskim, czy jednak czułaś, że były pewne utwory, gdzie nie do końca wiedziałaś, jak te kropki połączyć, jak sprawić, żeby utwór nie był trywialny, a jednocześnie, żeby przy nim można było się dobrze bawić?
2: Ale ty naprawdę myślisz, że myśmy się tak zastanawiali, myśmy się dobrze bawili, po prostu mieliśmy mega fun, ale też wielka radość była z tego, że robimy dla siebie, że w końcu mamy coś swojego. Ja często to słyszę gdzieś w jakichś wywiadach, czytam też w wywiadach sprzed 20 lat, że bardzo to podkreślaliśmy. I to, że ty coś masz tam w głowie, że czegoś się nauczyłeś po drodze, to już jest taki bagaż w plecaku, to nosisz i już to masz. I wykorzystujesz to w momencie, kiedy jest to potrzebne. A ta zabawa, myślę, że to był klucz do tego, jak stworzyć taki wesoły album z tak kolorową okładką.
0: Ale z tego, co sugerujesz, a propos no też otwierania tej szkatuły ze wspomnieniami, jednak to, że było sporo wybojów, to, że płyta musiała przeleżeć, że gdzieś tam pomógł wam Marek Kościkiewicz, to, że trzeba było oszczędzić na sprzęt, poczekać, że wcześniej jeszcze robiliście dla innych tandemowo tak producencko płyty, to raczej dla was są rzewne wspomnienia, nie ma jakichś takich dla was w tych wspomnieniach smutnych tonów, że jednak no, trzeba było się napracować, zmęczyć, czasami znieść jakieś porażki.
2: Tomek, jak my byśmy wspominali porażki, to nie dotrwalibyśmy do dzisiejszego dnia, tak jak większość zespołów, które wtedy z nami startowały. Trzeba mieć, mogę powiedzieć, że trzeba mieć twardy tyłek?
0: No jest to jak najbardziej zrozumiałe.
2: Poza tym trzeba pamiętać dobre rzeczy, to też jest sposób jakiś na przetrwanie. Nie wiem, ja się na przykład dzisiaj z tego śmieję, nie wiem jak Paweł, bo to nie moja przygoda, ale pamiętam jak odpierał odsłuchy Yamaha NS10 i oglądał się za samochodem, którego aktualnie nie kupi, bo właśnie kupił te odsłuchy. To możemy się śmiać z tego dzisiaj trochę. Faktycznie, łatwo nie jest, dzisiaj nie jest łatwo, wtedy nie było łatwo, jest dużo takich rzeczy, które trzeba zapomnieć, żeby nie bolało.
0: Pytam o to dlatego, że wydaje się, że gdzieś tam było sporo pod górkę, no ale też są niesamowite historie, jak spisywanie przez ciebie za X-ów dla innych artystów, bo był taki wymóg, no i dzięki temu poznaliście Kazika, który użyczył wam syntezatora, także paradoksalnie domyślam się, że no, tak. Gdyby nie ten znój, ciężka praca, to pewnych rzeczy by się po prostu nie dało zrobić.
2: Znajomość nut kiedyś się przydawała.
1: Teraz już mniej, a fakt faktem przez to udało nam się poznać Kazika wtedy i Kazik po naprawdę chwilowej znajomości, bo zaczęliśmy opowiadać o takim syntezatorze Virusbi, który wtedy był popularny, a ja mam taki, mogę wam pożyczyć, więc no, tak, przyjdź. Ja poszedłem i nam pożyczył, tam chyba miesiąc mieliśmy.
2: Są dobrzy ludzie na świecie i paru spotkaliśmy, parę razy też mieliśmy szczęście, żeby nie było, po prostu, bo czasem trzeba mieć szczęście i parę szczęśliwych trafów w naszej historii się zdarzyło. Jednym z nich, to już było po pierwszej płycie, było wygranie takiego festiwalu Wena, kiedyś był taki festiwal i to nam pozwoliło, wygrana w dużej kwocie pozwoliła nam potem na pewną niezależność taką, że mogliśmy sami wydawać nasze płyty.
0: Na koniec spotkania z debiutem Plastiku słucham utworu Gotta Be Good, a dzisiaj o wspomnianym wydawnictwie opowiadali Agnieszka Burcan i Paweł Radziszewski. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy słuchaczy.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcam, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury, a razem ze mną w studiu jest Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dobry wieczór, Marto, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Porozmawiamy o kilku wystawach, które teoretycznie trwają, ale jak Państwo doskonale wiecie, to, że wystawa trwa i że odbył się wernisaż, to w przypadku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu zdecydowanie nie wszystko, bowiem zawsze są też wydarzenia towarzyszące, czasami są finisaże, a czasami wiele dzieje się wokół wystaw w ich trakcie. I w przypadku pierwszej, o której Wam opowiemy, która ma tytuł Każde dziecko to zwierciadło śmierci, tak właśnie będzie, bo 11 października o godzinie 16 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie Łukasza Kropiowskiego. I przypomnę, że to jest wszystko w sali tymczasowej GSW na Placu Teatralnym 13, czyli w Opolaninie.
1: Tak, tak jest. Wystawa trwa w Opolaninie. Trwa już dosyć długo, bo otworzyliśmy ją pod koniec lipca. Natomiast trwa jeszcze, jeszcze też troszkę potrwa, bo do 15 listopada. W związku z czym, no po pierwsze, bardzo chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić, żeby jednak odwiedzać Opolanina i odwiedzać tę ekspozycję, która poświęcona jest przyszłości. Oczywiście językiem sztuki współczesnej opowiada o tym, jak myślimy i wyobrażamy sobie przyszłość. A ponieważ przyszłość już nadeszła i to, co nam się 30 lat temu wydawało science fiction, staje się naszą codziennością, na przykład sztuczna inteligencja, więc myślę, że można tutaj też odnaleźć taką refleksję na ten temat. Jaka jest ta przyszłość, to już chyba zaczynamy powoli widzieć.
0: Ja obawiam się niestety, przepraszam, że wszedłem Ci w słowo, ale nawet wiemy, jaka jest teraźniejszość, bo to, co wydawało się na tej wystawie, kiedy ona była otwierana jakąś futurologią, rozpoczął się nowy rok szkolny i ilość informacji zatrważających na temat śmierci dzieci, depresji, przemocy, hejtu jest taka, że ja tutaj nie widzę wystawy o przyszłości, ale niestety wystawę o teraźniejszości. A ta przyszłość, jeżeli już mówimy w kontekście tej wystawy i tego, co się dzieje, będzie na razie, wszystko wskazuje na to, jeszcze gorsza. I to mnie przeraża.
1: No, tylko jeszcze może tak, żeby Państwa nie do końca zmylić. Ta wystawa nie jest o dzieciach, natomiast jest to cytat, na pewno Łukasz już też, odwiedzając Państwa w lipcu, opowiadał o tym. To jest cytat z Jean-Paula Sartre'a i oczywiście nie możemy go traktować dosłownie, mimo że ten tytuł niektórych przeraża. Każde dziecko to zwierciadło śmierci oznacza taką zmianę pokoleniową i to, że starzejąc się, patrząc na kolejne pokolenia, spoglądamy w to zwierciadło, które wieszczy nasz koniec, tak? Koniec naszych idei, naszych, no właśnie tej naszej przyszłości, którą tworzyliśmy i wydawało się, że będzie ona wieczna, bo zawsze każde pokolenie ma taką, odbija się od poprzedniego pokolenia, ale zawsze z taką wizją, że to już jest coś, co jest osiągnięciem ludzkości, czy w myśli, czy w działaniu największym, natomiast potem przychodzą kolejne pokolenia i zaczynamy patrzeć, że ten świat się cały czas zmienia, więc to jest też o tym, jaka ta przyszłość, no właśnie jak my ją sobie wyobrażaliśmy, jak wyobrażamy i jak ona staje się ciałem. Więc tutaj też o tym chcielibyśmy Państwu opowiadać. No Łukasz na pewno też i o pracach, ale też o swojej idei wystawy, bo to jest wystawa kuratorska, wystawa wymyślona, zaprojektowana w takim sensie też intelektualnym przez Łukasza, opowie podczas oprowadzania 11 października. Natomiast myśmy jeszcze wymyślili takie dwa wykłady, na które troszkę nie tyle odnoszą się bezpośrednio do prac pokazywanych na wystawie, ale też trochę rozszerzają ich kontekst. I pierwszy wykład, który zgodził się wygłosić dr Sebastian Dobierz z Politechniki Opolskiej, będzie opowiadał o architekturze przyszłości. Czym jest ta architektura przyszłości? Bo ona też już się staje ciałem. Mówimy o tak zwanych inteligentnych miastach. Elementy inteligentnych miast już funkcjonują w dużych miastach, nawet w Polsce, tak chociażby, nie wiem, regulacja ruchu drogowego albo właśnie takie rzeczy, które powodują, że, czy nie wiem, użycia elektryczności w przestrzeni miejskiej. Inteligentne miasta to są te miasta, gdzie nowoczesna technologia pozwala lepiej funkcjonować nam, jako mieszkańcom, ale również samemu miastu, samemu temu miejskiemu ekosystemowi. Więc nie będę zdradzać, o czym dr Dobierz będzie opowiadał. Natomiast rzeczywiście myśmy postawili przed nim takie zadanie, poprosiliśmy go o właśnie opowiedzenie o tym, jak ta urbanistyka przyszłości, architektura przyszłości może wyglądać i już zaczyna wyglądać. Natomiast drugi wykład jest takim wykładem bardziej fantastycznym. Maciej Janocha, człowiek, który w Opolu jest znany jako właśnie ten zajmujący się fantastyką, również zupełnie obok wystawy w takim wykładzie performatywnym bardziej opowie o właśnie czym jest takie myślenie, jak w przeszłości myślano, projektowano sobie właśnie w literaturze, w fantastyce, projektowano sobie przyszłość. I wydaje mi się, że to jest też bardzo, bardzo fajny temat, bo to jest taki temat, który jakby wszyscy trochę znamy. Znamy go z kina, oglądając stare filmy, ale też czytając, nie wiem, w dzieciństwie Juliusza Werna chociażby, tak? Albo właśnie oglądając stare filmy, które gdzieś właśnie wyobrażały sobie tę przyszłość, to co kiedyś będzie. Jak nam się to wydawało czasami zabawne, czasami właśnie jakby zupełnie takie, no, nieprawdopodobne i wymyślone. No i teraz jakby spięcie tego z tym, co my teraz, czego teraz doświadczamy, też może się wydawać dosyć ciekawe, więc trochę uciekniemy w świat fantazji. Więc wydaje mi się, że to jest taki program, który ma potencjał po pierwsze popularno-naukowy albo taki całkowicie popularny i też trochę gdzieś poszerzający temat samej wystawy.
0: Mi od razu przypomniały się taka seria, no, jednych z moich ulubionych na pewno, a jednych z najważniejszych komiksów, Mroczne Miasta. Tam też twórcy interesują się bardzo architekturą i do niej się odnoszą wprost. I te miasta, czyli w komiksie jest to Brusel, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że chodzi o Brukselę. Ona ma między innymi dużo pomostów pomiędzy wieżowcami budynkami, czyli ruch miejski, który już jest tak dużo, tak się tłoczymy, że powstają takie łączniki, prawda, że możemy przechodzić sobie górą z budynku do budynku. Oczywiście mamy też coraz więcej latających pojazdów, tych było sporo. To oczywiście byłoby fajne, my póki co próbujemy uciekać pod ziemię. Wydawałoby się, że metro, no, jest rzeczywiście jednym z najbardziej optymalnych, sensownych rozwiązań, jeżeli tylko są warunki. No, zwyczaj oczywiście kwestie finansowe, co mnie troszeczkę przeraża, że tak wiele rzeczy jest związanych z finansami, podczas gdy wszystkie te rakiety i bomby, nawiązując znowu do wystawy, bo ona też jest bardzo pacyfistyczna i antymilitarystyczna, to nam powinno uświadomić, że tutaj zbieramy na chore dziecko, potrzebuje milion, żeby go wyleczyć i jest problem, a tutaj codziennie spada tyle dronów, rakiet i bomb, że to są miliardy. Moglibyśmy wybudować metra, moglibyśmy wyleczyć wiele dzieci, uratować ludzkie życia. Nie wiem, co się z ludźmi dzieje i co jest takiego w człowieku jako gatunku, że ciągle jest ta cała masa ludzi, która nie widzi w tym problemu, że jest wojna, że się mordujemy i że marnujemy ten swój potencjał, zamiast sobie pomagać i współpracować, bo myślę, że ta wystawa też do takiej refleksji ma nas skłonić. Między innymi.
1: Jak najbardziej. No, jesteśmy rzeczywiście w takim trudnym momencie, kiedy, no, też nam się wydaje, że jesteśmy otoczeni nowoczesnością i wojna, która się toczy za naszą granicą, też jest bardzo nowoczesną wojną. My jesteśmy też wciągani w jakieś strefy działań wojennych, chociażby przez cyberataki, czy też chociażby dezinformacje. A z drugiej strony, no, trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że przyzwyczailiśmy się przez długie dziesięciolecia od zakończenia II wojny światowej, że tej wojny u nas nie ma. Że jesteśmy od niej bezpieczni i myślę, że to jest też taka refleksja, która zostaje, nie wiem czy do końca po obejrzeniu prac na wystawie, ale na pewno gdzieś może być absolutnie uruchomiona również przez to, co to jest właśnie, czym jest ta przyszłość i dlaczego się nie uczymy od przeszłości. Ale rzeczywiście myślę, że ta wystawa i to myślenie o przyszłości ma swoje takie negatywne i też pozytywne strony, bo też mamy taką cechę jako gatunek, że z jednej strony patrzymy ponuro na to, co nas czeka, a z drugiej strony mamy ciągle nadzieję, że będzie dobrze. I myślę, że w tej wystawie nie ma absolutnie negatywnych emocji, raczej takie uświadomienie sobie, że powolutku zbliżamy się do tego, co, nie wiem, w dzieciństwie oglądaliśmy właśnie w filmach science fiction, czytaliśmy w książkach i staje się to powoli ciałem. Ja mam cały czas takie gdzieś w tyle głów. Dla mnie ta wystawa jest bardzo filmowa. Kiedy ja ją oglądam, to mam bardzo dużo, uruchamia mi się takich skojarzeń stricte filmowych. Ja wiem, że to jest u mnie troszkę obsesyjne, ale mam właśnie dużo takich odniesień, które gdzieś odwołują mnie do Matrixa, do Obcego. Wiem, że artysta nie szedł tą drogą, ale to jednak jest taka pierwsza rzecz, która gdzieś mnie estetycznie tak kulturowo osadza, a potem mogę sobie właśnie czerpać z tego dalej i jakby porównywać to i odkrywać to, o czym na przykład myślał artysta Andrzej Staniek, tworząc swoje obiekty. Więc to mi się wydaje też bardzo, bardzo, bardzo fajne w tej wystawie, która jest taką czystą przestrzenią, której też fajnie pobyć, fajnie gdzieś te prace zobaczyć, fajnie gdzieś być w jakimś takiej relacji z nimi. Więc bardzo też serdecznie zapraszam do tego, żeby odwiedzać po prostu galerię samodzielnie, ale też patrzeć na to, co i kiedy będziemy też proponować Państwu dodatkowo.
0: Mhm. I tutaj zamykamy wątek wystawy, która jest, przypomnę, w Opolaninie, czyli tymczasowej sali wystawienniczej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, ale za chwilę opowiem Wam jeszcze o wystawie drugiej, która trwa, ale już w BWA, czyli w Biurze Wycieczek Artystycznych w Centrum Przesiadkowym. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i zgodnie z tym, co obiecałem przed przerwą, porozmawiamy o drugiej wystawie organizowanej przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w BWA, czyli w Biurze Wycieczek Artystycznych. Jest to wystawa rysunków Aleksandry Rogali zatytułowana Kreską. Tuż po otwarciu mieliście Państwo okazję posłuchać mojej rozmowy z mamą artystki oraz z autorką opisu, który możecie przeczytać na stronie, więc wtedy wiecie, ale przypomnę, artystka nie wzięła udziału w rozmowie osobiście, dlatego że znajduje się w spektrum autyzmu i to na tyle głębokim, że po prostu nie komunikuje się w sposób taki tradycyjny, jak my to możemy zrobić, ale co jest fenomenalne, komunikuje się swoimi rysunkami. To przyznaję, jest niezwykłe. Ale to też nie jest tylko jedyny aspekt ważny tej wystawy, tak myślę.
1: No, wydaje mi się, że to jest w ogóle taki drugorzędny aspekt. Oczywiście nie można jakby go do końca pomijać. Natomiast rzeczywiście to, co mnie zachwyca w rysunkach Oli, to są same rysunki. I to, że ona ma niesamowitą umiejętność opowiadania jakby świata, tego, co widzi, tego, co odbiera, właśnie poprzez rysunek, który jest rysunkiem czasami schematycznym, czasami bardzo ekspresyjnym, ale właśnie jest tą kreską, tą taką czarną kreską na białym kartonie, na białym papierze, która powoduje, że dostrzegamy w tym świat i jest to też rozpoznawalne. I to jest też taka rzecz, która ją wyróżnia wśród wielu artystów z niepełnosprawnościami, którzy przecież są, tworzą, że ona też ma, mimo że nie wiemy, jaka jest do końca świadomość tego, co nam pokazuje, to, że jest to w jakiś taki intuicyjny, niesamowity sposób bardzo spójne. Że my od razu widząc rysunek wiemy, to narysowała Aleksandra Rogala. Więc ja, mnie to niesamowicie też jakoś tam porusza, że Ola śmiało startuje i zdobywa stypendia i nagrody, konkurując z absolutnie pełnosprawnymi artystami. To jest też wielka zasługa, no, mamy pewnie też o tym więcej opowiadała, ale rodzice Aleksandry mają takie założenie, że dla nich najważniejsze jest to, żeby ich córkę traktować podmiotowo, że ona jest Aleksandrą Rogalą, że ona nie jest dziewczyną spektrum autyzmu, tylko jest Olą Rogalą, która rysuje bardzo dobrze, której rysunki są doceniane, zauważane. Są też osoby, które chętnie je kupują. W związku z czym, że ona po prostu jest artystką, pełnoprawną artystką, chociaż potrzebującą w takim funkcjonowaniu społecznym wsparcia najbliższych.
0: Ale też myślę, że i tu Państwo będziecie mieli okazję to sprawdzić. Gdybyście poszli na wystawę, zobaczyli te rysunki, do głowy by Wam nie przyszło, nawet taka myśl, i to gwarantuję z pełną odpowiedzialnością, nie zastanawialibyście się, patrząc na nie, czy artysta jest pełnosprawny, czy nie, i tak naprawdę to są po prostu bardzo dobre rysunki. Mało tego, intrygujące, bo nie takie oczywiste. I powiem więcej, możliwa jest przecież taka sytuacja, nieraz się zdarza, że odnajdywane są jakieś prace czyjeś, kogoś, kogo już nie ma wśród nas. Nie możemy go zapytać, jakie miał intencje, a co miał na myśli, a jakie miał idee artystyczne w sobie, nic nie wiemy. Odnajdujemy na przykład teczkę z pracami i one tylko i wyłącznie zostają same. To po prostu nie będziemy się zastanawiali, czy to był znany artysta i powinniśmy to traktować poważnie, czy nie, tylko podchodzimy do nich normalnie, na świeżo. Albo do nas coś mówią i wtedy, bo oczywiście fachowym okiem, tak jak w Twoim przypadku i ludzi zajmujących się zawodowo sztuką, będzie można mniej więcej ocenić, czy to jest jakaś spójna praca plastyczna, artystyczna, wizja, jakaś technika wypracowana. Można sobie te tropy szukać, tych tropów. Niemniej jednak, jak będą to dobre prace, to jest to bez znaczenia, kto był ich autorem czy autorką.
1: Tak, to na pewno. Ja tutaj jeszcze przy pracach Oli, kiedy z Pauliną rozmawiałyśmy o tej wystawie, bo inicjatorką, Paulina Celińska jest nie tylko autorką tekstu, ale również taką pomysłodawczynią tej wystawy w Opolu, i jak o niej rozmawiałyśmy, ja obejrzałam rysunki Oli, Ola rysuje bardzo dużo i to są, no, jakby zwraca uwagę to, że ona rysuje właściwie przede wszystkim portrety. Natomiast ona ma dwa tematy, to są ludzie, to są portrety ludzkie i portrety zwierzęce. I właśnie celowo używam określenia portret zwierzęcy, bo to nie są rysunki zwierząt. Ona portretuje zwierzęta, że dla mnie one są równorzędne z tymi portretami ludzkimi i równie mocno działa na mnie kreską Oli właśnie stworzony portret Audrey Hepburn czy Yayoi Kusamy, takich postaci, które rozpoznajemy od razu. Jest to dla mnie równorzędne z portretem sarenki, misia koali czy ptaka dodo. I to są rzeczywiście, kiwi, przepraszam, to jest ptak kiwi. I to są rzeczywiście całkowicie fantastyczne portrety. Dlatego myśmy się zdecydowały, rozmawiając o tym, żeby nie wybierać portretów ludzkich albo tylko zwierzęcych, tylko po prostu pokazać Olę też jako taką portrecistkę i pokazać też jej świat.
0: A do tego dodam od siebie, że jest to pokazane w bardzo oryginalny sposób, czyli forma, w jakiej zostało to wszystko ukazane, ale o tym porozmawiamy w kolejnym wejściu. Na razie odrobina muzyki.

0: Wracamy do rozmowy z Martą Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i rozmawiamy o wystawie Aleksandry Rogali zatytułowanej Kreską, która jest dostępna w Biurze Wycieczek Artystycznych i rozmawiamy, wrócimy do tego wątku, jak zostało to przedstawione i jak została zagospodarowana przestrzeń tego właśnie miejsca.
1: Ta przestrzeń, w której pokazujemy tę wystawę, to nie jest łatwa przestrzeń, bo jeżeli Państwo odwiedziliście kiedyś Centrum Przesiadkowe i widzieliście nasze wystawy właśnie w ramach tego naszego Biura Wycieczek Artystycznych, to one są, no, to są wystawy, które się ogląda przez szybę. To są tak zwane wystawy witrynowe. I jakby stworzenie ekspozycji nie jest łatwe. Najfajniej wyglądają prace, które są takimi instalacjami site specific, czyli takimi dostosowanymi do miejsca, gdzie nie ma bardzo dużo, gdzie nie ma tych wielu elementów. To było tak, cały czas miałam gdzieś w tyle głowy, że to bardzo ryzykowne, że chcę tam pokazać rysunki. Bo jak mówię, nie można wejść do środka, nie można podejść blisko. Na szczęście rysunki Oli są duże.
0: A mi się bardzo podoba, przyznaję to, że czasami trzeba przykucnąć, czasami trzeba zajrzeć, wychylić się. Wymaga to ode mnie, mi się bardzo przyjemnie przez to właśnie to oglądało, że nie są to tylko rysunki wystawione na ścianie
1: tak,
0: i już.
1: Tak, bo właśnie wymyśliłyśmy, żeby zbudować, na początku myślałam, że po prostu przybliżę te rysunki do szyby, zbudując taką właśnie ekspozytory z takich kratownic wypożyczonych z Liceum Plastycznego w Opolu, ale potem zaczęłyśmy z Patrycją budować w głąb i nagle się okazuje, że dzięki temu, że to jest ażurowe, rysunki są dosyć duże i że mamy trzy strony, przez które możemy tę witrynę, ten środek oglądać, zależało nam na tym, żeby po pierwsze zmusić trochę widza do tego, żeby pochodził wokół i sobie zajrzał i sobie obejrzał i właśnie gdzieś, że chcąc zobaczyć coś, co jest dalej, musi przejść bardziej w prawo albo bardziej w lewo, więc tu już paradoksalnie dynamizujemy sytuację, kiedy ktoś stoi po prostu przed szybą i patrzy, więc to nam myślę, że udało się osiągnąć. A druga rzecz jest taka, że cały czas miałyśmy gdzieś w tyle głowy, że ponieważ my do końca, jak mówię, nie wiemy tak naprawdę, co, o czym Ola myśli, to, że to jest też takie trochę zaglądanie tak w głąb, właśnie w taką kłębowisko jej jakby zamkniętych w jej głowie i emocji i rysunków i obrazów. I myślę, że udało nam się to osiągnąć. Rzadko mi się to zdarza mówić, ale jakoś mam poczucie, że też ten pomysł na ekspozycję działa na korzyść samych prac Aleksandry i może brzmi to nieskromnie, ale jestem zadowolona z tego efektu i również zadowolona była i Paulina, i Patrycja, z którą współtworzyłam jakby też tę ekspozycję. I mam nadzieję, że również sama Ola, która przez cały wernisaż była bardzo uśmiechnięta.
0: No to prawda, potwierdzam to wszystko i powiem, że nawet jeżeli Państwo zobaczycie tylko na zachętę rysunek, który jest na plakacie, to można zobaczyć na stronie, to ile tam się dzieje, ten prawdopodobnie pies lub kot, ale pies. Raczej pies.
1: Człowiek z psem na spacerze.
0: Aha. On stoi w takiej pozie, smycz jest delikatnie napięta, ma postawione uszy, czyli coś zobaczyli. I ta postać, dziewczyna być może najpewniej, chociaż długie włosy dzisiaj wcale nie gwarantują nam tylko i wyłącznie dziewczyny.
1: Strój taki powiedziałabym
0: uniwersalny.
1: Uniwersalny.
0: Tak. Raczej dziecko.
1: Unisex.
0: Aha, dokładnie. I wiemy, i oni w coś są wpatrzeni. Tego czegoś nie widać, bo Ola tego nie narysowała. Ale ja tam zaczynam sobie, że coś takiego niepokojącego, coś ich zaintrygowało. I to jest też fenomen tych rysunków. Tam się dzieje. Ona, tak. Niezależnie od tego, co sama mogłaby zinterpretować, to my wiemy i czujemy to, że tam coś jest, że oni coś widzą. Te postaci wszystkie coś czują. I zwierzęta, i ludzie. I to jest właśnie tak, jak powiedziałeś w tych portretach zwierząt, że to nie jest tylko portret narysowany piesek. One wszystkie mają jakby mimikę, emocje, tak. Coś w tym wszystkim jest.
1: Bardzo
0: prawda?
1: Prosty sposób też wyrażany, bo to czasami jakby widać też emocje samej artystki, bo niektóre z tych portretów, jak Państwo zobaczycie, są bardzo takie schematyczne i po prostu jakby wyłania nam się portret i bohater naprawdę z kilku prostych kresek i my widzimy, że to jest zwierzę, że to jest, nie wiem, miś albo że to jest właśnie kaczka. kobieta, a za chwilę albo twarz mężczyzny lub kobiety, a za chwilę mamy taką bardzo ekspresyjny portret Audrey Hepburn, gdzie też widać, że ta kreska jest taka nerwowa, jest jej dużo, jest i znowu widzimy, po prostu doskonale wiemy, że to jest Audrey Hepburn, ale też widzimy, że te emocje Oli są bardzo różne i też myślę, że jej nastrój przez ten rysunek się wyraża. Natomiast ten, który wykorzystaliśmy na plakacie, który teraz opisywałeś, on nas też najbardziej ujął i tak postanowiłyśmy, że to będzie ten motyw przewodni, bo ja bardzo marzyłam o Sarence, który jest przepięknym rysunkiem, właśnie taki portret Sarenki, ale tak naprawdę potem pomyślałyśmy sobie, że w tym, to jest jeden z niewielu rysunków Oli, w których po pierwsze jest jakaś pełnopostaciowość, że to nie są zbliżenia, to nie są tylko twarze, ale widzimy rzeczywiście dwie postaci, ludzką i zwierzęcą, więc łączy te tematy, które się pojawiają na wystawie, ale też jest pewnego rodzaju, tak jak mówisz, opowieść i narracja i że jest w tym taka, jest tam jakaś historia, którą my sobie możemy dopowiedzieć, która jest też, jakby nam otwiera różne światy i myślę, że takie otwarcie też na te światy, które są nam nie do końca znane, jest bardzo ważne. Też dlatego bardzo serdecznie zapraszam, jeśli Państwo jesteście gdzieś w okolicach Placu Dworcowego, dokąd jedziecie, wracacie albo po prostu przechodzicie, zajrzyjcie tam nawet na chwilkę do Centrum Przesiadkowego, zobaczcie wystawę, bo wydaje mi się, że warto i że to jest takie, no dla mnie to jest ważne. Dla mnie to jest ważne, bo ja pracę Oli po raz pierwszy zobaczyłam w 2021 roku. To był konkurs, który w Zachęcie właśnie Paulina też koordynowała, Paulina Celińska, to był konkurs Europe Beyond Access, który organizowała Zachęta Narodowa Galeria Sztuki razem z British Council i tam były nadesłane prace przez osoby, no artystów z niepełnosprawnościami, osoby, które zajmują się sztuką, ale są osobami z niepełnosprawnością i nagle okazało się, że pojawiła się książeczka i film animowany, które powstały na podstawie rysunków właśnie Aleksandry Rogali. I to były wtedy hity, zresztą film pokazujemy na wystawie, to jest tak historyjka o jedynce.
0: Tak, jest monitor i można zobaczyć tak. Też jeden
1: film. To są takie wczesne jej prace, kiedy ona jeszcze opowiadała historię właśnie przez taką swoją bohaterkę, jedynkę, to jest po prostu taka, właśnie nie wiem, taka uczłowieczona cyfra, która przeżywa różnego rodzaju przygody i zawsze z różnych opresji ratuje ją mama. I oczywiście, że można, to też mówiła o tym pani Marta Sierocka-Rogala, czyli mama Aleksandry, że można domyślać się, że to jest jakaś opowieść o ich relacji, bo jednak mama jest najbliższa dla dziecka. Ale to, jak właśnie Ola zrobiła tę swoją historyjkę o jedynce i te historyjki o jedynce, które wyszły właśnie w książce, a następnie widzimy te jej dorosłe już rysunki, które naprawdę pokazują po prostu świetną rysowniczkę i bardzo dobrą artystkę. Myślę, że to też dla mnie jest super, że miałam okazję pracować z Aleksandrą i bliskimi jej osobami, ale też, że mogę się tymi pracami tutaj w Opolu podzielić. Mhm.
0: A Państwo możecie to zobaczyć do 28 października, bo to jest oficjalna data, do której ta wystawa jest dostępna w Biurze Wycieczek Artystycznych i zupełnie za darmo do tego. Marta, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za opowieść. Ja powiem ze swojej perspektywy, nie wierzę w to, że ta wystawa może pozostawić kogoś zupełnie obojętnym, nie dać mu chwili refleksji, emocji. Naprawdę działa. Sam sprawdziłem. Chociaż oczywiście nie jestem tutaj żadną wyrocznią. Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej była moją i Waszą gościnią. Dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję.
0: I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam spokojnego, dobrego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Bądź na czasie z Radiem Opole. Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
2: Nie przegap żadnej okazji.
1: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
0: Autopromocja.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Radio Polet. A dzisiaj w programie między innymi Wody Polskie zaprezentowały założenia programu zwiększającego bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w zlewniach Osobłogi, Opawy czy Sykłockiej.
2: Część zadań już jest w toku, tak żeby osiągnąć ten główny cel, czyli ograniczyć negatywne skutki ewentualnych zjawisk pogodowych.
3: Potwierdzam gotowość wszystkich naszych lokalnych samorządów do współpracy.
1: Szybciej i bezpieczniej dojedziemy do węzła autostradowego Brzeg i do strefy ekonomicznej. Wyremontowano kolejny odcinek drogi wojewódzkiej numer 401.
4: Wszyscy mieszkańcy, turyści wjeżdżają piękną drogą.
5: Jest bezpiecznie, droga jest odciążona, no i jest naprawdę super. Teraz to jest elegancko.
1: Wirusy, bakterie czy promieniowanie. W magazynie porozmawiamy o zagrożeniach występujących w środowisku pracy personelu medycznego.
6: Najczęściej spotykamy się z przerwaniem ciągłości tkanki przy pracy z ostrymi narzędziami, ze skalpelami, z igłami.
7: Jest to temat, o którym się rzadko mówi.
1: Reporterski obraz dnia, Marcin Głowienkowski, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: Bezpieczniej dojedziemy do węzła autostradowego Brzeg oraz do strefy ekonomicznej w gminie Olszanka. Wyremontowano kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 401 w powiecie brzeskim. Koszt inwestycji w Przelesiu to ponad 8 milionów złotych. Na oficjalnym otwarciu drogi była Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Na odcinku 2 kilometrów przebudowaliśmy drogę z wymianą pełnych konstrukcji do parametrów 115 kN na oś. Mirosław Sokołowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu. Przebudowaliśmy też jeden z przepustów, który był. Inwestycja była podyktowana po pierwsze tym, że jest to połączenie od strony Brzegu do węzła autostradowego alternatywną drogą dla krajowej drogi naszą 411, jak również powstającą strefą przemysłową gminy Olszanka, gdzie zostały wykonane dodatkowe duże zjazdy dla obsługi samochodów ciężarowych. W latach wcześniejszych przebudowaliśmy zarówno miejscowość Przylesie, jak i Obórki, więc to jest jak gdyby kontynuacja naszej myśli związanej z przebudową drogi 401 od strony Brzegu, gdzie jesteśmy obecnie na etapie odbioru miejscowości Żłobizna, gdzie również jest pełna przebudowa drogi do parametrów 110 kN na oś, tak żeby spełnić wymogi obowiązujące obecnie w kraju.
2: Pani Sołtys, jak ważna była to inwestycja, jeśli chodzi o mieszkańców Przylesia, zwłaszcza kierowców?
3: Ta inwestycja była bardzo ważna. Anna Liszka, Sołtysi Przyleś. Ze względu na bezpieczeństwo, no i lepsze poruszanie się, nie?
2: Tak naprawdę podejrzewam, że jeśli coś dzieje się na autostradzie, to cały ruch jest kierowany przez Przylesie, żeby dojechać do Brzegu. Tak samo było też w trakcie powodzi.
3: Tak samo było. Cały ruch jechał przez Przylesie i zakorkowane było Przylesie, tak można powiedzieć.
2: Teraz jak to się zmieniło?
3: Teraz to jest elegancko. Powiem pani elegancko, z tego względu, że jest bezpiecznie, droga jest odciążona, no i jest naprawdę super. Drzewa są powycinane, które były poprzechylane, były wichury, drzewa zostały przewalone na ulicę, było bardzo starych drzew.
4: Tymoteusz Drepczyk, wójt gminy Olszanka.
5: Jest to główna droga, która prowadzi do węzła autostradowego, do autostrady, także tutaj wszyscy mieszkańcy, którzy wjeżdżają i turyści, wjeżdżają piękną drogą, zupełnie odbiór jest tego inny.
2: Słyszeliśmy też, że ta droga ma pomóc w rozwoju strefy ekonomicznej, która jest na terenie gminy.
5: Tak, jak najbardziej. 2 lata temu po wyborach, gdy pojechałem do pana marszałka, powiedziałem o tym fakcie, że tu mamy naszą strefę, tą ekonomiczną, która się tutaj otwiera. Pan marszałek wtedy dał słowo, że ta droga powstanie i powstała. Za to jestem wdzięczny, bo u mnie słowo droższe od pieniędzy.
6: No my szczególny nacisk kładziemy na takie ciągi komunikacyjne. Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego, które po pierwsze są szybkimi korytarzami transportowymi, które w najbliższym czasie będą generować inwestycje w obszarze tej drogi, bo tak zawsze jest, że dobry transport drogowy przyciąga inwestorów, no ale też bezpieczeństwo mieszkańców, którzy mieszkają na całej długości drogi 401, bo ten odcinek to jest tylko 2 kilometry, którymi dzisiaj oddajemy, ale ja przypomnę, że wcześniej robiliśmy inny odcinek w Przylesiu, robiliśmy Żłobiznę, robiliśmy Janów, w Żłobiznie zostawiliśmy ponad 20 milionów złotych, w Przyleciu ponad 8 milionów złotych, w Janowie ponad 5,5 miliona złotych. W Pogorzeli wcześniej przebudowywaliśmy chodniki. To wszystko sprawia, że cała droga 401 praktycznie dzisiaj, poza krótkimi odcinkami, które mam nadzieję w przyszłym roku skończymy, będzie gotowa i kompletna.
0: A za kilka minut powiemy również o inwestycjach, ale tym razem związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym w województwie opolskim.

0: 10 zaktualizowanych programów redukcji ryzyka powodziowego przedstawiono dzisiaj w Krapkowickim Domu Kultury. W spotkaniu brali udział m.in. wiceminister infrastruktury, szefostwo Wód Polskich, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz samorządowcy. Ponad rok temu zorganizowano podobną debatę, a od tego czasu przeprowadzono intensywne konsultacje społeczne. Zaproponowane programy zakładają realizację 148 zadań o wartości prawie 8 miliardów złotych. Szczegóły Witold Woźtak.
1: Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich, zaznacza, że odbudowa po powodzi to 3 etapy.
2: Pierwszy etap to jest po prostu odbudowa po powodzi, drugi etap to jest modernizacja istniejącej infrastruktury, a trzeci to jest budowanie odporności. Pierwszy etap i drugi są w trakcie realizacji. Do końca roku 2025 Wody Polskie wykonały 605 zadań za ponad 600 milionów złotych. Obecnie jest realizowanych ponad 50 zadań za około 124 miliony złotych. To nie koniec. W kolejnych latach rezerwujemy na to następne środki na modernizację infrastruktury. Natomiast zabezpieczenie przed powodzią wymaga de facto sprawdzenia tego, co się wydarzyło w roku 2024 i jeszcze raz nałożenia tego na plany redukcji ryzyka powodziowego i to właśnie zrobiliśmy w postaci 7 programów redukcji ryzyka powodziowego i 8, który dotyczył Nysy Kłodzkiej, ale on był w osobnym trybie przygotowywany. Nysy Kłodzkiej i jeszcze 2 innych zlewni, czyli Białej Lądeckiej, Białej Głuchołaskiej. Łącznie zatem 10 zlewni objętych tymi programami. Konsultacje społeczne dla 7 z tych programów zakończone. Nie czekając na wyniki tych konsultacji, część z tych zadań, tam gdzie mogliśmy to zrobić, zaczęliśmy przygotowywanie dokumentacji. Dostaliśmy na 15 zadań 76 milionów ze środków Unii Europejskiej, jeszcze z tej perspektywy obecnie obowiązującej i te zadania realizujemy.
1: Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury, mówi o zaktualizowanych programach redukcji ryzyka powodziowego.
3: Został przedstawiony i harmonogram, i zakres prac, i warianty, które mogłyby być realizowane. Do tego wszystkiego oczywiście potrzebujemy studia wykonalności, ale nie czekaliśmy aż do tego momentu. Część zadań już jest w toku, tak żeby osiągnąć ten główny cel, czyli ograniczyć negatywne skutki ewentualnych zjawisk pogodowych. My nie jesteśmy w stanie ich wykluczyć, bo raz mamy do czynienia z suszą, raz z powodzią błyskawiczną, ale to, co możemy robić, to maksymalnie redukować to ryzyko negatywnych zjawisk.
1: Wojewoda Monika Jurek podkreśla, że Opolskie jest w zasięgu 2 RZGW, Gliwice i Wrocław.
4: Ten proces będzie trwał jeszcze wiele lat. To, co woda zabrała nam i zniszczyła w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, naprawdę wymaga wielkiej precyzji, wielkiej odpowiedzialności, dobrego planowania, czego dzisiaj jesteśmy świadkiem, ale też wielkich środków, które będą potrzebne na realizację tych wszystkich zadań. To oczywiście ze wsparciem środków unijnych, ze wsparciem środków z różnych źródeł, konsultacje, które się odbyły. Ponad 500 wnioskami i zapytaniami, one nie były konsultacjami po nic. Pytania, te sugestie zostały ujęte, czego dzisiaj też samorządowcy wysłuchali i właśnie na tym ma polegać ta nasza współpraca.
1: Arnold Joszko, wiceburmistrz Krapkowic, mówi o niezbędnych inwestycjach dla okolicy, gdzie Osoboga wpada do Odry.
5: Z naszego punktu widzenia 7 kluczowych inwestycji o wartości ponad 500 milionów złotych, między innymi ten bardzo oczekiwany zbiornik w Racławicach Śląskich, to wydaje się coraz to bliżej realne. Oczywiście wymaga to przygotowania i dokumentacji i środków, ale cieszymy się bardzo, że już ten kolejny horyzont czasowy jest coraz to bliższy. Potwierdzam gotowość wszystkich naszych lokalnych samorządów do współpracy i jeżeli będzie potrzeba kolejnych spotkań, jeżeli będzie potrzeba jakiegokolwiek innego wsparcia w zakresie planistycznym, jesteśmy też do dyspozycji.
1: Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Panie burmistrzu, na ile pan jest usatysfakcjonowany po tym dzisiejszym spotkaniu, po tej debacie?
6: No trudno mówić o jakiejś satysfakcji, ponieważ akurat zlewnia Białej Głuchołaskiej jest przewidziana do odrębnego planu redukcji ryzyka. To ze względu na jej charakter międzynarodowy. Ponad 60% zlewni jest na terenie Republiki Czeskiej. Cały czas jest mowa o kilku etapach zabezpieczenia mieszkańców przed powodzią, czyli pogłębiania rzeki w obrębie miasta, rozsunięcia wałów poniżej miasta Głuchołazy, kanału ulgi, tak zwanego wariantu społecznego, ale o tym będziemy mogli dopiero mówić więcej przy studium wykonalności, którego prace rozpoczną się w przyszłym roku, także w tej chwili siłą rzeczy niewiele można się było dowiedzieć.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci czy ratownicy medyczni w swojej codziennej pracy są narażeni na skutki promieniowania, kontakt z wirusami czy bakteriami. To niewidoczne czynniki, które w tych zawodach mogą być równie szkodliwe. Jak ważna jest ochrona przed nimi i z czym mogą się wiązać? O tym rozmawiano podczas konferencji w Opolu.
2: Jest to temat, o którym się rzadko mówi na tego typu konferencjach. W głównej mierze skupiamy się na tych grupach zawodowych, w których istnieje realne ryzyko wystąpienia zdarzenia wypadkowego, natomiast branża medyczna nie jest branżą odosobnioną. I właśnie dzisiaj zdecydowaliśmy się mówić o tych zagrożeniach, których nie widać. Nadinspektor pracy Dawid Rusak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. To między innymi zagrożenia, które dotyczą cytostatyków, wszelkich innych czynników biologicznych, chemicznych występujących w środowisku pracy. Takich zdarzeń nie ma zbyt wiele, jeżeli chodzi o statystyki i należy się tym cieszyć. Natomiast to nie oznacza, że nie możemy podejmować wszelkich inicjatyw profilaktycznych, aby jeszcze zmniejszyć i wyeliminować ryzyko, które nadal istnieje w środowisku pracy.
3: Nazywam się Anna Denys, reprezentuję Opolskie Centrum Onkologii w Opolu oraz Krapkowickie Centrum Zdrowia. Od 25 niemalże lat pracuję w służbie BHP w placówkach medycznych. Najczęściej spotykamy się z przerwaniem ciągłości tkanki przy pracy z ostrymi narzędziami, ze skalpelami, z igłami, które mogą być wszędobylskie, nie przez pracowników szpitala, którzy mają procedury opanowane i wiedzą, jak postępować, ale też niestety przez pacjentów, którzy nie są uświadamiani i na przykład przynoszą swoje nakłuwacze, kładą na szafkach przyłóżkowych albo wyrzucają do zwykłych odpadów w poczekalniach przy poradniach. Mamy w środowisku szpitalnym również do czynienia z polem elektromagnetycznym, z promieniowaniem jonizującym. Niewidoczne zagrożenia mogą skutkować później u pracownika chorobą zawodową objawiającą się po wielu latach. Stąd też wszystkie incydenty należy zgłaszać.
4: Helena Harmansa, kierownik oddziału higieny radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Opolu. Jonizujące promieniowanie i pole elektromagnetyczne, niejonizujące, to są te aspekty, które występują. I zagrożeniem jest przede wszystkim nieznajomość, z czym się spotykamy, a druga rzecz, nieznajomość warunków, których trzeba przestrzegać. Praca z jednym i drugim rodzajem promieniowania elektromagnetycznego może być bezpieczna, jeżeli pracuje się zgodnie z regułami. Przede wszystkim ze strony pracodawcy pomiary, stan zdrowia. I to są dwie podstawowe rzeczy i to dotyczące wszystkich zatrudnionych. W przypadku pacjentów, osób trzecich, to stosowanie osłon, właściwych protokołów medycznych.
5: Jacek Depo, Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Najczęściej problem stanowi człowiek, który nienależycie zachowuje środki bezpieczeństwa, ochrony przede wszystkim bezpośredniej. Ja myślę tu pod kątem farmaceutów, często wykonujących leki dla pacjentów w aptekach szpitalnych, narażonych na różne czynniki zagrażające zdrowiu. Nieumiejętne przygotowanie się do wytworzenia takich leków skutkuje potem poważnymi problemami, często zdrowotnymi dla tych farmaceutów.
6: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Te wszystkie zagrożenia, o których się mówi, przede wszystkim te niewidoczne, one bardzo dotyczą moich ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek działających w systemie ratownictwa, ponieważ na co dzień się z nimi stykamy. To są wszystkie zagrożenia chorobotwórcze, wszystkie zagrożenia związane tak naprawdę z przepisami prawa pracy odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy, odnośnie samokontroli, samej ochrony siebie samych w różnym środowisku, w którym pracujemy. Wiadomo, że mamy kontakt z różnymi czynnikami chorobotwórczymi, z ludźmi, z pacjentami w różnym stanie, w różnych warunkach, tak? Nie zawsze są to komfortowe warunki również dla nas, ale też dla pacjentów, więc przede wszystkim im bardziej będziemy się pilnować, tym poziom zagrożenia ze strony tych wszystkich zewnętrznych czynników będzie dla nas mniejszy. Chodzi o świadomość, żeby pracownicy, żeby pracodawcy mieli świadomość, co można zrobić, żeby jak najbardziej zminimalizować działanie szkodliwe tych wszystkich składników, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1: Dodajmy, że organizatorem wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Zdrowia BHP w Opolu. Radio Opole patronowało medialnie tej konferencji, a była tam Katarzyna Dorost-Stachoń.

0: mieli od kilku do kilkudziesięciu lat. Byli żołnierzami, ale także cywilami. Wśród nich byli szeregowi, podoficerowie i oficerowie Armii Krajowej. 6 października 1944 roku, 4 dni po kapitulacji Powstania Warszawskiego, do niemieckiego obozu jenieckiego Lambsdorff przywieziono pierwszy transport powstańców. Dziś, 82 lata później, w Łambinowicach ponownie oddano hołd tym, którzy trafili tutaj po 63 dniach walki o Warszawę. Na uroczystościach był Kuba Biel.
1: Do hymnu państwowego!
2: Syska, zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
3: Jak zainteresować współczesną młodzież, pokolenie TikToka, tymi bardzo ważnymi wydarzeniami w historii Polski? Jak pan by to zrobił?
2: No niestety te najmłodsze pokolenia tracą ten przywilej, który mieliśmy my i pokolenia starsze, czyli bezpośredniego kontaktu ze świadkami i uczestnikami wydarzeń sprzed ponad 8 dekad. I to oczywiście tworzy nowe wyzwania, jak interesować młode pokolenie tą historią. Wydaje mi się, że coś, co najbardziej porusza, to indywidualne historie, pokazanie, że za tymi wielkimi liczbami ofiar II wojny światowej stali konkretni ludzie ze złamanymi życiorysami, z marzeniami, których się nie udało nigdy zrealizować.
4: Tegoroczne uroczystości są skupione na kobietach, które wykazują wielką siłę i determinację w pokonywaniu, w stawianiu czoła rozmaitym przeszkodom. Działo się tak w czasie Powstania Warszawskiego i ta wystawa, która stoi przed muzeum, też jest poświęcona kobietom.
3: Ta rocznica przyjazdu tutaj jeńców Powstania Warszawskiego to był taki moment, jasny sygnał, że koniec wojny jest bliski.
4: Rocznica przybycia powstańców warszawskich przypomina nam o tym, że działo się to już w końcu wojny, więc te osoby, powstańcy warszawscy, którzy tu trafili na początku października, dowodzi, że rzeczywiście ci ludzie przyjechali tu z nadzieją na rychły koniec wojny. I po to poszli do niewoli, żeby tę wojnę przeżyć, a potem, jak powiedziała pani Wanda Traczyk-Stawska, dzisiaj będziemy słuchać jej słowa, odbudować kraj.
5: Nie ma gorszego momentu w życiu żołnierza, który jest w walce, aniżeli kapitulacja, ponieważ ma się świadomość, że zdradza się tych, którzy polegli. I to był moment, kiedy większość z nas chciała uniknąć obozu jenieckiego i pójść kanałami i dalej walczyć w konspiracji. I w wagonie był tłok potworny. W czasie, kiedyśmy jechały tym zaplombowanym wagonem, na stacjach wszystkich prawie stali ludzie, wołali do nas, my śpiewałyśmy, ale także żądali od Niemców, żeby mogli nam podać wodę. Było bardzo ciężko, bo nie było toalety. Podróż trwała długo, ale zrobiłyśmy dziurę w podłodze. Kiedyśmy wysiadły na stacji i trzeba było iść. Była to bardzo ciężka podróż piechotą, ale niezwykle dla nas piękna. Piękna w tym sensie, żeśmy zobaczyły las, wrzosy, niebo czyste, powietrze świeże. Kiedyśmy doszły już do obozu, padła komenda równaj krok i wchodziłyśmy do obozu, starając się maszerować tak pięknie, jakaśmy tylko mogły, mimo ogromnego zmęczenia. I powitały nas przede wszystkim okrzyki mężczyzn z różnych narodów. Dziewczyny chciały pójść razem. Można było pójść do cywila, ale wszystkie chciałyśmy pójść razem, tak jakśmy walczyły, żeby się tak razem czuć może nie tyle bezpieczniej, ile godniej.
6: Nazywam się Helena Kamerczka. Jestem powstańcem warszawskim. To był taki czas, że nie mieliśmy już broni, nie mieliśmy co jeść, bo w ogóle więc wiedzieliśmy, że się powstanie zbliża do końca.
3: Jakie nastroje wówczas panowały po tych 63 dniach?
6: Nastroje na pewno nie były przyjemne, bo przede wszystkim nie wiedzieliśmy, co się z nami stanie, gdzie my będziemy, prawda?
7: Piotr Stanek, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Dzisiaj już będziemy żyć w świecie postświadków, posthistorii, więc te formy muszą po pierwsze, i to od wielu lat robimy, archiwizujemy wypowiedzi, żeby zachować te świadectwo nawet w postaci cyfrowej, nagranej. Natomiast to jest duże wyzwanie, żeby przeformułować całe nasze działanie edukacyjne, kiedy brakuje tych żywych świadków i pozostajemy tylko my i spuścizna po nich.
3: Jeżeli po latach zadalibyśmy pytanie, czy było warto?
6: No ja myślę, że było warto, bo o wolność zawsze warto walczyć.
0: I tym materiałem kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś Marcin Oszańca, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, lider partii w województwie opolskim, ale też dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam słuchacze Radia Opole.
1: Rząd nie musiał czekać na podpis prezydenta, by obniżyć VAT i akcyzę. Ustawa wchodzi w życie 1 listopada, to wszystko to ustawka polityczna. Tak można usłyszeć takie argumenty w wypowiedziach opozycji po tym, gdy ogłoszono, że rusza nowa edycja programu CPN. Co pan na to?
2: Każdy, a szczególnie opozycja, ma prawo krytykować rząd. Najważniejsze, żeby to była merytoryczna krytyka. Przecież to samo robiliśmy, gdy byliśmy w opozycji. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość takie postulaty i takie argumenty rusza, to dlaczego sami też dokładnie w ten sam sposób działali, kiedy za ich czasów były te wzrosty cen paliw? Tylko wtedy prezydent nie miał wątpliwości, prezydent Duda i tak naprawdę tego samego dnia podpisał ustawę o nadmiernych zyskach. Pieniądze w budżecie to jest pewien zasób ograniczony. Chciałem przypomnieć, że jesteśmy krajem przyfrontowym, krajem, który wydaje najwięcej w całym NATO na obronność. Budżet nie jest z gumy. Tak jak zadeklarowaliśmy, utrzymujemy wszystkie programy socjalne, które były zagwarantowane za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowo zwiększyliśmy zdecydowanie wydatki na obronność, ale zwiększamy je w sposób mądry, dlatego że większość tych środków trafia do polskich zakładów zbrojeniowych i one prędzej czy później do budżetu trafią. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że państwo, które powinno w jak najmniejszym stopniu tak naprawdę ingerować w wolny rynek, bo żadne państwo jeszcze nigdy z wolnym rynkiem nie wygrało, ale w takich sytuacjach, w jakiej się dzisiaj znajdują Polki, Polacy, nawet nie tylko ci, którzy korzystają z samochodów, którzy tankują paliwo, te nadmierne wysokie kwoty cen paliw uderzają w portfele nas wszystkich, dlatego że poprzez wysokie ceny paliw drożeje transport, transport żywności, transport każdego dobra tak naprawdę i zwiększa się przecież inflacja.
1: Jasne, wszyscy pozytywnie odczuliśmy jako kierowcy.
2: Rząd musiał zadeklarować.
1: Tak, jesteśmy
2: po pierwszym weekendzie.
1: Musiał tyle czekać. Nie można było tego wcześniej wprowadzić.
2: No była przecież przez dwa tygodnie minister Motyka wprowadził regulację cen paliw, natomiast mamy ustawę budżetową i rząd jest od realizacji ustawy budżetowej, która została przyjęta. Brakowało tych środków. Mamy zagwarantowane co najmniej 5 miliardów do końca roku, a 5 ponad miliardów to jest ta utrata, która została wyciągnięta z kieszeni Polek i Polaków, gdyby prezydent podpisał pierwszą ustawę w lipcu tego roku. Stało się inaczej, natomiast cieszymy się, że zdecydował się 1 października, podpisał ustawę i już widzimy naprawdę realną ulgę na stacjach paliw, niedługo to się również przełoży na ceny. Na pewno nie będzie wzrostu cen produktów spożywczych.
1: Właśnie, bo jest kwestia inflacji, która rosła już.
2: Wszelkich innych usług. No i tak, dokładnie. Inflacja rosła przede wszystkim z tego powodu, bo ceny paliw, ceny energii są właśnie tym czynnikiem, który najbardziej wpływa na wzrost inflacji.
1: A co będzie po nowym roku? Jak się skończy program CPN?
2: Po pierwsze musimy obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, musimy również obserwować sytuację w Rosji, bo to, że zostały zniszczone rafinerie w Rosji, również się przekłada na ceny paliw i uderza nas po kieszeni. My nie kupujemy paliwa w Rosji, ale są kraje, na przykład Indie, które to robiły i dzisiaj muszą więcej kupować na giełdach tam, gdzie my. Więc jeżeli jest mniej surowca na rynku, to ceny rosną, bo to jest normalne zachowanie rynkowe, prawo popytu i podaży. Liczymy na to, mamy nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, a jeżeli nie, no to trzeba będzie przedłużyć wsparcie i ochronę dla polskich rodzin, bo ta inflacja będzie zżerała nasz rozwój, Polska się pięknie rozwija, gospodarka się rozwija, no ale inflacja niestety dotyka nas wszystkich, Polek, Polaków, konsumentów, przedsiębiorców i stajemy się mniej konkurencyjni.
1: Właśnie
2: na rynkach
1: dotyka
2: globalnych.
1: Też rolników, bo to ta cena nawet po obniżce to jest nadal wysoka cena.
2: No jest wysoka, ceny energii są jednym z ważniejszych kosztów w produkcji rolnej. Na szczęście udało się też uzyskać 860 milionów złotych z Unii Europejskiej na wsparcie na wysokie ceny, na zwyczajny wzrost cen nawozów i paliw. 52 grosze dodatkowo do 1,48 zł, czyli 2 zł, tak naprawdę rolnik będzie miał taniej na litrze paliwa, to dzięki staraniom ministra Stefana Krajewskiego w Unii Europejskiej. No i dzisiaj też jesteśmy w takim momencie, że ceny referencyjne na nawozy, które zostały wyliczone przez Instytut Ekonomiki, weryfikujemy właśnie jako Centrum Doradztwa Rolniczego i postaramy się przedstawić korzystniejsze te przeliczniki, tak żeby też te nadmierne wydatki związane z zakupem nawozów po wybuchu wojny zostały zniwelowane. I tu trzeba pamiętać, że ten program obowiązuje za zakupy od 1 marca, bo 28 lutego wybuchła wojna, dlatego też za ten okres Komisja Europejska zgodziła się przekazać te 860 milionów złotych na takie nadzwyczajne wsparcie. Znaczy 860 milionów to jest budżet całego projektu, łącznie z wsparciem z budżetu ministerstwa. I tu reagujemy. Natomiast rolnictwo to jest taka branża, gdzie ceny dyktuje rynek globalny. Musimy się patrzeć na to, jakie są ceny na rynku. Staramy się wspierać rolników poprzez przekazywanie informacji, jak zwiększać wydajność, stosowanie odmian. Różne nowe możliwości sprzedaży, bo są ułatwienia w zakresie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego. Wielu rolników się na to pisze i z ogromnym sukcesem i też takim pozytywnym oddźwiękiem przychodzą do nas, mówiąc, że to było właśnie to, co pozwoliło zbudować ten swój portfel i zdywersyfikować źródła dochodów. Kwestia również energii, produkcja energii na wsi, czy też oszczędność energii, biogazownie rolnicze, które powstają, kwestia energetyki związanej z wiatrakami czy panelami słonecznymi, również ograniczenie kosztów i produkcja energii na wsi powinna być też tym jednym ze źródeł energetyki. Pokazujemy możliwości związane właśnie z chociażby, to nie dla wszystkich, bo też nie można każdej profilu działalności, wielkości rolnika, wielkości gospodarstwa pokazywać jednej metody, ale bardzo się rozwija na przykład branża agrotravel, turystyki na obszarach wiejskich. Tak naprawdę od COVID-u się stało to bardzo popularne. To też jest jedna z metod pozyskiwania źródeł, dodatkowych źródeł.
1: Ale czy to tak ma już teraz wyglądać model działalności rolniczej, że no trzeba po prostu tak kolokwialnie powiem kilka srok trzymać za ogon?
2: Ale to nie jest nic nadzwyczajnego, bo przecież rolnictwo zmienia się od zawsze. Rolnicy szukają innych upraw, bo też nie dotknęliśmy jednej zasadniczej tak naprawdę sprawy. Klimat, zmiany klimatyczne bardzo mocno wpływają, chyba jeszcze mocniej jak ceny energii, na dochodowość rolnictwa. Z jednej strony mamy susze, które powracają, z drugiej strony mamy ekstremalnie wysokie temperatury. I tutaj tak naprawdę kwestia doradztwa rolniczego, kwestia transferu wiedzy, kwestia jak najszybszej przekazywania tych produktów w postaci wiedzy, którą powstaje na uczelniach, w instytutach badawczych, dla rolnika, jak budować odporność, jak dobierać odpowiednie odmiany, czy też zmieniać profil produkcji, musi jak najszybciej trafiać właśnie do gospodarstwa, po to, żeby wyprzedzać to, co nas niestety czeka. Niedobory wody raczej nie zatrzymamy. Możemy i robimy wszystko w kierunku, żeby retencję wspierać i meliorację i jak najwięcej tej wody zostawało na miejscu, ale tutaj jako kraj mamy wiele tak naprawdę zaszłości, które musimy nadrabiać. No, takim dobrym przykładem jest Hiszpania, która najwięcej tak naprawdę wody odzyskuje spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej i to są wzory, które musimy pokazywać i implementować te zastosowania u nas w rolnictwie. Z jednej strony czynnik zewnętrzny, czyli nadmierne wzrosty koszty energii, z drugiej strony zmiany klimatyczne, ale też problemem rolnictwa, problemem rolników jest niedobór rąk do pracy, czyli kwestie demograficzne, które też bardzo mocno dotyczą rolników.
1: I to wszystko będzie odbijało się oczywiście na cenach produktów końcowych, ale o tym w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Gościem porannej rozmowy jest Marcin Oszańca. Zapraszamy do internetu.

0: się popatrzę za okno, to można odnieść wrażenie, że mamy środek nocy. Coraz później wstaje to słońce, prawda, Agnieszko? Ja nie wiem, jak to jest. Tak jeszcze 5 minut, mamo.
1: Jeszcze troszeczkę. Jeszcze ja dzisiaj 3 razy przesuwałam godzinę.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak.
0: Och, to ja wstaję na równe nogi.
1: 5 minut, o 5 minut.
0: Nie, to jest bardzo niebezpieczna sprawa, tak przesuwać sobie.
1: To prawda. Ale za 3 razem już się zbuntował, stwierdził, że nie, koniec, żadne dżemeczki.
0: Czyli do 3 razy sztuka. No i pewnie, że tak. Tak też można. A my wstajemy razem z Radiem Opole. Dzisiaj mamy 7 października na zegarach. Już prawie godzina 6. Zaczynamy pierwsze poranne wiadomości.
1: A w nich sprawdzamy pogodę na najbliższe dni w kraju i w regionie. Mieszkańcy dzielnicy Groszowice w Opolu walczą o plac zabaw. W Tarnowie Opolskim powstanie dom dziennego pobytu dla osób starszych.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Te pierwsze środowe poranne wiadomości przygotowała i prezentuje w Radiu Opole Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Kończy się złota polska jesień, nadchodzi ochłodzenie. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że za sprawą frontu atmosferycznego jutro temperatura zacznie spadać.
3: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni, a w nocy spadnie do kilku stopni powyżej zera.
1: W najwyższych partiach gór możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Z kolei w niektórych regionach kraju mogą pojawiać się mgły. Szczegółowa prognoza pogody z regionu za kilka minut.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Mieszkańcy dzielnicy Groszowice w Opolu zwracają uwagę, że jedyny plac zabaw w tej części miasta znajduje się przy szkole podstawowej. Od lat zabiegamy o utworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji dla naszych dzieci, mówi Mariola Skrzypczyk, radna dzielnicy Groszowice.
4: Staraliśmy się o różne lokalizacje, za każdym razem po prostu urząd nie widział możliwości utworzenia tam placu zabaw. Środki rady dzielnicy inwestycyjne, no nie wystarczy.

0: starczały po prostu na projektowanie i rozbudowę takich dużych placów zabaw.
1: Stąd rozwiązaniem tej sytuacji może być projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego Opola. Na ten i inne projekty można głosować poprzez stronę internetową boopole.pl do 13 października.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: W Tarnowie Opolskim powstanie dom dziennego pobytu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Obiekt za 2 miliony złotych wybudowany zostanie na osiedlu zakładowym, a miejsce znajdzie tam 18 potrzebujących, mówi wójt Tarnowa Opolskiego Rudolf Urban.
3: Coraz więcej mamy osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, którzy jeszcze są na tyle, powiedzmy, że mobilni, że do 24-godzinnego DPS-u się nie kwalifikują, ale już potrzebują większego wsparcia, a nie tylko wspólnie spędzonego czasu i to właśnie dla nich jest ten dom dziennego pobytu.
1: Gmina pozyskała na inwestycje prawie 1,5 miliona złotych z Unii Europejskiej.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2020. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawi zarzuty wprowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku.
2: Światowe agencje informują.
1: Po demonstracjach, które przetoczyły się wczoraj przez Francję, licealiści zapowiadają kontynuowanie protestu. Ponad 250 000 osób weszło na ulicę, aby poprzeć ich postulaty dotyczące poprawy warunków nauki. Demonstracjom towarzyszyły zamieszki. Bramką i 2 asystami w meczu z Beninem Leo Messi pożegnał się z reprezentacją Argentyny. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej w obecności ponad 80 tysięcy widzów rozegrał w Buenos Aires swoje 208 i zarazem ostatnie spotkanie w kadrze. Messi ustalił wynik spotkania na 3-0 i był to jego 126 gol strzelony dla Argentyny.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz już prawie 4 minuty po godzinie 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Joanna Matlak, dzień dobry. Na początek ceny paliw. Cena za litr benzyny 95 wyniesie dziś 6 zł 86 groszy. Za litr 98 zapłacimy 7 zł 74 grosze, a za litr diesla 7 zł 80 groszy. Rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały w sprawie inwestycji na lata 2027-31. Premier Donald Tusk zapowiedział, że pieniądze zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, a 1/3 środków będzie w dyspozycji samorządów. W 2025 roku Polska rozwijała się szybciej niż pierwotnie szacowano. Z danych GUS wynika, że w porównaniu z 2024 rokiem polska gospodarka urosła o 3,8%. To 0,2 punktu procentowego więcej niż wynikało z kwietniowej rewizji. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego wyjaśnia, że ta rewizja wynika z możliwości uwzględnienia szerszego zakresu danych dotyczących handlu zagranicznego, finansów przedsiębiorstw oraz samorządów.
5: Można powiedzieć, że rewizja była dość szeroka i dotyczyła kluczowych kategorii, ponieważ mieliśmy przyspieszenie konsumpcji, która wzrosła o 4% po wzroście o 2,9% rok wcześniej i te dane za 2025 rok zostały zrewidowane w górę z 3,7%. Silniej niż wcześniej podawano rosły też inwestycje, one zwiększyły się o prawie 5% i tutaj rewizja była jeszcze większa, bo wyniosła 0,5 punktu procentowego w górę.
4: Według ostatnich prognoz PKO Banku Polskiego w przyszłym roku tempo wzrostu polskiej gospodarki może zwolnić do 2,8%.
2: Pogoda.
6: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Niepokojąco zabrzmiała informacja o końcu polskiej złotej jesieni, ale to tak nie do końca, dlatego że jeszcze dzisiaj 21, jeszcze jutro 22 stopnie. Opady deszczu jutro mają być, ale dopiero po godzinie 17, 18 nawet. I mają być tylko krótkotrwałe i w nocy. Natomiast od piątku wprawdzie rzeczywiście temperatura ma spadać do mniej więcej 14-15 stopni. Ale cały czas jeszcze będziemy mieć dużo słońca.
6: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Ale ten poranek wyjątkowo chłodny, 4, 5, może 6 stopni teraz opolskie termometry pokazują. Magda Szybińska, Paweł Oliwa, gorąco witamy.

jesienna nowość od Roxy Węgiel w Radio Pola. Jesień trwa, mamy 11 minut po godzinie 6, a dzisiaj jest 7 października. Jesteśmy już w środku tygodnia, czyli dokładnie w tym momencie, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to jeszcze początek tygodnia, czy to już powoli można myśleć o weekendzie. My dzisiaj będziemy namawiać Was do tego, żeby planować razem z Radiem Opole sobotę na koncert w Banku Talentów. Będziemy dzisiaj Was znowu zapraszać. No i mamy w kalendarzu świąt nietypowych dwa interesujące wydarzenia. Dzień Wanny, czyli taki oficjalny pretekst, żeby po pracy zanurzyć się w ciepłej wodzie, przez chwilę nikogo nie słuchać, po prostu być samym z sobą. No i mamy też Dzień Efektywności Energetycznej. I tutaj środa idealnie pasuje, bo jeżeli chodzi o naszą efektywność w pracy, no to tak, powiedzmy sobie, jesteśmy na poziomie mniej więcej 50%. Połowa energii idzie na wykonywanie obowiązków, a druga połowa idzie na podtrzymanie w ogóle funkcji życiowych. Ale spokojnie, my w Radio Opole energii nie marnujemy, po prostu rozsądnie nią gospodarujemy.

0: Ale ciemno za oknami. 18 minut mamy po godzinie 6. Słońce jeszcze śpi. Dopiero o 6.46 ma wstać. A niedługo to w ogóle zmienimy czas z letniego na zimowe. No i będzie o tej porze trochę jaśniej czy ciemniej. Nigdy nie wiem, w którą tą stronę działa. 7 października mamy. 280 dzień roku. Dzisiaj imieniny Amelii, Amalii, Augusta, Blanki, Justyny, Marka, Marii, Mirelli, Tekli, Sergiusza i Stefana. Wszystkiego dobrego. Jeżeli o kimś zapomniałam, to dajcie mi koniecznie znać. No i jeżeli ktoś z Was ma urodziny, to też niech się przyzna. Niech też nam powie, że akurat dzisiaj jest jego dzień, to my złożymy mu życzenia. A w 1885 roku to się urodził Niels Bohr. To duński fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1922. Twórca modelu atomu, nazwanego na jego cześć modelem Bohra. Jego prace naukowe przyczyniły się do zrozumienia budowy atomu oraz rozwoju niemieckiej mechaniki kwantowej. Niemieckiej? Dlaczego niemieckiej, to nie wiem. Ale to Niels Bohr powiedział, że prognozowanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. No i trudno się akurat z tym nie zgodzić. W 1905 roku w Krakowie, w cukierni Apolinarnego Michalika, zwanej Jamą Michalikową, odbyło się premierowe przedstawienie Zielonego Balonika, czyli pierwszego polskiego kabaretu literackiego. Założony przez krakowskich poetów, pisarzy i plastyków, był elitarną instytucją, zapewniały ją zaproszenia i tutaj uwaga, ciekawa rzecz, jeżeli gość nie wykazywał zachwytu w trakcie spektaklu, to potem nie był już zapraszany. No i to jest metoda na to, żeby mieć wierną i wspaniałą publiczność. 1976 rok. Szwedzka grupa ABBA przybyła jedyny raz do Polski na nagranie występu dla programu Studio 2 Telewizji Polskiej. No i pojawienie się wówczas grupy ABBA w Polsce było wydarzeniem porównywalnym do wizyty zespołu The Rolling Stones w Warszawie 9 lat wcześniej. Uważani za jeden z najbardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów muzycznych w historii, sprzedali w sumie ponad 300 milionów płyt na świecie.
1: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.

0: Taka może być reakcja kogoś, komu nagle zadzwonił budzik, potem go wyłączył, a potem jeszcze ze trzy drzemki zrobił, a nagle o, bo to już prawie w pół do siódmej, więc wyjeżdżamy na opolskie drogi, po których dzisiaj prowadzi Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No to ja nie wiem, co zadzwoniło kierowcy tira na drodze krajowej 40 w Łące Prudnickiej. Właśnie tenże kierowca tira postanowił nagle zawrócić. Może żona dzwoniła albo coś się dziwnego stało. No i okazało się, że nie ma do tego specjalnie miejsca na tej drodze krajowej numer 40. W ten sposób zablokował trasę. Znalazł się w takiej pozycji, że ani do przodu, ani do tyłu. Teraz oczekuje na pomoc drogową, a w związku z tym mocno utrudnia życie kierowcom przemieszczającym się między Prudnikiem a Głuchołazami. Zagęszczenia brak, jeżeli chodzi o Opole. Jeździmy sobie bez najmniejszych problemów. Jeszcze, zaznaczam jeszcze, autostrada też ok, więc szerokiej drogi.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Zarząd dróg wojewódzkich w Opolu zakończył przebudowę około 2 km drogi wojewódzkiej 401 między Przylesiem a dojazdem do autostrady A4. To była bardzo ważna inwestycja ze względu na bezpieczeństwo, mówi Anna Liszka, sołtys wsi Przylesie.
4: Cały ruch jechał przez Przylesie i zakorkowane było Przylesie. Teraz to jest elegancko, bezpiecznie, droga jest odciążona.
3: Przebudowa odcinka kosztowała ponad 8 milionów złotych.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Rosjanie używają dronów i rakiet. Celują w Kijów i szereg innych ukraińskich miast. Są doniesienia o eksplozjach i zniszczeniach i ofiarach. Rosjanie w ciągu nocy wysłali na Ukrainę kilka grup rakiet, w tym pocisków balistycznych i dronów, także dronów odrzutowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Koniec z przesłuchiwaniem świadków i zbieraniem dowodów. W piątek zapadną decyzje w sprawie postawienia szefa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Po 2,5 roku pracy Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjmie końcowe sprawozdanie i przekaże je do marszałka Sejmu. A w wiadomościach o siódmej. Rozpoczął się intensywny okres pracy dla polskich kominiarzy. Kominy są czyszczone, trwają też kontrole przewodów. A ponadto na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej ustali dzisiaj wysokość stóp procentowych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To polskie termometry o tej porze pokazują 6 stopni. Jeszcze ciemno, jeszcze zimno, ale w ciągu dnia będzie i jasno, i ciepło. 21 stopni na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW. To środa naprawdę będzie wyglądała bardzo ładnie, bardzo przyjemnie. Czwartek też właśnie mamy zmianę w prognozie pogody. Już bez deszczu, już nie ma deszczów w prognozie pogody według synoptyków. Więc jutro jeszcze cieszymy się wysoką temperaturą 21 stopni. W piątek ochłodzenie do 15. No i kolejne dni to będą też ze słońcem, ale z nieco niższą temperaturą.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Rzuciłam okiem na długoterminowe prognozy pogody, no i wynika z nich, że jeszcze będziemy się cieszyć właśnie taką łagodną jesienią między 12 a 16 stopni przez cały następny tydzień. A 1 listopada

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 21 minut do godziny 7. O, już powoli świtam, już powoli dzień wstaje, a my o tej porze jak zwykle przeglądamy, co takiego zainteresowało Was w mediach społecznościowych Radia Opole. Taki jeden temat, który mocno zaangażował Was do komentowania, to jest ten związany z transkrypcją zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Miasto Opole dokonało takich trzech transkrypcji, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. W całym kraju to już ponad 500 wpisów do polskich rejestrów, dokładnie 516 takich wpisów i to wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji. Ciekawa sprawa z komentarzami, ponieważ pod tym postem mamy ponad 60 komentarzy, ale część jest ukryta. To znaczy, że prawdopodobnie nasz system weryfikacji przeciwko hejtowi już kilkanaście albo nawet i więcej tych komentarzy po prostu zbanował. Co to oznacza w praktyce? Że uruchomiły się tak zwane trole internetowe, które sieją po prostu nienawiść w sieci. No ale część wpisów jest też pod imieniem i pod nazwiskiem. Nie będę wszystkich cytować, bo niektóre naprawdę nie nadają się do tego, żeby je na antenie przedstawiać. Natomiast chciałabym tylko powiedzieć, że łatwo sprawdzić, kto takie rzeczy pisze, a one potem w sieci zostają. Polecam Wam sprawdzić samemu. Natomiast interesujący jest też dla Was tekst związany z nową nawierzchnią i z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy na dwukilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej 401 między Przylesiem a dojazdem do autostrady A4. O tym mówiliśmy przed momentem w wiadomościach Radia Opole. Przebudowa dwukilometrowego odcinka kosztowała ponad 8 milionów złotych. A Robert się zastanawia, czy 4 bańki za kilometr podrzędówki, czy to koniecznie aż tyle powinno być. Niezła studnia i jeszcze się tym chwalą. Oficjalne przecięcie wstęgi oczywiście, że było. Grażyna dodaje, że to śmieszne, już wszędzie pokazówka. Natomiast Ingrid ciekawie zaczyna. Nie chcę nic mówić, ale dlatego i tutaj cały ogromny wpis. W takiej sytuacji wszystko, co przed ale, przestaje mieć znaczenie.

0: bardzo łagodnie budzimy was w Radiopolu z Arturem Rojkiem. Mówiłem ci już, taki był tytuł tej piosenki, 13 minut przed godziną 7. Mówiłam wam, że dużo interesujących rzeczy dzisiaj będzie się działo w naszym regionie, ale nie w szczegółach, bo w szczegółach to doskonale wie Agnieszka Wawer-Krajewska. Prawda, Aga?
1: No ba, sporo naprawdę bardzo ciekawych informacji. Mam nadzieję, że nasi słuchacze cały czas będą z Radiem Opole, także w wiadomościach. A mianowicie będziemy mówić o przejeździe kolejowym w Kotorzu. Ten ma być strzeżony, to ważna informacja, dlatego że to istotna trasa z Opola do Turawy. Cóż jeszcze? Gmina Strzeleczki odbuduje skarpy i koryto z obłogi po powodzi. O tym będziemy mówić, a także o przyszłorocznych wydatkach na odbudowę po powodzi i nowe zabezpieczenia. Cóż jeszcze? Otwarcie rodzinnego domu dziecka w Strzelcach Opolskich. To o 9:00, tam też będziemy z mikrofonem Radia Opole. No i cóż, rusza konkurs na koordynatora i wolontariusza roku. Może ktoś będzie chciał się zgłosić.
0: O, to świetnie się składa, bo dzisiaj też u nas będzie Klaudia Wróbel ze Szlachetnej Paczki, która szuka wolontariuszy.
1: Oba.
0: Więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, chociaż czasami to jest bardzo trudna praca być takim wolontariuszem. Akurat przy tym projekcie, przy akcji Szlachetna Paczka, bo z takimi trudnymi emocjami człowiek musi się spotykać, ale później, jak już jest ten weekend cudów i wręcza się prezenty osobom potrzebującym i widzi uśmiech i wdzięczność na twarzach tych obdarowanych, no to jest w stanie wynagrodzić cały ten trud.
1: Zgadza się, to jest naprawdę niezwykle cenna inicjatywa. A jeszcze wracając do wiadomości, to będziemy również w Kędzierzynie-Koźlu, tam otwarcie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Technicznych, a także spytamy, na jakim etapie jest modernizacja sali sportowej przy Olimpijskiej w Głubczycach. O tym i rzecz jasna nie tylko o tym w wiadomościach. Mam nadzieję, że słuchacze z nami będą.
0: Sporo się dzieje, więc nasi reporterzy mają sporo pracy w wiadomościach na antenie, ale też na www.radio.opole.pl. Te wszystkie informacje znajdziecie.

jest takie zdanie, które w najbliższych dniach będzie się powtarzało bardzo często je będziemy słyszeć. A u was to już grzeją, czy jeszcze nie? Sezon grzewczy już się rozpoczyna i o tym będziemy mówić także w wiadomościach Radio Opole punktualnie o godzinie 7.

0: Reklama.
1: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WD-Ko.eu.
2: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
3: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
3: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Cały czas spore utrudnienia na drodze krajowej nr 40 między Głuchołazami a Prudnikiem. Przypominam, tam kierowca tira postanowił zawrócić, ale okazało się, że nie ma do tego specjalnie miejsca, no i zablokował trasę. W Opolu pierwsze oznaki większego ruchu obserwuje spowolnienie na Wrocławskiej, zarówno w stronę centrum, jak i do Partyzanckiej. Tam, przypominam, mamy zwężkę. Więcej samochodów też na dojeździe z Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego i dalej na skrzyżowaniu plebiscytowej z Ozimską. W Lotówki tutaj problemy od Czarnowąsów i Zawady się zaczynają. Autostrada A4 w porządku.
4: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
6: Mamy dzisiaj środę, początek planowania już weekendu, bo środa to podobno taki mały piątek. 7 października, dzisiaj na zegarach już godzina 7.
7: Początek sezonu grzewczego. Polscy kominiarze mają pełne ręce roboty.
8: Są stali klienci, którzy czyszczą kominy regularnie. Są tacy, którzy czyszczą raz w roku.
7: Dziś podjęta zostanie ważna decyzja dla spłacających kredyty, a ponadto po 40 latach wracają rejsy do stolicy Tajlandii. Po południu z warszawskiego lotniska startuje samolot do Bangkoku.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: A te przygotowała Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Rozpoczął się intensywny okres pracy opolskich kominiarzy. Wraz ze startem sezonu grzewczego wzrosła przede wszystkim liczba czyszczeń przewodów kominowych, ale też kontroli samych kominów. Z ich stanem bywa różnie, mówi Waldemar Drążdżol, prezes korporacji kominiarzy polskich.
8: Są stali klienci, którzy czyszczą kominy regularnie. Są tacy, którzy czyszczą raz w roku, no a są i tacy, którym się przypomina po iluś tam latach albo jak coś się zaczyna dziać. Ilość przeglądów troszeczkę wzrosła, ale nie, że do ludzi dotarło, że jest to potrzebne. Bardziej zasługa ubezpieczycieli, którzy zaczęli informować, że jest to niezbędne, żeby polisa była ważna.
7: W Opolu usługa kominiarska kosztuje 100 zł, ale wyjazd w inne części województwa jest droższy ze względu na koszty paliwa i czas dojazdu.
4: Poranne wiadomości Radia Opole.
7: Polska poderwała samoloty w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, przekazało na swoich mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. I zmieniamy temat. Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej ustali dziś wysokość stóp procentowych. Decyzja wpłynie na oprocentowanie kredytów i lokat. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że z powodu wzrostu inflacji obecnie nie ma szans na obniżkę stóp.
9: O ile jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, kiedy

0: możliwe będą obniżki stóp procentowych, to najpierw ta perspektywa zaczęła się mocno zaleźć w czasie i zaczęto rozmawiać o tym, że ewentualne obniżki być może pod koniec 2027 roku nastąpią. To teraz tak naprawdę wygląda na to, że ta dyskusja jest w ogóle zakończona i teraz raczej tematem dyskusji jest to, czy następować będą podwyżki stóp procentowych, a jeśli tak, to kiedy.
1: Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy po południu.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Polskie linie lotnicze LOT wracają do Bangkoku. Po południu z lotniska Chopina w Warszawie wystartuje pierwszy od ponad 40 lat rejsowy samolot do stolicy Tajlandii. Rzecznik spółki Krzysztof Moczulski mówi, że rejs potrwa ponad 10 godzin. Będzie obsługiwany przez samoloty Dreamliner.
3: Początkowo rejsy będą realizowane 3 razy w tygodniu, natomiast już od początku listopada ta częstotliwość zwiększy się do 6 razy w tygodniu, także praktycznie przez cały tydzień będzie można polecieć do Bangkoku.
1: A w przyszłym roku LOT chce uruchomić kolejne dalekodystansowe połączenie do stolicy Wietnamu, Hanoi. Około 3,5 miliona osób skorzysta na planowanych zmianach w podatkach PIT. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który podwyższy pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12-procentowej. A dzisiaj środa to 7 dzień października.
2: To przyniesie dzień.
1: O 9 w Strzelcach Opolskich na ulicy Dolińskiej 3 otwarcie rodzinnego domu dziecka. Z kolei o 11 w Łączniku przy Mikołajczyka w Opolu uroczysta inauguracja Roku Akademickiego Politechniki Opolskiej. O 11 również w Branżowym Centrum Umiejętności w Kluczborku konferencja Doradca Zawodowy w Nowej Rzeczywistości. Na konferencji odpowiedzi na pytania, jak skutecznie wspierać uczniów w odkrywaniu ich potencjału i planowaniu ścieżki edukacyjnej. Około 11.45 poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wyróżnienia ufundowane przez szwedzkiego przemysłowca Alfreda Nobla przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk za dokonanie najważniejszego odkrycia lub opracowanie wynalazku w tej sferze nauki.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Środa przywitała nas chłodno, ale pogodnie. Mamy 6 stopni na opolskich termometrach i taka temperatura obowiązuje w centrum miast. Przypuszczam, że na obrzeżach jest nieco chłodniej. Dzisiaj do 21 prognozują synoptycy IMGW. Mamy też mieć bardzo słoneczną środę. W czwartek miało zacząć padać. No to już teraz ma nie padać. Już synoptycy zmienili zdanie. Jednak bez deszczu się obejrzeli. Będzie przez kilka najbliższych dni.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: W Czechach mocno czekają na deszcz. No u nas też by się trochę przydało popadać. No bo wtedy grzyby lepiej będą rosły. A przecież miłośników grzybów mamy na Opolszczyźnie sporo. Jest piękna, wysoka temperatura, do tego też dużo słońca, więc trochę wilgoci nie zaszkodzi. Mamy 5 minut po 7. Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Witajcie.

0: 13 minut mamy po godzinie 7. Nic tak nie pobudza ludzi z samego rana jak zwierzęta, zwłaszcza takie, które uciekają właścicielom. No i pewnie ci, co na szybki spacer z psem przed pracą jeszcze wyskakują, to dobrze znają te emocje. A co byście powiedzieli o kangurze, który wyskoczył, ale tak trochę na dłużej? Taki nietypowy uciekinier skacze po polach w gminie Zduny w powiecie łowickim. Nagranie zwierzęcia pojawiło się w sieci i jak się okazuje, kangur ma właściciela i już wcześniej zdarzało mu się uciekać z prywatnej posesji, ale nie udało się go jeszcze złapać.
1: Jak przekazał mi autor nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych, kangur jest własnością mieszkańca gminy Zduny, który ma dużą posesję z ogrodem. Zwierzę na wolności ma przebywać od około 2 miesięcy i od tego czasu porusza się po okolicy. Mieszkańcy wspólnie z właścicielem próbują je schwytać, ale nie jest to łatwe.
2: Naprawdę potrzeba by dużą grupę ludzi, ponieważ no, jest to szybkie zwierzę i bardzo nieprzewidywalne.
1: Kangur co kilka dni pojawia się w różnych miejscach okolicy i wraca w miejsca, gdzie znajduje pożywienie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy zwierzę opuściło swoją posesję. Podobna sytuacja miała mieć miejsce mniej więcej rok temu, ale wtedy zwierzę udało się schwytać. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Ja to bym w ogóle była bardzo spokojna. Właściciel pewnie zna tego swojego kangura i dobrze wie, że jak każdy facet, który trochę za długo posiedzi poza domem, w końcu zgłodnieje, przypomnij sobie, gdzie jest lodówka i wróci.

0: Dzień dobry z Radiem
1: Opol. Już 20 minut mamy po godzinie 7. Dzisiaj mamy dzień efektywności energetycznej, czyli generalnie chodzi o to, żeby energii nie marnować. No i bardzo słusznie, szczególnie w środę, kiedy z tą naszą energią to już różnie bywa, bo połowa tygodnia za nami, połowa jeszcze przed nami, więc z górki do weekendu. No i właśnie my dzisiaj mamy dla Was taką propozycję. Można przy niej energię bardzo dobrze wykorzystać i zgarnąć wejściówki na koncert finałowy Banku Talentów. W sobotę o 19 w Opolskiej Stegu Arenie na scenie 200-osobowa orkiestra i chór Banku Talentów. Do tego soliści Piotr Zioła, Natalia Grosiak i Natalia Zastępa i jeszcze zatańczy zespół taneczny Pech i zespół pieśni i tańca Opole. Będzie się naprawdę działo. A żeby zdobyć takie podwójne zaproszenie, mam dla Was zadanie, w której liczy się przede wszystkim kreatywność, pomysłowość, ciekawość świata i oryginalność odpowiedzi. Dzisiaj mamy Dzień Efektywności Energetycznej, więc gdybyście tak mogli zaoszczędzić energię na jednej codziennej czynności i nigdy więcej jej nie wykonywać, to z czego byście zrezygnowali? Takie pytanie konkursowe dzisiaj. Dzwońcie do nas pod 774 541 541.
0: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
2: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
3: Tak.
2: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
3: Mhm.
2: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
3: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
4: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
2: Już rozumiem.
3: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
5: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
12: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
13: Razem możemy zmienić świat.
14: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
15: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
16: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Opole, centrum handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
17: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
18: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
19: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
17: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WDeKO każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży

0: godzinę temu, kiedy byliśmy na opolskich drogach, to było puściutko, było luźniutko, ale o tej porze, już prawie w pół do ósmej, myślę, że może być już tłoczno. Kuba Biel teraz na opolskie drogi nas zabiera.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Zabiera. Już bez problemu wjeżdżą kierowcy na DK40 po porannym zablokowaniu trasy przez tira, którego kierowcy zachciało się zawracać, no a nie było do tego miejsca. Aktualnie bez poważniejszych zdarzeń na drogach życie uprzykrzają korki, właściwie spowolnienia. Na wlotówkach do Opola w stronę Zawady i Lędzin. Na terenie miasta ruch zagęszczony, ale raczej to standardowe, wolniejsze jest jeżdżenie w znanych punktach. Wrocławska, Krapkowicka, Spychalskiego, Oleska do Habrów i Oleska do Opola Wschodniego. No i jeszcze Niemodlińska. Autostrada ok, ale już w województwie śląskim w okolicach Chechła spowolnienie na nitce do Katowic. Tam spotkacie drogowców.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Jechał ponad 160 km na godzinę na obowiązującej 90-ce. To na drodze wojewódzkiej 426. Policjanci strzeleckiej drogówki prowadzili tu kontrolę prędkości, mówi aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
4: Za kierownicą Volkswagena siedział 33-letni mieszkaniec gminy Zawadzkie. Za popełnione wykroczenia został karany mandatem karnym w wysokości 2000 zł, a na jego konto trafiło 14 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Dziś oczekiwana jest wstępna zgoda unijnych ambasadorów na rekordowe rozszerzenie sankcji na Rosję. Chodzi o wpisanie na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami prawie 1600 osób i firm. To ma być reakcja Unii na nasilające się rosyjskie ataki na Ukrainę i ataki hybrydowe w Europie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: 32 wspólnoty mieszkaniowe w Prudniku skorzystają z premii powodziowej. Jest to świadczenie dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych uszkodzonych przez powódź w 2024 roku. Prudnickie TBS ma umowy na blisko 70% robót budowlanych w budynkach i nadal szuka firm, które zrealizują remonty. A w wiadomościach o 8:00 aż ponad 2300 wniosków o odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie z Opolszczyzny czeka na rozpatrzenie w Kancelarii Prezydenta RP, a ponadto około 3,5 miliona osób skorzysta na planowanych zmianach w podatkach PIT.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Polskie termometry pokazują z samego rana niespełna 7 stopni. No dosyć chłodny mamy ten poranek, rześki taki, ale już słoneczny i już z zapowiedzią tego, że w ciągu dnia będzie nawet 3 razy cieplej. 21 stopni na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW. I ta środa i czwartek to ostatnie takie letnie dni tej jesieni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale z drugiej strony patrząc, to październik wygląda całkiem dobrze. Nawet po tym ochłodzeniu będziemy mieć 15-16 stopni i do tego też bardzo dużo słońca. Gdyby tak to porównać październik na przykład do kwietnia, no to październik zdecydowanie lepiej tutaj wygląda.

0: zadzwonić pod 774-541-541. Nasz numer telefonu jest do waszej dyspozycji. No może nie mamy supermocy, ale czasami moc sprawczą także mamy, bo niejednokrotnie jest tak, że słuchacze do nas dzwonią z jakimś kłopotem, a my pomagamy te kłopoty rozwiązać. Oczywiście nie wszystkie kłopoty tych sercowych, to raczej nie ruszamy. Ireneusz Prochera razem ze mną w studiu. Cześć Jerku. Ty masz jakieś supermoce?
1: Czy mam supermoce? Chyba nie znalazłem dzisiaj przy sobie. Nie, przy sobie nie.
0: Nie wziąłeś? Bo ja mam na przykład taką supermoc, że jak wychodzę z pomieszczenia, to mnie w nim nie ma.
1: Brawo. Chociaż podobno radio umożliwia taką sztukę bilokacji, że jest się w dwóch miejscach równocześnie.
0: Albo na przykład, że mówię, mnie słychać, a nie widać.
1: No, widzisz, ale to już coraz rzadziej w radiu niestety.
0: No tak, na przykład poranna rozmowa Radio Opole jest nie tylko słuchana na antenie, na FM-ie tak zwanym, ale też jest oglądana w sieci na naszej stronie internetowej www.radioopole.pl i na YouTubie.
1: A jak się tak napatrzę, to wtedy i posłucham chętniej, prawda? Rzeczywiście dzisiaj radio tak wygląda, że dźwiękowi towarzyszy obraz, nic w tym złego, mogą państwo zobaczyć nas, pozdrawiamy,
0: machamy. A powiedz tak troszeczkę o kulisach właśnie tej porannej rozmowy Radio Opole. Czy twoi goście to czasami tam mają taką potrzebę, żeby jeszcze, nie wiem, poprawić makijaż tuż przed wejściem na
1: wizję? Panie, oczywiście tak, dlatego mamy...
0: A panowie?
1: Panowie rzadziej.
0: Pudrują się tam na przykład?
1: Ale też poprawiają elementy garderoby.
0: Fryz.
1: Czy krawat prosto, czy grzywka, również przedziałek, tak.
0: Pod warunkiem, że się ma grzywkę.
1: No tak, różnie
0: to różnie bywa. Tak.
1: Prawda. Ale rzeczywiście, no, trzeba zadbać o to nie tylko jak się brzmi, ale też jak się wygląda. Jak mówię, nic w tym złego.
0: Mnie się bardzo podobają takie momenty, kiedy zupełnie przez przypadek w studiu pojawiają się panowie ubrani identycznie. To znaczy prowadzący i gość mają ten sam kolor koszuli, ten sam kolor
1: marynarki. Ale to zdarza się, że to zupełnie najczęściej zdarza się, że bez synchronizacji takiej wcześniejszego umówienia się. No, to po prostu przypadek. Ale rzeczywiście, proszę państwa, no, do tej rozmowy się przygotowujemy. Nie tylko poprzez odpowiednią garderobę, ale też i zebranie potrzebnych informacji. Dzisiaj naszym gościem będzie dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Michał Wojczyszyn. No, pytał będę m.in. o udział silnej delegacji opolskiej na Europejskim Forum Samorządowym Local Trends w Poznaniu. Będę pytał też o wspieranie innowacyjności naszej regionalnej gospodarki. Zapytam też o realizację takich dwóch flagowców, jeżeli chodzi o gospodarkę, zapowiadanych przez rząd, ale też i jakby znajdujących odzwierciedlenie na poziomie samorządowym, czyli produkcja dual use, to oczywiście kontekst wojenny, czyli produkowanie takich rzeczy, które mogą się przydać w razie godziny W, jak to się określa.
0: Lepiej mieć niż nie mieć, oby się nie przydało.
1: Aha, a ale drugim jest lokalny wkład, czyli przy zamówieniach rządowych czy samorządowych chodzi o to, żeby uwzględniać też właśnie lokalne, czy na poziomie województwa, czy na poziomie kraju firmy.
0: No tutaj wiemy, że Huta w Ozimku ma się zaangażować w produkcję.
1: Tak, no bez stali trudno sobie wyobrazić produkcję uzbrojenia, ale ta stal przydaje się nam na co dzień. No, nie, noże, prawda, czy inne elementy metalowe też są przecież ze stali.
0: Ireneusz Prochera i jego goście, jak zwykle w porannej rozmowie Radio Opole Kwadrans po godzinie 8:00. Koniecznie zostańcie z nami, a do 8:00 pozostało teraz 17 minut.

0: Kiedy śpiewa Barry White w Radiopole, to możemy poczuć się niemal jak w niebie. A podobno w piekle to jest specjalne miejsce dla takich osób, które okradają kościoły. Pewna para postanowiła okraść jeden z kościołów w gminie Ozimek. Ich łupem padły pieniądze z niedzielnej ofiary i szereg dewocjonaliów. Straty oszacowano na ponad 4000 zł. O tym mówi Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
1: Po zabezpieczeniu śladów i dowodów w tej sprawie, przesłuchaniu pokrzywdzonych świadków, zatrzymali na terenie gminy 56-latka i 47-letnią kobietę. Funkcjonariusze zabezpieczyli w ich miejscu zamieszkania skradzione dewocjonalia. W zatrzymaniu usłyszeli dwa zarzuty: kradzieży i kradzieży szczególnie zuchwałej. Przestępcza para przyznała się do przedstawionych zarzutów.
0: No i teraz tej parze złodziei grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a za tak zuchwałą kradzież wieczne potem.

0: Między innymi będziemy w Głogówku, gdzie ma powstać centrum przesiadkowe. Wiemy kiedy, wiemy za ile. Zostańcie z nami.
1: Radio Opole. Gramy dla Ciebie.
2: Reklama.
3: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WD-Ko.eu.
1: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
5: Tuż przed godziną 8, czyli ten czas kulminacyjny, jeżeli chodzi o poranny ruch w stolicy regionu. Spoglądam na mapę. Wrocławska w kierunku Partyzanckiej, tutaj więcej samochodów. No i Wrocławska w kierunku Nysy Łużyckiej. Tutaj ich mniej, ale też są i oczekiwanie będzie wymagane. Struga w Rejmonta i dalej w kierunku centrum. Braci Kowalczyków do Mieszka Pierwszego tutaj też zwalniamy. Ozimska w kilku punktach. No i mapa pokazuje mi kolizję na skrzyżowaniu Ozimskiej z Choroszkiewicza, ale nie jest to jeszcze zweryfikowane. Dajcie nam znać. Czekamy na informacje również od Was, kierowców, żebyście brali czynny udział w naszych serwisach drogowych. Oleska w kilku punktach. W lotówki od strony Zawady i Lędzin utrudnienia na DK45, tam wahadła w kierunku Kluczborka, a czwórka w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Warto mieć wpisany do ulubionych numer telefonu do Radio Opole 774-541-541. Nie tylko w sprawie kolizji drogowych. 8.
6: A w wiadomościach pytamy, dlaczego seniorzy muszą długo czekać na odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie. Przed dworcem w Głogówku ma powstać centrum przesiadkowe, a ponadto pytamy o planowane zmiany w podatkach PIT.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Z kraju, ze świata i z regionu wiadomości ma dla nas Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Aż ponad 2300 wniosków o odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie z Opolszczyzny czeka na rozpatrzenie w Kancelarii Prezydenta RP. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech podkreśla, że dokumenty są na bieżąco przesyłane z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego do Kancelarii. Jak dodaje, obecnie czas oczekiwania wynosi około 15 miesięcy.
7: Z 25 roku 1330, z 26 roku 1031. Jako nadzorujący ten wydział wszystkie wnioski osobiście akceptuję i podpisuję. Co panu prezydentowi zrobili jubilaci, którzy mają 50 lat zgodnego pożycia, a o wnioski dla nich wystąpiły właściwa gmina czy właściwy Urząd Stanu Cywilnego?
6: Z prośbą o wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta. Czekamy na odpowiedź do tej sprawy. Będziemy wracać.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
6: Około 3,5 miliona osób skorzysta na planowanych zmianach w podatkach PIT. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który podwyższy pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12%. Projekt zakłada również wprowadzenie drugiego progu obejmującego dochody w przedziale od 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych ze stawką 24%. Dochody powyżej 150 tysięcy objęte zostaną stawką 32%. Kto skorzysta na nowych rozwiązaniach, tłumaczy doradca podatkowy Sabina Tyszko.
8: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
6: Reforma skali podatkowej zmniejszyłaby wpływy z podatku PIT do budżetu państwa o ponad 10 miliardów złotych. Rząd zapewnił źródło finansowania, podwyższając podatek CIT dla firm, co może mieć negatywne skutki dla biznesu, z kolei ocenia ekonomista Marek Zuber.
9: To dotyczy między innymi, bo to jest chyba najważniejszy z tych elementów, podniesienia CIT-u.

0: dla firm o obrotach powyżej 200 milionów złotych do 22%, czyli o 3 punkty procentowe. No właśnie, rząd mówi wielkie firmy, tymczasem to jest najsłabszy element tej całej układanki, bo 200 milionów złotych obrotu, przychodu, nie zysku, to nie jest wielka firma, to są w dużej mierze polskie firmy.
1: Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji.
2: Radio Opole, twoje źródło informacji.
1: W Głogówku ma powstać centrum przesiadkowe. Na ten cel gmina pozyskała od PKP tereny przed dworcem kolejowym, mówi Piotr Bujak, burmistrz Głogówka.
3: Po przejęciu zaprojektowaliśmy tam centrum przesiadkowe z miejscami parkingowymi, stacjami ładowania samochodów elektrycznych. Jesteśmy w trakcie opracowywania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla Opolskiego. Natomiast wyzwaniem pozostaje budynek dworca PKP. Należy on do jednej ze spółek kolejowych. Też będziemy oczekiwali podjęcia działań remontowych w tym obiekcie.
2: Światowe agencje informują.
1: Rosyjska armia przeprowadza zakrojony na szeroką skalę atak na terytorium Ukrainy. Wykorzystywane są równocześnie rakiety balistyczne, pociski manewrujące i drony uderzeniowe. Jak informują ukraińskie media, atak odbywa się falami z użyciem różnych środków rażenia. Wciąż nie ma informacji o losie marynarzy ze statku, który we wtorek nad ranem zatonął po ataku dronów w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Bułgarskie służby kontynuują akcję poszukiwawczo-ratowniczą zarówno na morzu, jak i z powietrza.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Prosiliśmy Was o potwierdzenie kolizji w centrum stolicy województwa opolskiego. No i proszę bardzo, mamy takie potwierdzenie.
5: Dzień dobry.
4: Dzień
5: chciałem
4: dobry.
5: Przekazać, że na skrzyżowaniu w Kercowie kolizja dwóch samochodów. Musi być świeży temat, ale już policja kieruje ruchem. Pozdrawiam.
4: A, to jednak nie chodzi o stolicę województwa, tylko o inne miejsce. Jeżeli takie sytuacje widzicie, to też dajcie nam znać pod 774-541-541. A na opolskich termometrach w tym momencie mamy 7 stopni. Dzisiaj w ciągu dnia do 21.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Piękny, ciepły, słoneczny poranek mamy na Opolszczyźnie. Mamy 5 minut po godzinie 8. Tutaj Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Witajcie ponownie.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Po reklamie.

0: mniej więcej kwadrans po godzinie 8 zwykle przenosimy się do studia porannej rozmowy. Mniej więcej pół godziny temu mówiliśmy z Ireneuszem Procherem, że tej rozmowy można posłuchać na antenie, ale też można obejrzeć ją w sieci. I właśnie teraz warto taki streaming odpalić. Przenosimy się do studia porannej rozmowy.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy jest dziś dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Michał Wojczyszyn. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Wcześniej duże targi zbrojeniowe, teraz Europejskie Forum Samorządowe Local Trends w Poznaniu. Opolskie bardzo mocno się promuje na tego rodzaju imprezach. Czy to się opłaca?
3: Mamy jasno postawiony cel, jasno postawione zadanie. Chcemy być województwem, które wyznacza trendy, które wyprzedza pewne trendy, które kreuje możliwości, które pokazuje, że w naszym województwie zarówno pod kątem technologicznym, biznesowym, gospodarczym, edukacyjnym, społecznym można rozwijać projekty najwyższej jakości. Stąd naszą ambicją, naszym celem obecności na tych wydarzeniach zarówno w Kielcach, jak i teraz w Poznaniu było to, aby pokazywać nasze województwo poprzez firmy technologiczne i pokazywać wszystkim wystawcom, wszystkim uczestnikom, że w naszym województwie właśnie te trendy są realizowane, że to, o czym mówimy globalnie właśnie o inwestycjach w cyfryzację, o inwestycjach w obronność, o inwestycjach w nowoczesne technologie, to u nas to się dzieje, u nas to się realizuje, u nas są przykłady, bardzo dobre przykłady przedsiębiorców, którzy są w stanie wdrażać te technologie, realizować, pokazywać w jaki sposób wykorzystywać środki europejskie właśnie po to, żeby te trendy wyznaczać i żeby pokazywać, że w naszym opolskim regionie, w naszym województwie ten local trends działa.
2: Można tak powiedzieć, upraszczając, że chcemy trochę zmienić wizerunek województwa, żeby się nie kojarzyło z Kołoczem Śląskim, a na przykład z Parkiem Naukowo-Technologicznym bardziej?
3: Ja myślę, że każda skrajność jest zła, więc ja myślę, że musimy iść troszeczkę hybrydowo, że oczywiście to chcemy, żeby nasze województwo było kojarzone jako miejsce dobre do życia, żeby ta jakość życia była tym standardem, który wyznacza nasze województwo, ale ten standard musi być oczywiście zachowany we wszystkich tych aspektach życia, zarówno w tym aspekcie takim społecznym, czyli żebyśmy mieli i pokazywali te takie naturalne, nasze bardzo dobre cechy kulinarne, turystyczne, ale żeby też właśnie pokazywać, że firmy, które chcą u nas inwestować, myślą o tym, ażeby wybudować swoją fabrykę na Opolszczyźnie, pokazywać im przykłady przedsiębiorców, przykłady firm właśnie, które są w stanie takie technologie realizować. Także myślę, że my nie odwracamy trendu, ale pokazujemy, że nasze województwo jest miejscem, jest regionem, jest przede wszystkim taką przestrzenią, gdzie ta współpraca pomiędzy uczelniami, między biznesem, między samorządem realnie występuje i gdzie absolutnie ktoś, kto myśli o ambitnym projekcie, ktoś, kto myśli o rozwoju nowoczesnej technologii, o tym, żeby rzeczywiście być w tym nurcie, w tym trendzie nowoczesnych technologii i tej koniunktury gospodarczej, absolutnie w naszym województwie znajdzie miejsce do tego, aby taki właśnie projekt rozwinąć.
2: Dzisiaj bardzo często, gdy rozmawia się o gospodarce, o tych najnowszych trendach, pojawiają się takie dwa pojęcia, dual use i local content, czyli podwójne zastosowanie i lokalna zawartość, lokalny wkład. Jak nam idzie wpisywanie się w te trendy?
3: Uważam, że idzie nam bardzo dobrze, a powiem dlaczego. 27 października uruchamiamy na poziomie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki nabór dla przedsiębiorców. I ten nabór dla przedsiębiorców jest odpowiedzią i jest pewną realizacją obietnicy, którą marszałek województwa złożył w stosunku do opolskiego biznesu w kwietniu tego roku. Bo w kwietniu tego roku samorząd województwa podpisał list intencyjny, takie porozumienie o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, gdzie wyraźnie marszałek zaznaczył, że samorząd województwa poprzez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki będzie stwarzał warunki do tego, aby nasi przedsiębiorcy w naszym województwie mieli jak największe szanse do tego, aby właśnie do tego local content, do tego łańcucha dostaw się dostać, jeśli chodzi o rynek zbrojeniowy i żeby zwiększać możliwości produkcyjne naszych opolskich przedsiębiorców w zakresie tej koniunktury gospodarczej związanej z obronnością. Pojawia się nowa oś priorytetowa wskutek negocjacji z Komisją Europejską, oś 14, związana z tym, że przedsiębiorcy z naszego województwa, mikro, małe, średnie, ale też i duże firmy mogą dostać od 650 tysięcy do aż 5 milionów złotych bezzwrotnej dotacji na to, aby w swoich firmach, w swoich firmach produkcyjnych, doposażyć się, zwiększyć linię, zwiększyć możliwości produkcyjne swoich przedsiębiorstw. I teraz ten dual use, oczywiście my go nie traktujemy stricte obronnościowo, czyli to nie jest tak, że firma musi być jedynym poddostawcą czy wykonawcą pewnej usługi czy produktu dla polskiej grupy zbrojeniowej. Firma produkuje to, co produkuje, ale na potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa naszego województwa, na potrzeby wzmacniania tych kompetencji właśnie odpornościowych regionu, firma ma możliwość dostosowania swojej linii produkcyjnej pod tym kątem bezpieczeństwa.
2: A to jest opłacalny interes? Bo tak przypuszczam, że biorąc pod uwagę wysokość kontraktów zawieranych właśnie z przemysłem zbrojeniowym, czy w ogóle z tym szeroko pojętym przemysłem pracującym na rzecz potrzeb przemysłu zbrojeniowego, to tam są ogromne pieniądze. Da się, jak to zrobić, żeby uszczknąć coś z tych ogromnych pieniędzy dla naszego polskich firm?
3: No to jest ten local trend, właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli lobbowanie za tym i łączenie potencjału wielu instytucji w tym, aby pokazywać nasze opolskie firmy, naszą rodzimą opolską gospodarkę, jako miejsce, gdzie ten local content, jako ten może być absolutnie realizowany. I w tym momencie rzeczywiście my wzmacniamy naszych przedsiębiorców poprzez to, że dajemy im możliwość doposażenia swoich firm, ale również za tym idzie to, że pokazujemy nasze województwo, pokazujemy nasze instytucje otoczenia biznesu, nasze uczelnie jako miejsce, jako podmioty, jako te organizacje, które są w stanie budować właśnie ten potencjał gospodarczy. I tutaj rzeczywiście, jeśli mówimy o tym, że te nakłady, czy to chociażby poprzez program SAFE, czy inne środki finansowe, ta koniunktura idzie w kierunku rzeczywiście wzmacniania polskiej zbrojeniówki, to chociażby właśnie poprzez taki udział naszego województwa na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, pokazujemy naszych opolskich przedsiębiorców, którzy mogą być zarówno tym bezpośrednim dostawcą, jak i mogą w tym łańcuchu dostaw być. I to jest wspólna odpowiedzialność nas wszystkich, ale to jest absolutnie, tutaj uważam, wiodąca nasza rola jako tego łącznika OCRG pomiędzy właśnie sektorem biznesowym, samorządowym i umożliwianie naszym firmom wejścia w ten łańcuch dostaw.
2: A czy Opolszczyzna ma szansę zbudować taką własną specjalizację właśnie w przemyśle obronnym? No nie wiem, no mamy na przykład kiedyś kojarzyliśmy się z przemysłem obuwniczym ze sprawą, prawda, Krapkowicz, czy z azotami, prawda, z kędzierzynem koźlem. To są jakieś takie wydeptane już ścieżki, którymi można iść?
3: Kiedy w kwietniu marszałek województwa podpisywał porozumienie właśnie z Polską Grupą Zbrojeniową, na potrzeby tego spotkania, czy jakby taką inauguracją tego spotkania była pewna analiza wykonana przez pewną firmę doradczą, tutaj nie chcę nazwy zdradzać, która właśnie pokazywała te najmocniejsze argumenty, najmocniejsze strony naszego województwa pod kątem wykorzystania branży zbrojeniowej. I tutaj rzeczywiście mówimy o takich trzech bardzo mocnych filarach naszej gospodarki. To jest przede wszystkim motoryzacja i branża metalowa, dlatego że u nas w naszym województwie jest ogrom firm, które tworzą komponenty, są dostawcami, tworzą produkty dla szeroko pojętej branży zbrojeniowej. Drugi temat to jest branża chemiczna, czyli cała ta infrastruktura i ten potencjał gospodarczy, chociażby w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, oraz bardardzo mocna inwestycja w zakresie cyberbezpieczeństwa. I chociażby ta ostatnia inwestycja, czyli przekazanie dotacji przez samorząd województwa i OCRG tych 42 milionów złotych na rozbudowę Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, to jest przede wszystkim wsparcie dla mikro, małych, średnich firm w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarówno pod kątem lokowania ich danych w serwerowni, ale również tworzenia dla nich oprogramowania i jakby wykorzystywania potencjału i możliwości, jaki Park Naukowo-Technologiczny tworzy w zakresie właśnie budowania tego cyberbezpieczeństwa wśród firm. Także te trzy filary to są te filary, na których my na pewno będziemy opierali, czy będziemy je wspierali, ale absolutnie firmy, które również tworzą w innych, czy jakby są w innych obszarach gospodarczych, również mogą z tego naboru na dual use skorzystać.
2: No właśnie, bo teraz mówi się o rewolucji sztucznej inteligencji, bo na świecie, w Stanach Zjednoczonych buduje się ogromne centra. Myśli pan, że kiedyś powstanie takie centrum w naszym województwie? Taka wielka fabryka? sztucznej inteligencji, tysiące serwerów?
3: No myślę, że jakby to jest dobre pytanie, ale jestem absolutnie przekonany, że gdyby taka decyzja zapadła, to z pewnością i zarówno jest gro o polskich przedsiębiorców, gro o polskich firm, które by mogły być dostawcami usług, mogłyby taką fabrykę stworzyć i mogłyby ten local content w praktyce realizować.
2: Trochę już właśnie można potraktować chyba Park Naukowo-Technologiczny jako taki poligon, na którym się zdobywa doświadczenia w tym zakresie, prawda? Bo to są te najwyższe technologie już.
3: To są te najwyższe technologie, to jest też 15 lat już jakby funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, więc myślę, że zarówno to wsparcie ze strony przede wszystkim właściciela, czyli prezydenta miasta, ale również ogromne wsparcie środków europejskich, zarówno pod kątem tej infrastruktury serwerowej, ale również tej infrastruktury badawczo-rozwojowej, więc myślę, że to jest absolutnie takie bardzo dobre miejsce, które może być przykładem tego, w jaki sposób tą innowacyjność, te startupy, ten element właśnie związany z tymi pracami badawczo-rozwojowymi u nas pokazywać w naszym województwie.
2: Michał Wojczyszyn jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszej tej rozmowy zgodnie z obietnicą usłyszą Państwo i zobaczą na stronie internetowej Radia Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: jeżeli chwilę spędzacie w korku, taką dłuższą albo krótszą, to zawsze warto mieć Radio Opole na głośnikach, bo u nas najnowsza informacja jest dróg. Przenosimy się teraz właśnie na nie, a prowadzi po nich Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i właśnie uwaga, uwaga na drodze krajowej numer 94 w miejscowości Karczów. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do tego zdarzenia doszło na pasie w kierunku Opola. Cały czas występują utrudnienia w ruchu, więc kierowcy poruszający w kierunku Opola powinni zachować ostrożność. Uważajcie w tym miejscu. Nieco wolniej, jeżeli chodzi o korki, czy też spowolnienia na obwodnicy północnej Opola między Ślimakiem na Wróblin, a skrzyżowaniem z Lubuszycką. Jeżeli chodzi o samo miasto, to Zimska do Katowickiej. Zmianę świateł odczekujemy również na skrzyżowaniu plebiscytowej z Ozimską. Jeżeli chodzi natomiast o autostradę A4, to tam jeździmy sobie swobodnie. Natomiast pewne problemy występują na trasie w kierunku Katowic. Tam na granicy województwa opolskiego i województwa śląskiego spotkacie drogowców.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Opolska gospodarka promowana w kraju. Możliwości opolszczyzny prezentowane były na dużych targach zbrojeniowych w Kielcach, a także w czasie Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu. Mamy jasno postawiony cel. Chcemy być województwem, które wyznacza trendy. W porannej rozmowie Radia Opole mówił dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Michał Wojczyszyn.
4: Naszą ambicją, naszym celem obecności na tych wydarzeniach zarówno w Kielcach, jak i teraz w Poznaniu było to, aby pokazywać nasze województwo poprzez firmy technologiczne.
3: A chcieliśmy pokazywać nowoczesne trendy, które realizowane są w województwie, dodawał gość Radia Opole, a chodzi m.in. o inwestycje w cyfryzację czy w obronność.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Rząd USA poinformował Rosję, że brak szczegółowych informacji na temat incydentu, w wyniku którego blisko 200 osób objęto kwarantanną, stanowi naruszenie międzynarodowych zobowiązań w zakresie zdrowia publicznego. Rosyjska Agencja Zdrowia Publicznego prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci 28-letniej kobiety, która pracowała jako laborantka w Irkuckim Instytucie Badawczym do spraw zwalczania dżumy i zmarła 2 października z powodu zapalenia płuc o nieustalonej etiologii.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: W najbliższą sobotę odbędzie się pierwszy rajd na nowo i nocą z krajem dawnej puszczy, organizowany w ramach budżetu obywatelskiego powiatu neskiego. Trasa prowadzi ścieżką dydaktyczną na terenie Borów Niebodnińskich. Start o 17:00 z Wierzbia w gminie Łambinowice. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. W wiadomościach o 9:00 budowa dwupoziomowego wiaduktu nad linią kolejową w Gogolinie ruszy z opóźnieniem, a ponadto Messi zagrał ostatni mecz w reprezentacji.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Robi się całkiem przyjemna środa na Opolszczyźnie. Nie dość, że słoneczna, to jeszcze coraz cieplejsza. Już teraz 10 na termometrach w stolicy województwa opolskiego. A dzisiaj? A dzisiaj znowu będzie można po pracy pójść się troszeczkę poopalać. Mamy chyba ostatnie 2 dni na takie działania, żeby jeszcze tak trochę tych promieni słonecznych złapać. 21 stopni dzisiaj ma być i to będzie bardzo słoneczna środa. Czwartek też jeszcze ciepły, też 21 stopni, a od piątku delikatne ochłodzenie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Naprawdę nie jest źle. W piątek wprawdzie tylko 15 stopni i od właśnie piątku takie niższe temperatury między 12 a 16, ale cały czas słonecznie, cały czas pogodnie i cały czas bez deszczu.

taki piękny polski bon mot o tym, że mężczyzna to się poznaje nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. No i jakże on zakończył? Bramką i dwoma asystami w meczu z Benimem. Leo Messi pożegnał się z reprezentacją Argentyny. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej w obecności ponad 80 tysięcy widzów rozegrał w Buenos Aires swoje 208 i zarazem ostatnie spotkanie w kadrze. Messi ustalił wynik spotkania na 3-0 i to był jego 126 gol strzelony dla Argentyny. To najlepszy piłkarz na świecie, mówili wtedy fani piłki nożnej i fani samego gracza. Interesuje się piłką nożną, bo mój ojciec jest kibicem. To jest coś, czego człowiek się nie spodziewa. Messi i jego gra jest częścią nas wszystkich i chociaż to musiało się w końcu skończyć, czuję się załamana. Kiedy dowiedziałam się o tym, ze łzami w oczach zadzwoniłam do ojca. Początkowo nie chciał mi uwierzyć. Tak mówili fani. Silvana Calcagno prowadzi sklepik w dzielnicy La Bayado w mieście Rosario, w pobliżu, gdzie mieszkał Lionel Messi, gdy rozpoczynał karierę. Wspominała, że po pierwszych sukcesach piłkarskich wciąż spędzał czas z kolegami z sąsiedztwa. Po tym, jak zdobył mistrzostwa z reprezentacją do 21 lat, jeździł po ulicy z kolegami na rowerze i pił napoje chłodzące. Wszystkim nam jednak dzisiaj trochę smutno, choć jednocześnie jesteśmy szczęśliwi, że zrobił tak ogromną karierę. No a urodzony w 87 roku Messi karierę rozpoczął w 2004 roku w reprezentacji Argentyny do lat 20. W 2018 był kapitanem klubu FC Barcelona. Jest jednym z zawodników z największą liczbą strzelonych goli i występów w historii klubu. Zdobył w nim m.in. 10 tytułów mistrza Hiszpanii oraz 4 puchary Ligi Mistrzów UEFA. W barwach reprezentacji Argentyny zdobył co najmniej, dokładnie 126 goli.

0: Shakira w Radio Opole, Waka Waka, idealna piosenka do tego, żeby wstać od biurka, trochę się poruszać, trochę się porozciągać, strzepnąć z siebie całą złą energię, która nam się już z samego rana zdążyła nagromadzić. A propos energii, to dzisiaj mamy Dzień Efektywności Energetycznej. Gdybyście tak mogli zaoszczędzić energię na jednej codziennej czynności i nigdy więcej jej nie wykonywać, to z czego byście zrezygnowali? Byłoby to sprzątanie, prasowanie, gotowanie, a może na przykład stanie w korkach? Dajcie nam koniecznie znać pod 774-541-541, a im ciekawsza odpowiedź na to pytanie, im bardziej oryginalna i kreatywna, tym większa szansa na to, że to wy dostaniecie się do Banku Talentów. Już w najbliższą sobotę o godzinie 19 w Opolskiej Stego Arenie koncert finałowy Banku Talentów, a na scenie 200-osobowa orkiestra i chór Banku Talentów. Do tego też znakomici soliści. Wystąpi Natalia Zastępa, Natalia Grosiak, Piotr Zioła, zatańczy zespół Pieśni i Tańca Opole, a do tego też będzie występ zespołu Pech. To wszystko już w najbliższą sobotę o 19 w Opolskiej Stego Arenie. Podwójna wyjściówka do zdobycia dla tych, którzy wiedzą, gdzie zaoszczędzić energię, na jakiej codziennej czynności, tak żeby jej nigdy więcej nie wykonywać. Dajcie nam znać, z czego byście zrezygnowali. 774-541-541.
1: Dzień dobry z Radiem Opole.

0: 3,5 minuty będzie godzina 9. Gramy dla Was w dobrym rytmie w Radio Pole dla wszystkich tych, którzy potrzebują takiej dodatkowej dawki dobrej energii. Za moment wyjeżdżamy na opolskie drogi, a punktualnie o 9 wiadomości.
1: Słuchaj nas na 105,1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
2: Reklama.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz

0: Na polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
1: Odkryjmy wspólnie potencjał turystyczny polskiej wsi. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na konferencję pod tytułem Pomysł na wieś, wieś z pomysłem. Spotkajmy się 22 października 2026 roku w siedzibie Instytutu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Więcej informacji na niki.dw.edu.pl.
2: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
3: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
2: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
3: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
2: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Zaglądamy na drogi po raz ostatni o poranku przed godziną 9:00 i właściwie już ta sytuacja drogowa, jeżeli chodzi o Opole, jest spokojna. Jeżeli gdziekolwiek stoimy, to mam 3 takie punkty. Po pierwsze Oleska do Chabrów i dalej do Opola Wschodniego, ale tutaj zmiana świateł i powinno być już okej. Nieco gęściej na Budowlanych, Ozimska w kilku punktach, głównie tam, gdzie światła. Jedna zmiana i jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o wlotówki, to króciutkie oczekiwanie, też zmiana świateł i wjeżdżamy do centrum. Małe problemy w brzegu na Armii Krajowej 3 maja, w Kędzierzynie Koźle na dojazdówce z DK40 do Ronda Milenijnego. Jeżeli chodzi o autostradę A4, to jest okej.
6: Autopilot. Twój program na dobry start.
8: Dzień efektywności energetycznej dzisiaj mamy. W środę, tak w środku tygodnia, no to tak 50% już siebie daliśmy, jeszcze połowa nam zostaje. Na zegarach 9:00.
9: Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Goglinie ruszy z opóźnieniem. U progu sezonu infekcyjnego przypominamy o szczepieniach, a w sporcie Messi zagrał ostatni mecz w reprezentacji.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Przed mikrofonem Radia Opole Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Opolska gospodarka promowana w kraju. Możliwości opolszczyzny prezentowane były na dużych targach zbrojeniowych w Kielcach, a także w czasie Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu. Mamy jasno postawiony cel. Chcemy być województwem, które wyznacza trendy. W porannej rozmowie Radia Opole mówił dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Michał Wojczyszyna.
10: Naszą ambicją, naszym celem obecności na tych wydarzeniach zarówno w Kielcach, jak i teraz w Poznaniu było to, aby pokazywać nasze województwo poprzez firmy technologiczne i pokazywać wszystkim wystawcom, wszystkim uczestnikom, że w naszym województwie właśnie te trendy są realizowane, że to, o czym mówimy globalnie właśnie o inwestycjach w cyfryzację, o inwestycjach w obronność, o inwestycjach w nowoczesne technologie, to u nas to się dzieje.
9: Opolszczyzna jest regionem, gdzie współpraca między uczelniami, samorządem i biznesem realnie występuje, dodawał gość Radia Opole.
6: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: Opóźnieniem rozpocznie się planowana na ten rok budowa dwupoziomowego wiaduktu nad linią kolejową w Gogolinie. Przypomnijmy, przesunięcie przebiegu DW409 ma wyprowadzić ruch z centrum miasta. W miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowego ma powstać estakada i rondo. Z czego wynika ta opóźnienie, tłumaczy marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłasa.
11: Planowaliśmy rozpoczęcie w tym roku procesu, bo poprzez wyłonienie wykonawcy budowy wiaduktu w Gogolinie, niestety z przyczyn obiektywnych z naszego punktu widzenia, bo my byliśmy gotowi, ale jeszcze mamy partnerów kolejowych. Niestety nie będziemy w stanie tego robić. Broń Boże, żeby było jasność, nie odpuszczamy, przesuwamy to na przyszły rok. Wtedy, kiedy te okoliczności się wyjaśnią i kiedy będziemy mogli zrealizować tę niezwykle ważną dla naszego województwa inwestycję.
9: Inwestycja ma kosztować ponad 121 milionów złotych.
6: Słuchaj faktów, nie plotek.
9: Rozszerzenie systemu kaucyjnego powinno przypominać rozbudowę sieci paczkomatów, mówią przedsiębiorcy z sektora recyklingu. Maciej Małchajewski, którego przedsiębiorstwo stworzyło system do obsługi tych urządzeń, uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
12: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, którą może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy. Może to być też gmina, ale różne gminy mają różne budżety i nie do końca jeszcze chcą inwestować. Moim zdaniem to jest bardzo demokratyczne podejście. Umożliwić każdemu, tak jak sklepy dostały tą możliwość, tak, postawienie sobie takiego automatu.
9: Dodajmy, operatorzy systemu kaucyjnego starają się wyjść poza sklepy i budują punkty zbiorowe. biurek w porozumieniu z gminami czy wspólnotami mieszkaniowymi.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Jesteśmy u progu sezonu infekcyjnego. Wirusy osłabiają organizm i często dochodzi do zakażeń bakteryjnych.

0: bakteryjnych. Stąd ważne, by się szczepić, podkreślają specjaliści. Profesor Piotr Rzymski podkreśla, że szczególnie niebezpieczne dla seniorów są zakażenia wirusem RSV i później pneumokokami.
1: Układ odpornościowy, który walczy z RSV, no niejako jest już później mniej wydajny, walcząc z bakteriami. Dlatego też chroniąc się przed infekcjami wirusowymi, na przykład poprzez szczepienia, my też pośrednio chronimy się przed tego typu zakażeniami bakteryjnymi, jak na przykład infekcje pneumokokowe.
0: Seniorzy po 65 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw RSV, grypie i COVID, a także przeciwko pneumokokom. I jeszcze na koniec sport. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwejowicz 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Świątek będzie lepsza zawodniczka z pary Amerykanka Coco Gauff i Belgijka Elise Mertens. A teraz więcej informacji ze świata sportu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 minuty po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Wczoraj w piłkarskiej Lidze Narodów Anglia pokonała Czechy 3-0, a Chorwacja przegrała z Hiszpanią 1-2 na poziomie A, a więc najwyższym tych rozgrywek. Po czterech kolejkach w grupie trzeciej z kompletem zwycięstw prowadzi Hiszpania. Na poziomie B grała grupa druga. Szwajcaria wygrała z Macedonią Północną 3-0, a Szkocja przegrała ze Słowenią 1-2. Tu liderem jest Szwajcaria. Lionel Messi rozegrał swój ostatni mecz w barwach reprezentacji Argentyny. Albiceleste na stadionie w Buenos Aires pewnie pokonali Benin 3-0. Ośmiokrotny zdobywca złotej piłki pożegnał się z kadrą, udanie wykorzystując w 71 minucie rzut karny. Pozostajemy przy futbolu. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej. Podopieczni Jerzego Brzęczka po poniedziałkowej wyjazdowej porażce z Włochami 2-6 musieli czekać na wyniki wtorkowych spotkań. Skromne zwycięstwo Grecji nad Irlandią Północną 1-0 sprawiło, że to Polacy, a nie Grecy, wywalczyli bezpośredni awans jako najlepsza drużyna z drugich miejsc. Koszykarze Legii Warszawa od porażki rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów. W spotkaniu grupy B stołeczna drużyna przegrała na wyjeździe ze Strasburgiem 62-100. W następnym meczu 20 października Legia zagra w Zagrzebiu z Ciboną. W Pucharze Europy wygrane Dzików Warszawa i ze Stalu Zielona Góra. Stołeczna drużyna wygrała z estońskim Tartu 103-76, a zielonogórzanie pokonali węgierski Szolonoki 90-80. Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk zremisowali z macedońską drużyną Eurofarm Pelister 31-31 w drugiej kolejce grupowej fazy Ligi Europejskiej. Spotkanie podsumowuje trener gdańskiego zespołu Patryk Rąbel.
4: Cieszę się, bo gonić cały mecz, dogonić, jeszcze mieć szansę na zwycięstwo. Ogromny szacunek dla chłopaków, natomiast no, potrzebujemy tutaj się zbierać to doświadczenie po to, żeby w takich meczach nie dawać się wypuszczać i bramkarzom, i obronie, i atakowi. Także dużo roboty przed nami, cieszę się z jednego punktu i mam nadzieję, że z meczu na mecz tego doświadczenia będzie przybywało, żeby takie mecze z takimi przeciwnikami potrafić przechylać na swoją korzyść.
3: Wybrzeże będzie kolejnym ligowym rywalem Korotop Gwardii Opole. Spotkanie w ramach 6. serii gier Lotto Superligi odbędzie się w sobotę 10 października w Gdańsku.
2: Pogoda.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Wyjątkowo łagodny jest październik w tym roku. Ciepły, słoneczny, taki pełen jesiennego, pięknego klimatu. 11 stopni teraz opolskie termometry pokazują. Będzie dzisiaj nawet do 21 stopni. Śmiało pranie można jeszcze wieszać na balkonie. Ono wyschnie, no, pod warunkiem, że sąsiad na działce obok nie będzie palił liści i to pranie nam nie przesiąknie takimi zapachami jesieni. 21 stopni także jutro, a od piątku delikatne ochłodzenie.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Faktycznie obok zapachu grzybów jesienią to ten zapach palonych liści też nam towarzyszy. A my wam towarzyszymy od rana. Magda Szybińska i Paweł Oliwa.

0: Mamy kwadrans po godzinie 9:00 i teraz bardzo ważne ogłoszenie w Radio Opole. Ludzie od dobrej roboty są poszukiwani. Tak nazywa się wolontariusze Szlachetnej Paczki. Klaudia Wróbel ze Szlachetnej Paczki w naszym studiu. Cześć Klaudia.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ci ludzie od dobrej roboty, to jest chyba takie bardzo czytelne określenie dla wolontariuszy, prawda? Tak wprost pokazuje, czym ci ludzie się zajmują. Robią dobrą robotę.
1: Dokładnie. To jest takie określenie na pracę, którą wykona wolontariusz od momentu zrekrutowania się do Weekendu Cudów. To jest naprawdę dobra robota.
0: No i teraz dobrą robotę my musimy zrobić, żeby powiedzieć, że takie osoby są poszukiwane. Wciąż mamy przedłużoną rekrutację do tegorocznej Szlachetnej Paczki.
1: Tak, w tym roku postanowiliśmy wydłużyć rekrutację do 18 października ze względu na to, że brakuje nam jeszcze około 100 osób w województwie, a chcielibyśmy, żeby te rejony, które już zostały otwarte, w której mamy dwóch, trzech wolontariuszy, żeby dołączyły do szeregów tych ludzi jeszcze ktoś, żebyśmy dotarli do szerszego grona.
0: A mamy konkretne miejsca, w których brakuje tych wolontariuszy?
1: Dokładnie, brakuje nam wolontariuszy w Murów Pokój, Popielów Dobrzeń, Tarnów Opolski, Zdzieszowice, Gorzów Śląski, Olesno, Łambinowice, Ozimek, Dobrodzień, Wołczyn, Kędzierzyn Koźle, Lewin Brzeski, Strzelce Opolskie i Kietrz.
0: O, ja ciebie, 14 rejonów.
1: Tak, ale to są rejony, które są otwarte, czyli mamy lidera i mamy co najmniej jednego wolontariusza, czyli już w tych rejonach dotrzemy do minimum trzech rodzin, ale chcielibyśmy dotrzeć dalej.
0: No wiadomo,
1: więcej.
0: Chcielibyśmy do jak największej liczby osób potrzebujących dotrzeć, a powiedz jeszcze tak, to ilu jest minimum potrzebne, takie minimum, żeby w tych rejonach dobrze się pracowało?
1: Jakby na każdych z tych rejonów dołączyły jeszcze cztery osoby,
0: to już mamy... każdego z tych 14 wymienionych.
1: Dokładnie, to już mamy super ekipę i możemy działać dużo. Możemy robić dobrą robotę.
0: 100 wolontariuszy, około 100 wolontariuszy jest potrzebnych, a to są osoby w jakimś konkretnym wieku? Jest jakaś taka minimalna granica wieku, w której można zostać wolontariuszem?
1: Tak, trzeba mieć 18 lat, troszkę empatii i odrobinę czasu. I
0: to są takie podstawowe wartości, podstawowe dane, które potrzeba wiedzieć. A w jaki sposób działa Szlachetna Paczka? Jakie działania przed wolontariuszami? No to o tym z Klaudią porozmawiamy już za chwilę.

0: Niemal 1500 wolontariuszy i wolontariuszek Szlachetnej Paczki w całej Polsce jest poszukiwanych. Na Opolszczyźnie szukamy jeszcze około 100 wolontariuszy. Klaudia Wróbel w naszym studiu cały czas. Taki wolontariusz, kiedy albo taka osoba, która zdecyduje się, żeby zostać wolontariuszem, co ma do zyskania? Oprócz tego, że poświęci swój czas, to co jeszcze może zyskać?
1: Nasz wolontariusz przede wszystkim zyska przyjaźnie i znajomości, które może zawrzeć w gronie wolontariuszy, których mamy, których budujemy.
0: Ale dzisiaj tak trochę narzekamy na brak tych kontaktów społecznych, prawda?
1: Dokładnie i to też chciałabym podkreślić, że my fizycznie wychodzimy do ludzi i fizycznie się z nimi spotykamy, ale też my jako grupa integrujemy się fizycznie, wychodzimy gdzieś razem na miasto, rozmawiamy ze sobą, co prawda też i często online, ale jest taki kontakt międzyludzki. No nie?
0: Poznaje człowiek człowieka, krótko mówiąc.
1: Tak,
0: poznaje też rodziny, poznaje tych ludzi, którym pomaga, a zyskuje być może, nie wiem, kompetencje?
1: No właśnie, zyskujemy również kompetencje, ponieważ jako program Szlachetna Paczka pozwala nam rozwijać się na różnych kierunkach. Możemy prowadzić rejon, czyli zdobywamy kompetencje liderskie. Możemy koordynować kilka rejonów w województwie, czyli zdobywamy kompetencje koordynatorskie, ale również możemy prowadzić pion opisów, czy jakieś inne piony, które są w naszym dziale rekrutacja na przykład. Daje nam to przede wszystkim zaświadczenie fizyczne o tym, że my prowadziliśmy taką rzecz.
0: A to można sobie potem wpisać do CV?
1: Oczywiście, że tak. To jest dodatkowa kompetencja, którą możemy wprowadzić w rubryce wolontariat. No, więc daje nam to dodatkową kompetencję, którą możemy uzyskać w ramach wolontariatu.
0: No i jeszcze pozostaje coś takiego jak ogromna satysfakcja z pomagania innym.
1: Dokładnie, perspektywa na swoje życie.
0: Jak zostać takim wolontariuszem? Pewnie przez formularz odpowiedni trzeba się zgłosić.
1: Dokładnie, na stronie Szlachetnej Paczki zostaję wolontariuszem, wprowadzam imię, nazwisko, rejon, w którym mam najbliżej i działamy.
0: No to w takim razie my nie przestajemy działać, za moment wracamy do tej rozmowy, no i porozmawiamy o tym, jak się takie osoby potrzebujące znajduje, gdzie szukać takich osób, no i w jaki sposób my, przeciętni ludzie, zwyczajni, nie będący wolontariuszami, też możemy w taką pomoc się zaangażować. Zostańcie z nami.

0: W Radio Pole wracamy do rozmowy z Klaudią Wróbel ze Szlachetnej Paczki i przypominamy, że na Opolszczyźnie około 100 wolontariuszy jeszcze jest poszukiwanych. Dobrze by było, żeby w każdym rejonie, który mamy w województwie opolskim, działało tak koło 5 osób w jednym zespole. To wtedy jest duża gwarancja, że te osoby, które potrzebują pomocy Szlachetnej Paczki, będą zaopiekowane. A powiedz, Klaudio, skąd się takie rodziny potrzebujące bierze? Jaka jest metoda dotarcia do nich?
1: Metody dotarcia takiej de facto nie mamy. Mówimy naszym wolontariuszom i liderom, żeby usiedli sobie przy jednym stole i pomyśleli, gdzie możemy pójść. Czy mamy jakieś apteki, czy mamy jakieś szkoły, czy mamy może jakieś instytucje, które wiedzą o ludziach, którzy potrzebują naszej pomocy. No i wtedy zanosimy do tych instytucji takie zeterki, czyli nasze zgłoszenia rodzin. Na tej zeterce mamy klauzulę informacyjną odnośnie RODO, dane osobowe rodziny i te kartki wracają do nas i my kontaktujemy się już później z rodzinami.
0: Tutaj jest taka konkretna zasada, że ta rodzina, do której chcą dotrzeć wolontariusze, musi się zgodzić na to, żeby zostać tą opieką objęta, prawda?
1: Dokładnie, bo my nie mamy możliwości skontaktować się z rodziną, jeżeli ona nie wyrazi na to zgody. My potrzebujemy konkretny numer telefonu, adres i podpis na to, że ta rodzina zgadza się z nami skontaktować. Mhm.
0: Czasami jest pewnie tak, że to znajomi podpowiedzą, a słuchaj, tutaj u nas w bloku to mieszka taka pani albo taki pan, którzy, no tak widać, że niespecjalnie im się przelewa w domu, że chętnie może by skorzystały takie osoby z pomocy Szlachetnej Paczki. Nawet można podpowiedzieć, co takiego, to w rozmowach wychodzi często z sąsiadami naszymi, czego takiego im brakuje, to można podpowiedzieć. Ale macie może jakieś nowe źródła dotarcia do takich rodzin?
1: Tak, w tym roku pojawiły się apteki. Doszliśmy do wniosku, że to jest w sumie miejsce, w którym pani, która obsługuje potencjalnego klienta, widzi, czy nie wykupuje leków do końca, czy prosi o zamienniki, czy ma jakieś niezrealizowane recepty. No i wtedy może zapytać takiej osoby, czy chciałaby wziąć udział w projekcie Szlachetna Paczka, podpisać taką zeterkę i nasz lider później kontaktuje się z apteką i pozyskuje te zgody. Uważam, że jest to takie jedno z miejsc, które w tym roku praktykujemy je pierwszy raz w Opolu i widzimy z niego rezultaty.
0: No, ciekawa sprawa, no. Bardzo trzymam w takim razie kciuki i pozdrawiamy wszystkich pracowników farmacji i aptek. A powiedz jeszcze, Klaudio, na koniec, kiedy mamy konkretne terminy wyznaczone przez Szlachetną Paczkę, bo tak, bo rekrutacja jest teraz przedłużona do 18 października, później będziemy mieć otwarcie bazy rodzin, no i później weekend cudów, tak to zwykle bywa.
1: Tak, rekrutujemy się do 18 października, 14 listopada otwieramy bazę danych dla darczyńców. Do tego momentu jakby chcielibyśmy, żeby jak najwięcej rodzin zostało wprowadzonych do naszego systemu i odwiedzone, a 13-14 grudnia mamy weekend cudów, czyli finał naszego całego wydarzenia.
0: Bardzo Ci dziękuję, myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy o tej sprawie rozmawiać, bo to szlachetna rzecz, żeby o tej Szlachetnej Paczce mówić jak najwięcej. Klaudia Wróbel, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: dla tych, którym brakuje jeszcze z samego rana energii, albo dla tych, którym brakuje energii po prostu w środku tygodnia, tak? Gramy energetycznie w Radio Opole The Pointer Sisters, 14 minut przed 10. A propos energii, to dzisiaj mamy Dzień Efektywności Energetycznej. Gdybyście tak mogli zaoszczędzić energię na jednej codziennej czynności i nigdy więcej jej nie wykonywać, to z czego byście zrezygnowali? Takie pytanie dzisiaj zadaliśmy w konkursie, w którym do zdobycia jest podwójna wejściówka na sobotni koncert finałowy Banku Talentów. No i jedna z naszych słuchaczek proponuje zrezygnować z prasowania.
1: Moja babcia nauczyła mnie tak rozwieszać pranie, żeby nie było pognieciome, a moja mama pokazała mi materiały, które się nie gniotą. Wiedza moich przodków uświadomiła mi, że nie potrzebują żelazka. I ją nie bibluję.
0: No i to jest też jakaś metoda. 774-541-541. Z jakiej jednej codziennej czynności byście zrezygnowali?
2: Mogę zrezygnować ze wszystkiego, ale z Radia Opola nie mogę zrezygnować.
0: I z tego akurat powodu bardzo się cieszę. Jest jeszcze szansa, żeby wygrać podwójną wejściówkę na sobotni koncert Banku Talentów. Dzwońcie do nas pod 774-541-541.

0: Za 5 minut będzie godzina 10. Piękna ta środa na Opolszczyźnie. Aż przyjemnie tak wyjść z pracy.
1: Tak. Albo przyjść do pracy,
0: albo
1: wiesz?
0: Albo przyjść do pracy.
1: Też fajnie.
0: Też bardzo fajnie. Pewnie, że tak. Zresztą, no, jeżeli ktoś nawet myśli sobie, że potrzebowałby urlopu, to z Radiem Opole na głośnikach może się poczuć trochę jak na wakacjach. A już Krzysiek Rapa to zadba. Cześć, Krzychu.
1: No, witam serdecznie jeszcze raz. Cześć, cześć.
0: Tam jest tak ciepło cały czas, jak mi się wydaje, że jest i jak prognozy pogody mówią.
1: Z tym ciepło to tak sobie. To się rozkręci za parę godzin, ale na pewno jest ładnie. I o tym, że w ogóle jesień jest taka ładna i to jest chyba taka najbardziej fotogeniczna pora roku, to będę dziś rozmawiał z naszym kolegą redakcyjnym.
0: Tych kolorów liści jest. To przepięknie wygląda, jak tak się wyrzuci w powietrze te kępki liści.
1: Byle nie z jeżami.
0: To potem przyjdzie ktoś i powie, ale ja tutaj grabiłem przecież.
1: Tak. Rafał Nosal przyjdzie, słuchajcie, z nowych mediów i opowiada, jak to jest. Nie, przyjdzie z aparatem. Nie, przyjdzie po prostu porozmawiać, jak to jest fotografować właśnie jesienią, czy trzeba drogi sprzęt, czy tylko te liście i te jelenie na rykowisku, czy może coś więcej, bo plenerów nie brakuje różnych pomysłów.
0: Każda jesieniara znajdzie dzisiaj w duecie na
1: projekcie
0: dla siebie.
1: Tak. Będzie zresztą wiele innych tematów z Kasią Książek, doktor Katarzyną Książek z Instytutu Fizyki. Będziemy rozkminiać, za co dostał taki jeden pan Nobla z fizyki. Może ktoś coś z tego zrozumie.
0: Już za chwilę w duecie na fali. Dzięki za dzisiaj, Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Do usłyszenia. Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Mamo, tato, słyszeli? W Brzegu otwierają Flypark.
5: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
4: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkola.
5: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji. Niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Po reklamie.
6: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10. Słuchacie oczywiście Radia Opole. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju, no i oczywiście w naszym regionie.
7: Światła i szlabany pojawią się na przejeździe kolejowym w Kotorzu Małym.
8: Będzie to zdalne sterowanie z dużej odległości.
7: Mieszkaniec powiatu kluczborskiego zgłaszał policji tragiczne zdarzenia. Żadne się nie sprawdziło. A ponadto prezydent Polski z wizytą na Filipinach.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Szczegóły przedstawi Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Przejazd drogowo-kolejowy w Kotorzu Małym będzie strzeżony jeszcze przed zmianą rozkładu jazdu, która nastąpi 13 grudnia. Przed torami w ciągu ulicy Opolskiej zostaną zamontowane sygnalizatory świetlne i półrogatki. Światła i szlabany będą opuszczać się automatycznie, mówi Arkadiusz Langier, wicedyrektor do spraw technicznych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.
8: Będzie to zdalne sterowanie z dużej odległości, natomiast jest to praktykowane na kolei, nie ma tutaj żadnych przeszkód i oczywiście urządzenia w postaci semaforów. Wszystko się tutaj pojawi. Mijanka obecnie ona nie funkcjonuje, ponieważ nie jest wyposażona ani w napędy rozjazdowe. Nie mamy możliwości wyświetlenia semafora, ponieważ ich jeszcze nie ma. Ale to jest bardzo ważny element, który pozwoli w przyszłości zwiększyć przepustowość na tej linii.
7: A przypomnijmy, modernizacja linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem kosztowała 230 milionów złotych.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
7: Wizyta Karola Nawrockiego na Filipinach ma na celu wzmocnienie polsko-filipińskich relacji gospodarczych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazuje, że wraz z prezydentem do Manili polecieli przedstawiciele polskiego biznesu.
9: Wymiana gospodarcza jest na poziomie $500 milionów. Pan prezydent dzisiaj otworzył polsko-filipiński szczyt biznesowy, szczyt IT, ale będzie też odwiedzał zakłady zbrojeniowe, będzie też miał kontakt z filipińską armią, bo Filipińczycy kupili polskie Black Hawki. Kupili kilkanaście Black Hawków, kupią kolejne kilkadziesiąt Black Hawków z Mielca, a więc to jest tak ważny sygnał też dla Filipińczyków w kontekście naszych relacji gospodarczych.
7: I zmieniamy temat. 8-latek i 4-latek bez opieki dorosłych podróżowali komunikacją miejską po Wrocławiu. Rodzeństwo zauważyła przypadkowa kobieta na jednym z przystanków i powiadomiła policję. Funkcjonariusze ustalili, że dzieci wyszły same z mieszkania, mówi sierżant sztabowy Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
10: W toku czynności policjanci ustalili, że dzieci samodzielnie opuściły mieszkanie i przemieszczali się komunikacją miejską, pozostając bez właściwego nadzoru ze strony rodziców. Na miejsce wezwano psychologa, a o sytuacji powiadomiono dyżurującego sędziego sądu dla osób nieletnich oraz asystenta rodziny. Dzieci po konsultacji przekazano pod opiekę rodziców.
7: Wobec rodziny wszczęto procedurę niebieskiej karty.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: 58-latek z powiatu kluczborskiego po pijanemu wydzwaniał pod numer alarmowy 112 i zgłaszał fikcyjne zdarzenia. Między innymi zadzwonił z informacją, że umiera i potrzebuje pomocy. Po przyjeździe służb okazało się, że nietrzeźwy leży w łóżku. Innym razem twierdził, że został potrącony przez samochód. Mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
11: Interwencja ta również nie została potwierdzona. Mężczyzna ponownie znajdował się w miejscu zamieszkania i był nietrzeźwy. Innym razem zgłosił, że doszło do pożaru. Na miejsce skierowano straż pożarną, jednak również tym razem zgłoszenie nie zostało potwierdzone. W związku z kolejnymi niepotwierdzającymi się zgłoszeniami, mężczyzna został zatrzymany celem wytrzeźwienia. Policjanci prowadzą również czynności dotyczące zgłaszanych przez niego interwencji.
7: Mężczyźnie grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna do 1500 zł.
0: Światowe agencje informują.
7: Ukraińcy liczą straty po nocnym zmasowanym rosyjskim ataku. Są pierwsze doniesienia o zabitych i rannych cywilach. Bilans może być większy, bo z wielu regionów docierają informacje o poważnych zniszczeniach domów mieszkalnych.

0: Niemiecka skrajna prawica sięgnęła po władzę w Saksonii-Anhalt, w parlamencie Landu, gdzie na początku września wygrała wybory. Podczas pierwszego posiedzenia Alternatywa dla Niemiec obsadziła nie tylko fotel przewodniczącego Izby, ale wbrew wcześniejszym zasadom także zastępcy. Opozycja zastanawia się, kto w jej szeregach zagłosował za kontrowersyjnymi politykami.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 10.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka. Dziś kolejne pokazy filmów w ramach 24. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Będą też spotkania z twórcami. Kandydaci śmierci to jest film dokumentalny, który bierze udział w tegorocznym konkursie. Opowiada o grupie przyjaciół, która od lat spotyka się, by kręcić amatorskie horrory. Projekcja o godzinie 17 w Urban Lab w Opolu. Po pokazie zaplanowano rozmowę z twórcami. Zaś o godzinie 20 w kinie Helios w Solarisie będzie można dziś zobaczyć film fabularny pod tytułem Mroki w reżyserii Bartosza Szyszko. Młody student aktorstwa zostaje wciągnięty w psychodeliczny program telewizyjny, w którym musi walczyć o miłość swojego życia. Po projekcji zaplanowano spotkanie z twórcami. Program Festiwalu Opolskie Lamy można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole. Od aplikacji po rozmowę, jak wykorzystywać nowe technologie i sprawdzone metody do nauki języka niemieckiego. Takie spotkanie proponuje dziś o godzinie 17 Biblioteka Austriacka w Opolu. W czwartek zaplanowano promocję książki dr Teresy Kudyby pod tytułem Opolskie Białe Złoto, dzieje przemysłu łapienniczego i cementowego na Śląsku Opolskim. Spotkanie z autorką będzie połączone z projekcją jej filmu dokumentalnego. Początek w czwartek o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Minorytów. Przed nami kolejny koncert z cyklu Muzyka w Galerii, czyli Galeria Muzyki. Wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Będzie można ich słuchać w kameralnej przestrzeni Galerii WBP w Opolu. To w czwartek o godzinie 17.
1: Pogoda.
3: No, na razie ten poranek jest przepiękny, dużo słońca, błękitne niebo. No, dzisiaj troszeczkę tych chmur może się chwilami pojawiać więcej. Może być takie zachmurzenie umiarkowane, ale absolutnie żadnego deszczu nie będzie. Też względnie ciepło, od 19 do 21 stopni. Gwarantuję, że jak w tym słoneczku staniecie, buzię do niego odwrócicie, to naprawdę będzie pięknie grzało. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami tylko porywisty południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe, temperatury no trochę wyższe, od 10 do 11 stopni. No i oczywiście tradycyjnie sprawdzamy termometry teraz w większych miastach Opolszczyzny. Opole 15, 15 także jeszcze w Brzegu i w Namysłowie, 14 stopni w Nysie, ale za to 16 stopni w Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No to witajcie w środę, 7 dzień października, dzień wanny między innymi. Duet na fali, kłania się wciąż jednoosobowo Krzysztof Rap, cześć, ale jest ze mną Paweł Oliwa, który ten program realizuje, a dołącza do nas Damiano Dawid, The First Time. Dajcie głośniej.

0: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
1: Reklama.
0: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Przesiądź się na oszczędności.
3: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: A w studiu duetu na fali pierwszy dzisiejszy gość, czyli Rafał Nosal. Od razu powiem, nasz człowiek, czyli z działu nowych mediów Radia Opole. Cześć, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Krzysiu, dzień dobry Państwu.
0: No i zacznę może tak, wiesz, wśród wielu licznych twych zdolności, umiejętności i pasji, bo jesteś dziennikarzem, muzykiem, wokalistą, kompozytorem, poetą, jest także, jak doskonale wiemy, fotografia. Wyczytałem, że głównie ślubna, no ale zdaje się, że nie tylko. No i to skłoniło mnie tak właśnie do tego, żeby zaprosić Cię do studia i porozmawiać o fotografii jesiennej, bo mamy piękną porę roku, jedni mówią i drudzy, że nawet najpiękniejszą. To moje pytanie, czy rzeczywiście jesień jest taka fotogeniczna i Ty na przykład tą porą roku właśnie też gdzieś w plenery chadzasz i piękne zdjęcia robisz?
1: To ja zacznę od początku. Ze ślubną to jest tak, że faktycznie kiedyś była to taka główna fotografia reporterska, ta ślubna, którą się zajmowałem praktycznie na co dzień. Natomiast wszystko w tej chwili się przeformatowało. Ja właśnie bardziej zajmuję się fotografią w tej chwili portretową, bardziej fotografią krajobrazową.
0: A, pięknie.
1: Czyli mamy tutaj jakby ten element wspólny.
0: Idealnym gościem jesteś zatem do tej rozmowy. No to
1: bardzo dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o jesień, to uważam i myślę, że większość fotografów przyzna mi rację, że jest to jedna z najpiękniejszych dla nas, dla fotografów pór roku, ze względu na to wszystko, co się dzieje w anturażu tej pory roku, czyli kolory, feria barw, feria zjawisk pogodowych, które następują, bo to, co najważniejsze w jesieni, to niespotykane w innej porze, inną porą roku światło. To światło wbrew pozorom jest całkowicie inne, mniej ostre niż w lecie, mniej kontrastowe niż w zimie, jest bardzo miękkie, bardzo spójne, jeśli chodzi o fotografię i przede wszystkim to światło możemy wykorzystać o wiele dłużej w ciągu dnia niż w innych porach roku.
0: A to ciekawe,
1: jest to,
0: że o świetle
1: genialna mówisz. Pora roku do zdjęć właśnie rodzinnych, portretowych, aha, wyjścia w teren, coś niesamowitego.
0: A myślałem, że powiesz o tych kolorach, wiesz, o tych liściach słynnych, o tym, że las, który składa się z różnych gatunków drzew, może mieć, no, barwę tęczy po prostu.
1: No i to jest taki bardzo oczywisty kierunek, który wybieramy. Ten las, park, zbieranie kasztanów, to jest to, czego szukamy. Natomiast każdy fotograf szanujący się ucieka od oczywistych,
0: no tak,
1: można powiedzieć, tematów i szuka czegoś, co ma za plecami. To już tak skrótowo w tej chwili powiedziałem. Natomiast ja częściej wybieram na przykład plener ulica miasta wśród starych kamienic, tuż po deszczu albo zamglona. No to są te rzeczy, które nie pojawiają się zbyt często w innych porach roku.
0: A to ja faktycznie tak trochę sztampowo pomyślałem, wiesz, albo właśnie ten las i te kolorowe liście, albo jak już jakiś poranek, ta mgła przy trawie, wiesz, jeleń na rykowisku.
1: To wychodzi z ciebie natura romantyka. Oczywiście,
0: no powiedzmy, tak. Ale to rzeczywiście chyba sztampa taka jesienna, co?
1: To jest taka sztampa, od której oczywiście nie uciekniemy, no bo to jest coś pięknego. Spadające liście, te liście można wykorzystać w różnych scenach, o czym pewnie zaraz porozmawiamy, bo to przy fotografii rodzinnej nie jest takie proste i oczywiste w momencie, kiedy pojawiają się zarówno rodzice, którzy mają pewne oczekiwania, no i dzieci, które po prostu chcą się doskonale bawić. Do tego dochodzi jeszcze kwestia ubioru, żeby był spójny, bo, szanowni Państwo, to, co widzimy na zdjęciach, nie może być przypadkowe. To musi być połączenie przemyślanych kolorów naszych ubrań, spójnych z tym, co dzieje się dookoła. Wtedy tak naprawdę, w momencie, kiedy połączymy pierwszy plan zdjęcia, całą tę technikę, którą, że tak powiem, możemy wykorzystać i doświadczenie, wtedy tak naprawdę, jeśli to wszystko zagra, mamy przeświadczenie podświadomie, nawet nie znając się na fotografii, mamy przeświadczenie, że patrzymy na coś, co sprawia nam przyjemność,
0: wszystko,
1: a nie co nas boli.
0: Wszystko gra.
1: Tak, wszystko gra.
0: Zostańcie z nami, tu robimy przecinek do tej rozmowy. Zaraz wrócimy. Przypomnę, że o jesiennej fotografii rozmawiam dziś z Rafałem Nosalem. To jest nasz człowiek z działu nowych mediów, no i fotograf, jak też słyszymy.

0: Wracamy do rozmowy z Rafałem Nosalem z Nowych Mediów Radio Opole. Fotograf i w ogóle człowiek wielu talentów, ale dziś skupiamy się na takiej fotografii jesiennej. Było już w tych pięknych kolorach, było o tych nieoczywistych kadrach, niekoniecznie to musi być zieleń na rękowisku i kolorowe liście w lesie, ale no, żeby to wszystko w ogóle zobrazować, czy chcemy to, czy tamto, to musimy mieć sprzęt. I teraz moje pytanie jako laika, od czego najlepiej zacząć, jeśli chcemy zacząć właśnie fotografować w ogóle i akurat zdarzyło się, że jest to jesienią. Czy od razu kupować wypasiony sprzęt, statywy, jakieś inne dodatki, czy po prostu, nie wiem, choćby telefon dobry wystarczy?
1: Bardzo często na warsztatach fotograficznych, które prowadzę, warsztatowicze pytają, jaki aparat będzie najlepszy. Ja odpowiadam zawsze sztampowo tak samo. Ten, który mamy przy sobie. Nie trzeba zmieniać, jeśli mamy aparat już jakiś tam rodzinny, który jest zakurzony i chcemy wrócić do fotografii albo jej się nauczyć. Nie trzeba od razu kupować turbo niesamowicie wypasionego, kolokwialnie mówiąc, sprzętu. Wystarczy, że zaczniemy robić świadomie zdjęcia. I przede wszystkim ten aparat, który ma każdy człowiek przy sobie w tej chwili, czyli telefon smartfon, daje nam niesamowite możliwości. Ja przyznam szczerze, że wiele sytuacji takich rodzinnych, czy też zdjęć portretowych rodzinnych, kiedy jestem z moją kochaną żoną na spacerze i z córeczką, czy nawet rolek, wykonuję telefonem, ze względu na to, że to jest najprostsze, najbardziej takie dostępne narzędzie, które mam zawsze przy sobie. Nie zawsze zabieram ten ciężki plecak z wieloma obiektywami.
0: No właśnie, ta kompaktowość, tak. Nie? Ta łatwość. Telefon to jest płaskie urządzonko, które zawsze przy sobie mamy, a porządny sprzęt, no to już wymaga i torby, i właśnie może jakiegoś statywu, i noszenia tego wszystkiego, a będzie światło, nie będzie, a znajdziemy coś ciekawego do sfotografowania albo i nie. No, dokładnie, no.
1: Oczywiście, jak jadę na sesję z klientem, no to wtedy zabieram cały ten profesjonalny sprzęt. Natomiast w momencie, kiedy często lifestyle'owo gdzieś tam poruszamy się w różnym terenie, jesteśmy na wycieczkach, to po prostu fotografuję telefonem. No i jak zrobić dobre zdjęcie takim telefonem? Bo to też nie jest oczywiste. Przede wszystkim warto pomyśleć o tym, żeby włączyć tak zwany tryb portretowy w telefonie, czyli żeby sam telefon już rozmywał nam tło i da nam to przede wszystkim możliwość wyciągnięcia pierwszego tematu tego zdjęcia, czyli portretu na przykład do przodu, czyli jak my rozmyjemy sobie to, co jest z tyłu za tematem głównym zdjęcia, ale bardzo ważną rzeczą jest na przykład zmiana perspektywy, czyli tak jak sobie stoimy z telefonem na wysokości podbródka, kucnijmy z nim. Zróbmy z perspektywy oczu dziecka na przykład zdjęcie, albo z perspektywy ziemi. Ja często mówię z perspektywy psa, bo często nam ta milusińska...
0: Tak
1: bardzo,
0: jakoś,
1: bardzo,
0: tak?
1: Bardzo niziutko przy trawie. Zróbmy takie zdjęcie. Zróbmy też, zadbajmy o pierwszy plan w kadrze, czyli na przykład zasłońmy część kadru liściem albo zróbmy za trawy. Zróbmy tak zwany sztafaż zdjęcia. No tutaj jakby wchodzimy w te elementy, które powodują, że wciągamy wzrok danej osoby w zdjęcie i nie jest to zwykłe płaskie zdjęcie, które powiedzmy możemy zrobić od tak szybko sobie stojąc wyprostowanym na ulicy.
0: No tak, i po prostu podnosząc rękę z telefonu.
1: No i ważna rzecz, pamiętajmy o tym, żeby kliknąć przede wszystkim na ekranie telefonu na twarz, żeby ten telefon wyostrzył i delikatnie zjedźmy z ekspozycją w dół, czyli delikatnie zmniejszamy naświetlanie zdjęcia, żeby ono nie było prześwietlone w tych partiach, gdzie na przykład będzie wciekać słońce czy coś takiego.
0: Czyli na przykład telefon jest świetnym takim narzędziem do ćwiczeń, do tego, żeby w ogóle wprawiać oko i żeby na przykład te kadry umieć wybierać,
1: żeby
0: prawda? Zanim przesiądziemy się na lepszy sprzęt.
1: Tak, dokładnie. To jest genialne narzędzie i uważam, że gdybym miał to narzędzie w wieku, powiedzmy tam 10 lat, kiedy pierwszy aparat swój dostałem, no to w tej chwili byłbym już pewnie daleko do przodu, ale no niestety czasy są takie, jakie są i każdy może zostać świetnym fotografem. No to jest z kolei stety.
0: Okej. No i znowu zrobimy tutaj przecinek. Zostańcie koniecznie z nami. Fotografowie amatorzy może przyszli. Fotografowie, za chwilę kolejna garść instrukcji od fachowca.

0: Wracamy do rozmowy z Rafałem Nosalem. Przypominam, dział nowych mediów Radia Opole, fotograf. No i mówimy dziś o fotografii jesiennej. Przerobiliśmy już temat, jak zacząć, niekoniecznie od drogiego sprzętu. Może to być zwykły aparat telefoniczny. Dzisiaj każdy ma właśnie budowany, fantastyczny aparat, taki fotograficzny, aparat telefoniczny, bo już nie wiem, czy nie pomieszałem. Wiemy, o co chodzi. No to teraz wróćmy do samej jesieni. Jak komponować te kadry? Co w ogóle fotografować faktycznie? Czy tak sztampowo te liście? Czemu nie? Można może od tego zacząć. Ale co ciebie na przykład w jesieni tak pociąga?
1: No więc jesienią przede wszystkim jest piękne światło. Ja już powiedziałem
0: tak,
1: o tym
0: zaczęliśmy
1: wcześniej.
0: Od tego.
1: Dlatego, że wiosną czy latem musimy czekać albo na świt i na tą złotą godzinę, czyli godzinę przed i godzinę po świcie.
0: Wschodzie
1: czy
0: zachodzie
1: słońca. Tak, dokładnie. Tak. I wtedy jakby mamy to światło takie nadające się do pięknych portretów. Ono jest najbardziej plastyczne. Natomiast jesienią miękkie światło jest przez większość dnia. Mamy nisko szybujące na niebie chmury, które są takim naturalnym dyfuzorem, rozpraszaczem światła. Mamy o wiele szybciej robi nam się przychodzi zachód. Dlatego możemy te sesje rodzinne robić powiedzmy o godzinie 17, a nie o 20 czy 21, kiedy dzieciaki są już zmęczone. Więc to daje nam o wiele lepszy kontakt też z dzieciakami, które chcą wtedy współpracować. Przede wszystkim jesienią zwracamy uwagę na to, co się dzieje dookoła nas, czyli te wspomniane przez ciebie romantyczne opadające liście i parki. Ale na przykład jak jesteśmy, jak ja jestem z rodziną jakąś na plenerze i chcę sfotografować tę rodzinę, no to na przykład nie staram się układać ich w jakieś takie dziwne, dla mnie nienaturalne
0: pozowanie
1: pozy.
0: Jak w jakichś tam początkach fotografii, tak? Stoją wszyscy
1: tak,
0: wyprostowani.
1: Tylko każe im się rzucać liśćmi na przykład, aha, albo dzieciakom zbierać kasztany, bo musimy rozgraniczyć zdjęcia, które są zwykłą archiwizacją naszego wyglądu od zdjęć, które pokazują nam zachowania w danym wieku. I pewnie po 10 latach będziemy z większym uśmiechem przyglądać się zdjęciu, na którym nasz dzieciaczek, czy też my rzucamy się liśćmi,
0: coś się dzieje,
1: bawimy się,
0: tak, wycięty naszego życia.
1: Niż zdjęciu, na którym stoimy z przyklejonymi do siebie rękoma, bądź udajemy, że pozujemy jak świetni modele, którymi nie jesteśmy. Tak jak wspomniałem, ja bardzo lubię w Opolu jesień ze względu na to, że bardzo często, kiedy pojawiają się inwersje, czyli te mgły nisko tak okalające miasto, no to wtedy zarówno i dronem, i aparatem z ziemi.
0: To jest dopiero zabawka teraz.
1: Biegam po mieście, robię różne piękne zdjęcia miejsc, które wydają nam się oczywiste i mijamy codziennie, ale ta mgła i ten taki tajemniczy anturaż dają im przepiękny wyraz, magiczny wręcz. Natomiast jeśli chodzi o sesje takie nasze, rodzinne, no to przede wszystkim, szanowni państwo, w teren. Szukamy pięknych traw, na przykład na polanach leśnych. No i przede wszystkim, jak się ubrać, bo nie wiem, czy jeszcze to mogę powiedzieć szybciutko.
0: Chodzi
1: o kolory. Starajmy się nie używać, jeśli będziemy przygotowywali się do takiej sesji, nie używać przede wszystkim ubrań z dużymi napisami, jakimiś zygzakami.
0: Nie na Krzysztofa Rutkowskiego.
1: O nie, zdecydowanie nie.
0: zdecydowanie. Ani innego celebrytę, dobra.
1: Tak jest. Natomiast starajmy się używać tak zwanych kolorów ziemi. Tutaj apel do panów. Szanowni panowie, oddajmy część właśnie tego planowania naszej sesji fotograficznej kobietom. One znają się na kolorach.
0: Jednak,
1: i tak jak ja
0: prawda.
1: Na przykład używam w stosunku do klientów określenia bierzcie kolor musztardowy czy kremowy, to one mają na ten musztardowy
0: 7 odcieni jeszcze.
1: 7
0: znajdą.
1: Jeszcze tak, odcieni, tak. Dokładnie. Używajmy kolorów ziemi stonowanych, pasujących do odcieni, które są wokół nas, no i przede wszystkim spójnych, żebyśmy byli, jeśli idziemy grupą w plener robić zdjęcia, żebyśmy pasowali do siebie. To jest jedyna. Aha, i przede wszystkim sprawdzają się ubrania warstwowe, czyli na przykład kurteczka, sweterek i szalik.
0: No tak jak to na jesieni powinno być tak troszkę.
1: I muszą
0: też
1: być wygodne. Muszą być wygodne dzieciaki, muszą mieć swobodę na przykład biegania, zabawy, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że co chwilę mówimy im, nie, tutaj nie siadaj, bo się ubrudzisz, coś tam. Nie. One mają wskakiwać w kałuże, taplać się w, może nie w błocie, ale w liściach, które
0: na przykład,
1: opadły.
0: Tak, tak, tak.
1: I wtedy gwarantuję, że te zdjęcia będą bardzo naturalne, a przede wszystkim wrócimy do domu z uśmiechami, bo spędziliśmy piękny czas razem, rodzinnie, a nikt jakby nie udawał, że coś mu się podobało.
0: O, być sobą tak. Tak, i robić swoje i się nie zniechęcać pewnie.
1: Dokładnie,
0: nie? Taka w ogóle
1: tak.
0: Zasada ogólna, prawdopodobnie dobra do wszystkiego. A później dział obróbki, to jest cała osobna rozmowa i kiedyś ją jeszcze obiecuję odbędziemy, bo z każdego zdjęcia jeszcze można wydobyć, prawda, na pewno wiele, jeśli wie się, jak je później obrobić, byle nie przesadzić oczywiście. Dzięki piękne za tę garść informacji. Przypomnę, o jesiennej fotografii rozmawialiśmy z Rafałem Nosalem z działu Nowych Mediów Radio Opole. Dzięki.
1: Bardzo dziękuję.
0: I wiem, że już idziesz w plener, prawda?
1: Tak, tak,
0: no
1: uciekam
0: w plener. Dzięki piękne.

0: oferty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń. Po reklamie.
1: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy środę i to jest 7 dzień października, dzień wanny między innymi. A sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
2: W wiadomościach Radia Opole pytamy, czy Głubczycy będą nadal współpracować z ukraińskim miastem Zbaraż. Mieszkańcy Groszowic starają się o placy zabaw dla dzieci. Mamy też dobrą wiadomość dla osób starszych potrzebujących wsparcia z Tarnowa Opolskiego. Powstanie tu dom dziennego pobytu.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Rada Miejska w Głubczycach zdecydowaną większością głosów odrzuciła petycję odnośnie zakończenia partnerskiej współpracy z ukraińskim miastem Zbaraż. Formalny wniosek w tej sprawie kilka miesięcy wcześniej złożyła Elżbieta Słodkowska z Konfederacji Nowa Nadzieja. W Zbarażu nadal istnieją ulice Stepana Bandery i 50-lecia UPA, a w centrum miasta stoi pomnik Dmytro Kleczkiewskiego, jednego z inicjatorów i głównego kierującego rzezią wołyńską. Argumentowała swój wniosek Elżbieta Słodkowska.
4: Miasto, które posiada i hołubi takich ludzi, takie symbole gloryfikuje, nie powinno być partnerem miasta Głubczyce, w którym żyją potomkowie oraz jeszcze osoby, które przybyły z Kresów Wschodnich, i te zdarzenia, które miały tam na Wołyniu miejsce, są w nich wciąż żywe. To godzi w pamięć o ofiarach, które zostały na Kresach Wschodnich, to godzi w czystą ludzką też po prostu przyzwoitość.
2: Jako władze samorządowe nigdy nie negowaliśmy tego, co się wtedy stało, ale partnerstwo ze Zbarażem opiera się przede wszystkim na płaszczyźnie więzi międzyludzkich. Na bazie takiej współpracy z pewnością jest łatwiej przekazać nasze treści i prawdę historyczną, tłumaczy Adam Krupa, burmistrz Głubczyc.
5: Dlatego uważam, że takie całkowite zerwanie tych relacji partnerskich jeszcze w tym momencie trudnym dla Ukrainy, to byłoby odcięcie tych kanałów dialogu i to jeszcze bardziej tak jakby pogłębiłoby to brak takiego wzajemnego zrozumienia i prowadzenia trudnych rozmów o przeszłości.
2: Przypomnijmy, gmina Głubczyce na prośbę środowisk kresowych nawiązała współpracę ze Zbarażem w 2005 roku.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
2: Mieszkańcy dzielnicy Groszowice w Opolu zwracają uwagę, że jedyny plac zabaw w tej części miasta znajduje się przy szkole podstawowej. Od lat zabiegamy o utworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji dla naszych dzieci, mówi Mariola Skrzypczyk, radna dzielnicy Groszowice.
6: Staraliśmy się o różne lokalizacje, za każdym razem po prostu urząd nie widział możliwości utworzenia tam placu zabaw. Środki Rady Dzielnicy inwestycyjne nie wystarczały po prostu na projektowanie i rozbudowę takich dużych placów zabaw.
2: Rozwiązaniem tej sytuacji może być projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego Opola, a na ten i inne projekty można głosować poprzez stronę internetową do 13 października.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: W Tarnowie Opolskim powstanie dom dziennego pobytu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Obiekt za 2 miliony złotych wybudowany zostanie na osiedlu zakładowym, a miejsce znajdzie tam 18 osób potrzebujących, mówi wójt Tarnowa Opolskiego Rudolf Urban.
7: Coraz więcej mamy osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, którzy jeszcze są na tyle, powiedzmy, że mobilni, że do 24-godzinnego DPS-u się nie kwalifikują, ale już potrzebują większego wsparcia, a nie tylko wspólnie spędzonego czasu, i to właśnie dla nich jest ten dom dziennego pobytu.
2: Gmina pozyskała na inwestycje prawie 1,5 miliona złotych z Unii Europejskiej.
3: Światowe agencje informują.
2: Co najmniej 11 osób zginęło na skutek rosyjskich ataków na ukraińskie terytorium. Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 70 rakiet do ataku. Wykorzystała również drony. Praga na kilka dni staje się centrum designu. Rozpoczynający się w czeskiej stolicy festiwal zgromadził ponad 300 projektantów i marki. Tegorocznym tematem wydarzenia jest światło, symbol Poznania i nadziei, ale też istotny element architektury i designu.
3: To dzieje się teraz w regionie.
2: Właśnie teraz w Łączniku przy ulicy Mikołajczyka w Opolu rozpoczyna się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego Politechniki Opolskiej. Z kolei w Branżowym Centrum Umiejętności w Kluczborku rozpoczyna się konferencja Doradca Zawodowy w Nowej Rzeczywistości. Na niej odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie wspierać uczniów w odkrywaniu ich potencjału, oraz będzie o planowaniu ścieżki edukacyjnej. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Na wiadomości od 12 zaprosi już Katarzyna Plewnia.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl

0: Pogoda.
1: No i zgodnie z obietnicą, czy może bardziej zgodnie z prognozami, nasze piękne błękitne niebo nieco zasnuło się chmurami, ale spokojnie, wciąż słońce jeszcze się przebija. Dziś w regionie od 19 do 21 stopni, zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, czasem umiarkowany, chwilami porywisty południowo-wschodni. Po zmroku zachmurzenie małe i tak od 10 do 11, czyli nawet względnie ciepło. A teraz w Opolu termometry pokazują już 17 stopni, taka 17 jest jeszcze także w Namysłowie i Brzegu, 16 w Nysie, a po 18 stopni w Kluczborku i w Kędzierzynie Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No to witajcie w kolejnej godzinie duetu na fali. Krzysztof Raab raz jeszcze serdecznie się z wami witam, cześć i czołem. A Paweł Oliwa program realizuje. Zostańcie z nami co najmniej do godziny 14, a potem jeszcze dłużej.

0: społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. W Radiu Opole mamy już prawie 20 minut po godzinie 11. Parafrazując, też chyba potrzebuje cudu, żeby na przykład przesiąść się z motocykla na bieganie. Ale na szczęście są tacy, którzy bieganie kochają i za chwilę będą to udowadniać już dokładnie w sobotę w Grodkowie, bo tam wystartuje 9. opolski bieg Belfra. I właśnie, to będą nauczyciele przeważającej liczbie, ale także pracownicy oświaty. O szczegółach już teraz porozmawiam z moim gościem. Marek Wąsowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Opolu. Dodam, że to także wojewódzki koordynator do spraw innowacji i edukacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Kuratorium Oświaty jest głównym organizatorem tegoż biegu. Mamy już 9. edycję. No to przede wszystkim zapytam o miejsce, czas i te dystanse do przebiegnięcia, jakie będą.
1: Tak, tradycyjnie jak co roku od 9 lat zapraszamy do Grodkowa. Mamy dwie dyscypliny, bieg na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km.
0: To się nie wydaje chyba takim zaprawionym biegaczom duży dystans. To chyba zresztą właściwie o to chodzi, żeby od razu tym dystansem nie zniechęcić, prawda?
1: Tak, chcemy przyciągnąć jak największą liczbę amatorów takiej aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 10 kilometrów to jest, dla niektórych to jest rozgrzewka, dla niektórych to jest dystans
0: chorobny. To już jest wyczyn życia, dokładnie tak. Dwie pętle tak. Po 5, w razie czego po tej pierwszej można obliczyć siły i zamiary, tak? Ale dobrze by było oczywiście ukończyć.
1: Tak jest, dokładnie. Gościmy u nas zarówno początkujących biegaczy, jak i biegaczy zaawansowanych, którzy no, dosyć poważnie podchodzą do nawet do naszego biegu. I no, rekordzista tą trasę 10-kilometrową pokonuje w niewiele ponad 30 minut.
0: No proszę bardzo, nieźle. To pewnie nasza rozmowa, jak ją tak podzielimy na etapy, będzie dłuższa. A no ewentualnie jest właśnie ten dystans 5 km Nordic Walking. No to jest taka spokojniejsza forma.
1: Tak, bardziej dostępna dla większej liczby osób, także zapraszamy.
0: No dobrze, a czy ta nazwa rzeczywiście aż tak zobowiązuje, czyli to są nauczyciele, nie chcę powiedzieć belfrzy, ale generalnie tak, pracownicy oświaty, jakie my tam mamy kategorie, bo mamy konkretne kategorie w tej imprezie.
1: Tak, przede wszystkim jest to najstarszy branżowy bieg tego typu w Polsce, skierowany dla pracowników oświaty, natomiast zapraszamy wszystkich miłośników właśnie czy biegania, czy też chodu, jako takiej najprostszej w zasadzie formy aktywności ruchowej. Znajdziemy miejsce dla każdego. Mamy kategorie dla czynnych nauczycieli, dla pracowników oświaty, bo tu są też pracownicy administracji obsługi, dyrektorzy, także osoby zajmujące się na co dzień oświatą w swoich jednostkach, na przykład w gminach.
0: Tak, już szerzej to wszystko rozumiane. To nie musi być pani od matematyki, czy pan od geografii.
1: Nie, to może być pani z kadry, pani sprzątaczka, to może być osoba zajmująca się oświatą, czy nadzorująca oświatę w gminie. Również zapraszamy nauczycieli i pracowników emerytowanych, ale także mamy kategorię open tak zwaną, czyli sympatycy biegu dla każdego.
0: Na stronie m.in. Kuratorium Oświaty w Opolu znajdziecie szczegóły i my za chwilę jeszcze do tych szczegółów wrócimy. Przypomnę, że mówimy o 9. opolskim biegu Belfra, a w studiu Marek Wąsowski z Kuratorium Oświaty w Opolu. Zostańcie z nami, za chwilę będziemy kontynuować. A, będziemy kontynuować. Premiera w Radiu Opole, no pewnie, że tak.
2: Premiera tylko w Radiu Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. No taki biegacz na przykład, to w Grodkowie będzie miał wszystko to, czego pragnie, czego chce. 9. Opolski Bieg Belfra wystartuje właśnie w Grodkowie 10 października, a w studiu przedstawiciel organizatora, czyli Marek Wąsowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Opolu. Kuratorium Oświaty jest głównym organizatorem tego biegu i ja sobie spojrzałem na listę startową. Nie wierzę, dosłownie nie wierzę. Grubo ponad 200 osób już jest zapisanych i jeszcze są wolne miejsca, gdyby ktoś chciał.
1: Tak, zapraszamy. Teoretycznie zapisy przyjmujemy do dzisiaj, ale jeżeli ktoś się zdecyduje w ostatniej chwili, to też znajdziemy na to sposób, także zapraszamy na sobotę.
0: Nauczycieli, czyli tych właśnie belfrów, ale także pracowników oświaty. No dobrze. I teraz tak, wiemy już, jakie są dystanse, czyli 10 km do przebiegnięcia, 5 km Nordic Walking. Kto się zgłasza na ten bieg? W sensie już wiemy, że to są nauczyciele i pracownicy oświaty, ale tylko z Opolszczyzny, czy niekoniecznie?
1: Nie tylko. Mamy gości, dosyć sporo zawodników z ościennych województw. Mhm. Zdarzają się na przykład z takich egzotycznych rejonów jak Bydgoszcz.
0: Proszę, to ale, jest kawałek.
1: Tak, ale rangę międzynarodową naszemu wydarzeniu nadaje pan Martin ze słowackich Koszyc, który jest regularnie uczestniczy w naszych zawodach.
0: Jeden rodzynek, ale sprawia, że już jest bieg międzynarodowy, tak?
1: Tak jest, dokładnie.
0: I on już, rozumiem, tak? Częsty bywalec? Ile on już razy, powiedzmy, był na tym
1: Nie
0: biegu?
1: Pamiętam, czy jest od pierwszej edycji, ale od ładnych paru lat co roku startuje.
0: No dobrze, na co mogą liczyć ewentualni zwycięzcy, czy ci, którzy po prostu dobiegną cali i zdrowi do mety? Jakieś nagrody ciekawe macie?
1: No oczywiście każdy uczestnik otrzyma medal, otrzyma pakiet startowy. Osoby, które zajmą pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii, otrzymują takie bony do sklepów sportowych. Natomiast dla pozostałych uczestników przewidujemy losowanie różnych nagród, typu na przykład vouchery do restauracji. Też Zamek Moszta nas wspiera, więc będzie można na przykład wygrać zwiedzanie zamku z przewodnikiem.
0: Ciekawa nagroda. Czytam na stronie Kuratorium Oświaty, na którą też was odsyłam, bo tam znajdziecie szczegóły. Jest kategoria i nagroda specjalna burmistrza Grodkowa.
1: Tak. W ten sposób też chcemy tutaj właśnie bardziej zintegrować środowisko lokalne, zachęcić mieszkańców gminy Grodków do udziału w naszym wydarzeniu i właśnie jest to specjalnie dla mieszkańców gminy Grodków przewidziana kategoria, a dodam jeszcze, że będzie można na przykład wygrać wizytę w Sejmie i obiad z posłem.
0: Wow, no to już w ogóle, rzeczywiście. Start, ten bieg główny na 10 km, godzina 11, no wypadałoby być troszeczkę wcześniej zapewne.
1: Tak, oczywiście zapraszamy do biura zawodów od godziny 9 do 10.30. Należy się zgłosić w tym dniu, zarejestrować, odebrać pakiet startowy, numer. No i start poprzedzony krótką rozgrzewką. 11 i 11.05 dla chodziarzy.
0: Dokładnie, 11.05 ten Nordic Walking, dystans 5 km. No i wypada pogratulować, bo nie wiem, jak to zrobiliście, ale zupełnie się odmieniły prognozy pogody, bo jeszcze niedawno wyglądało na to, że następny tydzień będzie padał deszcz, a teraz proszę bardzo, słońce. Tego deszczu już tak za bardzo w prognozach nie widać, więc wszystko powinno być idealnie. 15-16 stopni, dobra pogoda do biegania?
1: Tak, bardzo dobra pogoda do biegania. Nie jest gorąco, będzie sucho, także myślę, że będą uczestnicy zadowoleni.
0: Zapraszam na 9. Opolski Bieg Belfra do Grodkowa. Marek Wąsowski, Kuratorium Oświaty w Opolu, dodam wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji. Dzięki piękne, to życzę udanej imprezy.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.

0: No i mamy kwadrans do godziny 12. Słuchajcie, jego utwory zna i śpiewa kilka pokoleń Polaków. Ja sam już w przedszkolu, serio, śpiewałem mniej niż zero, niewiele jeszcze z tego rozumiejąc. No i z kolei w tamtym roku, tu już będąc dorosłym chłopcem w tym radiu, na tej antenie, miałem okazję też z mistrzem porozmawiać. O muzyce oczywiście przede wszystkim. Natomiast zaczęło się od małej Lady Punk, potem były kolejne przeboje zespołu, który założył, czyli właśnie Lady Punk. Już doskonale wiecie, o kogo chodzi. Były też płyty solowe, liczne współprace z innymi artystami. No a dziś, słuchajcie, na jednej z platform streamingowych można już oglądać film. O kim? No w końcu to powiem. O Janie Borysewiczu, gitarzyście i założycielu zespołu Lady Punk. Jest to opowieść o trudnej młodości i trudnych początkach tego muzyka, który to w PRL-u zaczynał w latach 80. No i postanowił wtedy iść pod prąd i spełniać swoje marzenia o zostaniu właśnie takim rockmanem.
1: Uważają, że stanowicie zagrożenie dla porządku publicznego.
2: Kanwą scenariusza filmu stało się burzliwe życie Jana Borysewicza.
3: Myślę, że gdyby nie moja Małgosia, ja bym się nigdy na to nie zgodził. Chociażby z tego powodu, że moje życie było różne. Ono nie było takie usłane różami. A po drugie, prowadziłem takie dosyć rock'n'rollowe tryb życia i nic nie ukrywałem. Tam nie ma jakiegoś wygładzania, ani pokazywania mnie jako jakiś super gość.
4: Tak naprawdę zawsze miałem w życiu tylko jeden cel. I był nim mój własny zespół.
2: Reżyser Christopher Rus wyjaśnia, że opowiedział w swoim filmie o niezwykłym marzycielu.
5: To jest film o człowieku, który chciał spełnić swoje marzenie i w filmie pokazujemy, że to marzenie jest darmo, że tylko dość sporo kosztowało też w życiu prywatnym.
2: Jana Borysewicza zagrał debiutujący na dużym ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz. Witold Banach, Polskie Radio.
0: No to teraz będzie taki mały tribut i też dowód na to, że te współprace były liczne. Zostawcie Tytanika, też doskonale znacie. Muzyka oczywiście Jan Borysewicz, ale słowa do tego utworu napisał Grzegorz Ciechowski. No to uwaga, dajcie sobie teraz głośniej.

0: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na ch-karolinka.pl. Jest Karolinka!
1: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla

0: regionu.
1: Ponad 4 miliardy złotych trafi w przyszłym roku na gospodarkę wodną, w tym na usuwanie skutków powodzi również w regionie. Koordynator służb specjalnych o stratach Orlenu. U progu sezonu grzewczego warto wezwać kominiarza.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A dyżur w Newsroomie rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ponad 4 miliardy złotych przeznaczy w przyszłym roku Ministerstwo Infrastruktury na szeroko rozumianą gospodarkę wodną. Duża część tej kwoty trafi na usuwanie skutków powodzi z września 2024 roku, a znaczące fundusze do Wód Polskich, które rozdysponują te pieniądze według rekomendacji regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Te zgłoszenia już są, mówi Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury.
4: To są środki finansowe, które z jednej części przekazywane są na utrzymanie, z drugiej strony na inwestycje, również na zamknięcie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi roku 2024. Ale oprócz środków budżetowych są do dyspozycji środki europejskie, w tym ten instrument, który mógłby być pięknie rozwinięty pomiędzy nami a Republiką Czeską. Mówię tu o programie Interreg.
1: Wody Polskie mają 76 milionów złotych z obecnej unijnej perspektywy na przygotowanie dokumentacji projektowej dla 15 zadań. Ich faza budowlana z następnej już perspektywy Unii Europejskiej ma kosztować 1 300 000 000 złotych. Dla programów redukcji ryzyka powodziowego kluczowe jest studium wykonalności, zaznacza Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
5: To studium wykonalności w przyszłym roku zlecimy. Przypomnę, że perspektywa zaczyna się w roku 2028, nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, więc przyszły rok poświęcimy na to, żeby te studia zamówić, zrealizować i odebrać i później udowodnić, że każde z tych zadań obroni się w analizie kosztów i korzyści, bo to jest ostatecznie ten element, który decyduje o tym, że komisja wyraża zgodę na ich finansowanie.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Sejm zajmie się dzisiaj podwyżką akcyzy na alkohol oraz zwiększeniem opłaty cukrowej. Pod koniec ubiegłego roku rządowe propozycje dotyczące alkoholu i cukru zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd zmodyfikował projekty, uwzględniając zastrzeżenia prezydenta, który ocenił, że są one próbą łatania dziury w budżecie państwa.
6: Pieniądze z podwyżki akcyzy i opłaty cukrowej trafią do budżetu NFZ-u, podnosząc bezpośrednią dotację z budżetu państwa o prawie 3 miliardy złotych. Opozycja odpowiada, że podwyżka akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej uderzy w konsumentów i producentów. Propozycja rządu oznacza odejście od tzw. mapy drogowej akcyzy, do której przedsiębiorcy byli przygotowani. Po podniesieniu akcyzy półlitrowa butelka wódki zdrożeje o 4 zł, a butelka piwa o prawie 20 groszy.
1: Opłatą cukrową zostaną też objęte wszystkie koncentraty oraz napoje z dodatkiem soku schłodzone słodzikami. Ponad 4 miliardy złotych wynoszą straty Orlenu w związku ze złą realizacją polityki cenowej. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 byłym i obecnym menadżerom spółki powiązanym z byłym prezesem Danielem Obajtkiem. Chodzi o nieuzasadnione obniżki cen na stacjach koncernu co najmniej od 1 do 15 października 2023 roku. Ceny na stacjach wynosiły wówczas 5 zł 99 groszy za litr. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że był to ruch czysto polityczny w kampanii wyborczej.
7: Ogromne straty, działanie absolutnie, które interes firmy podporządkowuje interesowi partyjnemu. Myślę, że wielu z nas jeżdżąc przez stacje benzynowe widziało coś, co było, po prostu zdumiewało nieczynne dystrybutory po to tylko, żeby udawać, że ta cena jest niższa i żeby to miało wpływ na wynik wyborów. Jest to kompromitujące dla tamtego kierownictwa i bardzo dobrze, że prokuratura tą sprawą się zajmuje.
1: A śledztwo wszczęto w styczniu 2024 roku.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
1: Wraz z początkiem sezonu grzewczego przybywa praca opolskim kominiarzom. Więcej jest zleceń czyszczenia przewodów kominowych, także więcej kontroli kominów. Te czyścić trzeba regularnie, a częstość takich prac zależy od stosowanego opału. W przypadku węgla, drewna czy peletu czyszczenie zaleca się raz na kwartał. Opalane gazem czy olejem czyści się raz na pół roku. Ze stanem kominów różnie jednak bywa, podkreśla Waldemar Drożdżol, prezes Korporacji Kominiarzy Polskich.
8: Są stali klienci, którzy czyszczą kominy regularnie. Są tacy, którzy czyszczą raz w roku, no a są i tacy, którym się przypomina po iluś tam latach albo jak coś się zaczyna dziać. Ilość przeglądów troszeczkę wzrosła, ale nie, że do ludzi dotarło, że jest to potrzebne. Bardziej zasługa ubezpieczycieli, którzy zaczęli informować, że jest to niezbędne, że polisa była ważna.
1: Węgry mogą przyjąć euro 1 stycznia 2032 roku. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie Radio Opole.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Jest trochę chmur, ale też błękit cały czas widać. Słońce w leciutkim odwrocie, przynajmniej w samym Opolu, ale to nie oznacza, że powiedziało już na dziś do widzenia. Absolutnie. Jeszcze w

0: wróci. Nie będzie padać i to jest też ważne, a jeśli chodzi o wiatr, no to on dzisiaj taki zmienny, słaby, umiarkowany chwilami, może być porywisty, południowo-wschodni od 19 do 21 stopni w ciągu dnia, od 10 do 11 na nadchodzącą noc, takie są prognozy, i w nocy zachmurzenie też małe, przynajmniej nie ma już też wspominania tutaj o mgłach, chociaż uważajmy, bo te zawsze jeszcze nad ranem mogą wystąpić, a to jest zawsze niebezpieczne, na przykład na drogach. W Opolu już 20 na termometrach, no i 20 mamy jeszcze w Namysłowie i w Brzegu, 19 w Nysie, a dwa najcieplejsze miasta teraz 21 stopni to Kluczbork i Kędzierzyn-Koźle.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy 6 minut prawie po godzinie 12. Nie uderzyłem się w mały palec, to Michael Jackson tak zaczął i już tam sobie w tle leci. Cześć, tu duet na fali. Krzysztof Rap, Paweł, Oliwa, program realizuje. No to zostawiam was z królem popu.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
7: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
9: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
6: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Cześć sąsiad, jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
15: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
16: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
15: Tak! Wspinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
16: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji. Niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października. Po reklamie.

0: Jeszcze trochę, słuchajcie, i wyjdzie z tego więcej odcinków niż w modzie na sukces. Już tłumaczę, o czym mowa. Nadal nie ma ostatecznej decyzji w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Takie wczorajsze spotkanie w Zakopanem nie przyniosło zgody na powrót zaprzęgów na dawną 7-kilometrową trasę. Przypomnijmy, od września konie pokonują niespełna 3 kilometry dowodowych grzmotów Mickiewicza. Testy miały potrwać miesiąc, ale uwaga, teraz się okazuje, że mogą potrwać jeszcze także przez cały październik. Wyniki trzeba omówić z Ministerstwem Klimatu, tak mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień.
1: Przewoźnicy wypowiedzieli swoje uwagi. Trwa też analiza ankiet, które Tatrzański Park Narodowy robił i pytał turystów. Kiedy to zbiorą razem, dyrektor przekaże te wspólne uwagi do Ministerstwa Środowiska, żeby zasygnalizować i te złe i dobre strony tego pilotażu.
0: No i nie wiadomo też, jak ankiety turystów wpłyną na tę ostateczną decyzję. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego nie odpowiadał wczoraj na pytania dziennikarzy. No a fiakrzy obawiają się, że błoto i chłód na postoju zaszkodzą koniom. Liczą też straty, dodaje Andrzej Mąka, to prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka.
2: Gdzieś około 50-60% straciliśmy jako we wrześniu na zarobkach. Rezygnując z tego powodu, że to jest krótko, rezygnując z tego powodu, że trzeba czekać na komplet tam 10 osób, no to on już ma 15 minut siedzieć na wozie, no to jest już pod wodogrzmotami. No i tak właśnie się też dzieje, bo obserwujemy, jak no, odchodzi turysta, dojeżdżamy go gdzieś tam pod wodogrzmotami, albo nawet kogoś nie dojeżdżamy, no to też nie ma sensu.
0: No to cóż, zimą konie, tak się dowiadujemy, mogą wrócić na tę dłuższą trasę. Starosta zapowiedział powrót do zimowych zasad i wstrzymanie tych kursów e-busów. Trasy zaprzęgów jednak tak dokładnie nie sprecyzował. No cóż, no to trzeba poczekać na kolejny odcinek tej zakopiańskiej sagi.

CIA Chaka Khan, Cool You Down. To teraz właśnie graliśmy na antenie Radia Pole. A ja, słuchajcie, czuję się w obowiązku przypomnieć o pewnej bardzo ważnej zbiórce na portalu siepomaga.pl. To jest zbiórka pod hasłem Rowerem do Mont-Saint-Michel dla malutkiej Agnes. Pamiętacie na pewno doskonale naszego dzielnego pielgrzyma rowerowego Łukasz Mularz, strażak ochotnik z Wysokiej, który nie tak dawno wyprawił się właśnie w taką podróż, żeby pozbierać pieniądze dla malutkiej Agnes. No niestety, kontuzja go z tej pielgrzymki wykluczyła, już dobrze o tym wiecie, jakiś czas temu. Myśmy oczywiście te jego zmagania z pogodą, z rowerem i właśnie z własnym ścięgnem Achillesa raportowali, relacjonowali na antenie Radio Opole. Tej pielgrzymki już nie ma, ale słuchajcie, zbiórka nadal jest. Cel tej zbiórki, tej skarbonki to jest 15 tysięcy złotych, a w tej chwili mamy tam 13 tysięcy. No i ja apeluję i przypominam, że ta zbiórka nadal trwa, że malutka Agnes potrzebuje naszej pomocy. To jest dziewczynka, która ma taką wadę nie do rozwoju lewej nogi. To powoduje nierówność kończyn. Z czasem, z wiekiem ta różnica będzie się powiększać w długości nóg. Oczywiście będzie to powodowało problemy z chodzeniem, ba, problemy z kręgosłupem. To oznacza, że Agnes potrzebuje dwóch skomplikowanych operacji. Oczywiście takie rzeczy kosztują. Stąd też właśnie taka zbiórka. W oczekiwaniu na nowy pomysł Łukasza Mularza, bo zapewne na tym nie poprzestanie, będzie podejmował kolejne próby, ale pewnie, myślę, poczeka z tym już do wiosny, no to my mamy na przykład taki cel, żeby uzbierać te 15 tysięcy dla malutkiej Agnes, a zatem ja apeluję, otwórzcie swoje serce raz jeszcze. Już pokazaliście nieraz, że te wasze serca są naprawdę ogromne.

0: duet na fali.
1: Weronika Juszczak śpiewała coś o nieprzespanych nocach przed chwileczką. No myślę, że tacy na przykład naukowcy to mają za sobą wiele nieprzespanych nocy. Nagroda Nobla, słuchajcie, w dziedzinie chemii przyznana. Otrzymali ją Aori Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu im tego wyróżnienia. Uwaga, za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Zrozumiałe, prawda? No oczywiście chemicy pewnie wiedzą, o co dokładnie chodzi. Ja bynajmniej tego teraz wam nie wytłumaczę, ale w kolejnej godzinie programu razem z moim gościem za to wytłumaczymy, za co dokładnie zdobył Nagrodę Nobla wczoraj w dziedzinie fizyki belgijski fizyk Francis Haltzen. Tym gościem będzie dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Zapytam ją zatem, co to są neutriny o wysokiej energii, no i jak obserwatorium Ice Cube zmieni współczesną astronomię. I fizyka, i astronomia to koniki pani doktor, więc z pewnością będzie miała przetłumaczyć z naukowego na polski, o co dokładnie chodzi. Ja mogę tylko przypomnieć trochę historii, że Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku, nazwiska laureatów ogłaszane są właśnie teraz, czyli w październiku, a nagrody wręczane są 10 grudnia, czyli dokładnie w rocznicę śmierci fundatora Alfreda Nobla.

Jasiek Piwowarczyk śpiewa o obłokach, a za 7 minut dokładnie to będą wiadomości. W Radio Pole przygotowuje je dla Was Katarzyna Plewnia. Przejazd drogowo-kolejowy w Kotorzu Małym będzie strzeżony, ale powiemy też, uwaga, o tym, że Węgry przymierzają się do przyjęcia euro. Brzmi trochę jakby luksusowo, drogo, ale spokojnie, to trochę potrwa. Na razie na wyjazd zabierajcie jeszcze forinty. Szacuje się, że to euro nasze bratanki mogą przyjąć 1 stycznia 2032 roku dopiero. Więcej szczegółów w wiadomościach o 13:00.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
4: Mamy środę, mamy siódmy dzień.

0: stwierdziła Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Policji w Radomiu.
1: W pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły. Wstępnie, bardzo wstępnie możemy powiedzieć o zranieniu 7 osób. Oczywiście ilość tych osób może ulec zmianie.
0: Przebieg zdarzenia ustala policja. 8 lat więzienia to kara najwyższa przewidziana kodeksem za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, choć nie odzwierciedla poczucia sprawiedliwości społecznej. Tak o możliwym zagrożeniu karą w procesie Sebastiana M. mówi adwokat Karolina Pilawska. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wysłuchuje dziś mów końcowych w procesie Sebastiana M. Prawniczka w Polskim Radiu 24 wyjaśniała, że zagrożenie karą jest takie, na jakie pozwalają obecne przepisy.
2: Jako adwokat zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam poczucie takiej sprawiedliwości społecznej, ten wymiar społeczny, gdzie my jako obywatele widzielibyśmy jednak dużo wyższe zagrożenie karą w takiej sytuacji, za taki wypadek, za śmierć 3 osób, jednak nie może spowodować tego, że ta kara będzie wyższa niż ta, która jest przewidziana przez przepisy prawa.
0: Sebastian M. spowodował wypadek. Jadący z prędkością ponad 300 km na godzinę zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna niedługo po zdarzeniu wyjechał z Polski do Dubaju, skąd został odesłany do Polski po procedurze ekstradycji.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: 4 nastoletnich jajcarzy zatrzymała wczoraj wieczorem policja w Kędzierzynie Koźlu. Ze zgłoszenia po godzinie 22 wynikało, że ktoś z jadącego auta rzuca w przechodniów jajkami. Na miejsce pojechał patrol. Funkcjonariusze do kontroli zatrzymali Mitsubishi. Autem kierował 18-latek, a towarzyszyło mu 3 17-latków. Jak ustalili mundurowi, młodzi ludzie jeździli po mieście i rzucali jajkami w napotkane osoby, mówi młodsza aspirant Klaudia Restel z kędzierzyńsko-kozielskiej policji.
4: W związku z zakłóceniem porządku publicznego oraz nieobyczajnym wybrykiem nastolatkowie zostali ukarani mandatami karnymi na łączną kwotę 3,5 tysiąca złotych. Dla 18-letniego kierowcy to jednak nie jedyne konsekwencje. Podczas kontroli policjanci ujawnili również nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Za to wykroczenie mężczyzna otrzymał kolejny mandat w wysokości 3 tysięcy złotych.
0: Policjanci zatrzymali też dowód rejestracyjny Mitsubishi. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na jutro. I tak litr benzyny 95 kosztować będzie maksymalnie 6 zł 83 grosze, benzyny 98 7 zł 71 groszy, a diesla 7 zł 74 grosze.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymają Henri Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii. Jak wyjaśnia doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, to nagroda za przełomowe odkrycie z zakresu syntezy związków organicznych, które są podstawowym budulcem żywych organizmów.
5: Nasze życie, nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Są chiralne. Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem. Ci profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny prawej i lewej ręki, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
0: A na koniec Węgry mogą przyjąć euro 1 stycznia 2032 roku. Taki możliwy termin przedstawił wiceprezes Węgierskiego Banku Narodowego. Warunkiem jest spełnienie do 2030 roku wszystkich wymaganych kryteriów z Maastricht. Według przedstawionego programu Węgry mogłyby w 2029 roku przystąpić do mechanizmu kursowego RM2. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia wspólnej waluty miałaby zapaść w 2031 roku. To na razie tylko scenariusz, a nie oficjalnie przyjęta data.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Jeszcze cały czas w głowie mam to tłumaczenie tego Nobla z chemii. No dobrze, no, nie, może o pogodzie. No cóż, coraz więcej tych chmur mam wrażenie na niebie, przynajmniej tutaj w Opolu. Błękitu coraz mniej, ale spokojnie, padać nie powinno. Nie będzie padać, już, tak się umówmy. Zachmurzenie faktycznie takie umiarkowane, od 19 do 21 stopni. Wiatr słaby, chwilowo umiarkowany, może być też porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe, no i tak od 10 do 11 stopni. A jeśli chodzi o to, co teraz pokazują termometry w naszym regionie, no to mamy 20 w Opolu, 20 jeszcze także w Nysie, Brzegu i na Mysłowie, a takie cieplejsze odrobinę, chociaż dwa miasta to Kluczbork i Kędzierzyn-Koźle, tam po 21 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: No to witajcie w czwartej już godzinie duetu.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
0: Po reklamie.

0: Jakbyście się czasem zastanawiali, jak brzmiałby taki mocny rock, no bo jeszcze nie metal, po hiszpańsku, no to właśnie tu jest odpowiedź od Radia Pole. Heroes del Silencio, Entre dos Tierras. Nie będę tego tłumaczył, natomiast będziemy tłumaczyć teraz z moim gościem bardzo, no, ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o fizykę. Mamy Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki wczoraj przyznaną dla belgijskiego fizyka Francisa Halsena, ale dokładnie cóż to on takiego odkrył, to już za chwilę będę wyjaśniał z moim gościem, dr Katarzyna Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja tylko walnę cytat, na początek zacytuję, a już pani doktor będzie to tłumaczyć z naukowego na polski, bo pan fizyk dostał nagrodę za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube Neutrino Observatory oraz odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego. No, neutriny to już gdzieś słyszałem takie hasło. No wszystko zrozumiałe, oczywiście, tak? Bez problemu.
1: Wszystko zrozumiałe. No najpierw trzeba wiedzieć, co to jest to neutrino, tak?
0: Właśnie.
1: Więc my tak naprawdę, najprościej to powiem tak, jeśli zasada zachowania pędu i energii musi być spełniona, to wszyscy wiedzą z klasy 7 szkoły podstawowej, więc mam nadzieję, że jest to zrozumiałe.
0: Ja kiwam głową, że niby tak.
1: Więc jeśli my mamy rozpad promieniotwórczy, na przykład rozpad beta minus, to jest wtedy, kiedy elektron nam się wydostaje, czyli mamy w wyniku tego rozpadu promieniotwórczego elektron i nam się nie zgadzała w rzeczywistości lewa strona z prawą, czyli jakby ta zasada zachowania energii nie była spełniona i my wtedy zauważyliśmy, że brakuje pewnej energii, no i w tym momencie stworzyliśmy neutrino. I w przypadku właśnie tak naprawdę przy elektronie to my to nazwaliśmy antyneutrino, bo jak elektron jest ujemny, to antyneutrino jest obojętne, ale dla równowagi nazwano to antyneutrinem, więc ono jest o bardzo małej masie. Kiedyś mówiono w ogóle, że nie ma masy, tak? Jest o bardzo małej masie, ale wyrównującej tą zasadą zachowania energii pędu w tym rozpadzie promieniotwórczym.
0: Dla mnie bardziej zrozumiałe było to, jak wyczytałem, że to są takie cząsteczki nie do powstrzymania, potrafią przenikać przez nasze ciała, ziemię, skałę i wodę. Prawda to?
1: Tak, bo mają małą masę.
0: Właśnie.
1: Bo są bardzo, bardzo niewielkie.
0: Okay.
1: Kiedyś mówiono, że nie mają tej masy tak zwanej spoczynkowej. Tutaj jeszcze to kwestia matematyki, czy to można wyliczyć, czy nie. W każdym razie coś, co ma małą masę, może przenikać przez wiele, wiele elementów. I my tak naprawdę jesteśmy takimi neutrinami uderzani cały czas. Możemy sobie na przykład w projekcie, który prowadzi Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski, możemy sobie takie cząstki elementarne, że tak powiem, zbierać. My tak naprawdę ze Słoneczka takie neutrina mamy w promieniowaniu kosmicznym. Promieniowanie kosmiczne, my to dostajemy właściwie cały czas, więc my nie wiemy, co mamy.
0: Ale pan był przełomowy, jego pomysł polegał na tym, że on wykorzystał co lód z lodowców na biegunie południowym, żeby wychwytywać te cząsteczki.
1: No bo problem jest taki, jak to zbadać. Jak to zbadać, że to jest.
0: No tak.
1: To jest bardzo małe, więc jak to zbadać? No, pierwszy taki element, w którym mogliśmy zobaczyć działanie neutrino, bo samego neutrino nie zobaczymy, ale tak, możemy zobaczyć działanie neutrino. Był robiony w Japonii, w dużej kopalni była woda bardzo czysta i te cząstki elementarne spadały do tej wody i mogliśmy zobaczyć takie niebieskie błyski. Podobne niebieskie błyski kosmonauci mają, astronauci mają. Mówią, że jak zamkną oczy, to widzą takie niebieskie błyski. To jest dokładnie ten sam błysk związany z promieniowaniem Czerenkowa.
0: Tak, niezłe.
1: Dalej idziemy, nie?
0: Zrobiłem tutaj mały przecinek, kropkę, nie wiem jak to nazwać, żeby nasi słuchacze ochłonęli, przetrawili te porcje wiedzy. Zostańcie koniecznie z nami, bo my tutaj naprawdę o poważnej fizyce sobie rozmawiamy. Doktor Katarzyna Książek w studiu Radia Opole i za chwilę do tej dyskusji wrócimy.

0: Purple Disco Machine w Radiu Opole Honey Boy. A my wracamy do trudnej i dla mnie, przyznaję, niełatwej rozmowy o odkryciach w dziedzinie fizyki, a omawiamy konkretnie wczorajszą Nagrodę Nobla dla fizyka Francisa Halsena, który to odkrył neutrina, ale takie szczególne, takie pochodzenia astrofizycznego, takie wysokoenergetyczne, ba, użył do tego lodu z lodowca i to jest tyle, co ja mniej więcej wiem, a całą resztę będzie tłumaczyć gość, czyli dr Katarzyna Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, cały czas jest z nami i teraz przerzucam ciężar tej rozmowy na barki pani doktor. Czyli jak to generalnie, na czym polega clue tego całego odkrycia właściwie? No bo myśmy wiedzieli, że te neutrina są.
1: To znaczy my wiedzieliśmy, ale nie, nie były one zdetektowane. My wiedzieliśmy, że one jak wpadają do materii, to wytwarzają promienia czerwieniowe, czyli my możemy zobaczyć niebieskie światło, czyli tak. Dzięki temu, że one tam są, możemy zobaczyć niebieskie światło, czyli wpływ na materię, tak? Więc to wiedzieliśmy, ale tak naprawdę zbadać to było bardzo, bardzo trudno. Tak jak wcześniej mówiłam, zrobiono to w Japonii w wodzie w kopalni,
0: tak.
1: A właśnie noblista wykorzystał lodowce na Antarktydzie, jak dobrze pamiętam.
0: Tak,
1: Więc wykorzystał lodowce, w które wstawiono czujniki światła. One były w takim przestrzeni, jakby takim walcu, na różnym poziomie wstawione. I trzeba powiedzieć, że neutrina i antyneutrina, te cząstki elementarne, jak wpadają w materię, to mają troszkę większą prędkość niż prędkość światła w danej materii.
0: To jest
1: nie
0: ważne.
1: Przekraczają tej prędkości w próżni, żeby nie było, ale w danej materii każdy element ma określoną światło, na przykład się porusza w lodzie 230 tysięcy kilometrów na sekundę, a na przykład w wodzie 225
0: tysięcy
1: kilometrów.
0: Czyli wolniej niż tą słynną cyfrę, którą znamy, czyli mniej więcej
1: tak
0: 300 tysięcy kilometrów.
1: No a neutrino, jako te malutkie, które mało tego, energetycznie obojętne, więc one nie wpływają na nie pole magnetyczne, to tak naprawdę wpadają sobie w tą materię, osiągają tą dużą prędkość i są w stanie spowodować, że widzimy to jako promieniowanie czerwieniowe, czyli widzimy taką niebieską smugę. To czasami widzimy w reaktorach jądrowych. Jak robimy sobie, bo takie same zjawisko właśnie występuje w reaktorach jądrowych przy rozpadach promieniotwórczych. Więc widzimy taką niebieską poświatę. To właśnie jest promieniowanie czerwieniowe.
0: Ja jeszcze znalazłem taką informację, że w ogóle po raz pierwszy tą wizję wychwytywania neutrin właśnie na biegunie, to on już w 1988 roku pokazał światu, jakby takie wymyślił to.
1: Fizyk teoretyk tak naprawdę.
0: No
1: to
0: tak.
1: Był, tak. Więc potrafił sobie
0: potrzebował
1: to wyliczyć.
0: Potrzebował lat, żeby zbudować to całe.
1: Bo my wyliczyć możemy wszystko.
0: Ice Cube.
1: Ja mogę wszystko wyliczyć.
0: No,
1: trzeba mieć dowodu doświadczalnego. No i teraz ten dowód uzyskali poprzez to promieniowanie, zobaczyli to niebieskie światło i badają właśnie, jaki ma wpływ neutrino na materię. Ale to ma mega kluczowy wpływ na badanie kosmosu.
0: O, no właśnie, bo ja chcę przejść już tak do omówienia, co nam właściwie te jego badania dają. Jak mają wpłynąć na właśnie tą astronomię naszą?
1: No bo my tak naprawdę jesteśmy troszkę ograniczeni, bo na przykład weźmy sobie światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, więc nie jest to obojętna na pole elektromagnetyczne, prawda? A neutrino nie. Neutrino, na neutrino nie działa magnes. Na neutrino pole magnetyczne nie oddziaływuje. Więc tak naprawdę możemy dostać się tam, gdzie nie dostaje się światło. Weźmy na przykład supernową. Supernowa w momencie, czyli to jest supernowa, to jest gwiazda, która umiera. Czyli to jest takie ostatnie, ja to nazywam tak potocznym językiem, ostatni dzień gwiazdy. I ona wtedy tą energię wyrzuca i wyrzuca wtedy dużo cząstek elementarnych. I my możemy zobaczyć, jak jest konstruowana właśnie przez neutrino. Bo w tej chwili myślę, że nawet powstaje, nie jestem tego pewna na 100%, przepraszam, ale wydaje mi się, że będzie powstawała, albo już nawet powstaje, tak zwana astronomia neutrinowa. Czyli my tak naprawdę będziemy mieli detekcję, nie tak jak światło, że nam światło pada i widzimy pewne elementy, ale też będziemy badać te neutrina i poznawać kosmos, skąd to jest, z jakiej odległości, z jakiej galaktyki, jak ta galaktyka jest zbudowana. My w tej chwili możemy je pooglądać też nie tylko światłem, bo możemy mieć teleskopy rentgenowskie, mamy przecież radioteleskopy, też badamy drogą radiową, ale popatrzmy sobie, neutrino nie oddziaływuje magnes, czyli to wszystko, co teraz mamy zaburzone poprzez pole magnetyczne Ziemi, poprzez pole magnetyczne Słońca, dla neutryny jest obojętne.
0: No i teraz zaczęło się to wszystko tutaj rozjaśniać. Zostańcie koniecznie z nami, bo za chwilę jeszcze zapytam zupełnie abstrakcyjnie, czy jakiś silnik zbudujemy napędzany właśnie tymi neutrynami, będzie szybszy i skuteczniejszy i nas zawiezie dalej w kosmos. Zobaczymy. Zostańcie z nami i za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: No proszę, jak to wszystko pięknie się składa. Wideo, fantastyczny lot, tam coś do gwiazd, za daleko i w ogóle nieprawda. Odkąd mamy odkrycie w dziedzinie fizyki? Nagrodę Nobla, przypomnę, wczoraj zdobył Francis Hansen, a odkrył takie neutrina pochodzenia astrofizycznego, wysokoenergetyczne. O nich właśnie dziś rozmawiam sobie z dr Katarzyną Książek z Instytutu Fizyki. I ja tak przed przerwą zapytałem oczywiście po laicku, czy jest taka możliwość ewentualna, żeby te fantastyczne cząstki, które jakoś tak wszystko przenikają, mają energię, wykorzystać do budowy jakiegoś takiego turbosilnika. I rzeczywiście taki Turbo Enterprise nas zawiezie gdzieś na koniec kosmosu, albo inny sokół Millennium. Czy to jest brednie moje takie, czy to jest niemożliwe?
1: Biorąc pod aspekt energetykę, tak, i zasady zachowania energii, no to czemu nie? O. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że to są bardzo małe cząstki przenikające przez Ziemię i przez całą materię, no tak, trudno by było taki
0: zatrzymać
1: silnik
0: je, tak,
1: zatrzymać, wprowadzić w ruch, bo one przelatują przez ten silnik, a nie zrobią korby, nie poruszą korby, bo pamiętajmy, że jeśli my jeszcze mamy, chyba że zmienimy silniki tylko na energię, ale to na razie jest jeszcze w fazie, nie
0: ja
1: wiem, science fiction,
0: ja
1: bardziej nawet nie naukowym. No jak Lem, prawda? No, Lem też wyprzedzał mega swoją wyobraźnią epokę.
0: No dlatego tak trochę o to zapytałem, dobrze, koniec żartów, no bo generalnie ma na tym wszystkim zyskać astronomia, to ja się pytam jak?
1: Znaczy ja bym jeszcze doprecyzowała, że ten blok badawczy, czyli to detekcja tych neutrin był na Antarktydzie,
0: tak.
1: A nie na Arktyce, jak mi się nam przez przypadek powiedziało. Wiedziałam, że to źle, ale ten. W każdym razie tulud. Także naprawdę mogłoby być tu i tu, ale akurat czyściej jest, jeśli chodzi o lód, to jest właśnie na Antarktydzie i tam właśnie jest to laboratorium. Tak naprawdę... Jeśli my się dowiemy, dostaniemy informacje dzięki tym neutrinom, bo przecież dzięki Słońcu, dzięki światu już dostajemy różne informacje, więc jeśli to neutrino nam dostarczy różne informacje, to będziemy mogli po prostu zrozumieć pewne aspekty, na przykład jak to jest z supernowymi, tak?
0: Przy badaniu czarnych dziur podobno też wyczytałem.
1: Tak,
0: to.
1: Bo chodzi o to, no bo tak naprawdę jak supernowa się rozchodzi, to też zostają pewne elementy, których nie mamy przebadane. Dlaczego one pozostają? Tak samo jak jest skład super czarnej dziury, tak? Więc to są obojętne, powtórzę, na pole elektromagnetyczne cząstki. Małe, dosyć przenikające, więc przenikają praktycznie w skały i wszystko. Więc tutaj możemy po prostu, mogą nam dać informacje na przykład o pochodzeniu promieniowania gamma, tak? W kosmosie.
0: Czyli wystarczy obserwować te cząstki, żeby wiedzieć, co się dzieje?
1: My mamy takie rozbłyski gamma w kosmosie, takie coś obserwujemy i taką informację mogą nam te neutrina dać. Chodzi o to, jaka jest energia, którą noszą ze sobą, albo jak jest ta energia zaburzana. Te wszystkie elementy, które my, jak zrobimy taką detekcję, to na bazie tego możemy wywnioskować, co się fizycznie tam dzieje. Dlatego mówimy o tej astronomii neutrinowej, tak? Czyli nie obserwujemy optycznie, nie obserwujemy radiowo, bo jest przecież astronomia radiowa, więc tu przechodzimy jakby tym detektorem będą neutrina, które były zawsze, istniały zawsze, ale trudno je było zobaczyć, trudno było zobaczyć ich efekt. My tak naprawdę nie tyle neutrina, ale promieniowanie kosmiczne i cząstki elementarne z uczniami badamy. Mamy taki projekt Credo Edu na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie szkoły, w tej chwili jest rekrutacja do tego projektu prowadzona, że szkoły dostają czujniki i zostawiają to u siebie na placach i zbierają dane i liczą te cząstki elementarne, które przychodzą ze Słońca lub w ramach promieniowania kosmicznego też z kosmosu, tylko one raczej nie są tak wysokoenergetyczne jak te, które są właśnie wynikają z, przychodzą na supernowy, których detekcję mamy właśnie w tym Ice Cube'ie.
0: Domyślam się, że skoro one tak przez wszystko przenikają i przez nas też, nie są jakieś niezdrowe. W przeciwieństwie na przykład do promieniowania kosmicznego, które nas zabija.
1: No nie, bo one są małe, mają dużą energię. Właściwie bombardowani jesteśmy nimi cały czas, więc nie możemy tutaj, one po nas po prostu przelatują, nie zostają w nas. Niezdrowe są też takie promieniowanie, które jest wysokoenergetyczne, ale nie przedostaje się przez nasz organizm, tak? Czy jest kumulowany w naszym organizmie.
0: Właśnie.
1: To jest bardziej niebezpieczne.
0: I doprowadza do jakiegoś na przykład rozpadu, czy zniekształcenia komórki. sztuki. Dobrze, to jest już trochę, weszliśmy na zupełnie inny temat. Tak. I absolutnie nie, to ja tutaj już mówię pas. Piękne dzięki. Myślę, na tyle, na ile byliśmy w stanie w tym czasie, to wytłumaczyliśmy to piękne odkrycie. Przypominam, mówiliśmy o Nagrodze Nobla, Nagrodzie Nobla w dziedzinie fizyki dla belgijskiego naukowca Francisa Halsena, a moim gościem była dr Katarzyna Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki za tę rozmowę.
1: To ja dziękuję, ale bym jeszcze podsumowała, że on pracował w CERN-ie, że my jesteśmy naukowo jakby jednością, tak? Że my pracujemy międzynarodowo w CERN-ie. On ma 82 lata, więc bądźmy też świadomi, że to nie tylko on to zrobił, ale cały zespół. Okay. Także piękne dziękuję, dzięki. Do widzenia, sorry za przedłużenie.
0: Nie ma problemu, ja się też już żegnam. To w ogóle dziękuję wam za ostatnie 4 godziny i tym samym Krzysztof Rab mówi do usłyszenia, do jutra. Marcin Głowienkowski jeszcze zostaje, będzie realizował na przykład reporterski obraz dnia, bo z tego co wiem, to Bogusław Kalisz już w blokach startowych. Dzięki, pa, do jutra.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
0: Po reklamie.
2: Radio Opole na zegarach 14. Czas na wiadomości.
3: Alkohol zatruty glikolem, prawdopodobną przyczyną śmierci trzech mężczyzn w Brzegu. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M., ale wyrok poznamy 21 października. Przeszło 5000 studentów Politechniki Opolskiej rozpoczęło nowy rok akademicki.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
3: Najpierw jednak co najmniej 7 osób rannych po ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Do zdarzenia doszło po godzinie 11. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę ucznia placówki, poinformowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

0: 59 lat. Dzień później w kamienicy przy tej samej ulicy rodzina odnalazła ciało 62-latka. Podczas oględzin policjanci zabezpieczyli m.in. butelkę z alkoholem bez akcyzy, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
1: Na podstawie tej opinii również można twierdzić, że był to glikol. Na tę chwilę w sprawie wypowiadać będzie się jeszcze biegły z zakresu medycyny sądowej, który określi, czy stwierdzone stężenie było śmiertelne. Otwartą także pozostaje kwestia pochodzenia glikolu. To jest miejsce, gdzie zmarli, gdzie jeden z nich nabył tę substancję.
0: Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Brzegu. Glikol etylenowy stosuje się w motoryzacji jako płyn do chłodnic. Stosuje się go też w zamkniętych instalacjach grzewczych.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Wyrok w sprawie Sebastiana M. poznamy 21 października. Chodzi o wypadek na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim z 2023 roku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zakończyły się dziś mowy końcowe w tej sprawie. Obrona i sam oskarżony wnoszą o uniewinnienie. Prokuratura i pełnomocnik rodzin ofiar domagają się maksymalnego wymiaru kary, czyli 8 lat pozbawienia wolności. Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach mówi, że okoliczności wypadku wpłynęły na decyzję prokuratury w sprawie wnioskowanej kary.
3: Pewnego rodzaju ruchy oskarżonego, które miały miejsce, po prostu wskazywały na to, że próbował uniknąć tego wypadku. Co nie zmienia faktu, że skala tej tragedii powoduje, że jedyną karą, jaką mogliśmy wnosić, była kara najwyższa przewidziana przez polskie przepisy.
0: Dodatkowo prokuratura wnosi o 15-letni zakaz dla Sebastiana M. prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Ponad 5 tysięcy studentów rozpoczęło nowy rok akademicki na Politechnice Opolskiej. Wśród nich około 2 tysięcy pierwszoroczniaków. Jak podkreśla uczelnia, to czwarty rok z rzędu, gdy liczba studentów rośnie. Wśród nowych kierunków studiów m.in. sztuczna inteligencja w biznesie oraz dietetyka i jakość żywienia, mówi profesor Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.
4: W ostatnie 3 lata 19 nowych kierunków studiów. To jest bardzo dużo. Dopasowujemy do zmieniającej się rzeczywistości. Inwestujemy bardzo mocno również w kadrę naukowo-badawczą, bo różnego rodzaju kursy, szkolenia i to przynosi efekty, to widać.
0: A dlaczego młodzi ludzie wybrali właśnie Politechnikę Opolską na swoją uczelnię? To już w reporterskim obrazie dnia, początek audycji za parę minut. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowić 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Świątek będzie Belgijka Elise Martens, która pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Na pierwszej rundzie zakończył swój udział w turnieju ATP 1000 w Szanghaju Kamil Majchrzak, który po niezwykle zaciętym meczu przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Na jutro w Szanghaju zaplanowany jest mecz Huberta Hurkacza z Australijczykiem Jamesem Duckworthem.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Popołudnie, wieczorem zachmurzenie małe i bez opadów deszczu. W nocy bezchmurnie, temperatura od 10 do 12 stopni. Wiatr początkowo słaby, po północy silniejszy i porywisty na południu regionu. Jutro początkowo zachmurzenie małe, później wzrastające do dużego. Po południu i wieczorem gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu, głównie na południu województwa. Temperatura jesienna, wysoka, od 21 do 23 stopni. Wiatr będzie jutro umiarkowany, porywisty południowy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: I reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.

0: 12 minut po godzinie 14. Radio Opole, Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń dnia i spotkanie, 60-minutowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Na dzisiaj w programie m.in. uczelnie techniczne nadal w modzie. W magazynie będziemy na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Opolskiej.
1: To jest czwarty rok, w którym liczba studentów na Politechnice Opolskiej rośnie.
2: Bardzo lubię matematykę i fizykę, więc stąd ten pomysł. Pomyślałem, że to może być fajna kontynuacja gdzieś tam i wizja kariery jakiejś na przyszłość.
0: Nawalne deszcze podtapiają stadion miejski oraz korty w Prudniku, mimo że po powodzi w 2024 roku zostały zmodernizowane.
3: Studzienki są najprawdopodobniej za małe albo za wysoko osadzone i nie odbierają wody deszczowej.
4: W czasie nawalnych deszczów tam ta kanalizacja nie wytrzymuje. Rozmawiamy z wykonawcą, żeby pewne rzeczy poprawili.
0: Kolejny rodzinny dom dziecka pojawił się na mapie województwa opolskiego. Nową placówkę uruchomiono w Strzelcach Opolskich.
5: Dzieci warte są tego, żeby dostały taki wspaniały nowy dom.
6: Ta rodzina na dzisiaj ma 4 osoby w pieczy, a docelowo będzie miała 8.
7: One naprawdę są biedne, poranione, takie jak w mgle czasami się poruszają, bez nadziei. Ich życie może być dobre, pomimo ich przeszłości.
0: Reporterski obraz dnia do godziny 15. Marcin Głowinkowski, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: inwestycje poszły miliony złotych, a nawalne deszcze ponownie podtapiają obiekty sportowe w Prudniku. Niepokojące sytuacje związane z odprowadzaniem wody pojawiły się w rejonie Stadionu Miejskiego i kortów tenisowych. Prudnickie obiekty sportowe znajdują się w sąsiedztwie rzeki i były zalane przez powódź w 1997 i 2024 roku. Zmodernizowano je niedawno przy dużym udziale państwowych funduszy. Sprawą zainteresował się Jan Poniatyszyn.
1: Za blisko 840 tysięcy złotych gmina wyremontowała korty tenisowe, zainstalowano trybuny, oświetlenie, a inwestycję zakończono w sierpniu. Obiekt ma nowy system drenarski odprowadzający nadmiar wody deszczowej do miejskiej kanalizacji. Uwagi do tych zabezpieczeń ma prudnicki radny Wiesław Zawiślak.
2: Zostały wyremontowane korty, które przy ulewach zalewa woda, która nie jest pobrana przez studzienki. Te studzienki są najprawdopodobniej za małe albo za wysoko osadzone i nie odbierają wody deszczowej. Woda gromadzi się na korcie bezpośrednio, na całym prawie boisku.
1: Czy widać już jakieś uszkodzenia, które spowodowała ta woda?
2: Nawet się dokładnie na tym nie znam, żebym stwierdził uszkodzenia, ale mam zdjęcia, które mogę przedstawić, gdzie korty są całkowicie prawie zalane. Należałoby zrobić jakąś małą przepompownię bądź dodatkową studzienkę, która by tą wodę była w stanie odprowadzić.
1: Pod koniec minionej kadencji samorządowej rozpoczęto modernizację Stadionu Miejskiego w Prudniku. Koszt to 29 milionów złotych. Gdy inwestycja była zaawansowana, budowę zalała powódź, wymuszając zmiany projektowe. Kanalizację deszczową odprowadzającą wodę ze stadionu uzbrojono w automatyczne klapy zwrotne blokujące napływ wód rzeki na płytę boiska. Zastosowano też odwodnienia powiązane z pompowniami. O prawidłowość wykonania i funkcjonowania tego systemu pytał prudnicki radny Krzysztof Fejdych.
3: Interpelacja pojawiła się tak naprawdę na podstawie informacji, jakie uzyskaliśmy od mieszkańców, którzy widzieli na miejscu służby, które odpompowywały wodę i zaniepokojeni tą sytuacją, przecież mamy nowy stadion, który powinien z takimi problemami sobie bez problemu radzić, poprosili o sprawdzenie i ewentualną interwencję. Stąd zapytanie. Odpowiedź otrzymałem, przyjmuję ją w dobrej wierze. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie to kontrolowane w przyszłości. Jeżeli pojawią się jakieś niezgodności z projektem, to gmina będzie zwyczajnie reklamować do usługodawcy.
4: Potwierdzamy informację, że w czasie nawalnych deszczów tam ta kanalizacja nie wytrzymuje.
1: Mówi wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski.
4: Ta woda wydostaje się na zewnątrz, a biorąc pod uwagę, że te studzienki są niedaleko kortów tenisowych, ta woda pojawia się na kortach, ale robimy wszystko, żeby tą sytuację zniwelować. Rozmawiamy z wykonawcą, żeby pewne rzeczy poprawili i myślę, że w niedługim czasie ta sytuacja się unormuje.
1: Przed 2 laty wyzbrana rzeka po raz drugi zniszczyła prudnicką halę sportową Obuwnik. Koszt odbudowy z rozbudową to 26 milionów złotych. Inwestycja przewiduje zastosowanie technologii i zabezpieczeń chroniących przed dużą wodą. Kluczowe dla miejskich obiektów sportowych jest też wzmocnienie i podwyższenie obwałowań rzeki. Prace realizowane są już w pobliżu stadionu i kortów tenisowych. Z Prudnika Jan Poniatyszyn.

0: Polskie uczelnie techniczne nadal popularne wśród młodych ludzi. Ponad 5 tysięcy studentów rozpoczęło dzisiaj nowy rok akademicki na Politechnice Opolskiej. Uczelnia podkreśla, że to już czwarty rok z rzędu, gdy rośnie liczba studentów. Zainteresowanie uczelnią zwiększają m.in. uruchamiane nowe kierunki studiów. Na inauguracji była Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Jaki kierunek wybrałeś?
2: Inżynieria mechaniczna.
1: Dlaczego akurat to?
2: Bo jestem po liceum, jestem z pierwszego roku, nazywam się Pascal Seglarek. Po kierunku matwiz i pomyślałem, że to może być fajna kontynuacja gdzieś tam i wizja kariery jakiejś na przyszłość.
1: To jaka jest ta wizja kariery?
2: Chciałbym dalej kontynuować pracę gdzieś tam z maszynami. Bardzo lubię matematykę i fizykę, więc stąd ten pomysł.
1: Czyli problemów raczej nie będzie?
2: Mam nadzieję, że nie.
1: A czego się spodziewasz po studiach? Bo to trochę taki przeskok ze szkoły, już to dorosłe życie.
2: Zdecydowanie duży przeskok. Na razie jestem bardzo otwarty, pozytywnie nastawiony. Pierwsze wrażenie też było bardzo dobre, więc myślę, że będzie w porządku.
3: Kamila Witek, jestem z pierwszego roku komunikacji wizerunkowej. W szkole średniej byłam na kierunku technii reklamy, więc coś w tym stylu bardziej szukałam, coś podobnego i komunikacja wizerunkowa brzmi bardzo podobnie. Interesuję się też marketingiem i tymi sprawami, więc bardzo mi się podobało. Te budynki takie bardzo fajnie wyglądają. My jesteśmy też jeszcze w tym nowym budynku, świeżo otwartym, mi się wydaje, że pół roku w tym klipsie i bardzo ładnie, nowoczesne.
1: Czego oczekujesz od studiów?
3: Przede wszystkim poznać fajnych ludzi i nauczyć się czegoś nowego ze względu na ten kierunek.
4: Politechnika Opolska w tym roku zaczyna nowych studentów, studentek i studentów ponad 2000. Marcin Lorenz, Politechnika Opolska, rektor. I to daje nam łączną sumę 5300 studentów. Co jest ważne, to jest czwarty rok, w którym liczba studentów na Politechnice Opolskiej rośnie, czyli nie tylko fala, która w tej chwili do nas dopłynęła po reformie gimnazjów, ale już wcześniej, wcześniejsze 3 lata, mieliśmy wzrost liczby studentów. To cieszy, bo to jest odpowiedź z jednej strony na to, jest zauważone to, co robimy. Zmieniamy Politechnikę, można powiedzieć, od strony również budynków, ale co najważniejsze, od strony kierunków studiów, które w tej chwili tworzymy, bo w ostatnie 3 lata 19 nowych kierunków studiów, to jest bardzo dużo. Dopasowujemy do zmieniającej się rzeczywistości. Inwestujemy bardzo mocno również w kadrę naukowo-badawczą, bo różnego rodzaju kursy, szkolenia i to przynosi efekty, to widać, bo to jest właśnie ta odpowiedź kandydatów i kandydatów, którzy zaczynają rok akademicki w Politechnice Opolskiej.
1: W tym roku jakie nowe kierunki?
4: W tym roku na przykład AI w biznesie, sztuczna inteligencja, na przykład informatyka stosowana, czy dietetyka i jakość żywności.
1: I jak słyszeliśmy, to AI w biznesie dość mocno było oblegane.
4: Dosyć mocno, duże zainteresowanie i rzeczywiście dużo mamy kandydatek i kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne, bo to jest ponad 100 osób, więc to jest całkiem sporo. Natomiast sam jestem też tam wykładowcą, więc dla mnie to będzie duża sprawa i duża przyjemność, żeby tutaj te nowe kierunki, no bo też na uczelni wdrażamy te rozwiązania i żeby te nowe kierunki też przekazywać, bo wiem, jaka jest sytuacja w tej chwili w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Z jednej strony są firmy, które boją się tego, lepiej nie dotykać. Z drugiej strony są firmy, które zaczynają wdrażać wszystko i bez takiego porządku, można powiedzieć. Stąd dobrze, żebyśmy to uporządkowali. My też eksperymentujemy, też się uczymy i żebyśmy przekazywali tę wiedzę do otoczenia społeczno-gospodarczego.
5: Nazywam się Kamil Podstawa, jestem na inżynierii zawiązania. Dokładnie to się nazywa zawiązanie i inżynieria produkcji. I ja stwierdziłem, że w sumie Politechnika Opolska jest w sumie fajnym kierunkiem, więc warto będzie pójść. Duże są możliwości po tym, a wiadomo, wykształcenie wyższe jest też bardzo pożądane w dzisiejszych czasach, więc będzie fajnie je zdobyć. Miałem już z kilkoma prowadzącymi pierwsze wykłady i bardzo wyrozumiali, fajnie wszystko wytłumaczyli. Mieliśmy też opiekunkę roku, która wszystko nas zaprowadziła, pokazała gdzie co jak, bo wiadomo, że można się pogubić, jak to jest pierwszy dzień, więc super wprawienie.
1: Co po tym kierunku studiów?
5: Po tym kierunku studiów wydaje mi się, że w sumie jakaś własna firma, coś fajnie byłoby zrobić w tym stylu i no, mieć własną firmę. Warto myśleć, co dalej, no bo to w sumie 3,5 roku są studia, a to szybko mija, więc warto się zastanowić, co w przyszłości.
0: Tak wygląda właśnie studiowanie na Politechnice Opolskiej. Za kilka minut powiemy o kształceniu, ale na poziomie szkół średnich. Będziemy na konferencji doradców zawodowych w Kluczborku.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Doradca zawodowy w nowej rzeczywistości. Konferencja specjalistów i dyrektorów szkół odbyła się w Kluczborskim Branżowym Centrum Umiejętności. Rozmawiano o konieczności odpowiednich szkoleń, ale też jak skutecznie wspierać uczniów w wyborze ścieżki zawodowej. Na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
2: Marzena Perucka, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Kluczborku, również dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Pokazanie dyrektorom, doradcom zawodowym i szkołom, w jakich obszarach będziemy z nimi współpracowali, ponieważ zmieniły się przepisy prawa, które też jakby narzucają Branżowym Centrum Umiejętności współpracę ze szkołami, z doradztwami właśnie w tym obszarze. Będziemy otwierali furtkę dla szkół, dla uczniów szkół podstawowych, ale też i nie tylko, bo zaprosiliśmy dzisiaj dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych po to, żeby pokazać im ścieżkę, która będzie łączyła ich uczniów z pracodawcami, a my będziemy właśnie tym pomostem, który będzie pokazywał, w jaki sposób można pozyskać dla pracodawców nowych pracowników, uczniów, żeby zapoznać z potrzebami rynku pracy, żeby pokazać, w jaki sposób tworzyć dokumenty, czego oczekują ci pracodawcy.
3: Machowicz Karolina, doradca zawodowy w Branżowym Centrum Umiejętności.
4: Jakich specjalistów rynek pracy kluczborski poszukuje?
3: Specjalistów i nie trzeba tego określać co do zasady, jaki to ma być specjalista, tylko to mają być specjaliści. Oczywiście w dobie dzisiejszego rozwoju bardzo poszukiwani są specjaliści, którzy wiążą swoją pracę z nowoczesnymi technologiami.
4: Czyli AI na przykład?
3: Oczywiście AI, ale i też wszystko, co za tym rozwojem idzie, bo czy to jest fotowoltaika, czy nowoczesne źródła odnawialne, wszystko, co idzie za rozwojem, to tutaj w takich dziedzinach specjalistów potrzebujemy i to nie tyczy się tylko rynku pracy w Kluczborku, to tyczy się ogólnopolskiego rynku pracy.
4: To jak teraz przekonać tych młodych ludzi, żeby szli w tę stronę? Oczywiście trzeba wyłowić tych, którzy mają zdolności odpowiednie.
3: Nie wiem, czy trzeba przekonywać, bo patrząc na zespół szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, to rzeczywiście dość liczna młodzież jest ukierunkowana dość mocno. Ci młodzi ludzie naprawdę w dużej mierze wiedzą, co chcą robić. I oczywiście nawet jeśli to nie jest technikum, nie jest to na przykład technik mechatronik czy technik elektryk, to faktycznie nawet jeśli jest to szkoła branżowa, ale jest to na przykład elektryk, to również jest specjalista w danej dziedzinie.
5: Martyna Mazur.
4: Jesteś uczennicą, jak rozumiem, tej szkoły tutaj.
5: Tak, chodzę właśnie tutaj do technikum.
4: Wy to już raczej idziecie w tym kierunku, żeby po zakończonej szkole mieć zawód.
5: Właśnie technikum jest o tyle fajne, że można jednocześnie zdobyć maturę, jak i wykształcenie w zawodzie, co uważam za bardzo korzystną opcję, bo matura bardzo fajnie, zawód też fajnie, a tu możemy mieć to i to.
4: A potem ewentualnie studia.
5: Oczywiście, jak najbardziej.
6: Gabriela Hajduk-Plaminiak, firma produkcyjno-handlowa, która zajmuje się projektowaniem, sprzedażą i produkcją instalacji odpylania na terenie całego kraju. My właśnie korzystaliśmy właśnie z dwóch szkoleń. Jedno to było szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa i drugie to jest szkolenie SAP-owskie. Tego typu szkolenia są bardzo potrzebne, ponieważ podnoszą kwalifikacje pracowników, ale przede wszystkim zwiększają ich świadomość zagrożenia w codziennej pracy.
1: Prelegenci podkreślali też rolę branżowych centrów umiejętności jako ważnych elementów łączących szkoły, doradców zawodowych i rynek pracy. Radio Opole, 23 minuty do godziny 15.

0: Powiat strzelecki zyskał trzeci rodzinny dom dziecka. W budynku przy ulicy Dolińskiej w Strzelcach Opolskich zamieszkają państwo Dorota i Dariusz Mielniczukowie, którzy pod opieką mają czworo dzieci. Teraz dzięki przeprowadzce do nowego miejsca będą mogli dać schronienie nawet ósemce podopiecznych.
1: One naprawdę są biedne. Poranione, takie jak w mgle czasami się poruszają, bez nadziei. Teraz mamy czwórkę dzieciaków, a na ten dom żeśmy się zdecydowali, bo takżeśmy powiedzieli: Panie Jezu, jeśli my tam mamy być, to my chcemy, żeby to było tu blisko, żebyśmy nie musieli zerwać naszych więzi z naszym zięciem, z naszą córką, jedną, drugą, dorosłą. No i okazało się, że tutaj jest dom obok. No i starostwo go kupiło. Dariusz Mielniczuk. No i dlatego tutaj będziemy mieszkać z tymi dzieciakami.
2: Ja się bardzo cieszę. Chociaż boję, bo jest to takie wielkie, jak widać, przedsięwzięcie. Natomiast my już od wielu lat jakby żyjemy i służymy wśród ludzi wykluczonych spoza środowiska. I właśnie te dzieci tych ludzi trafiają do nas i one mogą zmienić swoje życie i nie pójść już tą drogą, co ich rodzice. Dorota Mielniczuk. Dzieci warte są tego, żeby dostały taki wspaniały nowy dom. Wierzymy, że będą miały tutaj bardzo dobre warunki, żeby się rozwijać. Dom jest kilkupiętrowy, więc mamy te części sypialne i te wspólnego pobytu.
3: Całość projektu jest oczywiście bardzo istotna z punktu widzenia powiatu, bo to jest prawie 3 miliony złotych. Ten obiekt wraz z remontem, 1 milion, prawie 300 zakup plus remont, to też prawie 2 miliony.
4: Mówi Waldemar Gajda, starosta Strzelecki. Remont budynku obejmował wymianę części okien, wymianę drzwi, remont łazienek czy malowanie ścian. To także kompleksowe wyposażenie całego domu w meble do wszystkich pokoi czy w sprzęt AGD.
3: Bardzo dużo, a z drugiej strony namiastka normalności. Tu wartością dodaną jest to, że ta rodzina na dzisiaj ma 4 osoby w pieczy, a docelowo będzie miała 8, czyli ten dom będzie przeznaczony na podwójną liczbę tych dzieciaków. Poza tym 13 arów działki to też forma aktywności fizycznej. No i co zatem idzie, taka budowa emocji w rodzinnym domu dziecka. Dodajmy, powiat jest źródłem utrzymywania tego domu, tak? Czyli to jest dom dziecka instytucjonalny, ale zbudowany jak rodzinny.
5: Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Rodzinny dom dziecka, który otwieramy tutaj w Strzelcach Opolskich, to już jest akurat trzeci taki dom w powiecie i 33 w województwie opolskim. Rodzinny dom dziecka to jest coś, na co stawiamy właśnie w kontekście deinstytucjonalizacji usług społecznych właśnie wobec systemu pieczy zastępczej, czyli ograniczanie tych miejsc opieki instytucjonalnej, czyli domy dziecka na rzecz właśnie tych form rodzinnej pieczy zastępczej. Oczywiście potrzeby mamy duże, nie tylko w regionie, ale w ogóle w całym kraju. U nas i tak jestem bardzo zadowolona, bo ta piecza zastępcza zawodowa, ona się u nas rozwija na poziomie rodzin właśnie zastępczych zawodowych, ale także rodzinnych domów dziecka. Tylko w stosunku do roku poprzedniego mamy więcej tych placówek już o 4, a samych rodzin zawodowych o 5, czyli to jest 9 jakby nowych podmiotów rodzinnej pieczy.
6: Przede wszystkim to miejsca, gdzie możemy zapewnić dzieciom i młodzieży, którym zabrakło miłości w ich rodzinnych domach, na rozwój.
4: Mówi Zuzanna Donat-Kosiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
6: Na to, aby przygotować je do dorosłego życia, ale przede wszystkim wyposażyć w takie kompetencje, które są nam najbardziej potrzebne. We wrażliwość, w zrozumienie i w przekonanie, że dorośli są po to, aby im pomagać i przygotować do dorosłego życia.
1: Krok po kroku te nasze dzieciaki stają się takie, no mówią do nas, te młodsze mówią: mamo i tato. Widzimy, że one nas kochają, że one widzą, że to jest dobre dla nich miejsce.
2: To poczucie bezpieczeństwa i no i chyba o to tak naprawdę chodzi, żeby do tego momentu, tej dojrzałości doprowadzić ich do takiego momentu, żeby dobrze wybrały w swoim życiu.
1: Żeby miały alternatywę i mogły po prostu zobaczyć, że ich życie może być dobre, pomimo ich przeszłości. To jest chyba najważniejsze, co my chcemy tym dzieciom pokazać.
0: Dodajmy, że remont i przekazanie rodzinnego domu dziecka w Strzelcach Opolskich były możliwe dzięki projektowi Bliżej Rodziny i Dziecka etap drugi, realizowanego w ramach funduszy europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. A materiał przygotowała nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń. W dzisiejszym reporterskim obrazie dnia to wszystko. Wracamy jak zwykle po 14, ale jutro. A za kilka minut na antenie Radia Opole informacje dla kierowców i wiadomości. Reporterski

0: Reklama.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
0: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
0: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
0: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
3: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Adam Wojk przed mikrofonem. Ruszamy w popołudniowy patrol po opolskich drogach. Mamy remont na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych w Opolu w ciągu ulicy Struga. Tam obowiązuje oczywiście ruch wahadłowy. Godziny szczytu jeszcze przed nami, ale już mamy w paru miejscach problemy. Przypominam, że drogowcy pracują jeszcze na Braci Kowalczyków przy chodnikach. Zwężka prawego pasa na Wrocławskiej za kanałem Ulgi. W Nysie swobodnie można jechać już rondem na Grodkowskiej, ale problemy z powodu frezowania nawierzchni na Bema. W Brzegu kolejka już ustawia się na Chocimskiej. Mamy sporo prac na Łokietka. W Kędzierzynie hamuje rondo milenijne. DK45 w stronę Kluczborka to czterowahadłowy festiwal. Wahadło także na tej trasie mamy w kierunku Raciborza w Ciężkowicach z Apolską Cerekwią na wysokości Cukrowni. DK46 w Grodźcu. Tam trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej i mogą występować pewne utrudnienia.
4: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: Środowe popołudnie do weekendu już bliżej niż dalej, a jeszcze bliżej mamy do kolejnych wiadomości. Radia Opole, na zegarach już 15.
7: Co najmniej 7 osób rannych, w tym jedna poważnie, po ataku nożownika w Ostrołęce. Pijany kopał w Brzegu radiowóz, bo jak zeznał, nie lubi policji, grozi mu do 5 lat odsiadki. W ekonomii m.in. o węgierskich przymiarkach do wprowadzenia euro.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
7: Jedna osoba jest poważnie ranna po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce, poinformowała w Polskim Radiu 24 rzeczniczka miejscowej prokuratury okręgowej Elżbieta Łukasiewicz. Dodała, że poszkodowanych zostało co najmniej 7 osób.
8: 7-8 osób pokrzywdzonych. W tej chwili trwa weryfikacja tej informacji. Z tego co wiem, są to i uczniowie, i nauczyciele. Jedna z tych osób jest w stanie ciężkim. Wszystkim tym osobom pokrzywdzonym udzielana jest pomoc medyczna w szpitalach w Ostrołęce oraz w Łomży. Informacje również, które posiadam, wynika, że chłopak, ten agresor, 19-letni

0: brzeskiej policji.
1: Na tej podstawie szybko dotarli do mężczyzny, który oddalił się w kierunku miejsca zamieszkania. Śledczy namierzyli go w rejonie osiedlowego sklepu. 30-latek był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad promil alkoholu, a podczas szczegółowej kontroli śledczy ujawnili przy nim woreczek z zielonym suszem. Kolejne takie kilka porcji mundurowi znaleźli w mieszkaniu podejrzewanego.
0: Szkody wynikające z uszkodzenia radiowozu oszacowano na 3000 zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających i zniszczenia mienia, do czego się przyznał. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Jak samodzielnie badać piersi, tego można się było dziś nauczyć w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu. Akcję profilaktyczną zorganizowano we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, opolskimi Amazonkami i klubem sportowym Odra Opole.
3: Dzisiejsza akcja w Centrum Handlowym jest to element akcji Rakingrafer, My Tak, do której dołączył również Narodowy Fundusz Zdrowia. Pracownicy naszego oddziału uczyli wszystkie chętne panie nauki samobadania piersi na fantomach.
0: Mówiła Barbara Pawlos, rzeczniczka opolskiego oddziału NFZ-u. Amazonki podkreślają, że chodzi o wyrobienie nawyku obserwowania własnego ciała. A na co zwrócić uwagę?
4: Kobieta, badając się i oglądając raz w miesiącu, musi szukać u siebie. Jeśli znajdzie jakiekolwiek twarde miejsce, czy miejsce, które jest pokryte tak zwaną pomarańczową skórkę, czy też wciągnięty sutek, to jest tylko informacja, że powinna pójść do lekarza POZ-u lub do ginekologa.
0: Podkreśla Elżbieta Dziemidowicz ze Stowarzyszenia Opolskich Amazonek. Wiele osób uważa, że skoro nic nie boli, nie ma powodu do badań, a profilaktyka jest ważna. Podczas akcji informowano także o programach finansowanych przez NFZ dotyczących m.in. zapobiegania rakowi piersi czy rakowi szyjki macicy.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Były szef niemieckiego wywiadu aresztowany. Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury zarzucającej Augustowi Hanningowi szpiegowstwo i zdradę. Pełna lista zarzutów obejmuje prowadzenie działalności wywiadowczej, szpiegostwo na szkodę państwa, zdobywanie tajemnic państwowych oraz usiłowanie zdrady stanu. August Hanning miał sprzedawać za granicę wynoszone przez wspólnika dokumenty i ustalenia Federalnej Służby Wywiadowczej. Możliwe, że już od 2010 roku Hanning miał kontakty z ludźmi w Rosji i Izraelu, ale tajne informacje miały zostać przekazane do Azerbejdżanu. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, czyli FIFA, opublikowała najnowsze notowanie rankingu po nieudanej inauguracji Ligi Narodów. W wykonaniu polskich piłkarzy biało-czerwoni spadli z 36 na 37 miejsce. Awans o 4 pozycje. Na 57 miejsce zanotowali z kolei nasi ostatni rywale. Bośniacy prowadzą w rankingu Hiszpanię przed Argentyńczykami i Francuzami.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: Niespełna 5 minut po godzinie 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Jutro na stacjach będzie taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł. 83 grosze, litr benzyny 98 7 zł. 71 groszy, a litr diesla 7 zł. 74 grosze. Węgry mogą przyjąć euro 1 stycznia 2032 roku. Taki możliwy termin przedstawił wiceprezes Węgierskiego Banku Narodowego. Warunkiem jest jednak spełnienie do 2030 roku wszystkich wymaganych kryteriów z Maastricht.
6: Według przedstawionego harmonogramu Węgry mogłyby w 2029 roku przystąpić do mechanizmu kursowego ERM2, nazywanego przedsionkiem strefy euro. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia wspólnej waluty miałaby zapaść w 2031 roku, a euro mogłoby wejść do obiegu rok później. To jednak na razie scenariusz, a nie oficjalnie przyjęta data. Komisja Europejska podkreśla, że Węgry nie mają obecnie formalnie wyznaczonego terminu przyjęcia euro i nie należą do ERM2. Jednocześnie sytuacja zaczęła się zmieniać. We wrześniu prezes Węgierskiego Banku Centralnego Mihály Varga mówił, że kraj ma silne polityczne zobowiązanie do przyjęcia wspólnej waluty, choć w latach 2024-2025 nie spełniał żadnego z kryteriów konwergencji. W tym roku poprawiła się natomiast sytuacja inflacyjna. Jeśli przedstawiony harmonogram zostanie zrealizowany, Węgry mogą znaleźć się w strefie euro na początku 2032 roku, 5 lat po planowanym wejściu do ERM2. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: Kolejny zastrzyk finansowy z Unii dla Ukrainy. Komisja Europejska przekazała Ukrainie 1 240 000 000 euro na dozbrajanie. Pochodzą one z pakietu pożyczkowego w wysokości 90 000 000 euro na ten i przyszły rok. Komisja poinformowała, że od 2022 roku, czyli od rozpętania przez Rosję pełnoskalowej wojny, Unia Europejska i jej kraje udzieliły Ukrainie wsparcia o łącznej wartości ponad 220 000 000 euro.
2: Pogoda.

0: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: No i my do tych życzeń się przyłączamy, a jeśli chodzi o pogodę, to informujemy, że najcieplej w Kędzierzynie Koźlu 21 stopni Celsjusza, reszta regionu to stopni 20, za wyjątkiem Namysłowa, gdzie mamy na termometrach 19. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Tak właściwie już należy powiedzieć. I wiatr, on raczej słaby, miejscami może być umiarkowany i porywisty. Dziś wieje z południowego wschodu.
0: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Uwaga, przedstawiam skład. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym właśnie składzie zapraszamy. To twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
6: No już, już, biedactwo.
7: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
15: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: Po reklamie.

0: Twoje Radiopole od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do 19. Również w naszym programie sporo ostatnio o cenach paliw mówimy, bo każda wizyta na stacji paliw bywa trudnym doświadczeniem. Nadal chyba jest, tak należy na to spojrzeć. Choć obecnie za sprawą programu CPN trochę łatwiej sięga się po pistolet i leje paliwo do zbiornika. Ale są i inne opcje. Jak wydawać mniej na paliwo? Przede wszystkim spalać go po prostu mniej. O tym, jak to robić, dyskutowali ostatnio na Politechnice Łódzkiej kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk i członkowie Iron Warriors, czyli zespołu studentów, który konstruuje ultraenergooszczędne, trudne słowo, pojazdy. A rozmową przysłuchiwał się Michał Malinowski.
1: Studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy w liczbie przejechanych kilometrów na jednym litrze paliwa i choć robią to pojazdem, który nie nadaje się do poruszania po drogach, to z ich wyliczeń i pracy płyną również proste wnioski, które bez wątpienia pozwolą nam ograniczać spalanie podczas codziennej jazdy, mówi kierowca bolidu Iron Warriors Aleksandra Woźniak.
2: Najlepszą efektywność pojazdy mają w momencie, w którym nie przyspieszamy zbyt gwałtownie i nie hamujemy tak w kółko, tylko w momencie, kiedy ta jazda jest płynna.
1: To samo podkreśla rajdowy mistrz Europy Miko Marczyk, który jest podwójnym rekordzistą Guinnessa w ekonomicznej jeździe, dodając jednocześnie, że istotną rolę odgrywają również detale.
3: Pilnujmy ciśnienia w oponach, bo opory toczenia rosną, jeżeli to ciśnienie jest za małe.
1: Jak zatem słychać, na nasze portfele wpływ mogą mieć nie tylko ceny paliw na stacjach benzynowych.
0: Zdaniem Mikołaja Marczyka odpowiedni styl jazdy pozwala ograniczyć zużycie paliwa nawet od 20 do 30%. Miko Marczyk, stosujący zasady eco-drivingu, uwaga, przejechał fabrycznym autem z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym baku paliwa. A ostatnio samochodem elektrycznym pokonał trasę z Zakopanego na Hel, a w drodze powrotnej dojechał do Ciechocinka, pokonując ponad 1300 kilometrów i to na jednym ładowaniu. A jak eco-driving ma się do korków, którymi sami nam o tej porze towarzyszą, o tym za chwilę.

0: ekodrivingu przed chwilą mówiliśmy. Do korków jazda eko raczej nie może chyba nawiązywać, ale czy i gdzie te korki o tej porze w naszym regionie? Między innymi o tym może opowie nam już teraz Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Opowiem, czemu nie, ale zaczynamy od zdarzeń. Na skrzyżowaniu Chełmońskiego i Wiejskiej w Nysie mamy kolizję dwóch pojazdów, podobnie na Dambonia przy pasażu w Opolu. W Kędzierzynie na Witosa kolizja dwóch osobówek, a wracając do Opola na ulicę Chodowieckiego, tam również dwa osobowe naruszyły sobie stan karoserii. Drogowcy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych w ciągu ulicy Struga. Obowiązuje tam ruch wahadłowy, są kłopoty i zatory. Mamy szczyt komunikacyjny, zapychają się Niemodlińska, Piastowska, Nysy Łużyckie i Węzeł Wschodni. Na Krajówkach nie jest lepiej, 45 w stronę Kluczborka wahadła, A4 w obie strony mamy koszenie poboczy, zwężki oraz ograniczenie prędkości do setki.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 8 osób zostało rannych po ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. Dodatkowo sprawca okaleczył siebie. Do ataku, przypomnijmy, doszło po godzinie 11. Policja zatrzymała już sprawcę, ucznia placówki. Wśród poszkodowanych przez nożownika są nie tylko uczniowie i pracownicy szkoły, także osoby postronne. Według relacji świadka napastnik miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał 7. Następnie nożem próbował okaleczyć uczniów. Ostatecznie zbiegł z miejsca zdarzenia, został zatrzymany w pobliżu plaży miejskiej w Ostrołęce.
1: To są wiadomości Radio Opole.
3: W wiadomościach o 16:00 między innymi o przetargu na budowę akwaparku w Opolu. W miejsce byłego stadionu Odry Opole przy ulicy Oleskiej zainteresowane realizacją inwestycji są 3 firmy. Najtańsza oferta opiewa netto na ponad 219 milionów złotych, kolejna na ponad 239 milionów złotych i ostatnia przekracza 246 milionów złotych.
4: Teraz przed nami analiza złożonych ofert.
3: Kto te oferty złożył, powiemy za pół godziny. Kolejne włamanie do muzeum we Francji. W Auvergne, w środkowej części kraju, skradziono apokalipsę, księgę zdobioną przez Salvadora Dalego. Uznawana jest za jedną z najcenniejszych i najcięższych książek na świecie. Do kradzieży doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w prywatnym muzeum sztuki współczesnej w Issoire. Złodzieje zabrali najcenniejszy element księgi, jej wielki futerał ważący 150 kg, wykonany przez Salvadora Dalego z brązu, szlachetnych kamieni i pereł. Trwa poszukiwanie sprawców. Gablotę zaatakowali młotem.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ciągle w naszym regionie dobra pogoda, ta złota polska jesień i dość wysokie temperatury, bo ciągle jeszcze w okolicach 20, tak mówię, w okolicach na wszelki wypadek, bo za chwilę może być poniżej 20. Na razie 20 utrzymuje się jeszcze w Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie, a 21 mamy w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No właśnie, nie śledziłem tak dokładnie tych temperatur w ciągu dnia. Czy było gdzieś to zapowiadane 23, czyli maksymalne wskazania termometrów? Może przegapiłem. Więcej o tym, jak będzie zmieniać się pogoda, powiemy w kolejnych prognozach. Teraz już perfekt, ale w koło jest wesoło.

0: Michał Szpak przed chwilą. Kochanie, taki tytuł tego przeboju. Różne sposoby na zaoszczędzenie przy wysokich cenach paliw tutaj rozważamy. Była mowa o eco-drivingu, ale sposobem może być też, i warto to rozważyć, korzystanie z komunikacji publicznej. Jeśli tylko ktoś ma taką możliwość korzystania, oczywiście, to wcześniejszym wykupieniu biletów. Nie to, co w Londynie. A tam gapowiczom może być wypowiedziana wojna. 500 funtów, czyli sporo, to jakieś 2600 zł za zgłoszenie gapowicza w londyńskim metrze. Ten pomysł wywołał dyskusję w sieci. Dla jednych to sposób na walkę z oszustami, a dla innych zachęta do donosów. Londyńczycy pytają też, jak wskazać kogoś, kto przemknął przez bramki, skoro nie zna się jego nazwiska. Anna Rączkowska.
1: Ty płacisz za bilet, ktoś obok przeskakuje bramkę i jedzie za darmo. Biznesmen Alex Challoner chce nagradzać pasażerów za pomoc w złapaniu osób, które regularnie jeżdżą na gapę. Sam ubiega się o nominację konserwatystów w wyborach na burmistrza Londynu. Nagroda miałaby wynosić 1/4 pieniędzy, które londyńskie metro odzyska od gapowicza. W grę wchodzą zaległe opłaty za przejazdy, kary i odszkodowania. Co na to Londyńczycy? Ich zdania są podzielone.
2: Why not?
1: Dlaczego nie? Chętnie zarobię na tym, że ktoś oszukuje i nie płaci za bilet. Skoro ja muszę płacić, to dlaczego ktoś inny nie? Nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Przecież nie podejdę do kogoś, kto właśnie wyszedł z metra bez biletu i nie poproszę go o imię i nazwisko, mówili polskiemu radiu Londyńczycy. Brytyjskie media podają przykład gapowicza, który 181 razy pojechał metrem bez biletu. Gdy w końcu wpadł, sprawa trafiła do sądu. Ten nakazał mu zapłacić ponad 2000 funtów.
0: Ale uwaga, pieniądze za wskazanie oszusta to we Wielkiej Brytanii nic nowego. Skarbówka wypłaca nagrody za informacje, które pomagają odzyskać duże kwoty zaległych podatków. Do zgłaszania poważnych nadużyć zachęca także rodzinę i znajomych. W roku podatkowym 2024-2025 otrzymała, uwaga, prawie 165 tysięcy zgłoszeń. Propozycja odzyskania pieniędzy od gapowiczów zakłada też możliwość pilnowania bramek przez policjantów. No i tutaj myślę też warto dodać, że roczne straty londyńskiego przewoźnika z powodu jazdy bez biletów wynoszą 1 000 000 funtów.

jest potrzeba, są też oferty. Mowa o akwaparku, który ma być wybudowany w Opolu. To w miejscu stadionu Odry Opolu. Oczywiście tego, że tak powiem, starego, na Oleski. Osoby zainteresowane tematem zachęcam do tego, by pozostać z Radiem Opole, bo w wiadomościach o godzinie 16 będziemy więcej mówić o tym, ale nie tylko tym, bo wiadomości no oczywiście będzie więcej. A jeszcze przed wiadomościami informacje o tym, co dzieje się na drogach naszego regionu. Te informacje zbiera, składa w całość i przekazuje Adam Bołek. Tak też będzie za 9 minut.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
4: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Fly Park.
5: Fly Park? To miejsce pełne atrakcji?
4: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkolat.
5: Już 17 października wielkie otwarcie Fly Park Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Fly Park Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
3: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: W Opolu drogowcy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Mamy tam wahadło. Przestoje czekają nas na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy Opola. No oczywiście problemy na wyrotach z miasta. To zawady Kępy czy Lędzin. Ciasno na Niemodlińskiej, Nysy Łużyckiej i Krapkowickiej. Także na Budowlanych w kierunku ronda na Placu Konstytucji 3 Maja. Zwężka na Wrocławskiej za kanałem Ulgi. Drogowcy także na Braci Kowalczyków. W Nysie zapchane ronda przy mostach nad rzeką. Nie lepiej jest na Sudeckiej pracę na Prusa. Podobnie na Bema. Można natomiast jechać już bez przeszkód rondem wzdłuż Grodkowskiej. W Brzegu kolejka na Chrobrego i front robót na Łokietka. Na A4 mamy koszenie poboczy w obu kierunkach i ograniczenia do setki. W Nysie na skrzyżowaniu Chełmońskiego i Wiejskiej. Tam mamy kolizję dwóch pojazdów. W Opolu na Dambonia podobnie. W Kędzierzynie na Witosa kolizja osobówek. A w Opolu na Chodowieckiego także dwa osobowe naruszyły sobie karoserię.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Informacje z dróg regionu za nami, przed nami informacje o pogodzie, ale wcześniej czas na kolejne wiadomości, 16 już na zegarach.
9: Trzy firmy stanęły do przetargu na budowę akwaparku w Opolu. Nowa pracownia mechatroniczna już działa w Kędzierzynie Koźlu. Sejm rozpoczyna pracę nad ustawami zdrowotnymi.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Katarzyna Plewnia.
9: Najpierw jednak były lekarz Szpitala Południowego w Warszawie Dawid K. z zarzutem oszustwa. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba powiedział, że chodzi o złożenie nierzetelnych faktur na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze, dodał rzecznik prokuratury.
10: W postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Z informacji uzyskanej przed chwilą mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
9: Warszawska prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
6: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
9: Trzy firmy chcą wybudować w Opolu akwapark. Powstanie przy ulicy Oleskiej w miejsce byłego stadionu Odry Opole. Najtańszą ofertę na ponad 219 milionów złotych netto złożyła firma Adamiec. Wcześniej miasto szacowało koszt budowy parku wodnego na 200 do 250 milionów złotych. O pozostałych złożonych ofertach mówi Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego magistratu.

0: za ponad 150 tysięcy złotych. Przygotowania do jej otwarcia trwały 2 lata. Pracownia posiada najnowsze stoły montażowe i specjalistyczne stanowiska, mówi Maria Staliś, dyrektorka placówki.
1: Pracownia jest na wskroś nowoczesna i o to tutaj w tym wszystkim chodzi, że po to kształcimy tych przyszłych techników mechatroników, żeby płynnie weszli w rynek pracy, ale też mogli później czy pójść na studia i jest takie przełożenie 1:1.
2: Pracownia, w której będą prowadzone zajęcia stricte dla tego zawodu, technik mechatronik, praktycznie od 1. klasy do 5. Będziemy tutaj przygotowywać uczniów od podstaw elektrotechniki, elektroniki, napędów, maszyn elektrycznych, układów sterowania stykowego.
0: Dodaje Elwira Bamburowicz, nauczycielka przedmiotów zawodowych, a nowa pracownia ma 10 indywidualnych stanowisk pracy.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Sejm rozpoczyna pracę nad rządowym pakietem ustaw zdrowotnych. Wśród nich jest projekt wprowadzający maksymalne wynagrodzenie lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę brutto. Lekarz będzie mógł jednocześnie pracować na 2 etatach. Była ministra zdrowia Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że patologie w służbie zdrowia się zdarzają i trzeba je eliminować. Jednocześnie daleka jest od formułowania tezy, że lekarze zarabiają za dużo. Podkreśla, że to mały wycinek całego systemu.
4: Rozmawiam też z lekarzami i oni także uważają, że lepiej będzie im się pracować w środowisku transparentnym. Lepiej im się będzie pracować wtedy, gdy nie będą możliwe podejrzenia, że lekarz robi coś niezgodnie z prawem, czy stricte dla pieniędzy naciąga prawo. Lekarze też chcą transparentności, bo oni potrzebują szacunku, oni potrzebują autorytetu, nie tylko formalnego, ale tego rzeczywistego.
0: Zarobkami lekarzy teraz od 16 zajmować powinna się Sejmowa Komisja Zdrowia. Wcześniej jej członkowie poparli inny rządowy projekt ustawy o jawności kontraktów medycznych. W zamieszkach we Francji rannych zostało przeszło 700 policjantów, 215 nieletnich i 85 pracowników szkół, poinformował premier Francji Sébastien Lecornu. Uczniowie protestują przeciwko złym warunkom nauki i niskim nakładom na edukację. Manifestacje przerodziły się w zamieszki. Dziś doszło do nich w Paryżu, Lyonie, Marsylii, Strasburgu i Rennes.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: I ten dzień rzeczywiście pogodny, dzień słoneczny, tak do zachodu słońca być powinno. Chociaż takie umiarkowane zachmurzenie też miejscami może się pojawiać. Temperatury to ciągle jeszcze 20 plus. A właściwie 20 niemal wszędzie w naszym regionie, tak powinienem powiedzieć. Ten plus to plus 1. 21 teraz na termometrze w Kędzierzynie Koźlu.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a na antenie teraz Paweł Domagała i Wystarczę ja. Właśnie za chwilę też o takich sytuacjach, kiedy nie wystarczy jedna osoba. Potrzeba ich więcej, potrzeba wolontariuszy. Można do nich dołączyć. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wd.ko.eu.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2, Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Na moje nieszczęście przed chwilą taki tekst mogliśmy usłyszeć, a teraz o tym, jak innym szczęście można dawać. Można dołączyć do grona wolontariuszy. No i właśnie teraz już w Twoim Radio Opole zachęta do wolontariatu. Fundacja Mam Marzenie prowadzi ogólnopolską kampanię, która ma też właśnie do wolontariatu zachęcać. Akcja odbywa się pod hasłem Zyskaj supermoc. Dołącz do nas i spełniaj marzenia. O szczegółach mówi rzeczniczka Fundacji Aleksandra Bieg. Jak podkreśla, wolontariuszem Fundacji Mam Marzenie może zostać każdy, kto chce pomóc w spełnianiu nawet najbardziej niezwykłych pragnień chorych dzieci.
2: To jest bardzo fajne zadanie, bardzo takie wymagające dużo ciepła, dużo empatii, dużo cierpliwości i takiej pomysłowości. Jak zrobić, żeby dziecko nam zaufało? I kiedy dziecko nam już powie, okej, słuchajcie, na przykład moim największym marzeniem jest odwiedzić studio Harry'ego Pottera. To już przyjmujemy bardzo dużą dozę odpowiedzialności, wiemy, jakie jest największe marzenie, wracamy do domu, robimy przegrupowanie, zastanawiamy się, jak do tego podejść, co zrobić i myślimy razem, jak to marzenie spełnić. Mogę zdradzić tutaj, takie marzenie jest spełnialne i mieliśmy takie realizacje w ramach fundacji.
1: Pomagać można na różne sposoby. Nie wszyscy wolontariusze muszą bezpośrednio kontaktować się z podopiecznymi. Fundacja potrzebuje również osób do pomocy przy pracach administracyjnych i organizacyjnych, zaznacza Aleksandra Bieg.
2: Zachęcamy, żeby dołączyć z taką otwartą głową, ponieważ można zostać właśnie na zapleczu i można wspierać wolontariuszy wysyłając maile, kombinując jak dostać się do określonych osób, jaki sposób można podejść do realizacji danego marzenia, jak można pozyskać fundusze i środki na te marzenie. Ale również mamy też całą sekcję rozliczania marzenia, czyli wszystkie Excele, faktury. Mamy również całą sekcję promocji, czyli social media, noty prasowe. Tego jest tak bardzo dużo, że jestem przekonana, że każdy, kto choć trochę chce pomóc, znajdzie dla siebie przestrzeń. Jak może to uczynić?
1: Fundacja spełnia marzenia małych pacjentów, pozwalając im choć na chwilę oderwać się od codziennej walki z ciężką chorobą. Dzięki wolontariuszom dzieci mogą spotkać swoich idoli, przeżyć wyjątkową przygodę albo otrzymać wymarzony rower czy laptop. I jak słyszeliśmy, można pomóc, można dołączyć. W jaki sposób? Najlepiej zacząć od wpisania w wyszukiwarce hasła Fundacja Mam Marzenie. 20 minut już po godzinie 16. Co w naszym programie? Czekamy oczywiście na kolejną porcję informacji o tym, co na drogach naszego regionu. Informacji, do których też możecie, drodzy kierowcy, coś dorzucić. Nasza skrzynka 774-541-541 do Waszej dyspozycji.

0: swoje Radio Pole i powoli zbliża nam się godzina 16:30, co w naszym programie czas na kolejne informacje dla kierowców. Zapraszam, Adam Wołek.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Ale spokoju na naszych drogach nie ma, choć nie ma też i poważniejszych zdarzeń, ale jest kilka kolizji, na które trzeba zwrócić uwagę. Na przykład w Prudniku na Księdza Skowrońskiego. W Opolu na Placu Klasztornym przewrócił się motocyklista. Są tam utrudnienia, uważajcie. W Nysie na skrzyżowaniu Chełmońskiego i Wiejskiej kolizja dwóch pojazdów. Tam to pracują policjanci, podobnie jak w Kędzierzynie na Witosa. W Opolu trudne miejsca to oczywiście Niemodlińska od Wrocławskiej po samego Dambonia. Na każdym wjeździe na węzeł Opole Wschodnie także tłok. Wcześniej mamy problemy ze skrętem w Luboszycką z Nysy Łużyckiej i drogowcy naturalnie na Żołnierzy Wyklętych na wiadukcie. Na A4 na obu jezdniach możecie natknąć się na koszenie poboczy i ograniczenie do setki. W Nysie, przypominam, trwa frezowanie ulicy Bema.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy będą obniżane, co skutkowałoby m.in. tańszymi kredytami, ale sytuacja się zmieniła m.in. z powodu wzrostu inflacji. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Sprawca ataku w Ostrołęce przebywa w szpitalu pod nadzorem policji, poinformował inspektor Mirosław Olszewski, komendant miejski policji w Ostrołęce, dodając, że nożownik został zatrzymany i obezwładniony po około 30 minutach od ataku w szkole. Policyjni pirotechnicy sprawdzą plecak chłopaka. Napastnik miał wejść do szkoły i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. A sprawca ataku to 19-letni Jakub Z., uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie dokonał ataku. W wiadomościach Radio Opole o 17:00 więcej o trzecim rodzinnym domu dziecka, jaki powstał w powiecie strzeleckim. Zamieszkają tam państwo Dorota i Dariusz Mielniczukowie. Pod opieką mają czworo dzieci, ale teraz będą mogli dać schronienie nawet ósemce.
4: Żyjemy i służymy wśród ludzi wykluczonych spoza środowiska i właśnie te dzieci tych ludzi trafiają do nas i one mogą zmienić swoje życie i nie pójść już tą drogą.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No, to temat ważny i bardzo potrzebne są właśnie takie placówki. O tym jeszcze też mówić pewnie będziemy, ale o pogodzie, jak zwykle, po wiadomościach. Teraz informacje, 20 stopni niemal wszędzie w naszym regionie, wyjątkiem ciągle jeszcze Kędzierzyn-Koźle, tam stopni mamy 21, zachmurzenie w całym regionie małe, miejscami może być umiarkowane.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na razie o opadach nie ma mowy. Tak patrzę, jutro już powoli może to zacznie się zmieniać, ale o tych prognozach na kolejne dni jeszcze też mówić będziemy. Twoje Radio Opole na zegarach już 16:32.

0: Twoje Radio Pole i w naszym programie teraz o sytuacjach zagrożenia. Z nimi najlepiej nie mieć do czynienia. Jeśli już, to dobrze, by odpowiednio wcześniej pojawiały się jakieś ostrzeżenia. No i mamy syreny alarmowe, mamy alerty RCB. Raz działa to lepiej, innym razem niekoniecznie, ale dobre informacje dotyczą pracy, które obecnie mają miejsce. Pracy, dzięki którym we wrześniu przyszłego roku w Polsce ma zostać uruchomiony jeden z najnowocześniejszych systemów ostrzegania. Cell Broadcast. System jest obecnie w fazie testów. Marcin Doliński.
1: To będzie rewolucja w powiadamianiu mieszkańców. Nowoczesny system będzie pozwalał wysyłać ostrzeżenie jednocześnie do wszystkich telefonów w zagrożonym obszarze. Będzie się to odbywać bez aplikacji, internetu i znajomości numerów odbiorców. Rozpoczęły się pierwsze testy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański.
2: Tak zwany system Cell Broadcast, czyli tak zwany push, czyli w momencie, kiedy będzie sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia, każdy telefon, gdziekolwiek by nie był, w jakimkolwiek zasięgu i nawet w trybie wyłączonym, da pilny, mocny alarm o tym, że jest stan zagrożenia. Wrzesień przyszłego roku, ze względu na to, że to są bardzo poważne prace koncepcyjne, ale przede wszystkim wdrożeniowe i infrastruktura, która jest dedykowana dla poszczególnych rządów, ale już prace trwają.
0: Obecnie o zagrożeniach informują nas m.in. alerty RCB wysyłane w formie SMS-ów.

0: Kwadrans dzieli nas od godziny 17. Teraz w naszym programie o trudnej sytuacji na Dalekim Wschodzie. Strefa Gazy jest ruiną. Po 2 latach wojny i roku formalnego zawieszenia broni. Większość z ponad 2 milionów mieszkańców żyje w namiotach. Dopływ pomocy humanitarnej jest ograniczony przez władze Izraela. W ciągu minionych 3 lat ucierpieli również Palestyńczycy na zachodnim brzegu. Mieszkańcy Strefy Gazy mają problem z dostępem do podstawowych środków do życia. Tak podkreślają przedstawiciele Caritas Polska. Wojna, przypomnijmy, rozpoczęła się dokładnie 3 lata temu, 7 października 2023 roku, gdy palestyński Hamas przeprowadził serię ataków na Izrael. W odpowiedzi Izrael rozpoczął operację wojskową w Strefie Gazy. Magdalena Janiszewska z Caritas Polska mówi, że sytuacja na froncie zmienia się dynamicznie, co utrudnia pomoc mieszkańcom Strefy Gazy.
1: W pewnym momencie to może być zapotrzebowanie na wodę pitną, na namioty, też to zależy od, powiedzmy, pół roku, od tego, co na przykład w wypadku Strefy Gazy, co tam wjeżdża, co może wjechać, bo to też się zmienia dosyć często i to jest takie trochę zrywanie się do biegu bez znajomości tego, gdzie się tak naprawdę biegnie, jak już porównujemy tu do biegu. No i w tej sytuacji też problematyczne dla nas jest też to, że jest nieprzestrzegane prawo międzynarodowe, więc my się też bardzo martwimy o naszych pracowników.
0: Trudna sytuacja jest również w południowym Libanie, gdzie stacjonują wojska izraelskie. Szef misji Caritas w Libanie i Syrii, Dominik Darlicki, podkreślił, że część mieszkańców Libanu jest odcięta od reszty kraju.
2: Żeby dotrzeć do niektórych wiosek, zarówno muzułmańskich, jak i chrześcijańskich, po prostu de facto trzeba się, w cudzysłowie, przebić przez linię frontu, czy przez izraelskie posterunki. Te wioski są totalnie odcięte, trzeba tym ludziom dowieźć jedzenie. Inną rzeczą, która jest problemem, jest to, że w Libanie mamy nadal bardzo dużo osób wewnętrznie przesiedlonych. Właśnie te rodziny, które uciekły z południa, które nie mogą wrócić, bo tam nadal albo wszystko jest zniszczone, albo stacjonują tam wojska. I te rodziny mieszkają na przykład w tymczasowych schroniskach, w szkołach.
0: Od 7 października 2023 roku Izrael atakował Strefę Gazy około 63 tysięcy razy. Jeśli ktoś mógłby, chciałby pomóc, no to więcej informacji można znaleźć na stronie www.caritas.pl. Najlepiej przejść od razu do zakładki Pomoc na świecie.

0: Reklama.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKC, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WD-Ko.eu.
3: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka! I
0: po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Kierowcy jadący z Opola do Kluczborka tracą cenny czas na wysokości Osowca i Jełowej. Tam mamy wahadła. Ja tamtędy dzisiaj jechałem i faktycznie można podziwiać przyrodę okoliczną. Piękna, ale stanie w wahadle już takie piękne nie jest. DK40 w remoncie na moście nad Białą Głuchą Łaską obowiązuje wahadło. Miejmy nadzieję, że tej jesieni te prace się zakończą. Takie są zapowiedzi. W brzegu problemy i to spore wzdłuż Chocimskiej, kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego i roboty na Łokietka. Chociaż te kolejki już nieco mniejsze. W Nysie problemy na Prusa i Bema, tam prace. A także jeszcze sporo aut na przeprawach i pobliskich rondach. Autostrada A4 w naszym regionie przejezdna, ale na obu jezdniach mamy koszenie poboczy. Trzeba zwrócić na to uwagę, tam też ograniczenie do setki. W Opolu ruch już nieco mniejszy, ale nadal w kilku miejscach przystaniecie, m.in. na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: To był ostatni popołudniowy autopilot. Kolejny jutro w porannym programie przed 6.30, a teraz 17.00 i czas na wiadomości.
7: Stopy procentowe bez zmian. Powiat Strzelecki ma trzeci rodzinny dom dziecka. Placówka może być schronieniem dla 8 dzieci. Klub piłkarski w niemieckim Bochum zakazał kibicom wspólnego podskakiwania w części stadionu.
3: Wiadomości Radia Opole.
6: Wiadomości przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
7: Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Jak mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski, jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy będą obniżane, co skutkowałoby m.in. tańszymi kredytami. Dodał jednak, że z powodu wzrostu inflacji sytuacja się zmieniła.
8: Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła i być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę procentowych. Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych.
7: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Powiat Strzelecki ma trzeci rodzinny dom dziecka. Zamieszkają w nim państwo Dorota i Dariusz Mielniczukowie, którzy pod opieką mają 4 dzieci, ale po przeprowadzce do nowego lokum będą mogli dać schronienie nawet 8. Bardzo się cieszę i trochę boję, bo to ogromne przedsięwzięcie, mówi Dorota Mielniczuk.
9: Wielu lat jakby żyjemy i służymy wśród ludzi wykluczonych spoza środowiska i właśnie te dzieci tych ludzi trafiają do nas i one mogą zmienić swoje życie i nie pójść już tą drogą, co ich rodzice. Warte są tego, żeby dostały taki wspaniały nowy dom.
10: Ten obiekt wraz z remontem 1,3 miliona zakup plus remont, to też prawie 2 miliony. Bardzo dużo, a z drugiej strony namiastka normalności. Tu wartością dodaną jest to, że ta rodzina na dzisiaj ma 4 osoby w pieczy, a docelowo będzie miała 8.
7: Dodaje Waldemar Gajda, starosta Strzelecki. Dom został też kompleksowo wyposażony w meble i sprzęt AGD. To trzeci taki dom w powiecie Strzelecki.

0: jednym z najstarszych miejsc pamięci w Opolu. Od kilku lat dzięki zaangażowaniu społeczników i mieszkańców udaje się przywrócić nagrobkom dawny wygląd. Dotąd w trzech kwestach zebrano 47 tysięcy złotych, co przełożyło się na konkretne prace, mówi Beata Kubica ze Społecznego Komitetu.
1: Odnowiliśmy 18 grobów sióstr franciszkanek szpitalnych, przypominam, pierwszych pielęgniarek, które pracowały w Opolu, oraz krzyż wyznaczający ich kwaterę. Zapraszam, żeby tam podejść, zobaczyć. No w tym roku zapraszamy jak zwykle 1 listopada. Będziemy kwestować zarówno na cmentarzu na Wrocławskiej i na cmentarzu komunalnym na Opolu Półwsi.
0: Kwesta w Dniu Wszystkich Świętych potrwa od godziny 9 do 16. Zmieniamy temat. Klub piłkarskiej drugiej Bundesligi VfL Bochum zakazał kibicom wspólnego rytmicznego podskakiwania w jednej z części stadionu, bo ruchy trybuny wywołują u niektórych dyskomfort. W ramach planu modernizacji obiektu inżynierowie potwierdzili, że trybuna ma odpowiednią nośność, ale wskazano też, że zsynchronizowane podskoki kibiców w trakcie meczów powodują tak zwany efekt trampoliny, co może wywoływać nieprzyjemne odczucia. Klub ogłosił więc, że od najbliższej niedzieli, 11 października, w sektorze miejsc stojących na trybunie wschodniej obowiązywać będzie zakaz wykonywania wszelkich zsynchronizowanych ruchów. Przewiduje się, że zakaz będzie obowiązywać do 2028 roku. Wtedy zaplanowany jest remont, a potem będzie można skakać wespół w zespół. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Kolejny o 18:00 przygotuje już dla Państwa Daniel Klimczak.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No ale jak to było, kto nie skacze, ten za... Zapowiem może teraz, co będzie działo się w nocy, jeśli chodzi o pogodę, bo o pogodzie mamy mówić. Zachmurzenie ma być małe, a temperatura od 10 do 12 stopni, czyli trochę wyżej w porównaniu z tym, co ostatnio bywało, bo poniżej 10 były temperatury. A na razie cieszymy się jeszcze wskazaniami 20 stopni tyle w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie. Reszta regionu to 19 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe i umiarkowane.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: I mamy już 5 minut po godzinie 17. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a za chwilę rozmowa z gościem. Gość po raz pierwszy chyba u nas w radio.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
9: Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
10: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
11: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
13: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
14: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
15: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
16: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
14: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Po reklamie.

0: Radio Opole.
1: W studiu razem ze mną już teraz Angelika Mróz, trenerka kobiet. Tak czytam tylko z profilu, który jest na Instagramie. Cześć, witam cię serdecznie w studiu.
2: Witam wszystkich.
1: Trenerka kobiet, ale też co, trener personalny?
2: Trener personalny, instruktorka fitness oraz jeszcze instruktorka aquaerobiku.
1: I to jest taki zakres działalności, że tak powiem, który pozwolił ci na to, żeby wypracować taką sylwetkę, by uczestniczyć w mistrzostwach. Przede mną słuchacze tego nie widzą, ale tutaj na stole są zgromadzone medale z tamtego roku, z tego roku. Co to za mistrzostwa, powiedz?
2: Były to mistrzostwa Europy. Ja akurat startowałam w kategorii bikini fitness.
1: Mhm. I jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, no to tutaj ranga międzynarodowa, spora konkurencja pewnie. Z jakich krajów przyjeżdżały zawodniczki?
2: Jeżeli chodzi o kraje, to były Niemcy, były zawodniczki nawet z Włoch, z Ukrainy, z Czech, więc jakby no, zakres taki międzynarodowy. Jeżeli chodzi o sam poziom zawodów, to z roku na rok jest ciężej. Jakby większa konkurencja, jest też większy poziom tak naprawdę, więc tak jak było w tamtym roku, gdzie ta sylwetka była gdzieś tam lekko zarysowana, to w tym roku już jest taki jakby nakład na bardziej rozbudowane sylwetkę.
1: Ile godzin dziennie trenujesz?
2: To w zależności od okresu, w którym jestem, jeżeli chodzi o same przygotowania. Ale w tym roku skupiliśmy się na takich 4-3 razy w tygodniu, jeżeli chodzi o sam trening siłowy. No i plus dodatkowo jeszcze treningi cardio.
1: I to godzinowo, gdybyśmy mieli powiedzieć, bo mówimy 3-4 razy w tygodniu, ale taki jeden raz to jest ile godzin?
2: No tak półtorej do dwóch godzin, jeżeli chodzi o trening.
1: I ostry reżim żywnościowy?
2: No tak, jest tutaj ustalona dieta pod względem kaloryki i makro, prawda? Więc wszystko jest jakby rozpisane i tego się muszę trzymać.
1: No, ale to dzięki temu potem można trzymać w ręce takie medale, jak tutaj też do nas przyniosłeś do studia. Bikini. Bikini fitness, o takich zawodach tutaj rozmawiamy. A czym się charakteryzuje sylwetka bikini? Bo bikini kojarzy nam się zazwyczaj ze strojem kąpielowym, a nie z sylwetką. Czym się charakteryzuje sylwetka?
2: Jeżeli chodzi o samą sylwetkę bikini, jest to wyraźnie zarysowana obręcz barkowa, bardzo wąska talia i uwydatnione pośladki. Czyli jakby dążymy do tej takiej klepsydry, takiej literki X, czyli nie bardzo rozbudowana obręcz barkowa, ale takim wyraźnym zaznaczeniem, wąską talią oraz takim pośladkiem, który jest nawet troszkę tak wyseparowany, jeżeli chodzi o odłód, prawda? Czyli widać tą krągłość tego pośladka.
1: No to tak możemy opisać tylko. Być może niektórym zadziałał ten opis na wyobraźnię. Gdyby chciał zobaczyć, jak to wygląda, no to odsyłamy na naszą stronę internetową, bo na pewno zamieścimy ten zapis tej naszej rozmowy. Może jeszcze nie dziś, ale w najbliższych dniach. Natomiast chciałbym dopytać jeszcze, bo powiedziałeś o tym, że obręcz barkowa, ale nie za bardzo. Czy to jest tak, że ty możesz przećwiczyć niektóre elementy? No i co wtedy? Jak za bardzo rozbudujesz swoją obręcz barkową albo gdzieś tam pośladki, to da się jakoś skorygować?
2: Tak, jeżeli chodzi o samą kategorię bikini fitness, to tak, bikini fitness ma być to kobieca sylwetka, symetryczna, nie może być za bardzo takich wyseparowanych mięśni, więc to nie jest ta kategoria wellness, gdzie te mięśnie są takie wyseparowane,
1: wyeksponowane mocno.
2: Wyeksponowane,
1: tak.
2: Gdzie tam jest separacja i pojawiają się żyły. Jest to mały poziom tkanki tłuszczowej, ale ta sylwetka zachowuje taką kobiecość, subtelność, tak barki są troszkę bardziej, że tak powiem, rozbudowane, ale nie nad wyraz, wąziutka talia, lekko zarysowany brzuch, no i te pośladki, które są tutaj wiodują, jeżeli chodzi o tą sylwetkę. Więc taka kobiecość subtelnie, ale nie z taką wyraźną separacją mięśni.
1: Czy wy, jadąc na takie zawody, wiecie, jakie będą oczekiwania grona sędziowskiego? Bo to są sędziowie, oceniają, nie? Mówisz, że z roku na rok to się tak trochę zmieniło, to już pod takie zmiany wy trenujecie?
2: My możemy jedynie jako zawodniczki się sugerować tym, jaki był kanon w wyborze, jeżeli chodzi o te w tym roku Olimpia, jakie tam zawodniczki wygrywały, prawda? Więc akurat w tym roku było na postawienie takiej bardziej umięśnionej.
1: Ale zaraz, ta Olimpia. Olimpia to, bo żeby była jasność, bo ty fitness bikini, a Olimpia, no to są panie, które już tak mocno przepakowały, tak?
2: Tak, to są zawodniczki już naprawdę wyższej rangi, to są już takie duże mistrzostwa, gdzie każda zawodniczka bikini, że tak powiem, dąży do tego. To jest jakby taki wzór, jak mają wyglądać te zawodniczki bikini fitness.
1: No ale powiedziałaś bikini, zawodniczka bikini, czyli ty też idziesz w stronę Olimpii?
2: No kto wie tak naprawdę. No teraz wiem, że muszę troszeczkę nadbudować tej masy mięśniowej.
1: Ale po co?
2: No żeby dorównać kanonu i żeby no być na podium tak naprawdę.
1: W tym roku to podium się udało, przypomnijmy, drugie miejsce w kategorii Masters. No to jest nie lada osiągnięcie. Tego gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jak wygląda samo przygotowanie do zawodów, do tego, że wychodzicie tam na scenę, to o tym za chwilę jeszcze trochę więcej porozmawiamy.

0: Twoje Radio Opole.
1: I powracamy do rozmowy. Angelika Mrusy, trenerka kobiet, razem ze mną w studio. No to bardzo mnie to ciekawi. Jak wyglądają takie zawody? One ostatnio miały miejsce kilka dni temu właściwie. W Warszawie się odbywały. Zjechały zawodniczki, ale też zawodnicy, bo to mężczyźni też z różnych krajów Europy. Jak wygląda, że tak powiem, kuchnia takich zawodów? Bo wy wychodzicie na scenę, pięknie wyglądacie, no ale do tego trzeba się odpowiednio przygotować.
2: No tak, w tamtym roku włosy robiła mi kosmetyczka razem z makijażem. W tym roku postawiłam tylko na makijaż, włosy sobie robiłam sama, więc o 5 rano miałam malowanie. Później wracałam z powrotem na hotel, gdzie trener po mnie przyjechał. Później mnie zawiózł, no i robiłam same włosy. Później przyjechaliśmy do samego punktu, czyli marki, i tam było już brązowienie, było zakładanie stroju, same przygotowania, czyli założenie biżuterii, buty. Był okres, gdzie jeszcze troszeczkę pozowałyśmy z trenerką. Trener też tam sprawdzał naszą formę. Później był etap taki, że musiałyśmy leżeć, żeby troszkę jak najbardziej odpocząć, przygotować się, czyli jakby taka faza wyciszenia przed samym wyjściem. No i później zostałyśmy wołane i szłyśmy tak zwane na backstage. Tam był moment, gdzie mogłyśmy się jeszcze jakby rozgrzać, czyli troszkę poćwiczyć, żeby troszkę bardziej jeszcze może napompować te mięśnie, żeby bardziej je uwidocznić. No i później jest samo wyjście na scenę.
1: Jeśli chodzi o to, jak wygląda życie wokół takich przygotowań, bo mówię, że to w zależności od tego, jaki jest etap, ile jest jeszcze do tych zawodów, to w różny sposób, no ale jest przecież jeszcze też jakieś twoje normalne życie, nie wiem, praca, znajomi, na to też znajdujesz czas.
2: No tak, to wszystko w zależności, jaki jest etap, bo jest etap takiej typowo masy, jest redukcji, jest takie typowo prep, czyli przygotowanie. Na okresie masowym to wiadomo, mogę sobie gdzieś tam pozwolić na jakieś wyjście ze znajomymi, ale później im bliżej zawodów, no to niestety już muszę się trzymać wyznaczonych, że tak powiem, tych makro, tych składników, mam swoje posiłki, więc wychodzę ze znajomymi, ale często jest tak, że na przykład mam ze sobą swój posiłek. No troszeczkę mniej się z nimi widuję, bo wiadomo, w tym okresie później jest troszeczkę więcej czasu spędzam na siłowni, mam to kardio, więc takie życie osobiste, no troszeczkę na tym, że tak powiem, no traci, jest troszeczkę zaniedbywane.
1: A czy to jest dla każdego? Tak chciałbym zapytać. Pytam tutaj pod kątem kobiet, pań, które nas słuchają, młodych dziewczyn, które chciałyby na przykład też zbudować sobie taką sylwetkę. To jest kwestia predyspozycji, no tego, że jedne osoby bardziej się do tego nadają, inne mniej, czy każdy swoją determinacją może do tego dojść?
2: Powiem tak, że każdy może spróbować. Wiadomo, są takie predyspozycje, że kobieta ma już tą sylwetkę taką bliżej tej takiej bikini fitness, czyli ma troszeczkę szerszą obręcz barkową, wąską talię, ładne zarysowane pośladki, no ale są kobiety, które już tak powiem, tą górę mają troszkę słabszą. Wiadomo, wszystko treningiem, jedzeniem można wytrenować.
1: Teraz jest jesień, bo często mówi się o tym, że na przykład, nie wiem, idzie wiosna, przed nami sezon kąpielowy, no to trzeba jakoś zadbać o swoją figurę, żeby potem wyjść na plażę. Czy rzeczywiście na wiosnę to jest dobry czas, czy już teraz powinniśmy zacząć?
2: Nie, myślę, że im szybciej, tym lepiej tak naprawdę.
1: Czyli nie będzie to miało takiego błyskawicznego przebiegu, to nasze odchudzanie, jeśli zaczniemy na wiosnę, a teraz małymi kroczkami można, tak?
2: Tak, małymi kroczkami, mówię, im szybciej, tym lepiej tak naprawdę, bo to nie jest tak, że jest wiosna albo jest mamy już marzec i nagle chcemy 2 miesiące zrobić tą figurę na lato.
1: To niekoniecznie, tak się nie da.
2: To tak się nie da.
1: No i do tego, żeby zadbać o siebie, niekoniecznie prowadząc się do takiej sylwetki, jak ma nasz dzisiejszy gość, ale zawsze można coś polepszyć w swoim zdrowiu. Do tego gorąco dzisiaj zachęcała nas Angelika Mrus, trenerka kobiet i zdobywczyni, no właśnie, drugiego miejsca na Mistrzostwach Europy Bikini Fitness, tak? Dobrze pamiętam, ale tu jest więcej. Jest jeszcze jeden medal z tego roku, ten drugi to?
2: Tak, ten pierwszy to było drugie miejsce w kategorii Master, czyli mojej kategorii powyżej 35 roku życia, a ten drugi to był w top 5, czyli wszystkie zawodniczki bikini. to już nie było podziału na wiek. To były dziewczyny, które miały startów troszkę więcej, od dziewczyny, które dopiero pierwszy raz jakby startowały, więc jakby to było top, byłam w top 5, jeżeli chodzi o moją kategorię.
1: Czyli europejski numer 2 i dziewczyna z top 5, można powiedzieć, dzisiaj gościła w naszym studiu. Za te wszystkie rady i informacje dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Radiopole i co w naszym programie? Skoro minęła już 17.30, to najwyższy czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Są słowa, które brzmią tak, jakby należały przede wszystkim do języka uczonych, urzędników albo dawnych salonów. Jednym z takich słów jest słowo inklinacja. Kiedy ktoś mówi, mam inklinację do języków obcych, nie oznacza przecież, że języki obce są jego obowiązkiem, chodzi o coś bardziej subtelnego, pewną naturalną skłonność, upodobanie, pewnego rodzaju wewnętrzne ciągoty, jak ktoś by powiedział, ciążenie ku czemuś, bo tutaj mamy bardzo szeroką paletę słów, którymi możemy zastąpić inklinację, ale można mieć inklinację do muzyki, literatury, matematyki, podróży, pracy z ludźmi, a nawet do pewnego określonego sposobu zachowania. Słowo to opisuje nie tyle świadomy wybór, ile raczej pewne naturalne predyspozycje lub tendencje, które sprawiają, że coś przychodzi nam łatwiej albo po prostu bardziej nas pociąga.
3: Tylko tutaj podkreślasz taki pozytywny właściwie aspekt, ale też można mieć inklinację do robienia błędów określonych,
2: albo
3: prawda?
2: Popełnienia przestępstw.
3: Nie sądźmy, że inklinacje to są tylko dobre skłonności. Mhm.
2: Ale skąd się wzięło to słowo? Oczywiście jak wiele pochodzi z łacińskiego, oznaczało inclinatio, pochylenie, skłonność, nachylenie. Łaciński czasownik inclinare znaczył pochylać, przechylać i to dla nas najważniejsze, skłaniać. I właśnie ten pierwotny sens fizycznego pochylenia może być pewnym kluczem do zrozumienia znaczenia współczesnego. Jeżeli coś się pochyla, przestaje być ustawione idealnie pionowo, skłania się w określoną stronę. Z czasem, no jak na przykład metronom, to on ma takie pewne inklinacje, że co chwilę się w jedną ze stron pochyla, prawda?
3: Ale zachowuje równowagę, bo on wraca do poprzedniej.
2: Wahadło zegara też ma pewne inklinacje.
3: No, czy stąd się wzięło twoim zdaniem pochylanie się nad problemem, zwrot, który bardzo lubią urzędnicy, zwłaszcza, że musimy pochylić się nad sprawą.
2: Innymi słowy, miejmy inklinację ku jakiemuś problemowi. Tak byśmy powiedzieli.
3: Nie wiem, czy jest jakiś związek, ale tu przy okazji można taki dyskurs rozpocząć. My się bardzo często czepiamy nadużywania anglicyzmów. W dzisiejszej polszczyźnie to właściwie żywcem przeniesionych z obcego języka. A ktoś by mógł powiedzieć, a dlaczego nie mamy pretensji do tych, którzy nadużywają łacinizmów, czyli zastępują skłonności inklinacją, mają swoje wartości, to mówimy preferencje. Otóż jest jednak pewna różnica, bo łacina towarzyszy nam niemal od początku istnienia języka literackiego, czy w ogóle takiego języka już skodyfikowanego. Więc można powiedzieć, że zresztą nie tylko my, bo i język angielski, i język francuski, i język niemiecki też bazują na łacinie. Więc to jest troszeczkę inna sprawa.
2: Chociaż w przypadku łaciny też można popaść w przesadę.
3: Można mieć inklinację do nadużywania.
2: No i mamy makaronizmy wtedy, czy różnego
3: zwłaszcza
2: rodzaju
3: nadużycia. Zwłaszcza jakieś jest za dużo, ale tutaj umiar klasyczny ze wszechmiar się
2: jeszcze jedno pytanie, czy inklinacja to samo, co predyspozycja. No ktoś ma predyspozycję do czegoś, mówię.
3: Można mieć predyspozycję, a nie mieć inklinacji. To są dwa według mnie różne pojęcia.
2: Czyli predyspozycja wskazuje przede wszystkim na pewne możliwości uzdolnienia czy właściwości ułatwiające wykonywanie określonych czynności, natomiast inklinacja jest bliższa upodobaniu lub skłonności.
1: Na końcu języka.

0: Twoje Radio Opole.
1: Październik w kalendarzu dla wiernych Kościoła katolickiego to miesiąc różańcowy i właśnie to mając na względzie w trzecią rocznicę ataku Hamasu na Izrael. Papież Leon XIV wraca do apelu o pokój na Bliskim Wschodzie. W ostatnich dniach wielokrotnie wzywał do modlitwy za ofiary wojny.
2: Podczas modlitwy Anioł Pański Leon XIV przypomniał o ofiarach przemocy w Ziemi Świętej i zachęcał do odmawiania różańca w intencji pokoju. Papież szczególnie podziękował dzieciom, które od początku października na całym świecie, w tym w Polsce, uczestniczą w akcji Milion Dzieci Odmawia Różaniec. Bierzmy z nich przykład i powierzajmy się wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, aby narody zostały uwolnione od plagi wojny. Szczególnie módlmy się za Ziemię Świętą i za niewinne ofiary przemocy, mówił papież. 7 października w rocznicę ataku Hamasu na Izrael kończy się ta światowa inicjatywa modlitewna. Dzisiaj w Watykanie rozpocznie się z kolei spotkanie Leona XIV z przedstawicielami kościołów wschodnich i konferencji episkopatów z całego świata. Rozmowy zaplanowano do 14 października. Mają dotyczyć m.in. przyszłości rodzin i młodego pokolenia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
3: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
4: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
2: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
5: Środa, 7 dzień października w kalendarzu. Amelia, Marek, Maria, Mateusz i Justyna dziś świętują. Wszystkiego dobrego. 18 na zegarach.
6: Prokuratura podała nowe ustalenia w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Ustalono sprawcę celowego zanieczyszczania wody na opolskiej wodnej nucie.
7: Zauważyliśmy klienta, który odwiedzał pływalnię na krótki czas.
6: A w kulturze różne języki literatury.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: I wieczorny dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
6: Dzień dobry, zaczynamy od Warszawy. 10 lat więzienia grozi Dawidowi K. Były lekarz stołecznego Szpitala Południowego usłyszał zarzut w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu placówki. O szczegółach Jolanta Turkowska.
8: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Ustalono, że lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
9: W wielu przypadkach pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur nie przebywał na terenie szpitala. W skrajnych przypadkach przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa.
8: Pomimo zagrożenia surową karą nie było wniosku o areszt. Zamiast tego zastosowano 200 000 zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator dodał, że w sprawie Szpitala Południowego wszczęto już 4 śledztwa.
6: Tymczasem rosyjski sanepid oświadczył, że nie ma ryzyka wybuchu epidemii na Syberii w związku ze śmiercią pracownicy w jednej z placówek obwodu irkuckiego. Około 200 osób zostało początkowo objętych kwarantanną. Według zachodnich mediów kobieta, która była laborantką w Instytucie Bakteriologicznym, zmarła na dżumę. Rospotrebnadzor podał, że u żadnej z osób mających kontakt ze zmarłą nie wykryto tej choroby. Według podanych informacji przeprowadzono 5000 badań laboratoryjnych, które nie wykazały obecności niebezpiecznych patogenów.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
6: Na krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu pojawiły się nowe kamery monitoringu. To konsekwencja serii incydentów w ubiegłym roku. Jeden z klientów czterokrotnie załatwił swoją potrzebę fizjologiczną w wodzie. Pracownikom udało się go namierzyć i od tego czasu podobne sytuacje już się nie powtarzały. Do takich zdarzeń dochodziło zazwyczaj w ten sam dzień tygodnia i o tej samej porze, mówi kierownik pływalni Samanta Stachowicz.
10: Ze względu na to, że mamy ciemną nieckę, ciemny sufit i ciężko jest cokolwiek zauważyć, zaczęliśmy przeglądać monitoring. Spędziliśmy dużo godzin, żeby zweryfikować, kto przychodzi do nas właśnie o tych godzinach, jak się zachowuje. No i wtedy zauważyliśmy klienta, który odwiedzał naszą pływalnię naprawdę na krótki czas.
6: A każdy taki incydent powoduje duże straty. Oprócz wymiany wody konieczne jest także przeprowadzenie szczegółowych badań i czasowe zamknięcie basenu.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Karol Nawrocki spotkał się z filipińską Polonią. W trakcie spotkania w Manili prezydent mówił o potencjale, jaki drzemie w tej części świata i o znaczeniu codziennej pracy filipińskiej Polonii na rzecz wzmacniania relacji dwustronnych pomiędzy krajami. W dowód uznania tej pracy prezydent odznaczył kilka zasłużonych

0: nich, którzy z jadącego samochodu rzucali jajkami w przechodniów. Jak ustalono, sprawcami byli 18-letni kierowca Mitsubishi oraz 3 17-letnich pasażerów, mówi młodszy aspirant Klaudia Restel z kędzierzyńsko-kozielskiej policji.
1: W związku z zakłóceniem porządku publicznego oraz nieobyczajnym wybrykiem, nastolatkowie zostali ukarani mandatami na łączną kwotę 3,5 tysiąca złotych. Podczas kontroli policjanci ujawnili również nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Za to wykroczenie mężczyzna otrzymał kolejny mandat w wysokości 3 tysięcy złotych.
0: Poza tym mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
3: Katarzyna Zawadzka. Jutro kolejne spotkanie w ramach cyklu Różne języki literatury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Bohaterką spotkania autorskiego będzie Katarzyna Wittersheim, twórczyni komiksów, autorka m.in. Heleny Wiktorii, Slawonica, a także nagradzanej Heksy. Początek spotkania jutro o godzinie 12 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Po południu zaś biblioteka proponuje spotkanie z dr Teresą Kudybą poświęcone książce Opolskie Białe Złoto. Zaplanowano też pokaz filmu dokumentalnego na ten temat. Początek tego wydarzenia jutro o godzinie 18 w sali konferencyjnej MBP w Opolu przy ulicy Minorytów. Trwają Dni Kultury Niemieckiej. Jutro zaplanowano wykład pod tytułem Śląscy kompozytorzy na szlakach Europy. Wygłosi go dr Ewelina Szędzielosz, wicedyrektorka Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Początek jutro o godzinie 17 w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Opolu przy ulicy Szpitalnej 11. Trwa 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Dziś w Opolu m.in. pokaz filmów pod tytułem Mroki w reżyserii Bartosza Szyszko. To w kinie Helios w Solarisie o godzinie 20. Zaś w kinie Meduza o tej samej porze startują trzy pokazy: włosko-izraelski obraz 2024 roku pod tytułem Czytając Lolitę w Teheranie, norweski film pod tytułem Sny o miłości oraz film pod tytułem Tony z tego roku. Festiwal filmowy Opolskie Lamy trwa do soboty. Szczegółowy program można znaleźć także na stronie internetowej Radia Opole.
2: Pogoda.
4: Zaczynamy od aktualnych temperatur. 18 stopni w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i w Brzegu, 17 w Strzelcach Opolskich, w Nysie i w Namysłowie. I temperatury będą spadać. W nocy ma być od 10 do 12, czyli noc w sumie trochę cieplejsza w porównaniu z tym, jak ostatnio bywało. Noc bezchmurna, ewentualnie z zachmurzeniem małym, bez opadów. O nich meteorolodzy nie wspominają, natomiast jeśli chodzi o jutro, o czwartek, no to przelotne deszcze już tutaj głównie na południu województwa jest zapowiadane. Takie ostrzeżenie też przekazujemy. Co do temperatur, to jutro od 21 do 23 stopni Celsjusza. Zachmurzenie w pierwszej części dnia małe, ale potem może zacząć wzrastać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Marcin Głowienkowski i Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy to Twoje Radio Opole. Już 7 minut po godzinie 18. To Shakira.

0: Reklama.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Boss, Bruce Springsteen i Born in the USA. Już 16 minut po godzinie 18. Psychika, jej poziom, odporność psychiczna, to w życiu każdego człowieka ma spore znaczenie, ale są tacy, którzy muszą czasem wzbić się na jeszcze wyższy poziom. Można tu podać przykład choćby tych, którzy w szeregach naszej armii. Zresztą o kryzysie zdrowia psychicznego w polskiej armii wojskowi psycholodzy dyskutowali ostatnio w Warszawie. Była mowa o problemach żołnierzy, o wsparciu, jakie powinni otrzymywać i wpływie dramatycznych czasem decyzji na kolegów z drużyny czy jednostki. Wojsko nie ma możliwości monitorowania stanu psychicznego swoich podwładnych, tak mówią eksperci i dodają, że to zadanie spada na dowódców i kolegów. Pułkownik dr Radosław Tworus, kierownik Kliniki Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, mówi, że podstawowym problemem nie jest wychwycenie niepokojących zachowań, ale brak reakcji na nie odpowiednio szybko.
1: Problemem jest to, że nie podejmujemy szybko kroków, bo zawsze staramy się oszczędzić kolegę. Może mu się polepszy, żeby nie stracił pracy, żeby nie być świnią, że się do niego doniosło. A potem się okazuje, że wydarzenie, które miało miejsce jakieś związane z nim, nie jest wydarzenie pierwszorazowe, tylko wszyscy wiedzą, że problem był od wielu, wielu lat. Tu jest problem, żeby podjąć taką decyzję, aby tego człowieka przekazać do badania i ocenić, czy on się nadaje, bo ewidentnie ma zaburzenia albo nie nadąża za grupą.
0: Doktor Justyna Klingeman z Wojskowego Instytutu Medycznego przyznaje, że moment rozpoczęcia służby musi się wiązać z pełnią zdrowia we wszystkich obszarach, jednak życie toczy się swoimi drogami i kryzysy są czasem nieuniknione w zwyczajnym takim ludzkim wymiarze. Do tego dochodzi sytuacja geopolityczna w naszym regionie. Czy wpływa ona na psychikę żołnierzy? W tym zakresie badania nie były prowadzone.
2: Po ludzku odpowiem, że tak. Jako naukowiec powiem, nie wiemy, nie prowadzimy takich analiz, ja ich nie znam. No oczywiście jest tak, że jeżeli żyjemy w środowisku, które jest chaotyczne, w którym jest zagrożenie, gdzie zaczyna istnieć coraz więcej takiej niepewności jutra, no to oddziaływałoby to na każdego z nas.
0: Jednym z głównych tematów konferencji pod hasłem Współczesne kryzysy zdrowia psychicznego w Wojsku Polskim były samobójstwa wśród mundurowych. Z danych wynika, że śmierć jednego żołnierza pozostawia 135 osób dotkniętych stratą. Nie ma jednak miarodajnych statystyk dotyczących liczby samobójstw żołnierzy. Dane wojskowe zawierają jedynie te zdarzenia, które mają miejsce w trakcie służby lub w związku ze służbą. Wojsko nie upublicznia również danych dotyczących kondycji psychicznej w armii. Jak tłumaczą, to czasem dużo ważniejszy czynnik niż amunicja.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu Transy ze mną już Joanna Matlak. Cześć, Asiu.
2: Witam.
1: Joanna Matlak, jedna z prowadzących audycję O Matko, która tak zawsze w środowe wieczory po godzinie 22 już teraz podpowiadamy, chociaż jestem słuchaczom zainteresowanym życiem rodzinnym i tym, jak wychowywać dzieci, chyba podpowiadać nie trzeba. Co dzisiaj?
2: Mam nadzieję. Dzisiaj temat, myślę sobie, że nie tylko taki dotykający stricte dzieci i młodzieży, ale dotykający też nas, dorosłych. Będę dzisiaj rozmawiała z paniami, które są w fundacji, która nazywa się Dbam o mój zasięg. I tak trochę porozumiewawczo na ciebie patrzę i migam, czy może się domyślasz, o co może chodzić.
1: Może panie od profili w mediach społecznościowych, bo to też jakieś zasięgi, tam te różne posty muszą mieć.
2: Dobrze celujesz, tak? Dobrze kombinujesz. Mhm. Dzisiaj, drodzy słuchacze, temat dotyczący higieny cyfrowej, cyberprzemocy, cyberzagrożeń, o prywatności w sieci i o tym, z czym dzisiejsza młodzież się właśnie boryka, czy jest świadoma tego, jak media społecznościowe, jak internet wpływa na ich relacje, na ich zdrowie, na to, co się też ich w ich mózgach dzieje, już tak mówiąc bezpośrednio. Ale tak sobie myślę, że to są wskazówki bardzo uniwersalne, bo to jest też pokolenie, które już żyje z nowymi technologiami, z internetem, z komórkami i tak dalej. Więc oni są gdzieś tam połączeni nieco mocniej. Ale myślę sobie, że warto też cały ten temat, który będziemy dziś poruszać, właśnie skierować w stronę dorosłych, bo przecież to dorośli wychowują dzieci. I żeby też każdy dorosły się zastanowił nad swoją świadomością, co robi, co wrzuca do sieci, jak się zachowuje w domu, jakie są relacje z tymi dziećmi i też co pokazują swoim zachowaniem, tak? Więc dzisiaj tak trochę też paluszkiem kręcimy w stronę rodziców, także uszy proszę sobie przygotować.
1: Bo nasze dzieci, one są bacznymi obserwatorami. Bardzo. I jak widzą, że tatuś albo mamusia siedzi ze smartfonem w ręce i tylko tak przewija i przewija i przewija. Bardzo szybko się tego uczą.
2: Tak, tak. Bardzo szybko właśnie przez to obserwowanie, trochę takie papugowanie, ale też wiem, że są sytuacje, w których już dzieci proszą, mamo, zostaw ten telefon, odstaw ten telefon. Tak, są takie sytuacje, zdarzają się, a rodzic uparcie jednak potrzebuje w tym telefonie posiedzieć. Także, no, dzisiaj może nawet trochę dla dorosłych ta audycja.
1: Dla rodziców ten program. To przypomnijmy.
2: Tak, a dzisiaj oczywiście po 22:00 pani Agnieszka Ciszkowska, socjolożka, i pani Magdalena Engelbrecht, psycholożka, właśnie z fundacji Dbam o mój zasięg. Obie panie prowadziły warsztaty tutaj w Opolu właśnie z młodzieżą, no ale właśnie z tej rozmowy wynika nie tylko dobra wskazówka dla młodzieży, ale myślę też, że przede wszystkim do rodziców.
1: I co ważne, to już też od razu zaznaczmy, to będzie treść audycji, do której będzie można powrócić, będzie można jeszcze raz i jeszcze raz odsłuchać,
2: dokładnie.
1: Była taka potrzeba.
2: 22:00 wiadomości, tuż po 22:00 audycja, ale jeżeli ktoś nie zdąży, to oczywiście też w cyfrowym świecie jesteśmy, bo nie obrażajmy się na ten cyfrowy świat, także w zakładce O Matko będzie MP3, zachęcam, żeby zerknąć i posłuchać.
1: I wysłuchanie tej audycji to będzie takim przykładem tego, jak w dobry sposób z cyfrowego świata można korzystać.
2: Potwierdzam podpis.
1: Joanna Matlak zapraszała nas dziś do słuchania. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.
3: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu razem ze mną teraz Bolesław Drohomirecki. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Kino Studio w Opolskim Młodzieżowym Domu Kultury, ale spotykamy się, żeby o dobrym kinie, dobrych filmach rozmawiać i dobre tytuły tutaj podrzucać naszym słuchaczom, no tak, pod rozwagę. Obejrzeć, nie obejrzeć. Jaki tytuł tym razem?
2: Jest to długo oczekiwany film naszego wybitnego oscarowego reżysera Pawła Pawlikowskiego. No to już w ogóle wątpliwości zostały rozwiane. Film zatytułowany Ojczyzna i prawdę mówiąc ja bym zostawił film oryginalny, czyli Vaterland, dlatego że jesteśmy w Niemczech. Głównym bohaterem tego filmu jest wybitny pisarz, laureat Nagrody Nobla Thomas Mann i on razem ze swoją córką wybiera się do Niemiec. Opuścił Niemcy, jak zaczynały się pierwsze pogromy hitlerowskie, bodajże w 1933 roku, a wraca po wojnie. I właśnie my widzimy, to jest 1949 rok, widzimy jak on najpierw jest w tej części pod kuratelą Stanów Zjednoczonych, czyli całego tego koalicji, a później przenosi się również do części pod już sowiecką, powiedzmy, okupacją. Teraz jeszcze wrócę do Pawlikowskiego, bo trzeba powiedzieć, że to jest chyba takie zamknięcie tego tryptyku. Była Ida, była zimna wojna i teraz jest Ojczyzna. Wszystko to jest o czasach tuż powojennych, w takich mrocznych czasach. To jest, niektórzy mówią na przykład w przypadku zimnej wojny, że to jest film o miłości, ale w przypadku Ojczyzny to jest film o relacjach między ojcem a córką, o relacjach ludzi, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę właśnie. Ten film w Cannes zdobył, a właściwie nie film, tylko reżyser, czyli Pawlikowski, zdobył główną nagrodę za najlepszą reżyserię. Jest kandydatem naszym, polskim, do nagrody Oscara. Mnóstwo recenzji czytałem na temat tego filmu. Są bardzo różne, ale generalnie wszystkie są bardzo pozytywne. I na temat gry aktorskiej. Tutaj obsada jest niemiecka, chociaż oczywiście pojawia się Anna Kulik, też będzie śpiewać nie po polsku, tylko po niemiecku. No bo tak jak powiedziałem o Tomaszu Manie. Jeszcze raz powiem. Dramat Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, tylko 82 minuty. Oczywiście to jest film, jak się domyślamy, czarno-biały, ale przepiękne zdjęcie.
1: O filmie tym opowiadał nam Bolesław Drohomirecki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża nam się godzina 19:00. Co w naszym programie? Jak zwykle oczywiście o godzinie 19:00 kolejne dziś wiadomości. Po godzinie 19:00 audycja Audiokracja. To będzie spotkanie z Tomkiem Wojtyłką, a po godzinie 20:00 więcej kultury. Dzisiaj akurat spotkanie z Katarzyną Zawadzką. Będzie o festiwalu filmowym Opolskie Lamy. Całkiem sporo. Po godzinie 20:00. A po 21:00 audycja Dobry Wieczór, tu Opole. No i pytanie, czy taniec może być przestrzenią edukacji i spotkania ponad różnicami? O tym z Januszem Orlikiem, tancerzem, choreografem i kuratorem opolskiej sceny tańca będzie rozmawiać Agnieszka Ziętarska. To po godzinie 21:00. No i to tyle. Marcin Głowinkowski jeszcze dzisiaj pozostaje za konsoletą realizatora. Sprzed mikrofonu kłania się Dawid Rajwa. My ponownie usłyszymy się jutro po godzinie 15:00.

0: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Po reklamie.
1: Twoje Radio Pole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Pole najświeższe informacje.
2: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Prełuki. W wodociągu w gminie Wołczyn wykryto bakterie coli, a partia Razem chce samodzielnie startować w przyszłorocznych wyborach.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Daniel Pimczak.
2: Zaczynamy od informacji dla kierowców. Na ulicy Grodkowskiej w Nysie zdarzyły się dwa samochody. Na razie brak informacji o ewentualnych poszkodowanych. Służby są w drodze na miejsce. Działania prowadzone są także w Jakubowicach w powiecie namysłowskim. Stamtąd wpłynęło automatyczne zgłoszenie o możliwym zagrożeniu. Na miejscu odnaleziono jednak jedynie motocykl bez kierującego.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: A w nich zagranica. Do 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Prełuki w obwodzie czernichowskim. Wśród zabitych jest 4 dzieci, rannych jest 55 osób. Rosyjska rakieta trafiła w 5-piętrowy blok. Zniszczona została cała klatka schodowa, a poszukiwania pod gruzami ciągle trwają. Więcej na ten temat wie Mateusz Czmiel.
4: W chwili ataku większość mieszkańców jeszcze spała. Pani Nadia mieszka w pobliżu trafionego budynku. Pierwsza rakieta spadła około 100 metrów od jej domu. Pierwsze uderzenie było około 100 metrów przy Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży. Obudziłam się od wybuchu. Podeszłam do okna i zobaczyłam błysk. Między pierwszym a kolejnym uderzeniem minęły zaledwie 4 minuty. W mieszkaniu pani Nadii wybite zostały okna, a drzwi wejściowe razem z futryną odsunęły się od ściany. Zdążyliśmy tylko wybiec na korytarz. Dzieci też cudem zdążyły wybiec, bo w ich pokoju wyleciało okno razem z ramą. To było naprawdę straszne. Pani Nadia mówi, że znała wiele rodzin mieszkających w dwóch skrajnych klatkach trafionego budynku. Ratownicy nadal pracują na miejscu, dlatego bilans może się jeszcze zmienić.
2: Tymczasem alternatywa dla Niemiec złoży w parlamencie Saksonii-Anhalt wniosek o wstrzymanie wsparcia militarnego dla Ukrainy. AfD wygrała wybory w tym landzie. Wniosek nie będzie jednak miał wpływu na politykę zagraniczną Niemiec, gdyż za nią odpowiada rząd w Berlinie. Jest jednak potwierdzeniem dążeń AfD do zaprzestania wspierania Ukrainy i przywrócenia przedwojennych relacji z Rosją.
3: Wiadomości ważne dla Ciebie.
2: W wodociągu zasilanym z ujęcia wody w Szymonkowie w gminie Wołczyn wykryto bakterie grupy coli. Mieszkańcy miejscowości Szymonków, Świniarki Małe oraz przysiłków Borownia, Cegielnia, Szklarnia, Wesoła, Zielona Góra i Mścisław mogą używać wody z kranu tylko po przygotowaniu. Jak czytamy w komunikacie sanepidu, wodę należy gotować przynajmniej przez 2 minuty. Te zasady będą obowiązywać do wydania kolejnego komunikatu. Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Opole bez barier. Jego organizatorzy chcą wyróżnić tych, którzy sprawiają, że miasto staje się bardziej dostępne, mówi naczelnik Biura do Spraw Dostępności w Opolskim Ratuszu Mateusz Pręgiel.
5: Codziennie w mieście Opolu realizowanych jest wiele projektów, inicjatyw w zakresie dostępności. Chcemy wyróżnić podmioty, osoby fizyczne, instytucje, które na co dzień przełamują bariery architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne oraz społeczne.
2: W tym roku zgłoszenia przyjmowane są w 7 kategoriach. To usługi publiczne, zdrowie, kultura i sztuka, sport i rekreacja, gastronomia, usługi różne oraz aktywizacja społeczna lub zawodowa. Formularze zgłoszeniowe można składać od dziś do końca października w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: W nich polityka. Partia Razem planuje samodzielny start w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, poinformował,

0: Lewica wystartuje samodzielnie.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Termometry w Opolu wskazują wciąż 17 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Jutro w ciągu dnia co prawda 21 stopni, ale może popadać, a od piątku lekko się ochłodzi, ale wciąż będzie względnie ciepło. W sobotę i niedzielę nawet 16 stopni. W niedzielę słońce powinno wyjść zza chmur. No, w poniedziałek może trochę popadać, natomiast nie powinniśmy spodziewać się spadku temperatury. Od wtorku znowu będzie słonecznie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Zespół Omasta towarzyszy nam od jakiegoś czasu, niebawem wyda nową płytę, no i dzisiaj pomaga nam rozpocząć audiokrację. Na dzisiaj m.in. powrót kultowego wydawnictwa, no ale też zapowiedź nowej płyty Jordana Rakai. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego.

0: cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: To był Rzecz Jasna, zespół Plastik. A mówię Rzecz Jasna dlatego, że jeżeli ktoś słuchał wczoraj Audiokracji, to może pamięta, że miałem przyjemność połączyć się z Agnieszką Burcan i Pawłem Radziszewskim, którzy opowiedzieli o wznowieniu swojego debiutanckiego albumu. To wznowienie jest na wosku, na winylu. Właśnie ten nośnik wybrali sobie Aga i Paweł, spełniając swoje wieloletnie marzenie, dlatego że jeszcze w karierze zespołu Plastik winylu nie było. I Jacek Gawłowski w związku z tym winylowym tłoczeniem przygotował remaster płyty, natomiast słuchaliśmy siłą rzeczy utworu w wersji takiej, która jest dostępna na kompakcie sprzed wielu lat, czy w cyfrze, w streamingu, więc żadnych modyfikacji brzmieniowych nie było. Słuchaliśmy nagrania sprzed 20 lat i no bez obaw można powiedzieć, że wciąż brzmi fantastycznie, wciąż brzmi świetnie. Niebawem, jeżeli ktoś się przeoczył wczoraj rozmowę z Plastikiem, powinna pojawić się na stronie internetowej Radia Opole. Wczoraj utworu Superstar w tym zestawie, który towarzyszył rozmowie, nie było, natomiast dzisiaj sobie do niego wróciliśmy, bo tak naprawdę to jest taki najbardziej 80-sowo odwołujący się do lat 80. utwór, wbrew pewnemu stereotypowi dotyczącemu grupy Plastik, która jest traktowana jako właśnie taki zespół mocno retro. Gdzieś tam ta synth-popowość jest traktowana jako odniesienie do lat 80., a to jest nieprawda. Choć grupa jest bardzo erudycyjna i takie tropy też się pojawiają. Teraz artysta, chciałem powiedzieć, z Londynu, choć nie do końca, dlatego że urodził się w Nowej Zelandii, stacjonował później z rodziną w Australii, natomiast ostatecznie rzeczywiście zamieszkał w Londynie, no i tam robi karierę. Natomiast wracając do tego, kto to jest, to chodzi o Jordana Rakai, który zresztą kilka lat temu, 4 lata temu to było, występował na Opolszczyźnie podczas pierwszej odsłony festiwalu Jazz Around w Moszynej. Niestety kolejne odsłony festiwalu odbyły się gdzie indziej i na razie impreza jest zawieszona, ale myślę, że ta pierwsza zapadła w pamięć wielu fanom muzyki. Jordan Rakai przygotowuje się do wydania płyty A Safe Place to Be Wild. Tym razem, jeżeli chodzi o promocję, artysta postawił na utwór Paradise i w tym numerze postanowił wrócić myślami do dzieciństwa i relacji z braćmi, no ale nie chciał, żeby to był taki sielankowy, nostalgiczny obraz przeszłości. Pokazuje, jakie sprzeczności się pojawiają w tym wieku. Jak zaznacza artysta, z jednej strony kojarzy mu się ten czas z beztroską i bliskością, z drugiej strony pojawia się w życiu młodego człowieka chaos oraz doświadczenia, które nabierają znaczenia dopiero z perspektywy dorosłego człowieka. Nowa płyta Jordana Rakai ma liczyć 14 utworów, a materiał powstał w kultowym studiu Abbey Road. O współpracy Jordana z tym studiem za krótką chwilę, no ale wcześniej słuchamy nowego singla artysty, który, przypominam, nazywa się Paradise.

To był Jordan Rakai i zapowiedź jego nadchodzącej płyty. A skoro jesteśmy przy artyście, to warto też wrócić do bardzo udanej epki zarejestrowanej w kultowym Abbey Road. Na to wydawnictwo Jordan Rakai postanowił zaprosić wyjątkowych gości, takiego jak Jalen Gonda.

To był Jordan Rakai i jego wyjątkowa epka, którą zarejestrował w studiu Abbey Road, czyli Between Us. Album, czy mini-album ukazał się na początku tego roku. A propos związków Jordana Rakai ze studiem Abbey Road, to historia jest co najmniej wyjątkowa, dlatego że Jordan Rakai został pierwszym w historii artystą, rezydentem tego studia, co oznaczało, że miał je do dyspozycji, mógł korzystać ze sprzętu, na którym nagrywali najwybitniejsi muzycy w historii muzyki rozrywkowej. Korzystał z jego zaplecza, mikrofonów, mógł tam robić, mówiąc wprost, to co chciał, co zaowocowało nie tylko przywołaną przed chwilką epką, no ale też płytą A Safe Place to Be Wild, która ukaże się 19 lutego przyszłego roku. Zwiastunów tego albumu słuchaliśmy również przed chwilką na antenie Radia Opole. Skoro jesteśmy przy Abbey Road, no to wiadomo, że absolutną legendą tego studia, kiedy jeszcze nosiło nazwę EMI Studios, jest zespół The Beatles. Tutaj czas przeszły, na pewno nie jest wskazany. Czwórka z Liverpoolu to będzie taka najistotniejsza wizytówka tego studia, dopóki będzie istniało, a nawet i dłużej. No i dzieje się rzecz bardzo ciekawa, dlatego że jest szereg albumów The Beatles, które prawdopodobnie miały być nigdy niezmiksowane, nie ze względu na to, że Beatlesi nie wyrazili takiej ochoty. Nie był to na pewno przejaw jakiegoś ortodoksyjnego podejścia, niechęci do ingerowania w świetną pracę Sir George'a Martina i innych znakomitych producentów i realizatorów, tylko kwestia techniczna tutaj była przeszkodą, bo ślady były ze sobą sklejone siłą rzeczy, możliwości studyjne wtedy były ograniczone i nie dało się ich odseparować tak, żeby troszeczkę zmienić ich proporcje, coś poprawić, jeżeli chodzi o samo brzmienie, porzeźbić się w tym wszystkim. No ale kilka lat temu w sukurs przyszła technologia, to AI, które często jest odsądzane od czci i wiary, jednak okazało się pomocne, dlatego że da się algorytm nauczyć tego, co jest na danej ścieżce i dzięki temu można odseparować ślady, a później gdzieś tam się z nimi bawić i uzyskać pożądany efekt. Zresztą dzięki tej technologii powstał między innymi ostatni w historii singiel zespołu The Beatles, czyli Now and Then. Mówię o tym dlatego, że doczekaliśmy się wznowienia płyty Rubber Soul z nowym miksem, za który odpowiada Giles Martin, syn tego George'a Martina, także wszystko zostaje w rodzinie i wydaje mi się, że efekt jest powalający. Pozwoliłem sobie sprawdzić, zestawić tę wersję, posłuchać najpierw tego oryginalnego miksu, który oczywiście był rewolucyjny i do dziś brzmi świetnie, no ale też właśnie tego miksu stereo, który pojawił się aktualnie, gdzie jest mnóstwo detali, takich rzeczy, które wcześniej było trudno wychwycić, słyszalne. Zresztą nie ma co o tym opowiadać. Słuchamy sobie fragmentów nowego miksu płyty Rubber Soul. Zaczynamy od Think for Yourself.

Peterowi Jacksonowi zawdzięczamy nie tylko imponujące blockbustery, piękne kinowe widowiska z duszą, oczywiście tym najbardziej głośnym i chyba najskuteczniejszym, najlepszym jest trylogia Władcy Pierścieni. Trudno będzie kiedykolwiek taką ekranizację przeskoczyć, no ale też miłość Petera Jacksona do zespołu The Beatles spowodowała, że dostaliśmy dokument Get Back i ta praca nad cyfrową rekonstrukcją nie tylko obrazu, ale też dźwięku do dziś robi wrażenie, dlatego że oglądając to dzieło można odnieść wrażenie, że ktoś to nakręcił korzystając ze współczesnej technologii. No ale właśnie a propos też pracy nad Get Back, to wtedy została rozwinięta technologia demixingu, jakkolwiek by ją można po polsku nazwać. W każdym razie taka, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji po to, żeby uczyły się konkretnych śladów i później je rozdzieliły. Dlatego możemy dostawać remiksy wielkich płyt zespołu The Beatles, których nikt się w sumie nie spodziewał, bo technicznie nie było to możliwe. I wydaje mi się, że dzięki temu, że nad tym wszystkim czuwa Giles Martin, to wszystko jest zrobione po mistrzowsku i jest wykorzystana technologia w słusznej sprawie. Ten repertuar brzmi jeszcze lepiej. A Rubber Soul to też, jeżeli chodzi o ten transformacyjny czas The Beatles, kluczowa płyta. Można bez obaw powiedzieć, że na tym wydawnictwie stali się takim już w pełni dojrzałym zespołem. Zarówno ewoluowała tematyka ich tekstów, no ale też wtedy w pełnej krasie ujrzeliśmy ich eksperymentalne oblicze i na pewno gdyby nie Rubber Soul, nie powstałaby choćby rewolucyjna płyta Revolver. Z jednej strony możemy posłuchać dzięki temu wznowieniu, które się ukazało, nowego miksu, no ale z drugiej strony pojawiają się też bonusy, dodatki, demówki. Możemy zajrzeć w ten proces twórczy zespołu The Beatles, no i dowiedzieć się, jak ewoluowały bardzo ważne utwory. Na przykład Nowhere Man w pierwotnej wersji brzmiało tak. 2, 1, 2, 3, 4.

z jednej strony słychać, jak fantastycznym, doskonale zgranym, zwracającym uwagę na niuanse zespołem byli The Beatles i jak dużo wnosiły te zespołowe, grupowe aranżacje, no ale też fenomenalna praca George'a Martina, no ale z drugiej strony słychać, że Nowhere Man jest jednym z tych utworów, które John Lennon wymyślił, jeżeli chodzi o ten kształt kompozytorski. Samodzielnie słychać, że cała struktura utworu w tych wczesnych wersjach brzmiała właśnie w ten sposób. George Martin był nazywany piątym Beatlesem nie tylko ze względu na to, że bez jego produkcji te płyty nie robiłyby takiego wrażenia i ta muzyka nie uzyskałaby takiej oprawy, no ale też bardzo często udzielał się instrumentalnie na płytach The Beatles, choćby w utworze In My Life, którego słuchaliśmy wcześniej, zagrał piękną partię organową, a dzięki nowemu boksowi możemy poznać inną wersję tego organowego sola, która nie weszła na płytę.

historii to są jakieś niuanse i czasami trudno wychwycić te różnice, no ale słychać, że to był inny take, inne podejście, a zawsze przyjemnie jest mieć wgląd w ten proces twórczy, zobaczyć piramidę od środka. A propos współpracy, tej kluczowej dla Beatlesów, czyli współpracy Paula McCartneya i Johna Lennona, no to panowie ustalili sobie, że wszystkie piosenki, które wyjdą w trakcie kariery Beatlesów, które będą przez nich stworzone, będą podpisywane jako utwory stworzone przez ten duet. I 90% przypadków, jeżeli chodzi o The Beatles, to jest jednak kooperacja i nawet jeżeli utwór został napisany w większości przez Paula albo Johna, to jednak ten jego partner w zbrodni zawsze coś od siebie dorzucił. Czasami te niuanse powodowały, że to wszystko właśnie było wyjątkowe. Dostawało to wszystko tego magicznego pierwiastka. Natomiast oczywiście są utwory, które były zdominowane przez jednego albo drugiego z nich, ale już nawet w tym schyłkowym okresie The Beatles, czy w trakcie już trwania tego dojrzałego oblicza grupy, czymś pięknym było to, jak panowie potrafili napisać zupełnie inne sekcje utworu, później je zlepić i spowodować, że ten utwór zyskał nowy wymiar, że inaczej można było go interpretować. No i chyba najlepszym przykładem na taki właśnie proces twórczy był utwór We Can Work It Out, którego pierwszą część napisał Paul McCartney.

No i wydaje się, że to jest piękna, kompletna piosenka, ale każdy wie, że pojawił się mostek, który napisał John Lennon, który trochę wywraca ten utwór, też wzbogaca jego komunikat, przekaz i powoduje, że to jest ponadczasowa piosenka. Niezależnie od tego, co pojawiło się w różnych publikacjach, już można bez obaw mówić, historycznych, nawet kiedy między Lennonem i McCartneyem była w teorii zła krew, to nie było to tak dramatyczne, jak przedstawiają niektórzy. Miałem przyjemność porozmawiać z Chrisem Thomasem, który pierwsze szlify zdobywał u boku George'a Martina i współpracował z zespołem The Beatles, i on mówił, że dla niego te wszystkie historie o jakichś konfliktach, o pracy w różnych studiach, to są bajki. Panowie często pracowali rzeczywiście w różnych studiach, dlatego że mieli tyle pomysłów i można było szybciej skończyć płytę, pracując nad utworami osobno, ale jak trzeba było, to była sztama, było braterstwo. Słuchaliśmy utworu We Can Work It Out, a chyba taką najpiękniejszą wersję tego numeru nagrał Stevie Wonder. No i właśnie tej wersji posłuchamy w Audiokracji.

We Can Work It Out bezbłędnie zinterpretował Stevie Wonder, a wróciliśmy do tego utworu, dlatego że w Audiokracji pojawiło się dzisiaj wznowienie i nowy mix płyty Rubber Soul. We Can Work It Out powstało oczywiście w trakcie sesji nagraniowych tego albumu. Wielkimi krokami zbliża się 31. Międzynarodowy Festiwal Drumfest. Zapowiadaliśmy tę imprezę na antenie Radia Opole z Wojciechem Laskiem, czyli rzecz jasna dyrektorem artystycznym Drumfestu, no ale sugerowałem, kiedy rozmawiałem z panem Wojciechem, że pojawią się zaproszenia dla słuchaczy Radia Opole. Oczywiście słowa dotrzymujemy. No i dzisiaj mam do zaoferowania Państwu zaproszenie na koncert międzynarodowej grupy Pola Vertigo, fenomenalnego bębniarza specjalizującego się w jazz fusion, który zresztą ponad ćwierć wieku temu występował na Drumfestie, kiedy impreza była wznowiona po kilkuletniej przerwie. Wtedy Paul Vertigo zagrał z zespołem SBB, no i znowu towarzyszyć mu będą polscy muzycy, również jak w przypadku SBB ekstraklasowi, dlatego że z Paulem Vertigo zagra Krzysztof Puma Piasecki i Krzysztof Ścierański. Takie trio 23 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, a jeżeli ktoś chciałby z osobą towarzyszącą wybrać się na ten koncert, może przez najbliższe 3 minuty dzwonić pod numer 774-546-546. Przypominam, Paul Vertigo wystąpi razem z międzynarodową grupą, w skład której wchodzą Krzysztof Puma Piasecki, Krzysztof Ścierański w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu 23 października, a bilety rozdajemy pod numerem 774-546-546. Skoro wywołaliśmy Paula Vertigo, słuchamy jego tria utworu Clybourne Strut 774-546-546.

77 4 546 546. Pod ten numer można dzwonić jeszcze przez 2 minuty, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na koncert Pola Vertigo z Krzysztofem Pumą Piaseckim i Krzysztofem Ścierańskim. Natomiast za audiokrację dziękuję Państwu Tomek Wojtułko i Marcin Głowiankowski. Zachęcamy rzecz jasna, żeby z nami dłużej zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem. Przez 1,5 minuty rozdajemy jeszcze zaproszenia na Pola Vertigo. 77 4 546 546.

0: Radio Opole, słuchacie nas w środę 7 października. Imieniny obchodzą Marek, Amelia i Justyna. Dziś się także Dzień Wanny oraz Dzień Efektywności Energetycznej. Rząd chce, by firmy kładły większy nacisk na cyberbezpieczeństwo.
1: Będziemy wam pomagać i wskazywać palcem, które firmy się nie zabezpieczyły.
0: W głubczyckim szpitalu dojdzie do połączenia internej i neurologii, a Ministerstwo Aktywów Państwowych przyjrzy się przejęciu TVN-u.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 20 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od południa regionu. Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów na ulicy Grodkowskiej w Nysie. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Jak wiecie z wiadomości, do wypadku doszło chwilę przed 18:00. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, działania na miejscu już się zakończyły. Obecnie strażacy gaszą pożar samochodu w Nowych Gołuszowicach. To z kolei powiat głubczycki. W tym zdarzeniu nie ma poszkodowanych.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Rząd zmienia doktrynę państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada, że firmy, które nie będą chronić danych klientów, znajdą się na cenzurowanym. O szczegółach Michał Fabisiak.
3: Krzysztof Gawkowski mówi, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za ochronę danych klientów. Wicepremier przyznał, że dotychczasowe działania polegające na rekomendacjach dla firm nie sprawdziły się, bo te nie inwestowały w cyberbezpieczeństwo.
1: Będziemy wam pomagać i wskazywać palcem, które firmy się nie zabezpieczyły. Będziemy przekazywać opinii publicznej, kto jest winien incydentów.
3: W ostatnim czasie dane Polaków wyciekły m.in. z firmy MyDoktor. Rząd zapowiada też pilne działania w kwestii ochrony najmłodszych, bo jak mówi ministra edukacji Barbara Nowacka, ich brak to zagrożenie dla Polski.
4: Za każdą manipulacją może czaić się nasz największy wróg, może czaić się Rosja.
3: Rząd zapowiada m.in. kary dla platform, które nie będą chronić wizerunku najmłodszych.
0: Wracamy do regionu. Szpital w Głubczycach przygotowuje się do połączenia internej neurologii. Głównym celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania, zwiększenie efektywności i lepsze wykorzystanie potencjału łóżkowego placówki. Połączenie jest elementem działań restrukturyzacyjnych, które zawarliśmy w planie naprawczym, mówi dyrektor szpitala dr Violetta Magiera.
5: Który został zgodnie z obowiązującymi przepisami przedłożony Narodowemu Funduszowi, Wojewodzie oraz Zarządowi Powiatu i został on pozytywnie zaopiniowany. Powyższe działania pozytywnie zaopiniowała również Rada Społeczna oraz związki zawodowe.
0: Konsolidacja oddziałów spowoduje redukcję etatów, ale jak podkreśla dyrektor, personel medyczny nie straci zatrudnienia, a jedynie zostanie przeniesiony do pracy na innych oddziałach. Wprowadzone zmiany mają przynieść 2 miliony złotych oszczędności rocznie.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Minister Aktywów Państwowych sprawdzi wpływ przejęcia stacji TVN na polski rynek medialny. Wczoraj należące do Skydance Studio Paramount sfinalizowało przejęcie Warner Bros. Discovery, do którego należy m.in. polska stacja TVN. Wartość transakcji to 81 miliardów dolarów. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że po otrzymaniu oficjalnej informacji o zmianie właściciela TVN przystąpi do postępowania wyjaśniającego.
6: To jest kwestia ustawy, która została uchwalona w 2015 roku i która dała taką delegację do Ministerstwa Aktywów Państwowych i to jest czysta czynność administracyjna. Przede wszystkim jest określona procedura i tryb. TVN znalazł się na liście, która wynika z tej ustawy, czyli spółek strategicznych i jeżeli dostaniemy formalne zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji, to w sposób naturalny rozpocznie się procedura, jest na to przewidziane 90 dni.
0: Na zmianę właściciela stacji zareagowało Towarzystwo Dziennikarskie, które chce powołania w tej telewizji Rady do Spraw Niezależności Redakcyjnej. Obawy Towarzystwa Dziennikarskiego są związane z zaangażowaniem politycznym rodziny Ellisonów, którzy staną się nowymi właścicielami TVN-u. Są oni znani z poparcia udzielanego Donaldowi Trumpowi, który, tu cytat, dał się poznać jako przywódca regularnie atakujący wolne media, napisano w komunikacie Towarzystwa Dziennikarskiego.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl

0: Lepsza muzyka.
1: Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.

Dobry wieczór, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Trwa 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy w stolicy regionu. Do soboty bardzo dużo filmów można oglądać w kinach opolskich, w instytucjach kultury. Szczegóły m.in. na stronie internetowej.

internetowej Radia Opole, tam pełen program tegorocznego festiwalu. My za moment będziemy rozmawiać z reżyserką Emilią Śniegowską, autorką filmu dokumentalnego, który bierze udział w konkursie. Film nosi tytuł Kumotry, został zrealizowany w polskiej wsi w Rumunii. Opowiada o dwóch bohaterkach, o ich bardzo silnej relacji, ale także o tym, jak na tej pleszy się żyje, bo to właśnie tam zrealizowana jest akcja filmu. O kulisach pracy z kamerą będzie mówić za moment Emilia Śniegowska. Przede wszystkim będzie mówić o swoich cudownych bohaterkach i o relacji, która też rodzi się pod wpływem tworzenia takiego dokumentu. Zapraszam do słuchania.

0: Więcej kultury.
1: I teraz będziemy rozmawiać o festiwalu filmowym o Polskie Lamy. Jedna z reżyserek tegorocznego konkursu, Emilia Śniegowska, reżyserka filmu Kumotry, dzisiaj gości w naszym studiu. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Będziemy rozmawiać o Twoim filmie dokumentalnym pod tytułem Kumotry, który pokazuje polską wioskę w Rumunii.
2: Tak, akcja tego filmu toczy się w polskiej wsi w Rumunii. Ta wieś nazywa się Plesza. Natomiast akcja filmu toczy się wokół dwóch mieszkanek tej wsi, Hanki i Bronki.
1: Jak znalazłaś swoje bohaterki?
2: Dziewczyny spotkałam w trakcie realizacji stypendium Młoda Polska, które otrzymałam w 2019 roku, właśnie na to, aby pojechać do tej rumuńskiej Bukowiny i zdokumentować istniejące tam jeszcze polskie wsi. I napisałam taki projekt, otrzymałam to stypendium z takim założeniem, że będę dokumentować te wsie i szukać również tematu na długi film. I tak też się stało. W trakcie, w 2019 roku pojechałam tam z Ewą Radzewicz, z operatorką, autorką zdjęć, trzy razy właśnie w ramach tego stypendium i pod koniec drugiego wyjazdu poznałyśmy dziewczyny i właściwie od razu było jasne, że to z nimi spędzimy ten czas.
1: Słuchacze, którzy jeszcze nie widzieli filmu, mogą pomyśleć, że to bardzo młode osoby są, tak jak mówisz, dziewczyny. Natomiast te panie mają już swoje lata, historię, którą przeżyły. Jest z nich taka niesamowicie zapisana ta cała droga ich życia, jak się na nie patrzy.
2: Tak jest, ale mają w sobie niesamowitą siłę i radość życia, mimo wszelkich trudów, które je spotkały i spotykają nadal. I dlatego nie umiem mówić o nich inaczej niż właśnie jako dziewczynach, bo po prostu są niesamowicie takie świeże i mają w sobie mnóstwo poczucia humoru i właśnie nadal takiej radości z życia, z prostych rzeczy.
1: To wróćmy do tego momentu, bo nie dałam ci dokończyć, że zobaczyłaś swoje bohaterki i wiedziałaś, że to one wystąpią w twoim filmie. Jak to się stało? Dlaczego one?
2: No to pierwsze nasze spotkanie odbyło się w ramach, ja poprosiłam jedną z mieszkanek Pleszy, naszej filmowej wsi, czy mogłaby zorganizować takie spotkanie u siebie, na które przyszłoby trochę więcej osób. Chciałyśmy po prostu jak najwięcej ludzi poznać. I na to spotkanie, które zorganizowała pani Halusia, przyszło 5 osób. No ale między innymi dziewczyny. Dziewczyn nie znałyśmy jeszcze do tej pory. I one po prostu siedziały przy stole, wyszywały koszule, tam nosi się takie tradycyjne właśnie wyszywane koszule, plisowane spódnice, to jest taki strój tradycyjny tych Polaków bukowińskich i one wyszywały te koszule, śpiewały pieśni, opowiadały sobie różne historie. No i tego się nie da jakoś tak racjonalnie wytłumaczyć, co się wydarzyło. Po prostu sposób, w jaki były w stosunku do siebie, to jak mówiły, jak reagowały na siebie, ale też na te inne osoby, które tam były. Ja po prostu miałam takie silne uczucie, że to są jakieś wyjątkowe osoby i że tu właśnie dzieje się coś szalenie wyjątkowego. Zapragnęłam po prostu bliżej je poznać. Jeszcze wtedy nie do końca rozumiałam tę gwarę, którą się posługują. Ale jakby poczułam, że mają w sobie coś takiego no, wyjątkowego, czego chciałabym dotknąć po prostu.
1: Jak to zrobiłaś, że panie zapomniały o kamerze przed kamerą występując? Mamy wrażenie, że podglądamy tak czyste życie bez ingerencji kogoś z zewnątrz.
2: Bardzo mi na tym zależało, żeby właśnie tak było. Czas. Ten film realizowałam tak od klamki do klamki, to znaczy od spotkania dziewczyn do premiery upłynęło 6 lat. Te zdjęcia z dziewczynami realizowałyśmy na przestrzeni prawie 4 lat. Jakby jestem bardzo wdzięczna za to, że miałam ten czas, bo bez tego to by się nie udało. Ogromnie dużo czasu spędzałyśmy, bo większość zdjęć realizowałam tylko ja z Ewą Radzewicz, ja również robiłam dźwięk. Te zdjęcia obserwacyjne z dziewczynami, no bo jest jeszcze ten element muzyczny, który realizowaliśmy już na samym końcu, po tym etapie zdjęć obserwacyjnych. Natomiast te zdjęcia, wszystkie sceny z udziałem dziewczyn to są sceny obserwowane. My po prostu bardzo dużo czasu spędzałyśmy razem. Ja tak próbowałam kiedyś policzyć, ile tego czasu, który spędziłyśmy razem, był tym czasem, kiedy kamera tak była jakby w zapisie. To może 10% tego czasu. Cała reszta to było po prostu wspólne bycie, obserwowanie tego życia, ale też takie szczere dawanie siebie poznać. To znaczy, to była jakby taka dwustronna podróż. Ta relacja odbywała się w dwie strony. To znaczy, dziewczyny odkrywały te kolejne elementy swojego życia przed nami, a my odkrywałyśmy te kolejne elementy naszych żyć przed nimi. Więc czas.
1: Mhm. Czyli ten czas spędzony przed kamerą sprawił, że ona się stała naturalnym elementem w sumie, o którym się nie myśli.
2: Ona była zawsze, to znaczy nawet jeżeli nie kręciłyśmy, to kamera była z nami, bo jasne, że my robimy film. No i to wyglądało tak po prostu, że no, pracowałyśmy na przykład razem na polu. Kamera leżała gdzieś z boku i nagle dziewczyny zaczynały o czymś opowiadać, coś robić, co jakby wydawało mi się super dla filmu, albo jakąś opcją dla tego, żeby zaistniało w filmie. Albo już jakaś rozmowa trwała dłużej i ja nagle myślałam sobie, fajnie byłoby mieć to, fajnie po prostu było mieć to. I wtedy pytałam, czy to jest dla nich okej, że będziemy rejestrować. I my wtedy przestawałyśmy pracować razem z nimi, znaczy robić to, co one. I ja robiłam dźwięk, Ewa zaczynała kręcić i obserwowałyśmy, co się dzieje. Tak to się odbywało. To nie było tak, że my przychodziłyśmy, mówiłyśmy, no to co panie teraz robią, my tu będziemy teraz kręcić, tylko jakby wychodziła raczej z tego, że no to co robimy dzisiaj i jakby w tym naszym wspólnym działaniu pojawiały się te momenty, które po prostu rejestrowałyśmy, ale to też była też taka wspólna nauka się siebie, bo na początku faktycznie trudno im było przestać tę kamerę widzieć i Broncia na przykład szczególnie chętnie zaglądała tam za nami, gdzie jesteśmy, co robimy, czy patrzyła wprost w kamerę, więc jakby uczulała mnie na to, że nie chcę w ten sposób opowiadać tego filmu i że to właśnie ma tak być, że my jakby współuczestniczymy z nimi, ale że zależy mi na tym, żeby nie patrzyły w kamerę. Tego się uczyłyśmy. Uczyłyśmy się też te dawania nam szansy, bo dziewczyny były szalenie szybkie i zawsze parę kroków przed nami i my z Ewą po prostu z tym wywieszonym językiem goniłyśmy za nimi. Więc też rozmawiałyśmy o tym, że my po prostu potrzebujemy, jesteśmy troszkę wolniejsze, więc prosiłyśmy je o to, żeby jeżeli widzą, że my biegniemy za nimi albo że bardzo chcemy coś złapać, no bo to już wyczuwały w którymś momencie, żeby po prostu dawały nam szansę i faktycznie tak ta relacja jakoś, zaczęłyśmy się nawzajem siebie uczyć. My, jak to zrobić, żeby nie psuć jakby im tego, co robią, a one z kolei coraz bardziej rozumiały, na czym polega nasza praca i dawały nam te szanse.
1: Do rozmowy z reżyserką filmu dokumentalnego pod tytułem Kumotry, Emilią Śniegowską, wracamy za chwilę.

0: Więcej kultury.
1: Jak myślisz o tym filmie? On jest o bardzo dojrzałej przyjaźni, o upływie czasu, może trochę też o odchodzeniu, tak sobie pomyślałam też, czy jakiejś zgodzie na to, że życie się zmienia? Jak myślisz o tym filmie? Albo może też o jakimś świecie, który zanika, bo kobiety żyją w taki sposób, który już właściwie jest coraz rzadszy na świecie, prawda?
2: To jest w jakiś sposób dla mnie film o końcu pewnego świata, bo ja na Pleszy, tak po pleszańsku powiem, bo pleszań mówią na Pleszy, nie w Pleszy. Plesza jest położona na górce, jako jedna z niewielu tych miejscowości tam właśnie, więc na Pleszy. Tam na Pleszy odnalazłam część swojego dzieciństwa, świata, który dzisiaj już nie istnieje, bo pamiętam doskonale ten moment, pierwszy raz, tą pierwszą wyprawę, no ja po prostu byłam w szoku, no nagle przeniosłam się w czasie do wsi mojej babci, która dzisiaj jakby już niczym nie przypomina tej wsi z mojego dzieciństwa, więc dla mnie jest to też w jakiś sposób film o końcu pewnego świata, w ogóle o czasie, o przemijaniu, o pamięci, o tym, co zostaje, kiedy właśnie tak wiele się kończy, o wspólnocie, o tym drugim człowieku. To ten film, czy dziewczyny, spotkanie z nimi zmieniły mnie bardzo. Po prostu postawiły mi takie lustro i musiałam sobie odpowiedzieć na bardzo wiele takich naprawdę kluczowych pytań. Jak chcę żyć, jak myślę o tym życiu, jaką mam w ogóle postawę w stosunku do życia. Więc myślę o tym filmie w kategorii takiego doświadczenia. I tak próbowałam też go budować, że jakby to doświadczenie spotkania ich i tej naszej obecności w tym świecie, poznawania jego zasad i tego, jakimi właśnie rządzi się zasadami i jakim jest trybem i w jakim jest rytmie, ono było dla mnie szalenie ważnym doświadczeniem, takim na życie i konstruując ten film myślałam o tym, że chciałabym widzowi, widzkom również dać taką szansę po prostu doświadczenia tego spotkania.
1: Ja niemal od pierwszej chwili tego filmu myślałam sobie o tym, jak ważny jest drugi człowiek. Te kobiety w tym filmie są tak pokazane, jakby nie miały świata poza sobą. Być może tak jest, nie widzimy ich na tle szerszej społeczności. I jakie to jest istotne, kiedy jest ten drugi człowiek, a ponieważ obie są już w pewnym wieku, to miałam też takie poczucie lęku. Co się stanie, kiedy jednej z nich zabraknie na świecie?
2: Tak, no ten lęk towarzyszy im na co dzień. Nie wiem, co się stanie. Tak, on też towarzyszył nam w trakcie naszej pracy. Towarzyszy mi teraz również, bo przyjaźnimy się. Jakby ta filmowa relacja przerodziła się w taką przyjaźń. Są mi bardzo bliskie. Nadal odwiedza mnie regularnie i jesteśmy w stałym kontakcie. Tak, oczywiście. No, nie wiem, co się stanie.
1: Nie ma już świata, w którym są wielopokoleniowe domy, prawda? Bo ludzie mają rodziny, ale one są właściwie rozsiane. Mogą być rozsiane po całym świecie, tak jak dzieci tych kobiet, które są w Hiszpanii.
2: Tak, ale to są szalenie kochające się rodziny i dziewczyny są same na Pleszy, ale są ze swoich dzieci szalenie dumne. To znaczy są dumne z tego, że nie muszą tak ciężko pracować jak one, że swoją własną ciężką pracą po prostu stworzyły świetne warunki życia tym kolejnym pokoleniom, więc tam nie ma w tym, no powiem to, opuszczeniu jakiegoś żalu czy goryczy. One są dumne ze swoich dzieci.
1: Tak, to jest z kolei losów i czasów, w jakich żyjemy też po prostu. Myślę sobie, że taki film też zawsze jest jakimś lustrem dla widza. Myśli się o świecie, w którym się jest, którego już nie ma. O tym, jak bardzo na przykład sobie pomyślałam, kiedy jest ta scena z kurą, którą się uśmierca, jak bardzo my dzisiaj wypieramy to w ogóle, co się dzieje ze zwierzętami, które zjadamy, jak kiedyś one były, ludzie byli blisko tego świata i mi jest żal tej kury. Ta pani mówi, że dużo rzeczy lubię robić, lubiłam się opiekować koniem i tak dalej, ale tego jednego nie lubię, czyli zabić kurę, jakieś pożywienie, zapewnić sobie, jak też ten świat jest zbudowany, że jesteśmy częścią łańcucha pokarmowego, o czym zapominamy.
2: Tak, tak, no ale ta kura, bo w filmie obserwujemy to zabicie kury, jest również świniobicie. No te zwierzęta są tam zjadane na przestrzeni miesięcy, to znaczy zabija się tą kurę czy tą świnię i ją się potem je miesiącami i zjada się wszystko, więc to, tak, dla mnie to też było jakieś takie bardzo ubogacające w sumie, obserwowanie tego, jaki one mają stosunek do natury i do zwierząt właśnie, do tego wszystkiego jest jakieś takie ogromne poszanowanie tego, co natura daje. Jest też zgoda na to, że czasami nie daje, że nie wszystko, nie wszystko jesteśmy w stanie skontrolować, ale trzeba się we wszystkim odnaleźć. Jest w tym ogromna pokora i ogromny szacunek również, więc dla mnie to było naprawdę jakieś takie zupełnie świeże z tego właśnie miejskiego świata, takiego zupełnego przepychu, naprawdę mamy wszystkiego w nadmiarze. To było jakieś takie naprawdę świeże i cieszę się, że mogłam też po prostu przypomnieć sobie, że bez natury nie ma nic i że to my w jakiś sposób służymy tej naturze, a nie na odwrót.
1: Dla ciebie tworzenie tego filmu to była też podróż do czasu dzieciństwa.
2: Tak. No, pamiętam jeszcze wieś mojej babci Józefy, też miała ogromne, bardzo losy dziewczyn w ogóle bardzo przypomniały mi też, ale nie od razu, nie miałam od razu tej refleksji, że tak jest. Upłynęło trochę czasu realizacji tego filmu, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że oprócz tego jakby natychmiastowo poczułam na pleszy, jakby miałam tą refleksję, że wow, jestem po prostu, cofnęłam się w czasie do świata, który myślałam, że już nie istnieje. A na pleszy go znalazłam, czyli właśnie tej wsi mojej babci Józefy, która dzisiaj jest jakby zupełnie innym miejscem. Nie ma tam już tego miejsca. Natomiast dopiero po jakimś czasie obcowania z dziewczynami, poznawania ich, zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę robię trochę film właśnie o swojej babci, że ich losy są jakąś taką, że naprawdę aż do złudzenia przypominają te losy mojej babci Józefy i to jej życie. I ucieszyłam się szalenie, że tak się wydarzyło, że jakby poprzez nie również mogłam opowiedzieć trochę o swoich korzeniach, o tym, skąd pochodzę i miałam jakby też jakieś takie przeświadczenie, że na pewno jest wiele takich ludzi jak ja, którzy też odnajdą w tym świecie trochę siebie i za wszelką cenę chciałam zrobić taki film uniwersalny.
1: Emilia Śniegowska, reżyserka filmu dokumentalnego Kumotry, pokazywanego w ramach 24. Festiwalu Filmowego w Opolu. Dzisiaj nam towarzyszy w Radiu Opole. Za chwilę kolejna odsłona naszej rozmowy.

0: Więcej kultury.
1: Też bardzo piękne zdjęcia pojawią się w tym filmie i są też fragmenty, kiedy orkiestra tamtejsza gra takie przebitki. Jak to wyglądało? Jak pracowałyście właśnie nad tą częścią takiego właściwie jakiegoś rytmu, który się pojawia w tym filmie, kiedy ta orkiestra się znów pojawia w kadrze?
2: Tak, więc pomysł na orkiestrę pojawił się dość wcześnie. No, na bardzo wczesnym etapie realizacji tego filmu. Wiedziałyśmy już, że to na pewno będą dziewczyny, to znaczy, że będą one dwie i że wokół nich będziemy snuć tę filmową opowieść. Wiedziałyśmy, że natura będzie bardzo, bardzo ważnym elementem tego filmu, bo bez natury tam nie ma nic, więc jakby fotografowałyśmy ją tak, żeby była bohaterką również tego filmu. I długo szukałam tego elementu, znaczy długo, no jakby myślałam o tym trzecim elemencie, czułam, że potrzebuję jeszcze poszerzyć ten świat o te doznania, które tam mam. Znaczy to jakby bardzo mocno czułam tam na tej pleszy to załamanie się tego czasu. No bo dziewczyny opowiadają dużo o tej przyszłości. Widzimy tą przyszłość, która tam po prostu wdziera się w ten świat, no właściwie z każdej już strony. No bo siedząc z nimi, czy kopiąc te ziemniaki, czy pracując właśnie na polu, to trudno czasami powiedzieć, w jakim jesteśmy roku, jaki to czas. Te telefony, przejeżdżające samochody, one nam przypominają, że jesteśmy tu i teraz. No ale właśnie ta odbudowa tej drogi, no ta przyszłość naprawdę tam zagarnia już to miejsce. No jest też ta teraźniejszość. Ja po prostu czułam, że jakoś potrzebuję sposobu, w którym będę mogła opowiedzieć o tym trwaniu. Mhm. I no bo to jest takie trwanie, że tam się to wszystko się zmienia, ale jednocześnie nie zmienia się nic. I szukałam tego trzeciego elementu, który byłby takim chórem trochę. I poprosiłam Haneczkę, czy mogłabym, dziewczyny w ogóle poprosiłam, czy mogłabym pooglądać jakieś zdjęcia z czasów, kiedy był młody, no, z tego czasu, do którego nie mam już dostępu. I u Haneczki znalazłam takie zdjęcie ze ślubu we wsi. Hanka stoi przed domem z koleżankami, są tak pięknie, odświętnie ubrane. I z tyłu w tle stoi gość i gra na trąbce. No i to mnie jakby tak odpaliło, to zdjęcie, ponieważ ja już wcześniej w swoich pracach filmowych w szkole, w tych moich etiudach, ćwiczeniach, próbowałam takiego zabiegu, żeby muzyka wynikała, jakby ta muzyka w filmie wywodziła się z tego świata przedstawionego, a nie była elementem dodanym po prostu w postprodukcji filmu. Więc kiedy zobaczyłam tego gościa właśnie grającego na tej trąbce z tyłu tego kadru, tego zdjęcia, no to zobaczyłam tą obietnicę czegoś, co chciałam w filmie spróbować na taką szerszą skalę od dawna. No i zaczęłyśmy rozmawiać. Faktycznie okazało się, że muzyka tam była bardzo obecnym elementem tego świata, że jakby co weekend chodziło się na zabawę, żeby odreagować też te trudy tygodnia, no bo ludzie naprawdę pracowali bardzo ciężko, to nie było łatwe życie, więc spotykali się, tańczyli ze sobą, to była też możliwość porozmawiania właśnie o tym, co się u kogo wydarzyło. No i cieszę się, że mogłam tego spróbować, że są. Panów znalazłam w Kalafindesztach, to jest taka rumuńska miejscowość, właściwie już pod ukraińską granicą, bo Plesze leży bardzo blisko granicy z Ukrainą. I no cieszę się, że są, że mam ten mój chór.
1: Jak myślisz w ogóle o tworzeniu filmów? Czym one mają być dla widza, albo jak ty o nich myślisz? Dlaczego są... Czym jest ten obraz filmowy? Czym może być ten zapis?
2: No Kumotry są moim pierwszym pełnometrażowym filmem, więc nie chciałabym brzmieć jak ktoś, kto zrobił już tego szalenie dużo, bo jest to... odkrywam po prostu trochę, co to znaczy. No to była długa, 6-letnia podróż tego pierwszego filmowego dziecka. Troszkę ponad roku rozwijam kolejny film dokumentalny. Tym razem jest to, pracuję na materiałach archiwalnych. I to, co zauważam, znaczy jest to szalenie, najbardziej chyba interesuje mnie ten proces. To znaczy to, w jaki sposób ten film się wyłania i kontrola, którą w końcu kiedyś trzeba odpuścić. To znaczy, myślę o filmie jako takim tworze, który się częściowo jakby jest stwarzany przeze mnie i on jakby wychodzi ze mnie, ale jakby w którymś momencie staje się już jakby takim tworem, który ma swoje potrzeby, charakter i jest to dla mnie szalenie ciekawe po prostu wsłuchiwać się w tego, czego ode mnie chce, czyli odkrywanie go. Więc myślę o filmie w ogóle jako doświadczeniu. Chciałabym, jasne, że opowiadać historię, ale chciałabym się dzielić właśnie tym doświadczaniem tych historii i tego, jak one się manifestują, objawiają. Myślę o filmie jako o doświadczeniu i dzieleniu się tym doświadczeniem.
1: O czym będzie kolejny film?
2: No, Kondycji Człowieka, to jest taki humanistyczny film. Zadaję tam, przynajmniej teraz, zadaję sobie dużo pytań o to, czy jeszcze rozumiemy, czym jest w ogóle prywatność, wolność.
1: Ważne pytania, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych i rozwijającego się internetu. A na koniec zapytam cię o to, jak bohaterki zareagowały, kiedy zobaczyły dokument. Myślę, że pokazałaś Kumotry, na pewno był bardzo ciekawy i co powiedziały? Pewnie był w szoku.
2: Dziewczyny widziały parę różnych wersji filmu. Pierwszy raz miałam taką naprawdę bardzo szeroką układkę, bardzo dużo scen, tu właściwie trudno mówić, że to była układka. Dużo podmontowanych scen. To było bardzo długie. Chciałabym to pokazać, żeby jakby dostać tę informację zwrotną, czy jest może coś, czego nie chcą, żeby znalazło się w filmie, żebym ja się z kolei do tego za bardzo nie przywiązywała. I to wydarzyło się na pleszy. No, to było ogromne przeżycie. To znaczy, ja byłam przerażona w którymś momencie, że źle się to skończy, bo dziewczyny reagowały tak żywo i tak się śmiały również. To były dla nich takie emocje, że naprawdę bałam się, że skończymy na ostrym dyżurze, że to jest jakby za dużo. A potem nasz film miał premierę w zeszłym roku na takim festiwalu Vision du Réel. Strasznie się cieszę, że to było możliwe w Szwajcarii. Jest to świetny festiwal. Marzyłam o tym, żeby móc tam kiedyś pokazać film. A drugim naszym festiwalem to było Dogfest München w Monachium. I tak się szczęśliwie ułożyło, że jedna z córek Haneczki mieszka właśnie pod Monachium i dziewczyny przyjechały na ten festiwal i obejrzałyśmy film razem w kinie. I to było szalenie po prostu wzruszające, ale też no znowu po prostu ja nie wiem, to są tak niesamowite osoby. Przepięknie przeżywały to wszystko na swoich zasadach. Byłam pod ogromnym wrażeniem, jak odnalazły się w całej tej atmosferze. Cieszę się, że miałyśmy taką szansę. No mogę już zdradzić, że niedługo będziemy miały okazję dzięki DSH, Dom Spotkań z Historią w Warszawie i Festiwalowi Bohaterek oraz zaproszeniu Katarzyny Puchalskiej właśnie naszego filmu, żeby pokazać na tym festiwalu oraz dziewczyn. Również będziemy miały szansę znowu zobaczyć ten film razem w kinie, tym razem z polską publicznością już 14 października w Warszawie w Kinie Kultura. Nie mogę się doczekać, to jest ogromny prezent. Natomiast dziewczyny nie mogą mi wybaczyć, że im nie powiedziałam, że to będzie takie, bo gdyby wiedziały, to założyłyby nowsze fartuszki, a nie takie stare. Aha. Albo nowsze chustki, a nie takie stare, więc nie mogłam mi tego wybaczyć, że nie powiedziałam im, że to będzie takie, bo one by się wtedy lepiej ubrały.
1: Bardzo dziękuję, to dobra puenta. To była Emilia Śniegowska, mówiła o filmie dokumentalnym pod tytułem Kumotry. Obraz bierze udział w konkursie 24. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. To wydarzenie w stolicy regionu trwa do soboty włącznie. Sporo filmów można oglądać. My w jednym z kolejnych programów Więcej Kultury będziemy mówić też o dokumencie pod tytułem Igrając z Diabłem, który jest portretem Christophera Morrisona, fotoreportera, korespondenta wojennego. Piotr Małecki i Maciej Nabrdalik gościli w studiu Radia Opole, mówili o pracy nad filmem Igrając z Diabłem, też w jednej z kolejnych audycji Więcej Kultury rozmowa na ten temat. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia niebawem w Radiu Opole Wiadomości i kolejny program, czyli Dobry Wieczór, tu Opole.

0: Tu Radio Opole, jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 21. Agresor ze szkoły w Ostrołęce miał w plecaku amatorską bombę. Rząd chce podnieść opłatę cukrową.
1: Wysokość stawek nie była zmieniana, podczas gdy ceny produktów i dochody ludności zmieniły się.
0: Leo Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny, między innymi o tym w sporcie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Sprawca ataku w szkole miał plecak w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, potwierdza Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. W toku podjętych czynności ustalono, że około 11 uczeń klasy maturalnej wszedł do budynku z niebezpiecznym narzędziem i zaatakował uczniów oraz nauczycieli. Rannych zostało dwoje nauczycieli i czworo uczniów. Zaatakował też dwie osoby poza terenem szkoły. Trwał ustalanie, co dokładnie znajdowało się w jego plecaku.
3: W tym plecaku pirotechnicy stwierdzili, że jest ładunek wybuchowy domowej produkcji. Został on zabezpieczony, jutro będzie poddany szczegółowym oględzinom. Wtedy ewentualnie będziemy mogli Państwu powiedzieć, co tam się znajdowało.
0: Jedna z nauczycielek doznała ciężkich obrażeń ciała. Wstępnie ustalono, że stan zdrowia pokrzywdzonych nie zagraża ich życiu. Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w rejonie plaży miejskiej. To w odległości około pół kilometra od szkoły. Dokonał samookaleczenia. Udzielana jest mu pomoc medyczna. A sprawca ataku w opactwie w Jarosławiu, Ihor M., został dziś przesłuchany przez prokuratora. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, poinformowała rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wczoraj przekazano, że prokurator po raz trzeci powołał biegłych psychiatrów do oceny stanu zdrowia podejrzanego i możliwości wykonywania czynności procesowych z jego udziałem. Ihor M. pozostaje tymczasowo aresztowany, a środek ten jest wykonywany w szpitalu psychiatrycznym na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pozytywną informacją w śledztwie jest poprawa stanu zdrowia dwóch najciężej rannych.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Wracamy do regionu. Doradca zawodowy w nowej rzeczywistości. W Kluczborskim Branżowym Centrum Umiejętności rozmawiano o konieczności przeprowadzania szkoleń, ale też o skutecznym wspieraniu uczniów w wyborze ścieżki zawodowej.
4: Zmieniły się przepisy. Marzena Perucka, dyrektor zespołu szkół numer 2 w Kluczborku, narzucają Branżowym Centrum Umiejętności współpracy ze szkołami, z doradztwami właśnie w tym obszarze. Będziemy otwierali furtkę dla szkół, dla uczniów.
5: Lachowicz Karolina, doradca zawodowy. W dobie dzisiejszego rozwoju poszukiwani są specjaliści, którzy wiążą swoją pracę z nowoczesnymi technologiami. AI, ale i też wszystko, co za tym rozwojem idzie.
0: W wiadomościach teraz polityka. Sejm przeprowadził dziś pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów dotyczących opłaty cukrowej. Według Ministerstwa Finansów zmiany mają zwiększyć wpływ na ochronę zdrowia. Wiceminister finansów Jarosław Neneman przekonywał, że dotychczasowe stawki wymagają zmian.
1: Po 5 latach obowiązywania ustawy możemy powiedzieć, że instrument ten przyniósł pozytywne efekty, wymaga jednak dostosowania do obecnych realiów rynkowych. Wysokość stawek nie była zmieniana od momentu życia regulacji, podczas gdy ceny produktów i warunki gospodarcze, a przede wszystkim dochody ludności zmieniły się bardzo istotnie. W konsekwencji udział opłaty w cenie napoju przestał być na tyle istotny, by skutecznie realizować cele zdrowotne.
0: Opłata obejmie również szerszy katalog koncentratów i słodzonych syropów sprzedawanych jako suplementy diety. Przy obliczaniu opłaty ma być uwzględniana całkowita zawartość cukrów w napoju, także tych występujących naturalnie. Według rządu da to około 1,5 miliarda złotych dodatkowych wpływów rocznie. Wyższe stawki miałyby obowiązywać od nowego roku.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich Tarnów Opolski. Tamtejsza gmina podpisała umowę z wykonawcą przebudowy magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Budynek musi zostać między innymi docieplony, mówi wójt Rudolf Urban.
6: Część takiego sprzętu została już kupiona. Są to między innymi agregaty prądotwórcze. Jesteśmy w trakcie przetargu na zakup większej ilości sprzętu dla wszystkich gmin aglomeracji opolskiej i tutaj również potrzebujemy po prostu miejsca na to. To już jest istniejący budynek byłego magazynu, tylko teraz musi być zmodernizowany.
0: Koszt inwestycji to ponad 700 tysięcy złotych.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Zdobyte Mistrzostwo Świata, 2 Mistrzostwa Ameryki Południowej, wygrane Mistrzostwo Olimpijskie, 208 meczów rozegranych i 126 strzelonych goli. To dorobek Leo Messiego w barwach Argentyny.

0: piłki nożnej, czyli FIFA, opublikowała najnowsze notowanie rankingu. Po nieudanej inauguracji Ligi Narodów w wykonaniu polskich piłkarzy, biało-czerwoni spadli w tym notowaniu z 36 na 37 miejsce. Awans o 4 pozycje na 57 miejsce zanotowali nasi ostatni rywale Bośniacy. Prowadzą Hiszpanię przed Argentyńczykami i Francuzami. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. Dawid Celt, który jest kapitanem reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, tak opisuje to spotkanie.
1: Momentami dzisiaj tenis Igi ocierał się o perfekcję, do stanu 6-1, 2-0. No Iga w topowym wydaniu, naprawdę w takiej formie z tego jej najlepszego okresu. Ale po drugiej stronie siatki była utalentowana rywalka, która cały czas próbowała, która cały czas szukała, która stawiała opór, biegała, przebijała sporo piłek na stronę Igi. I to nie było tak, że jakoś bardzo źle grała Jowicz. Iga po prostu grała świetnie.
0: Kolejną rywalką Świątek będzie Belgijka Elise Mertens, która pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Zaczęliśmy piłką nożną i piłką nożną skończymy. Arsenal Londyn przedłużył kontrakt z trenerem Mikelem Artetą. Piłkarscy mistrzowie Anglii uzgodnili z Hiszpanem umowę obowiązującą do czerwca 2030 roku. Arteta pracuje w Londynie od 2019 roku. Pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca Arsenal wrócił do czołowej piątki ligi w sezonie 2021-22, a później 3 razy z rzędu zajmował 2. miejsce, by w poprzednim sezonie sięgnąć po tytuł mistrzowski. Zespół dotarł również do tegorocznego finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z Paris Saint-Germain po rzutach karnych.
2: Pogoda. Przed godziną mówiłem, że jutro nie ma mowy o deszczu, no i niestety, ale aktualizacja prognozy przyniosła zmiany. Na południu województwa jutro w ciągu dnia możliwe przelotne opady, ale to tylko po południu i wieczorem. Na pozostałym obszarze naszego regionu bez deszczu i z temperaturami do 23 stopni. Ta noc także będzie stosunkowo ciepła, bo według synoptyków IMGW możemy się spodziewać temperatur na poziomie od 10 do 12 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
5: Tak.
4: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
5: Mhm.
4: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
5: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
6: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
4: Już rozumiem.
5: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
12: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
13: Razem możemy zmienić świat.
14: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
15: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
16: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Reklama społeczna.

0: ciała.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniamy się pięknie. Dzisiaj będziemy dyskutować i przyglądać się tańcowi, ale też odpowiemy na pytanie, czy taniec może być dzisiaj taką przestrzenią, w której znikają różnice między nami. No i właśnie być może w tych szczelinach powstaje sztuka, to coś, co łączy i widzów, i twórców. Już w studio gość Janusz Orlik. Dobry wieczór.
2: Cześć Agnieszka, dobry wieczór Państwu.
1: Tancerz, choreograf, reżyser, kurator opolskiej sceny tańca, która już za nami w tym roku. Od lat pracujesz także z bardzo różnymi ciałami, doświadczeniami i sposobami scenicznej obecności. No, między innymi w Teatrze Klucz imienia Wojciecha Deneki tworzysz takie przedstawienia z artystami i artystkami, którzy wyróżniają się niepełnosprawnością. W tych spektaklach jednak to nie niepełnosprawność jest tematem, którą trzeba widzowi objaśnić. Nie ma to absolutnie żadnego związku też z takim myśleniem o teatrze, który jest teatrem jedynie terapeutycznym, ale wręcz przeciwnie. Szukasz i pokazujesz język sztuki, który otwiera nowe przestrzenie, nowe terytoria, gdzie ten język zaprasza widza do tego, żeby zobaczyć zupełnie inny świat. Świat wrażliwy, świat czuły, świat może do końca nieznany. Najważniejszy jest człowiek, jego ciało, emocje, relacje i prawo do artystycznej wypowiedzi. To są naprawdę wspaniałe spektakle, zresztą mogliśmy je oglądać w czasie opolskiej sceny tańca. Kilka spektakli pokazywałeś, ja też będę cię o nie wypytywać, ale chciałabym jednak zacząć naszą rozmowę od dyskusji i tematu wokół najnowszego spektaklu, który można oglądać w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, Kids. Premiera była w czasie opolskiej sceny tańca we wrześniu tego roku. No właśnie, bo to jest taki spektakl, który no jest bardzo ciekawy, no bo on dotyka spotkania dzieci i dorosłych i mamy różne punkty widzenia, różne spotkania. Jest zabawa i radość, wiadomo, jak to w takich konstelacjach dziecięcych, ale jest też strata, nieobecność i zmiana. Skąd pomysł na taki spektakl i w jaki sposób to takie szczególne połączenie dzieci i dorosłych dyskutowało poprzez ciało i tworzyło język opowieści o takich trudnych tematach?
2: Skąd pomysł? Od zawsze tak naprawdę, od kiedy zaczęła się moja profesjonalna droga artystyczna. Zawsze chciałem pracować z dziećmi, ale nie w takim tylko kontekście warsztatowym, ale zrobić spektakl z dziećmi. I nie tylko z samymi dziećmi, ale właśnie spektakl w połączeniu z aktorami bądź tancerzami profesjonalnymi i dorosłymi. Taka okazja się właśnie nadarzyła. Właśnie premierowaliśmy spektakl Kids w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu. Oczywiście punktem wyjścia była zabawa, była radość, ale ważne było dla mnie, żeby przede wszystkim nie traktować dzieci jako te osoby, które kojarzone są właśnie z taką dziecinnością, ale też taką niewinnością. Interesuje mnie w ogóle temat straty i temat straty, śmierci podejmuję w swoich spektaklach. Nie jest to główny temat, ale oczywiście tworzę obrazy, które bądź sceny, które mogą sugerować pewne rzeczy. Ten spektakl Kids jest ewidentnie o stracie, o poczuciu straty, o tym, jak się z nią mierzymy, co w nas zostaje i po stracie, ale też czy sama strata powoduje w nas jako osobach jakieś zmiany, ale też w relacji z innymi osobami. Jak wpływa na nasze relacje.
1: Czy łatwo było znaleźć dzieci? Wiem, że był casting, ale nie każdy rodzic chce, żeby jego dziecko występowało. Tym bardziej, że no, mamy do czynienia jednak ze sztuką. Jest to niepewne, co z tego wyjdzie, jaki będzie temat. Ten temat jest dosyć trudny. Czy dzieci były też zainteresowane i chętne?
2: Były bardzo zainteresowane i chętne. Myślę, że rodzice na wstępie byli, wydaje mi się, bardziej zainteresowani i chętni. Byli bardzo otwarci przede wszystkim i bardzo wspierający od samego początku. Na casting, który miał miejsce w lutym, zgłosiła się setka dzieci. To był bardzo trudny wybór. Zależało mi na tym, żeby stworzyć dwie grupy obsadowe. Z różnych powodów, no bo oczywiście to są dzieci, dzieci chorują, czasami mają szkoły, różne obowiązki i tak dalej, więc potrzebowaliśmy jakiegoś zabezpieczenia, żeby ewentualnie była ta furtka na jakąś ewentualne zastępstwo. Jakkolwiek, pomimo tego, że są dwie obsady, te dwie obsady zamiennie grają normalnie w spektaklu. I z tej setki dzieci wybrałem 12, po 6 dzieci dla każdej obsady. Tak jak mówiłem, wybór był naprawdę trudny. Brałem pod uwagę tak naprawdę wszystko, a tym wszystkim to jest naprawdę nie tylko zdolności taneczne, bo zależało mi przede wszystkim na tym, jak te dzieci będą, jak bardzo będą otwarte na właśnie zgłębienie i rozmawianie w ogóle na temat straty. Musiałem to sprawdzić jak najszybciej, musiałem to sprawdzić właśnie podczas castingu i właśnie podczas castingu zaproponowałem im takie zadanie, żeby dokończyły zdanie zaczynające się od słowa chciałbym bądź chciałabym. I może niekoniecznie ten sam początek tego zdania sugerowałby oczywiście sam temat straty, ale zaczęło się bardzo dość niewinnie, trywialnie. Ktoś chciałby mieć chomika, ktoś chciałby, żeby jego kotek urósł, ktoś chciałby, żeby miał drugiego psa i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie jedno z dzieci powiedziało coś, co mnie, ale też kilka osób uczestniczących, obserwujących ten casting, bardzo dotknęło. Była to jedno z takich zdań, które naprawdę mnie poruszyło do łez. Chciałbym, żeby mój tato nigdy nie odchodził. I teraz oczywiście możemy się zastanawiać, czy chodzi o odejście, o rozwód, czy o odejście, śmierć i tak dalej, i tak dalej. Ja dalej oczywiście nie pytałem, bo nie takie było też moje zadanie, ale w tym momencie reszta dzieci zdecydowanie bardziej się otworzyła i kończyła te zdania, już nie było kotków, nie było misiów, nie było kwiatków i piesków i bardzo, bardzo szybko weszliśmy w tą taką stronę poszukiwań, która no, dla mnie jako twórcy tego spektaklu najbardziej mnie interesowała.
1: Czyli?
2: Czyli ta odwaga przede wszystkim w zmierzeniu się z tematem i z taką odwaga w takiej otwartości.
1: Czy można oddać stratę, ból, tęsknotę poprzez ciało? No bo my tego na co dzień nie jesteśmy uczeni. My raczej wyrażamy to wszystko w słowach i mówimy wciąż słowa.
2: Albo chowamy w zaciszu domowym.
1: Albo chowamy. Nie jesteśmy tego w stanie dotknąć. Często mówi się, że poezja właśnie jest taką formą, która poprzez metafory jest w stanie w jakiś sposób otworzyć przestrzeń, bo to jest też przestrzeń, ale nie zawsze jest nazywana. Czy można w takim razie znaleźć to w ciele?
2: Na pewno można znaleźć w słowie, bo to jest zawsze prostsze, wydaje mi się, napisanie jakiegoś tekstu o stracie albo jakiegoś dialogu czy monologu. W ciele ciało jest nośnikiem bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu emocji i doświadczeń. Każde nasze ciało, bez względu na wiek, ma już jakąś historię i ono już bardzo dużo wie. Wydaje mi się, że wszystko tak naprawdę zależy od nas samych, w jaki sposób jesteśmy w stanie przełożyć to nasze doświadczenie właśnie na pracę z ciałem. I poprzez praktyki ruchowe, które zgłębiam, które proponuję bardzo często podczas prób, podczas warsztatów, one powodują, może inaczej, one dają przestrzeń na to, żeby każdy z nas, z uczestników, z występujących, znalazł taki sposób wyrażenia tych emocji, bez narzucania czegokolwiek.
1: Jak dzieci przeżyły ten proces? No bo to był bardzo długi proces, prawda? Od lutego do września.
2: W lutym były casting, tylko dwudniowe. Próby zaczęliśmy dokładnie 11 sierpnia, czyli prawie że w połowie wakacji.
1: No tak, ale był też taki moment na pewno oczekiwania. Czy masz taką informację zwrotną? czym to było dla tych dzieciaków? Oczywiście ten proces trwa, no bo cały czas ten spektakl jest pokazywany. Zresztą warto go zobaczyć, bo to jest, myślę, niebywała też okazja do tego, żeby trochę przyjrzeć się innemu językowi artystycznemu, o który zaraz też będę pytać, ale czy dzieci też mówiły, czym było dla nich to doświadczenie?
2: Tak, bardzo, bardzo, bardzo często, wręcz codziennie, powiem na przykładzie już na krótko przed samą premierą, ostatnie kilka dni, kiedy mieliśmy próby generalne, spektakl był już gotowy, był zrobiony, wymagał jeszcze kilku takich technicznych różnych zmian w świetle, w muzyce i warstwie muzycznej. No, zależało mi też na tym, żeby za bardzo całe ekipy nie zmęczyć, zarówno aktorów, jak i dzieci, żeby trochę weszły w tą premierę świeżo, a nie na zmęczeniu. I powiedziałem mi, no to słuchajcie, no poranna próba zostanie odwołana, daję wam wolny poranek, spotykamy się po południu na wieczorną próbę generalną. I nagle było po prostu wielkie niezadowolenie i płacz. Ja mówię, ale o co wam chodzi? On mówił, nie, bo teraz będziemy musieli iść do szkoły, a nie chcemy iść do szkoły, chcemy być tutaj, chcemy być w teatrze. One bardzo polubiły ten pobyt w teatrze, te próby. Teatr, pracownicy tak naprawdę z każdego pionu, z każdego działu byli bardzo, bardzo otwarci w ogóle na tą pracę. Było dużo hałasu na korytarzach. Ja za każdym razem mówię, cicho, tutaj są jeszcze ludzie, przecież pracują i tak no dalej. Tak. Co w odpowiedzi słyszałem, no ale to są dzieci. I była naprawdę duża wyrozumiałość. Dzieci były naprawdę zaopiekowane z każdej strony, zarówno też od strony aktorów, od których na co dzień nie wymaga się dodatkowych jakby, nie wiem, działań, zobowiązań. Specjalnie nie mówiłem, słuchajcie, Monika, Miron, Jędrzej, to trójka aktorów, którzy występują w spektaklu, czy możecie się zająć dziećmi, bo to nie jest ich zadanie. A jednak to robili to, bo po prostu mieli na to chęć i zajmowali się również podczas przerw dzieciakami. Ula Kraska, inspicjentka, piekła naleśniki i racuchy i przynosiła je codziennie do teatru, więc to tak pokrótce, jak te dzieci się tak naprawdę czuły. Często sprawdzaliśmy też z rodzicami na grupach WhatsAppowych, jak się dzieci mają, czy relacjonują coś po próbach, z czym wracają do domu, czy może, nie wiem, wracają niezadowolone, nieszczęśliwe, z depresją, o czym oczywiście na tym najmniej zależało, żeby były po prostu w wielkiej depresji, szczególnie kiedy podejmujemy taki temat, ale wydaje mi się, że oczywiście nie było absolutnie żadnych z takich rzeczy, one były przeszczęśliwe, wracały do domu, szczęśliwe, zmęczone, a rano z kolei rodzice relacjonowali, że budziły się 2 godziny wcześniej i pakowały plecak na próbę. Coś, co się w wielu rodzinach po prostu nie zdarzało, żeby akurat wstawały na 2 godziny przed budzikiem.
1: No brzmi to naprawdę fascynująco. To były dzieciaki bez wcześniejszego doświadczenia pracy z ciałem, też o różnej motoryce i sprawności. To jest też, myślę, bardzo ciekawe. Czego można nauczyć? Jakiego języka? No bo to nie jest przecież język performera, zawodowca, tylko to jest sposób poruszania się dziecka, które nie zna gestów, nie zna tego języka.
2: Część dzieci ma jakieś doświadczenie taneczne, chodzą na jakieś zajęcia dodatkowe z tańca, natomiast...
1: No i pewnie stąd też to zainteresowanie, prawda? Żeby brać udział w spektaklu.
2: Myślę, że tak, ale też część dzieci w ogóle nie miało zielonego pojęcia, co to jest teatr i co to jest spektakl, poza oczywiście jakąś, nie wiem, apelem szkolnym i jakąś akademią w szkole i tak dalej. Oczywiście ich wstępne jakieś doświadczenie taneczne jest też ważne, ale nie było dla mnie najważniejsze. Tak jak mówiłem wcześniej, te ćwiczenia, praktyki ruchowe, choreograficzne pozwalają tak naprawdę każdemu, małemu, dorosłemu, na znalezienie swojego własnego sposobu poruszania się, ale też wyrażania emocji, jakiejś takiej osobistych ekspresji. Oczywiście często buduję sceny, mam jakieś pomysły w głowie, wracam wieczorami do pokoju, rozkminiam w ogóle temat spektaklu i zastanawiam się dobrze, co dalej, czego jeszcze brakuje, co już mamy. W głowie tworzę pewne obrazy, które na drugi dzień chcę sprawdzić i z tymi gotowymi jakby scenami, które wyobraziłem sobie w głowie, zaczynam je po prostu próbować. Czasami to działa, czasami nie działa, ale czasami okazuje się, że bardzo wiele, nie tylko dzieci, ale cała ekipa aktorów, artystów, bardzo wiele podpowiadają i w takim sensie, że czasami mały taki niekontrolowany ruch, bądź przyruch, bądź jakaś, nie wiem, reakcja ciała w moich oczach zyskuje i nagle zaczynam budować nie na bazie tego, co sobie wymyśliłem w głowie, ale na bazie tego, co widzę, bo ja codziennie bardzo dużo widzę, obserwuję, co się wydarza na próbach i najczęściej od prostego gestu potrafimy zbudować naprawdę coś ciekawego, coś mocnego.
1: Na pewno też ten spektakl tworzy takie dwie perspektywy. Świat widziany oczami dzieci i przeżywany też przez dzieci. I także ten, który jest za pomocą oczu, ciała dorosłych. A jak to wyglądało w procesie? Czy można było siebie nawzajem podglądać? Czego dzieci doświadczyły od dorosłych, a czego dorośli, aktorzy też zawodowi od dzieci?
2: Było bardzo dużo podglądactwa. Ta praca polega na bacznym obserwowaniu, podglądaniu. Cały spektakl jest zbudowany na gestach, na spojrzeniu, na czasami prostym chodzeniu, na upadaniu, na kładzeniu się. Oczywiście jest w nim też dużo, dużo ruchu, dużo wrażliwości, dużo wzruszenia i takiej czułości. Tak, było dużo, dużo obserwowania, chociażby przez to, że poza ekipą aktorów, trójki aktorów, dzieci są podzielone na dwie obsady, więc kiedy pierwsza obsada działała na scenie, tworzyła coś, no to druga najczęściej siedziała na widowni i obserwowała bacznie, co się dzieje, bo mówiłem, słuchajcie, to nie jest siedzenie dla samego siedzenia i przyjemnego oglądania, ale musicie każdy z was patrzeć na konkretną osobę, żeby potem zapamiętać, co się generalnie wydarza i starać się oczywiście potem to powtórzyć. To było oczywiście na późniejszym etapie, w pierwszym etapie prób, te pierwsze dwa, trzy tygodnie, no to działaliśmy wszyscy razem, wspólnie w całej liczbie 14 osób. Dopiero potem, jak już zacząłem tworzyć strukturę i kolejność scen, to wtedy dzieliliśmy się już na dwie grupy, dwie obsady i jedna działała, druga bacznie obserwowała.
1: To jest bardzo ciekawe, że zapraszasz do współpracy takie szczególne grupy, które właśnie mogą wydobyć bardzo ciekawy język, czy jeszcze otworzyć taniec, choreografię na perspektywę. No i wydaje się, że też ten proces jest interesujący, no bo on jest częścią też tego spektaklu. Czuje się ten proces, to coś. No bo ten proces buduje pewnego rodzaju relacje, w tym przypadku z dziećmi. Ale ja chciałabym jeszcze zapytać o Teatr Klucz, bo to jest też niezwykle ciekawe. Aktorzy Teatru Klucz są uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej przy Lesie. Sam zespół działa od 2006 roku.
2: W Centrum Kultury Zamek.
1: Centrum Kultury Zamek.
2: W tym roku obchodziliśmy 18 chyba.
1: 18, już 18. No to w takim razie wszystkiego najlepszego na te kolejne też lata. Ty objąłeś opiekę artystyczną w 2021 roku nad
2: tak.
1: zespołem. Zresztą zrobiłeś kilka spektakli. Mogliśmy też na opolskiej scenie teatralnej oglądać między innymi i Tranquillo, i Intermezzo.
2: I Amoroso.
1: I Amoroso. opolska publiczność przyjęła te spektakle wielkim aplauzem. Przypominam sobie, jak stali wszyscy i przez wiele, wiele minut bardzo głośno klaskali. A to z tego powodu, że no, ten język, emocje, które się wytworzyły, no i spotkanie z jednej strony z pięknym, a z drugiej strony z czymś, co do tej pory było nieznane, to powoduje jakiś taki szczególny rodzaj doświadczenia, no, który wymyka się jakiemukolwiek opisowi. I chciałam zapytać też o to, w jaki sposób zacząłeś pracować z Teatrem Klucz i jak to się stało, że wypracowaliście tak profesjonalny język mimo ograniczeń, no bo warto dodać, że zespół to złożony jest z osób z niepełnosprawnościami.
2: Intelektualno-ruchowe,
1: prawda? Bo to jest jeszcze to, że to jest też taki szczególny rodzaj tych różnych, no można powiedzieć, dyspozycyjności, tak bym to nazwała.
2: Te ograniczenia stają się w tym teatrze dużą wartością i nawet nie mówimy o ograniczeniach, bo obserwując, oczywiście możemy, tak jak powiedziałaś, możemy powiedzieć, że są to artyści z pewnymi ograniczeniami.
1: Dyspozycjami.
2: I ja w którymś momencie na etapie tej rozpoczęcia współpracy z Teatrem Klucz zacząłem się właśnie zastanawiać, mówimy o niepełnosprawności, mówimy o pewnych właśnie jakichś tam niedociągnięciach czy właśnie w sferze tych niepełnosprawności, ale z drugiej strony zabrzmi to może głupio i trywialnie, ale doszedłem do wniosku, że każdy z nas je ma i każdy z nas na swój sposób jest niepełnosprawny. Coś nam dolega i mamy jakąś dysfuzję, że tak powiem.
1: No tak, tylko że chyba kwestia
2: tutaj jest oczywiście bardziej, wiadomo, tutaj jest jednak to bardziej uwidocznione, jednak mówimy o artystach z niepełnosprawnościami. Są to artyści z syndromem Downa, z autyzmem, niewidomi, więc miks wspaniałych, naprawdę wspaniałych artystów. Ja zacząłem z nimi współpracę w 2021 roku. Tak naprawdę to był okres popandemiczny. Objąłem opiekę artystyczną tak naprawdę w 2020 roku. Zaczęliśmy pracę nad pierwszym spektaklem, ale był kolejny lockdown. Potem na chwilę mogliśmy się spotkać, potem był kolejny lockdown, więc te prace nad tym spektaklem przebiegały dość nieregularnie. I w którymś momencie pojawiła się opcja, czy moglibyśmy prowadzić próby online'owo. I ja powiedziałem, że bardzo chciałbym oczywiście się z nimi widzieć, spotkać, ale możemy to robić prywatnie. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie prób, nie widziałem w ogóle możliwości i sposobu, jak takie próby przeprowadzić. Ja pracuję bardzo dużo w ogóle z bliskością, z dotykiem. I no niestety przez komputer nie byłoby to w ogóle możliwe. Moglibyśmy rozmawiać na wiele rzeczy, ale ja już chciałem zacząć po prostu pracę w praktyce. Odczekaliśmy trochę. Zrobiło nam to chyba wszystkim dobrze i potem weszliśmy do studia na salę i jak już mogliśmy, rozpoczęliśmy pierwszy etap prób do pierwszego spektaklu Tranquillo.
1: Czym jest to spotykanie się z tymi młodymi, no, z tymi aktorami? No bo ta praca jest szczególna. Jak popatrzymy na taką pedagogikę, no to nie są takie zwykłe próby, tylko na pewno pracuje się też bardzo mocno na relacjach, ale też myślę, że w takich układach choreograficznych to jest także poszukiwanie zupełnie innego ruchu.
2: Staram się jednak pracować z Teatrem Klucz tak, jakbym pracował z każdą inną grupą, czy z aktorami, czy z tancerzami profesjonalnymi. Oczywiście mówimy tutaj o artystach Teatru Klucz, oni również są profesjonalni, ale nie oczywiście w takim sensie do wykształcenia, tak? Ale są mega profesjonalni i najczęściej naprawdę jestem za każdym razem, kiedy oglądam ich na scenie, kiedy prowadzimy próby, jestem pozytywnym mega szoku, jak bardzo profesjonalni oni są i jak bardzo często nieprofesjonalni bywają profesjonalni aktorzy i tancerze w porównaniu właśnie do artystów Teatru Klucz. W tej pracy zależy mi też na utrzymaniu dyscypliny pracy. Jest to bardzo ważne. Oczywiście początki wypracowywaliśmy oczywiście pewne zasady, jak pracujemy i w jaki sposób będziemy pracować. Oczywiście spóźnianie nie wchodzi w grę, robimy przerwy o tej godzinie i tak dalej, więc mówię o takiej dyscyplinie pracy. Często też na początku obawiałem się, jak to będzie w momencie, kiedy mieliśmy już w repertuarze trzy spektakle. Czasami graliśmy je naprzemiennie. Jednego dnia graliśmy jeden spektakl, tydzień później gdzieś jechaliśmy, mieliśmy wyjazd z innym spektaklem i zastanawiałem się, kurczę, jak oni w ogóle, czy będą w stanie wejść, jakby zostawić jeden, odłożyć na półkę i wejść w następny i przypomnieć sobie, co robili w innym. I nagle się okazywało, że w ogóle moje obawy są w ogóle bezpodstawne, bo naprawdę wchodzą w to mega, mega profesjonalnie. Znają swoją rolę, znają po prostu wszystko.
1: Jak jest przyjmowany taki język teatru, taki język choreografii w świadomości odbiorców? Czy już jesteśmy na tym etapie, gdzie traktujemy ciało ludzkie z pełną dyspozycyjnością jako ciało, które może opowiadać i ciało takie równoprawne w sztuce, czy wciąż jednak jest takie przekonanie, że jest to sztuka terapeutyczna, włączająca? Bo ja wiem, że to się powoli zmienia, ale też trochę żyjemy w takich swoich, mówi się, bańkach i oczywiście w takich dyskursach teatralnych, krytyki teatralnej o tym mówimy jasno, że ciało to ciało i koniec, ale jestem ciekawa, z jakimi wy także odbiorami się spotykacie, bo sporo też pokazujecie w całej Polsce te właśnie spektakle.
2: Z bardzo pozytywnym odbiorem, muszę powiedzieć. Powiedziałaś właśnie o sztuce włączającej, terapeutycznej. Mi przede wszystkim zależy na tym, żeby właśnie nie traktować tego, co robimy, jako sztuki włączającej, jak również terapeutycznej. Od terapii są terapeuci, którzy z nimi pracują na co dzień w warsztacie terapii zajęciowej. Oni się zajmują terapią. W teatrze przychodzimy i pracujemy. Oczywiście jest to dla nich pewnego rodzaju terapia, ale ja tak tego nie nazywam i tak nie chciałbym tego nazywać.
1: Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że wszystko, co robimy w naszym życiu, jest terapią, prawda?
2: Oczywiście. Więc... zmywanie naczyń może być terapeutyczne, dla mnie jest. Kopanie ogródka może być terapeutyczne, oczywiście. Dlatego nigdy nie uważałem tej pracy z Teatrem Klucz jako właśnie pracy terapeutycznej. Jesteśmy w pracy, przychodzimy do pracy, mamy zadanie do wykonania, do zrealizowania, do nauczenia się czegoś i do zrobienia spektaklu. Ucieszyła nas, bo jako Teatr Klucz działamy pod bardzo profesjonalnym okiem producenckim Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, bez których działań nie byłoby to oczywiście możliwe. Po którymś ze spektakli otrzymywaliśmy bardzo dużo recenzji. Były to bardzo pozytywne recenzje. Chyba do dzisiaj nie mieliśmy zbyt negatywnej recenzji, ale nie o to też chodzi, nie o same recenzje. Bardzo nas to cieszy, że jesteśmy widoczni, że jesteśmy pokazywani nie tylko w kontekście teatrów właśnie inkluzywnych, niepełnosprawnych, angażujących artystów z niepełnosprawnościami, ale prezentujemy się na ważnych ośrodkach, na ważnych festiwalach teatralnych, tanecznych, które absolutnie nie skupiają wokół siebie sztuki artystów z niepełnosprawnościami. I po którymś z takich pokazów otrzymaliśmy recenzję, w której ani w żadnym zdaniu nie padło słowo niepełnosprawność. I to nas bardzo ucieszyło, że zaczęło się odbierać tą naszą sztukę i to, co robimy, jako po prostu
1: Sztukę i
2: po prostu. I nie zwracając uwagi na to, czy na scenie występują artyści z niepełnosprawnościami. Widzowie po spektaklu, również podczas rozmów z publicznością, ktoś kiedyś powiedział, że dopiero pod koniec spektaklu zorientował się, że na scenie są osoby z niepełnosprawnościami. I to był też kolejny bardzo pozytywny jakby punkt tej naszej pracy, że traktuje się naszych artystów, ogląda się ich, widzi się ich na scenie jako naprawdę pełnoprawnych, profesjonalnych artystów.
1: No i to chyba też o to chodzi, żeby no właśnie wychodzić z tej takiej przestrzeni stereotypowej, a ciało jest ciałem i każde ciało jest w stanie otworzyć jakąś przestrzeń doświadczenia, widzenia świata. Każde ciało jest też estetyczne.
2: A dla mnie samego nigdy temat niepełnosprawności nigdy nie był w ogóle tematem do realizowania spektaklu.
1: No właśnie, to co łączy te spektakle i to co łączy w ogóle twoją bardzo szeroką też pracę artystyczną, to jest przede wszystkim ciało jako opowieść o człowieku. I też obserwujesz i człowieka, i jego codzienność w takim pytaniu o relacje z drugim człowiekiem, jak te interakcje zachodzą. No i w związku z tym chcę zapytać, Tranquillo, Intermezzo, Amoroso, a teraz Kids, czy jest coś wspólnego, jakaś taka wspólna droga procesu, co łączy te spektakle?
2: Odpowiedź będzie bardzo prosta. Wszystkie są o miłości i o śmierci. I jak już powiedziałaś, o relacjach międzyludzkich. Ja bardzo dużo obserwuję, lubię patrzeć, lubię się gapić. Czasami jest to bardzo niebezpieczne, kiedy idę ulicą albo siedzę na ławce i po prostu obserwuję ludzi, ich zachowania, ich język ciała, bo naprawdę jesteśmy bardzo inspirujący, potrafimy być bardzo inspirujący od małego do dużego. Każdy z nas ma inną motorykę, zachowuje się inaczej, mówi inaczej gestykuluje. I no, bardzo trywialna rzecz, ale dużo biorę z obserwacji nas samych i z rozmów między moimi przyjaciółmi, znajomymi, między rodziną, kolegami z pracy. To tak naprawdę buduje to, co ostatecznie staje się tym efektem końcowym w spektaklu.
1: Ale też te prace, te spotkania z bardzo różnymi osobami też budują na pewno ciebie jako człowieka i chciałam tak też prywatnie trochę zapytać, czego nauczyłeś się od tych aktorów, bardzo takich szczególnych, i od dzieci, i od aktorów, którzy mają inne dyspozycje ciała?
2: Często to pytanie się pojawia i zawsze odpowiadam tak samo. Cierpliwości i pokory. Z tym jest u mnie bardzo ciężko, bo potrafię być bardzo niecierpliwy. Lubię podejmować szybko decyzje. Nie lubię się zbyt długo zastanawiać. Czasami oczywiście w pracy potrzebuję trochę więcej czasu, żeby coś przemyśleć, ale raczej polegam na swojej intuicji, która raczej mnie nigdy jeszcze nie zawiodła. No i jednak, no tak, staram się jednak podejmować te decyzje dość szybko. Ale mówię, że uczę się cierpliwości, bo czasami trzeba poczekać. Czasami trzeba poczekać dłużej, czasami trzeba poczekać na to, żeby coś się mogło urodzić. Czasami myślę sobie, że to już powinno się teraz wydarzyć, a to się jeszcze nie wydarza. I dobrze, że są czasami osoby, bo nie jestem sam oczywiście nigdy w tym procesie, zawsze ktoś jest ze mną podczas tego procesu, czy w Teatrze Klucz będzie to Antek Kuriata, który jest również moim asystentem, występuje na scenie razem z artystami, ale jest też również terapeutą zajęciowym w warsztacie terapii zajęciowej, więc zna ich bardzo dobrze i pracuje z nimi bardzo, bardzo długo i bardzo dużo, częściej niż ja. No i Antek w Teatrze Klucz jest taką osobą, która mówi, często pokazuje rękę na zasadzie, poczekaj chwilę, jeszcze moment, nie cierpliw się. Przy Kicach też było podobnie. Są osoby, które mówią, no jeszcze momencik, jeszcze chwila, to się za chwilę wydarzy, nie cierpliwości. Więc dlatego mówię, że no, uczę się też cierpliwości, bo na pewne rzeczy trzeba sobie dać po prostu więcej czasu, żeby one mogły się urodzić na tej scenie.
1: To, co mnie jakoś tak porusza, kiedy oglądam twoje spektakle, to zachwyt, Oczywiście zachwycam się na większości spektakli, no bo zachwyt jest też kategorią estetyczną, ale no, ten zachwyt na twoich spektaklach jest jakiś szczególny, sama tego nie rozumiem. To wchodzę w jakąś zupełnie inną przestrzeń. To jest dla mnie niesamowite jakieś nowe doświadczenie, które mnie zachwyca i nie mam do tego języka. No a druga rzecz to dystans i poczucie humoru, bo te spektakle też są właśnie oparte na takiej sporej dozie radości. I to jest też, myślę, taka wielka siła. Ale chciałabym też trochę zapytać, bo jesteś nie tylko choreografem, tańcerzem, ale także kuratorem Opolskiej Sceny Tańca. Ta piąta edycja Opolskiej Sceny Tańca, która jest za nami, była, zresztą jak każda szczególna, pokazywała bardzo różne i spektakle, i warsztaty, i rozmowy z artystami. Było też laboratorium choreograficzne, ale to, co mnie jakoś tak mocno uderzyło, to, że zestawione były bardzo różne języki i sposoby myślenia o ruchu. To na pewno jest taki festiwal, który prezentuje taniec, ale też wydaje mi się, że spełnia też taką trochę funkcję edukacyjną, bo uczy, w jaki sposób patrzeć na ciało. To zdarzenie, zestawienie, nie tylko prezentacja takich najciekawszych form choreograficznych z całej Polski i zagranicy, ale też taki uporządkowany sposób pewnej dyskusji, bo zawsze po spektaklu jest dyskusja, jak dzisiaj ciało postrzegać, jak patrzeć dzisiaj na ciało.
2: Kolejne trudne pytanie. Jeżeli chodzi o Polską Scenę Tańca, jak już sama zauważyłaś, prezentujemy różnorodne języki tańca i na tym najbardziej mi zależy, jeżeli chodzi o dobór spektakli. Na naszej mapie tanecznej Polski jest wiele festiwali, które najczęściej, nie wszystkie, ale najczęściej zamykają jakby cały festiwal w jednym słowie, jakimś idiomie i wokół tego konkretnego słowa dobierane są, czy idiomu dobierane są spektakle. Jest to dość ograniczające. Nam, jako teatrowi, zależy na tym, żeby prezentować jednak przekrój różnych właśnie języków ruchowych, tanecznych, choreograficznych i prezentować takie spektakle, które tak naprawdę nie będziemy nigdy wiedzieć, co zobaczymy kolejnego dnia, bo każdego dnia zobaczymy coś innego. Niektóre są to bardzo wytańczone, bardzo fizyczne, taneczne spektakle, niektóre jakby bazują powiedzmy na obrazie, inspiracją obrazu, niektóre są bardzo powolne, których ruch widzimy, ale nie jest to taniec, w sensie dla zwykłego Kowalskiego ktoś przyjdzie i powie, ale przecież oni tutaj nie tańczą. Nie tańczą, ale nadal wykonują pracę fizyczną i jest to najczęściej trudne do zdefiniowania, czym tak naprawdę ten taniec jest albo czym powinien być, i na to pytanie nigdy nie odpowiem, bo może sam jeszcze nie wiem, bo jest tych form i tych rodzaju sposobów pracy z ciałem jest naprawdę, naprawdę dużo i my jako Polska Scena Tańca staramy się ten przekrój pokazać, ale również, tak jak zauważyłaś, spełnić taką trochę rolę edukacyjną, chociażby przez ofertę warsztatową, którą mamy dla naszych tutaj lokalnych widzów czy społeczności grup tanecznych. No i laboratorium choreograficzne, które już jest skierowane dla profesjonalnych tancerzy i choreografów, artystów zajmujących się ruchem, choreografią, którzy pod okiem profesjonalnego z artysty zagranicznego, w tym roku była to Włoszka Sylwia Gribaudi, która też prezentowała swój spektakl, spędzają kilka intensywnych dni i zgłębiają jej konkretną praktykę ruchową, która opiera się głównie na humorze, na czasowaniu scenicznym i mieliśmy tą okazję właśnie ten humor na scenie, również jako jeden z języków tańca, doświadczyć podczas tej ostatniej edycji.
1: jest różny język, są różne spektakle, różne układy choreograficzne, ale też możemy zobaczyć bardzo różne ciała i te, które są takie atletyczne, wysportowane i te, które są starsze i te, które mają jakiś szczególny charakter, bo to ono potocznie się mówi z niepełnosprawnościami, ale też takie, które nie są wysportowane, które wydaje się są trochę bardziej obfite, takie, które ukrywa się na co dzień pod ubraniem. Takie, co dostają zadyszki.
2: A mimo wszystko jeszcze wchodzą i tańczą.
1: Tak, ale to ciało jest piękne i takie widzenie ciała w tych bardzo różnych aspektach, w tej takiej świadomości, w szczególnej pracy, w estetyce, no to wszystko jest niezwykle zachwycające i możemy też zobaczyć dzięki opolskiej scenie tańca, jak rozwija się w ogóle choreografia w Polsce i na świecie. To jest, myślę, też takie fascynujące, no bo sztuka trochę wyprzedza nasze dyskursy społeczne. No i tak mi się wydaje, że będziemy coraz więcej mówić o ciele, o tym, że no na przykład utratę, miłość, to wszystko można przeżywać poprzez ciało, nie tylko poprzez słowa i może będzie można znaleźć język także do opowiadania o smutku.
2: I mam taką nadzieję, że jednak będziemy mówić o tym więcej, będziemy mówić o tym częściej, że jednak ten taniec jako sposób niewerbalnej komunikacji stanie się jednak takim językiem coraz bardziej rozpoznawalnym, takim, który daje nam, widzowi, coś więcej niż tylko słowo. No słowo jest bardzo mocne, słowo jest bardzo silne. Jak operujemy słowem ze sceny, no to wiadomo, już bardzo dużo rozumiemy, a jednak ciało pozostaje, ten taniec może nie wszędzie, bo jeżeli trzeba jakby odróżnić publiczność branżową, jeżeli jedziemy na festiwal taneczny, a najczęściej jeżeli jadę gdzieś w Polskę i odwiedzam jakiś z festiwali, najczęściej widzę osoby z branży, tancerzy, choreografów. I oczywiście my to rozumiemy, my to oglądamy, wiemy jakim językiem operujemy, jak to jest wszystko zrobione i tak dalej, i tak dalej. Co zrobić, żeby Opole, które nie ma swojej własnej sceny, nie ma zespołu tanecznego, ale ma teatr i teatr, który jednak otwiera się na wiele, wiele języków i wiele nowych, alternatywnych może sposobów ekspresji. Wydaje mi się, że właśnie poprzez prezentację takiej różnorodności tańca ten widz opolski, tutaj głównie opolski, staje się coraz bardziej rozeznany i obeznany i cieszy nas to bardzo, ponieważ publiczność przychodzi na te spektakle, ogląda, dyskutuje, uczestniczy w rozmowach. To mnie też najbardziej jako kuratora cieszy, że może nie wszystkie te spektakle są, niektóre są bardzo wymagające i czasami wydaje mi się, że dobrze jest podjąć takie ryzyko i pokazać potencjalnie wymagający spektakl. Nagle się okazuje, że on otwiera bardzo wiele w widzach i dowodem na to są chociażby właśnie te rozmowy pospektaklowe z artystami, gdzie publiczność naprawdę chce się jeszcze czegoś więcej dowiedzieć i może nie do końca rozumie, o czym bardzo szczerze mówią i to jest naprawdę coś, co bardzo doceniam w ludziach, że potrafimy powiedzieć, ja tego nie rozumiem, ale mam pytanie i to pytanie zostaje zadane i teraz naszym zadaniem jako artystów jest pomóc temu widzowi zrozumieć ten taniec, tą sztukę.
1: Ale też i doświadczyć, bo tak przychodzi mi do głowy, że ja też nie rozumiem, jak układ limfatyczny funkcjonuje w moim ciele, ale jestem go świadoma i to mi wystarczy i go czuję i wiem, jak go wspierać.
2: Czasami nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć słowa i to zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Publiczność nie wie, jak sformułować pytanie albo nie wie, jak o tym opowiadać, a artysta niekoniecznie musi znać odpowiedź na to pytanie, bądź może opowiadać o swojej sztuce, ale tak jak powiedziałaś, najczęściej to doświadczenie jest też bardzo, bardzo ważne i może nie zawsze znajdziemy słowa, ale będzie to doświadczenie, które właśnie którego nie będziemy w stanie opisać, ale które z nami zostanie.
1: i którym się też możemy podzielić, bo bardzo często też widzowie dzielą się doświadczeniem, tym jak się czuli, co odczuli w swoim ciele. Nie potrafią do tego znaleźć teorii, ani to sklasyfikować do czegoś bardzo konkretnego, do jakiejś narracji, ale to doświadczenie jest i to myślę, że to jest bardzo też cenne.
2: Jak najbardziej.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Ja dziękuję.
1: Przypominam,
2: bardzo.
1: Że rozmawiałam z Januszem Orlikiem. A dla Państwa oczywiście dobrego wieczoru.
2: Dziękuję.

0: tutaj musimy przerwać, ale twoja muzyka w Radiopole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Francuskie władze zapowiadają poprawę sytuacji w tamtejszych szkołach. Trzy firmy chcą wybudować nowy akwapark w Opolu. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 22 na zegarach, Daniel Klimczak zapraszam. Zaczynamy od Francji. Tamtejsze władze zapowiadają, że pod koniec miesiąca przedstawią odpowiedź na kryzys w oświacie. Premier Sébastien Lecornu odniósł się do trwających od końca września demonstracji licealistów. Te wydarzenia śledzi Stefan Folzer.
2: Nikt nie może być obojętny na obawy wyrażane przez młodzież, powiedział premier, zapowiadając szybkie, konkretne i sfinansowane działania w odpowiedzi na problemy związane z brakiem nauczycieli, złym stanem szkół, przeciążeniem uczniów nauką oraz wyborem kierunku studiów. Wskazał natomiast, że o spełnieniu żądań finansowych licealistów zdecyduje parlament podczas debaty nad budżetem. Zachęcił ich również do zgłaszania postulatów za pośrednictwem specjalnej platformy oraz podczas rozmów w klasach. Jak dotąd licealiści wolą jednak wyrażać swoje niezadowolenie na ulicach. Dziś protesty nieco osłabły, ale ponownie towarzyszyły im zamieszki, m.in. w Marsylii, Strasburgu, a zwłaszcza w Paryżu. Siły bezpieczeństwa nie otrzymały polecenia, by konfrontować się z licealistami, zapewniał premier, odpowiadając na zarzuty o stosowanie brutalnych metod tłumienia demonstracji. Od początku protestów rannych zostało niemal 1000 osób, to przede wszystkim funkcjonariusze.
0: Trzy firmy chcą wybudować akwapark przy ulicy Oleskiej w Opolu. Najtańsza oferta złożona przez Adamiec opiewa na ponad 219 milionów złotych. O pozostałych mówi rzecznik ratusza Adam Leszczyński.
3: Kolejną ofertę przygotowało konsorcjum Dekopol Budownictwo Spółka ZO wraz z partnerem Prefabrykat Spółka ZO i ona opiewa na ponad 239 milionów. Najwyższą ofertę opiewającą na ponad 246 milionów przygotowało konsorcjum Alstal Grupa Budowlana wraz z partnerem AD Development. Teraz przed nami analiza złożonych ofert.
0: Budowa ma się rozpocząć pod koniec obecnego lub na początku przyszłego roku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Spółki energetyczne będą wspólnie dbały o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że w trudnych czasach potrzebne są jasne procedury, które mogą poprawić bezpieczeństwo.
4: Energetyka jest na froncie obrony naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj ten rozległy front ma wpływ na to, czy w Polsce gospodarka będzie się rozwijała, czy możemy się czuć bezpiecznie, czy nasze codzienne życie nie zostanie zachwiane. To nie jest parę kartek podpisanych przez przedstawicieli grup energetycznych, tylko to jest bardzo silne zobowiązanie do jeszcze lepszej koordynacji procesów związanych z zabezpieczeniem państwa.
0: Wracamy do regionu. Społeczna Straż Rybacka powiatu prudnickiego będzie mogła skuteczniej zwalczać kłusownictwo. Zmiany w jej regulaminie umożliwią m.in. korzystanie z dofinansowań, dzięki czemu strażnicy będą mogli pozyskiwać sprzęt do ochrony i kontroli łowisk. Niezgodne z przepisami wędkowanie jest sporym problemem w powiecie, uważa komendant formacji Tomasz Tomczak.
5: W zależności od tego, ilu wędkarzy jest nad stawem i czy ktoś jest podejrzany, wtedy podejmujemy taką kontrolę. Chodzi tutaj głównie o kłusownictwo, wędkowanie bez uprawnień, czyli bez posiadania karty wędkarskiej i opłaconego zezwolenia na amatorski połów ryb. No niestety w naszym powiecie jest to nagminne.
0: Organizacja liczy obecnie 10 strażników, 3 kandydatów stara się o uzyskanie takich uprawnień.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Trwa nabór do konkursu w ramach rządowego programu Korpusu Solidarności. Jego celem jest wspieranie wolontariatu długoterminowego. Zgłoszenia przyjmuje Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. O szczegółach mówi jego prezes Alicja Gawinek.
6: Zachęcamy wszystkich wolontariuszy i wszystkich koordynatorów, czyli osoby, które koordynują na co dzień tą pracę, czy to koordynatorów szkolnych, czy koordynatorów z organizacji, a być może z instytucji, które również mają u siebie wolontariusze, do zgłaszania siebie, swoich wolontariuszy, dlatego, że jest to taki moment, kiedy my możemy pokazać, że my widzimy tą pracę, że my ją doceniamy.
0: A kandydatury można zgłaszać do 12 października.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
7: Вітаю всіх слухачів Радіо Поле. У студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. У Прилуках на Чернігівщині сьогодні загинули 5 малолітніх дітей. Російська ракета Х-101 влучила прямо у житловий будинок, коли люди ще спали. Кількість загиблих зросла до 20, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Ще 55 людей постраждали, серед них 7 дітей. Рятувальники розбирають завали цілий день, аварійно рятувальні роботи тривають. Загалом з 7 жовтня унаслідок масованого російського удару по Україні загинули 25 людей, ще 100 зазнали поранень. У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії. Через проблеми з напругою частково знеструмлені водопровідні насосні станції, що призвело до перебоїв із водопостачанням на правому

0: O matko!
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Joanna Matlak, to jest program O Matko. Dzisiaj o bardzo ważnych zagadnieniach, bo o higienie cyfrowej, o tym jak świadomie korzystać z mediów społecznościowych, z nowych technologii, o tym czym jest cyberprzemoc albo cyberzaburzenia, o tym jak zachować zdrowe proporcje między życiem online a życiem offline. I tę niełatwą tematykę podejmują panie Agnieszka Ciszkowska, socjolożka i pani Magdalena Engelbrecht, psycholożka. Obie panie działają w ramach Fundacji Pod

0: bardzo ładną nazwą, dbam o mój zasięg. Tak jest plan na dziś, jesteśmy do godziny 23, zapraszam serdecznie.
1: O matko!
0: I tak jak Państwu obiecałam, ze mną w studiu są już panie z Fundacji Dbam o mój zasięg, pani Agnieszka Ciszkowska, socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor operacyjna tejże fundacji. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Serdecznie.
0: I pani Magdalena Engelbrecht, psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, trenerka fundacji.
3: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie. Naszym słuchaczom tylko wyjaśnię na początek, że 6 i 7 października w Opolu w galeriach Solaris i Karolinka miały miejsce warsztaty edukacyjne dla młodzieży i one były poświęcone temu, aby świadomie korzystać z nowych technologii i były też poświęcone tematowi higieny cyfrowej. I te wydarzenia właśnie organizowano wspólnie z paniami, z fundacją Dbam o mój zasięg i były skierowane do uczniów szkół podstawowych, to były klasy 7-8 i uczniowie klas 1-2 szkół ponadpodstawowych. I tak sobie pomyślałam, temat niezwykle ważny i będzie jeszcze bardzo aktualny przez następne lata i właściwie ciągle będzie się rozwijał, bo tak jak się rozwijają nowe technologie, tak ten temat higieny cyfrowej i w ogóle tego, czym są nowe technologie, jak wpływają na nas, no też będzie cały czas trwał. Migam porozumiewawczo do pani Magdaleny.
3: Tak, zdecydowanie tak. Temat higieny cyfrowej szeroko rozumianej, czyli tego korzystania w sposób odpowiedzialny z świata cyfrowego, z nowych technologii, dotyczy nie tylko młodzieży, ale nas dorosłych również. Natomiast wychodzimy do młodzieży, żeby wskazywać im te takie elementy niebezpieczne. Absolutnie nie mówimy, że nowa technologia jest zła, bo przynosi wiele praktycznych, użytecznych funkcji, daje nam dużo możliwości, ale mówimy o tym, co robić, żeby tak naprawdę trzymać ster i działać świadomie, żeby nie stało się tak, że ta nowa technologia przejmie za nas możliwość kontroli. Mówimy o tym, jak korzystać w sposób odpowiedzialny, czyli taki, który spowoduje, że nie będzie to wpływało negatywnie na nasze zdrowie. I my tak tą higienę cyfrową rozumiemy. Jak mówimy, rozmawiamy z młodzieżą o zdrowiu, to rozszerzamy to zdrowie na kilka filarów, na kilka aspektów. Wspominamy o zdrowiu fizycznym, tym naszym somatycznym, ale również o zdrowiu psychicznym, społecznym, czyli o relacjach, które bardzo ważne, a często niestety przez świat cyfrowy troszkę zaniedbywane, jeśli chodzi o te relacje bezpośrednie. I mówimy też o świecie wartości, czyli tym zdrowiu duchowym. Wspominałem o tym, że to korzystanie odpowiedzialne zaczyna się w zasadzie od momentu, kiedy się przebudzimy, do momentu, kiedy ten dzień upływa, idziemy spać, kładziemy się na odpoczynek. Więc tak, temat niezwykle ważny. Nie da się powiedzieć, że nowa technologia jest zła. Nie możemy tego zatrzymać, musimy za tym podążać, ale w sposób świadomy,
0: odpowiedzialny. I nauczyć się mądrze korzystać.
3: Dokładnie. Bo
0: ja kiedy sobie czytam w ogóle o tej tematyce, to tak się zastanawiam, czy to my kierujemy, sterujemy tą technologią, czy ta technologia już trochę steruje nami, pani Agnieszko.
2: No niewątpliwie mamy wpływ na to, jak będziemy wykorzystywać nową technologię, natomiast musimy pamiętać o tym, że nowe technologie są tworzone nie tylko przez, albo inaczej, koncerny technologiczne zatrudniają neurobiologów, psychologów, którzy doskonale wiedzą, jakie mechanizmy psychologiczne wykorzystywać, żeby na przykład dłużej korzystać z danej aplikacji. Więc o tym
0: są programowane wręcz.
2: Dokładnie. One są wręcz programowane i między innymi też o tym mówimy właśnie na tych naszych warsztatach w centrach handlowych, żeby młodzieży pokazać, że te mechanizmy są, że to nie jest tak, że jeśli oni faktycznie wpadają w takie scrollowanie, że to jest ich wina. To nie jest ich wina, to jest kwestia tego, że po prostu dany mechanizm działa, że aplikacja działa, że ten, który wymyślił ten mechanizm, po prostu miał rację. Natomiast wpływ mamy, my jako dorośli możemy jakby dawać dobry przykład. Trochę przerażające jest to, że jak pytamy na takiej sali, gdzie mamy 300 dzieciaków i pytamy, kto ma w domu zasadę, że przy wspólnym posiłku
0: nie używamy telefonu.
2: Mhm. Jeśli zgłosi się połowa, to jest super. No i teraz to nie jest kwestia dzieciaków. To jest kwestia nas, rodziców, dorosłych, którzy po prostu muszą dawać ten przykład. Dzisiaj na sali usłyszałyśmy, bo zaproponowałyśmy, żeby sami przyszli do domu i powiedzieli, dobra, mamo, tato, słuchajcie, dzisiaj jemy kolację bez nowych technologii, bez telefonu. Jeden chłopak mówi, a proszę pani, tata by się nie zgodził. Przecież to jest no, ewidentnie wskazanie, że to właśnie nie tylko młodzi. My nie możemy się na nich uwiesić i powiedzieć, ej, to jest wasza wina, bo za dużo korzystacie. Nie, my musimy spojrzeć na siebie, dawać im dobry przykład, ale przede wszystkim pamiętać, że te aplikacje, te nowe technologie są projektowane w taki sposób, żebyśmy byli tam jak najdłużej.
0: Może tak zdradzę trochę kulis, bo tutaj przed rozmową nawet miałam rozmowę z koleżanką redakcyjną, która właśnie też mi pokazała to, o czym pani mówi, czyli to, że młodzież, nawet dzieci czasami już zupełnie bardziej świadomie podchodzą do tematu i nawet jeśli chciałyby wdrożyć jakiś zdrowy nawyk typu nie używamy telefonu przy stole, to już z dorosłymi jest nawet problem. Czyli no właśnie, żebyśmy dzisiaj nie chcę demonizować absolutnie, prawda? Ale też młodzież, no tutaj chyba szczególnie wydaje mi się trzeba jednak zwrócić uwagę na nich. Pani Magdalena.
3: Zdecydowanie tak, tutaj właśnie z tym takim naśladowaniem nas dorosłych, to często jak prowadzimy zajęcia z młodzieżą, to oni...
0: Jakby chodzi mi o to, że młodzież jeszcze się kształtuje, prawda? To nie jest jeszcze ukształtowana osoba, tylko tutaj można jeszcze coś wyrzeźbić, że tak
3: to
0: powiem.
3: To jeszcze można coś wyrzeźbić, tak, i właśnie jakby dawanie dobrego przykładu, ja to tak sobie mówię często i przekazuję młodzieży, że nie przez wykład, a przykład, to jedna sprawa i nie w wieku 13-14 lat, tylko tak naprawdę od momentu, kiedy jest pierwszy kontakt z urządzeniem cyfrowym, ta pierwsza inicjacja taka cyfrowa. My też spotykamy się z rodzicami w szkołach rodzenia. Rozmawiamy z nimi, jak już te programy profilaktyczne wdrażać, na jakie aspekty zwracać uwagę. No bo tak jak rozmawiamy, no mówiłyśmy o tym, że tej technologii nie zatrzymamy, tak? Te urządzenia są, one się będą coraz bardziej rozwijać, więc to nie jest pytanie, czy dzieci będą korzystały z nowej technologii, tylko w jaki sposób. Mhm. To od nas, rodziców, zależy, jak my będziemy ich edukować, jak będziemy ich wspierać i jaki wzór będziemy dawać. Często właśnie jest taki zarzut, że no mama mi to bardzo dużo mówi, natomiast sama właśnie, siedzimy razem, mamy obejrzeć film, mama z tatą w telefonie, ja pytam, mamo, oglądasz? Tak, tak, mama odpowiada, że tak, ale w ogóle nieobecna, tak? Mhm. Nie słuchamy się bardzo często, nie rozmawiamy. Natomiast tak, ta edukacja od najmłodszych lat.
0: Też ważna kwestia, jaki to jest autorytet później dla tego naszego dziecka, prawda? Które no, z jednej strony wymaga się od niego i egzekwuje pewnych rzeczy, a obrazek z drugiej strony jest zupełnie inny.
3: Dokładnie, ale też zaburzenie relacji, bo często właśnie no, taka sytuacja, siedzimy przy stole, najmłodsze dziecko w rodzinie nie ma jeszcze urządzenia cyfrowego, mama, tata mają, starszy brat, siostra ma. Oni zamiast wspólnej rozmowy siedzą z noskiem w ekranie, to dziecko czuje się no takie odrzucone, troszkę zlekceważone, czy ta sytuacja ze wspólnym oglądaniem telewizji, kiedy właśnie niby jesteśmy razem, a osobno. Nie słuchamy się bardzo często i tego czasu, który moglibyśmy pożytkować na takie wspieranie, pielęgnowanie tych relacji. Niestety te mechanizmy wciągają nas tak bardzo, że no mamy pokusę sięgania po telefon, zatrzymywania się nie na chwilkę, nie tylko sprawdzenie wiadomości, która może gdzieś ważna.
0: Albo tak chcemy tylko sprawdzić wiadomość, ale wciągamy się dalej.
3: Dokładnie tak.
0: A temat higieny cyfrowej to jest już temat powszechny, tak jak nie wiem, higiena snu albo zdrowe odżywianie, to już tak jest, czy jeszcze trzeba troszkę popracować nad tym?
2: Myślę, że trzeba cały czas nad tym pracować ze względu na ten rozwój technologiczny. Natomiast od 2 lat higiena cyfrowa z imienia i nazwiska wymieniana jest w podstawowych kierunkach edukacji przez Ministerstwo Edukacji, co jest bardzo ważne, bo dzięki temu my możemy docierać do szkół. Dzięki temu szkoły mają obowiązek mówić o tym i dbać o to, żeby o tej higienie rozmawiać z młodzieżą i z dziećmi. I tak jak Magda wspomniała o tych maluchach o szkołach rodzenia, to się może wydawać śmieszne, ale tak naprawdę bardzo często to nie młodzież, czy to nie dzieci wrzucają swoje zdjęcia do sieci, tylko robią to właśnie rodzice. Więc kwestia sharentingu, kwestia zgody w ogóle na to, czy dziecko chce być w tym internecie, to jest jedna kwestia. Ale chciałabym jeszcze wrócić do tych zasad. To, co my zawsze mówimy rodzicom, zasady są dla wszystkich. Jeżeli zasady nie będą obowiązywały mamy i taty, to nie ma szans na to, że dzieci będą je przestrzegać. I to nie musi być taki po prostu jakiś rygorystyczny regulamin. To może być jedna zasada. To może zacząć od czegokolwiek, nie od 15 zasad naraz, tylko niech to będzie jedna zasada wspólnego posiłku i odłożenia telefonu. Ja wróciłam z wakacji rodzinnych i sama mam 5-letnią córkę i w hotelu takim rodzinnym była masa dzieciaczków. No to moja córka była jedynym dzieckiem, które przy stole podczas posiłku nie miało ze sobą telefonu bądź tabletu. Tam były dzieci, które nie potrafiły jeszcze same siedzieć, a miały już przed nosem tablet. I to jest kwestia tego, że nam jest po prostu dorosłym bywa wygodniej, żeby dziecko zjadło, no to ogląda bajkę i po prostu dajemy mu jeść, tak nieświadomie, natomiast no to wpływa na jego przyzwyczajenia, na jego, jakby te mechanizmy są wykorzystywane nawet u takich małych dzieci.
3: I chyba zwłaszcza też jeśli chodzi o te małe dzieci, takie do lat 3, prawda, bo tyle się słyszy, żeby jednak te ekrany nawet nie tyle ograniczać, tylko żeby po prostu ich nie było.
2: Tak,
3: po
2: tak,
3: prostu,
2: tak,
3: żeby
2: tak.
3: ich nie było. Do 2-3 roku życia tak naprawdę to jest ten czas, kiedy dziecko doświadczając zmysłami, dotykając, smakując, widząc, wąchając, najwięcej rozwija połączeń neuronowych. Tam najwięcej synaps się tworzy i to jest taki okres, który już się nie powtórzy. To, co się rozwinie do 2-3 roku życia, potem możemy jakby pielęgnować, rozwijać i próbować gdzieś tam w elastyczny sposób modyfikować. Natomiast to jest ten najlepszy czas. Urządzenia ekranowe nie dają takiej możliwości. One jakby powodują to, że dziecko nie doświadcza w ten taki efektywny, najbardziej efektywny sposób, co wiąże się z tym, że te synapsy nie będą się tak mocno rozwijały, co w konsekwencji przynosi potem problemy. Problemy w nauce, brak koncentracji, problemy z koncentracją, dokładnie tak. Tu jeszcze dodam do tego, co mówiła Agnieszka, właśnie mówimy o tym, że od najmłodszych lat, żebyśmy edukowali, pokazywali dobre wzorce. Natomiast ta sytuacja tutaj właśnie, że widzimy dzieci wszędzie z telefonami, sytuacja przy jedzeniu, ale producenci akcesoriów różnego rodzaju dla maluchów od najmłodszych lat, jakże negatywnie wpływają też na kształtowanie tych nawyków. Widzimy teraz wózki. Wózki takie, no nie wiem, nasze dzieci jak były małe, mojej Agnieszki, no to jak woziłyśmy w wózeczkach, to miałyśmy takie pałąki, gdzie wisiały zabaweczki, takie, które można było nacisnąć, dźwięk właśnie wydawały, stymulowały. Natomiast teraz bardzo często jest tak, że na tym pałączku jest takie specjalne, przytwierdzone
2: statyw na telefon.
3: To
2: tego
3: żeby
2: nie
3: dziecko
2: widziałam, muszę powiedzieć.
3: Podczas spaceru, tak, może nie zadawało pytań, jeżeli już mówi, a co to, tylko żeby było skupione. Rodzice często mówią, ale no przecież to film edukacyjny, że tylko, nie wiem, Świnka Pepa na przykład, tak? No nie o to chodzi. Ten spacer jakby powinien być tą interakcją z tym, co nas otacza, to co słyszymy, co widzimy. Co gorsza, ja osobiście właśnie ostatnio, odwiedzając swoją starszą córkę, która no, nie studiuje w Polsce, byłam przerażona, bo w centrum handlowym, oprócz tego, że mamy jeździły z wózeczkami, które posiadały te takie wysięgniki, uchwyty na telefon dla dziecka, od drugiej strony posiadały uchwyty dla telefon dla rodzica, dla mamy. Więc obustronna taka reakcja. Nocniczki z takimi miejscami na tablecie. Jakie to jest negatywne kształtowanie tego nawyku, takiego już korzystania nieodpowiedzialnego z urządzenia cyfrowego.
2: To mamy poważnego przeciwnika tak naprawdę, ten smartfon, ten telefon.
0: Znaczy, Anisz jest bardzo sprytny i ma inteligentnych twórców.
2: Ani smartfon, ani laptop, ani nocnik z tabletem, czy właśnie wózek samojeżdżący, bo też są już takie, czy kołyska, która bada, czy dziecko się wybudziło i czy włączyć mu kołysankę, czy nie. To są narzędzia. To są narzędzia w naszych rękach i naprawdę zależy od tego, jak my będziemy świadomie do tego podchodzić i w jaki sposób będziemy z nich korzystać. Telefon i nowe technologie mogą fajnie służyć dzieciakom. Mogą dzieciaki robić super rzeczy, mogą pomagać. My pokazujemy na przykład na tych naszych warsztatach przykład ostatniej zbiórki Łatwoganga. Przecież dzieciaki to po prostu wpadają w taką euforię, że pokazujemy im kogoś, kogo oni znają. Być może część z nich wpłacała i właśnie mówimy, słuchajcie, albo możecie scrollować treści, które totalnie nic wam nie wniosą, albo możecie, nie wiem, zorganizować zbiórkę na pandy w Chinach, no cokolwiek. Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia podejścia. Natomiast nas, dla nas, na nas, na rodzicach leży taki obowiązek, aby po pierwsze dbać o te relacje, czyli w tym domu, żeby był czas na rozmowę, bo to relacja jest czynnikiem chroniącym nasze dzieci przed wpadnięciem w jakiekolwiek tam kłopoty w świecie cyfrowym czy też realnym, ale też o wpojenie im po prostu takich wartości, które powinny być podstawowe, empatii.
0: Się zastanawiam, komu należałoby takie warsztaty w pierwszej kolejności przeprowadzić.
2: Znaczy, my jak pracujemy z dziećmi, z młodzieżą, pracujemy z nauczycielami, pedagogami i pracujemy z rodzicami. No to z tej triady rodzic jest najważniejszy. My już po 10 latach, 10 lat ma Fundacja Dbam o Mój Zasięg i wiemy, że to do rodzica musimy kierować główny nasz apel o tą uważność, o to, żeby te dzieci zaopiekować. I teraz uwaga, nie chodzi o to, żeby im zakazać, bo jeśli my im zakażemy, zabierzemy, to nic nie da. To będzie efekt tylko i wyłącznie zakazanego owocu i będzie jeszcze gorzej. Chodzi o to, żeby ich zapytać, co robią, na przykład pokaż mi tego Robloxa. Przecież jeśli my otworzymy się i poprosimy dziecko, żeby nam pokazało, w co gra, no to ono poczuje się jakby też przez tego rodzica zauważone. Więc nie zakazywać, tylko jakkolwiek włączyć się w to życie.
0: Spróbować
2: też
0: trochę wejść do tego
2: tak,
0: świata?
2: Tak, jak najbardziej. My mamy też właśnie w tych naszych warsztatach taki fragment, gdzie przekonujemy młodych, że oni mogą być ekspertem, no bo nie oszukujmy się. My się nie znamy na TikTokach już, dziadkowie nie znają się, nie wiedzą, czym jest AI, nie wiedzą, że kotki skaczące po sobie, robiące gwiazdy niekoniecznie są prawdziwe, więc zachęcamy młodych, żeby oni przyszli właśnie do rodziców, do dziadków i pokazali, mamo, tato, słuchaj, mogą oszukać. Te rzeczy nie są to i w ogóle. Więc to jest kwestia jakby takiej dwutorowości. Mhm. Rodzic niech będzie otwarty na to, co dziecko w sieci kasie na takie właśnie, a młodzi jak nie do tego, żeby być ekspertami.
0: I dzisiaj, czy oni chętnie taką po takich warsztatach, co się...
3: Bywa różnie. Bardzo często na takie warsztaty przychodzą rodzice już bardzo świadomi. Tacy, którzy mają świadomość zagrożeń, chcą dowiedzieć się jeszcze więcej, jak wspierać, ale są też sytuacje takie, kiedy rodzice podchodzą i dziękują za taką nową wiedzę, którą nabyli, bo mówili, że nie byli świadomi. Oni myśleli, że to jest tak w ogóle, że dziecko nie chce, że nie słucha, że nie chce odłożyć tego telefonu, a nie mieli świadomi, że to nie do końca właśnie jest taki brak tej silnej woli, tylko mechanizmy, które tam działają, algorytm, który działa, powoduje to, że to dziecko nawet jak weźmie na chwilkę na telefon, żeby sprawdzić, co tam na grupie klasowej się wydarzyło, czy jest jakaś nowa informacja na Librusie, czy Wulkanie, dzienniku elektronicznym, mówię o dzieciach szkolnych, no to mają tą pokusę właśnie, że kolejne powiadomienie, informacja, że ktoś dodał post, no i właśnie. I to jest ta sytuacja, kiedy z minutki zostają na 15, 20, na godzinkę.
0: Tak? Zastanawiam się, jakby w którym momencie rodzic potrzebuje tej wiedzy, czy to jest kwestia pewnej profilaktyki, że pójdę, uświadomię się, czy na przykład no, szukam pomocy, kiedy już jest czerwone światło i czerwony znak, kiedy dziecko już jest uzależnione, czy to można jakoś usystematyzować, czy po prostu, no, życie jest różne, więc bywa różnie.
2: Zapewne bywa różnie, ale no, profilaktyka jest najlepsza i całe działania Fundacji Dbam o Mój Zasięg są działaniami profilaktycznymi. Więc my staramy się dotrzeć w momencie, kiedy jeszcze się nic takiego nie dzieje, ale wiadomo, no, sytuacje są różne. My prowadzimy od 4 lat, mieliśmy piątą edycję naszych kolonii offline. Na 10 dni dzieciaki wyjeżdżają, zostawiają telefony to nie jest kwestia detoksu, to nie jest kwestia takiego terapeutycznego obozu, bo to nie o to chodzi, nie? My po prostu pokazujemy im, że można grać w piłkę. Mhm. Że można rysować, malować, robić super rzeczy.
0: Napisać list do mamy.
2: Tak, napisać list do mamy, wysłać pocztówkę. I jak mówimy często o tym, to właśnie na przykład u rodziców zapala się taka lampka. O, to taki detoks, nie? Bo to uzależnienie, taki detoks. No nie, to jest właśnie pokazanie tego, że można w inny sposób, że można zaopiekować te dzieciaki. I słyszymy też takie głosy, no to jak przyjedzie raz, to nie wróci. No i to jest też nieprawda, bo mamy dzieciaki, które są z nami od samego początku i pytają, kiedy kolejny turnus, bo chcą, nie? Bo doświadczają takich fajnych rzeczy. Więc tutaj kolejna kwestia, zagospodarowanie czasu naszemu dziecku i poświęcenie właśnie czasu na, nie wiem, planszówkę, poczytanie wspólne książki.
0: Czyli po prostu pokazanie, że bycie offline może być też atrakcyjne, ciekawe. No i tutaj ta kwestia tej dopaminy, tego mechanizmu nagrody, prawda, który uruchamia się w nas, kiedy scrollujemy, kiedy się dużo dzieje, kiedy jest kolorowo, szybko i ładnie, to może się okazać, że w tym świecie rzeczywistym jest równie przyjemnie.
3: Dokładnie. No właśnie dopamina, ten neuroprzekaźnik, który się wyzwala w momencie, kiedy coś przyjemnego nas spotyka, a takie scrollowanie mediów społecznościowych, bycie w tych mediach społecznościowych właśnie wyzwala tą dopaminkę. Tam jest taka nieprzewidywalność nagrody, bo czasami te treści, które oglądamy, które czytamy, to są treści przyjemne, czasami takie nie do końca i ta nieprzewidywalność, że nie wiemy, kiedy trafimy na treść taką dla nas przyjemną, a kiedy nastąpi ta negatywna, to wzmacnia tą pokusę bycia tam dłużej, tak? Utrzymuje nas na dłużej. Dodatkowo mówimy też, rozmawiamy z młodzieżą o tak zwanym FOMO, fear of missing out. To jest ten taki lęk, że będę poza obiegiem, że coś mnie ominie.
0: Czyli w tym świecie wirtualnym wydarzy się coś ważnego, tak, coś wielkiego, a mnie tam nie ma.
3: Dokładnie, to młodzież nam mówi, tak, proszę pani, no bo tutaj na tej naszej grupie klasowej to często są dramy, tak? Oni tak to nazywają, że dramy, ja muszę wiedzieć, co się dzieje, żeby mnie nic nie ominęło. My im mówimy z kolei o tym, że przeciwieństwem do tego FOMO jest na przykład JOMO, czyli ten taki joy of missing out, czyli to świadome i przyjemność bycia z tego, że jestem offline'owo, tak? I niektórzy właśnie świadomie, dbając o tą taką swoją higienę cyfrową, odkładają telefon, idą na spacer z psem. Świadomie, bez urządzenia cyfrowego. Niektórzy jakby wspomagają się właśnie taką możliwością wyłączenia powiadomień, czy właśnie trybu samolotowego, żeby w tym momencie dać sobie tą taką przestrzeń na doświadczanie, na reset, na odpoczynek.
0: A jak to zbudować? Bo wydaje mi się, że tutaj być może należałoby też zbudować pewne poczucie takiej wartości swojej, prawda, że nie muszę być w tej grupie, tam się dzieje coś okej, ale może nie, że jestem ponad tym, ale mam jeszcze inny świat, który mnie też interesuje i wcale nie muszę tam być. Czy to się wiąże z tym, że dziecko musi mieć poczucie własnej wartości?
3: To poczucie własnej wartości bardzo idzie w parze z tym takim poczuciem i koniecznością bycia w grupie, czyli tą taką zaspokojenie potrzeby przynależności, tak? Ten świat online otwiera im te możliwości. Potrzeba przynależności, ale też taka potrzeba uznania i szacunku. Bycia akceptowanym. I często właśnie młodzież mówi, bo tak w tym świecie online'owym, wie pani, w tych mediach społecznościowych, to częściej ktoś mi da lajka, czy napisze miły komentarz, nikt też mi powie tak po prostu bezpośrednio, że coś dobrego zrobiłem. I dlatego jest taka pokusa, żeby tam być, żeby publikować jakieś treści, żeby wzmacniać to uznanie, ten szacunek właśnie przez lajki, komentarze. Ale wiąże się to też właśnie z problemem, który pani wspomniała, z problemem porównywania się. I niektórzy mówią, ale daj spokój, nie porównuj się, po co ty się porównujesz? No to taka najprostsza recepta i wydaje się takie proste, ale w zasadzie niemożliwe do spełnienia. My wszyscy mamy taką naturalną potrzebę porównywania się i ona też daje nam wymierne korzyści. Bo często możemy się czymś zainspirować, zrobić coś nowego, tak? Zaczerpnąć jakąś informację i to nas wzmacnia u skrzydła. Natomiast jeżeli my porównujemy się z innymi osobami w taki sposób, który działa na nas osłabiająco, no to zdecydowanie pogarsza to zdrowie psychiczne. My edukujemy młodzież, rozmawiamy i wskazujemy im dzisiaj na warsztatach też taki materiał filmowy, pokazywaliśmy o tym, że to, co jest publikowane, szczególnie w mediach społecznościowych, to nie zawsze jest zgodnie z prawdą. To często jest albo wycinek, fragment życia danej osoby, często podkoloryzowany i ulepszony na potrzebę zdobycia największej ilości lajków. I teraz tak, jeżeli właśnie ja w danym momencie mam gorszy dzień, mam jakąś trudność, problem i oglądam takie treści, gdzie ktoś publikuje wszystkie rzeczy jedynie miłe i przyjemne, to mnie to osłabia. Ja się czuję gorszy, ja się czuję słabszy. Natomiast jeżeli będę wybierać te treści, które właśnie pokazują coś dobrego, fajnego, zmotywują mnie na przykład do zrobienia dobrego czegoś dla innych, no to będzie działało wspierająco. Więc jakby zwracamy na to uwagę, żeby pamiętać, że każdy z nas jest inny, ale każdy jest wyjątkowy. Każdy ma swoje wartości, każdy ma swoje zdolności. Inne od innych. I żeby pamiętać, że każdy z nas ma trudności i problemy. a to, co pokazywane jest w sieci, jest tylko fragmentem i tym takim lepszym wycinkiem rzeczywistości danej osoby.
0: I udaje się faktycznie, nie wiem, młodzież przekonać czy wskazywać, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, to może być takie krzywe zwierciadło trochę, albo że widzimy szczęśliwą, uśmiechniętą koleżankę, a ona w klasie wygląda zupełnie inaczej i czy widzą tę zależność?
2: Ja myślę, że jak najbardziej. Oni są świadomi tego, ale mimo wszystko to jakby nie działa w ten sposób, że nie korzystają z tych social mediów. Jak pokazujemy, tak jak Magda mówi, pokazujemy film, ale mamy też takie zdjęcia. To są takie słynne porównania, nie? Że ja kontra rzeczywistość, w sensie Instagram kontra rzeczywistość. Tutaj na przykład mamy, że jesteśmy super fit, biegamy, a tak naprawdę jemy chipsy na kanapie, nie? Więc to u nich wywołuje śmiech na tych warsztatach. Tak? Ale jak z nimi rozmawiamy, to oni mówią, niekoniecznie każdy z nas musi być super fitnessiarą, czy jakkolwiek by to inaczej nazwać.
0: Śmieją to jeszcze pół biedy, prawda? Bo to trochę taki dystans jest do siebie, prawda? Śmiejemy się ze swoich słabości tak w sposób pozytywny. Boże, jak to jest już w negatywną stronę idzie.
2: Tak, my też właśnie mówimy im o tym, że ta łatwość właśnie w ocenie w internecie, oni już są świadomi, inaczej, oni są już świadomi, że nie ma anonimowości w internecie.
0: To ważne.
2: Więc to już jest, oczywiście my to podkreślamy, my o tym mówimy, natomiast oni też mają świadomość tego, że właśnie ta ocena, czy to pozytywna, czy negatywna, no jest jakby, wiadomo kto to zrobił. Oni mają dużą świadomość. Myślę, że to my dorośli mamy mniejszą świadomość odnośnie tego. Szczególnie powiem, że nie pamiętam, jakie to badanie, więc nie chciałabym się powoływać na badanie, ale wiem, że grupa seniorów jest jakby za młodzieżą drugą grupą najbardziej hejtującą w internecie. Bo oni właśnie nie mają tej świadomości, że to przeczyta ktoś inny, nie? I tutaj rola na przykład właśnie tych naszych młodych, żeby powiedzieć,
0: żeby
2: babciu.
0: Żeby weszli w tę rolę ekspercką.
2: Tak, żeby weszli w tę rolę ekspercką. Tak.
0: Babciu, twój komentarz nie zaginie gdzieś tam w gąszczu innych
2: komentarzy. I może panią Krysię skrzywdzić, nie?
0: Tak. No to jest też ciekawe, prawda, że jednak seniorzy. A zapytam jeszcze, bo chciałam o uzależnienie podpytać, no to już taki najbardziej jaskrawy chyba przykład. Jakie są etapy tego uzależnienia? Kiedy jest ten moment, kiedy trzeba już na pewno zareagować i to może w sposób zdecydowany?
3: Tak, my jakby prowadząc też zajęcia warsztatowe z młodzieżą, mówimy, że to uzależnienie szeroko rozumiane, to nie jest taki moment nagle spadający z nieba, że
0: zaczyna się niewinnie,
3: że to nie jest tak, że nie wiem, wczoraj korzystałem z mediów społecznościowych, dzisiaj przyjdę po szkole, chwilkę skorzystam, jutro nagle budzę się, jestem uzależniony. To jest proces, który następuje. My to taką piramidkę troszkę rozrysowujemy i mówimy, że no, każdy z nas pamięta ten pierwszy kontakt z urządzeniem cyfrowym, telefonem, laptopem i to jest taki moment, kiedy eksperymentujemy, tak? Eksperymentujemy, czyli uczymy się czegoś nowego, coś jest takie dla nas tutaj bardzo ciekawe, interesujące, troszkę z takim niepokojem, czy jak tu klikniemy, to będzie dobrze. No i to jest naturalny etap, przechodzimy przez ten etap. Potem z tego eksperymentowania wchodzimy w ten moment takiego naturalnego korzystania. Ale cały czas jesteśmy trochę w tym eksperymentowaniu, bo jednak coś nowego nadal się tutaj pojawiają nowe możliwości, nowe aplikacje, więc korzystamy, ale troszkę cały czas eksperymentujemy. Problem pojawia się, kiedy zaczynamy nadużywać tego korzystania. I tutaj mówimy o takiej czerwonej lampce ostrzegawczej, że to jest taki moment, kiedy należy zastanowić się, czy działam właśnie odpowiedzialnie, czy działam świadomie, czy są jakieś takie obszary, drobne nawyki chociażby, które powinienem zmienić, żeby wrócić na to bezpieczne korzystanie. Tak, korzystanie, eksperymentowanie. Bo tu, jeżeli w tym momencie nie zaciągniemy tego hamulca, takiego bezpieczeństwa, ta lampka się nie zapali, nie zmienię tych nawyków, nie skoryguję ich, no to może dojść do tej sytuacji, kiedy wejdziemy w ten etap już takiego uzależnienia, problematycznego używania smartfona, kiedy tych obszarów takich do poprawy, do zmiany jest dużo więcej. Więc nie jest to taki moment, że z dnia na dzień, tylko postępuje po sobie. Musimy właśnie jakby mieć świadomość zagrożeń, to nadużywanie, o którym mówię, gdzie powinna się ta czerwona lampka zapalić.
0: No właśnie, jakie to są te nawyki? Co to może być?
3: Po pierwsze mówimy o kontroli czasu, tak? I to łatwo możemy sobie sprawdzić, bo zarówno i młodzież, jak i my. Mamy często tak, że nam się wydaje, że nie, no my to tylko kilka minut w ciągu dnia. Tak kilka razy po kilka minut. Natomiast no, każde urządzenie cyfrowe, każdy telefon ma możliwość, żeby sobie taki ruchomy sumienia na wieczór na przykład zrobić i sprawdzić. Ile to było tak to kilka minut, kilka razy dziennie, ile
0: taki
3: czasu
0: raport.
3: To, taki raporcik i wyniki są wtedy zaskakujące, bo my mamy właśnie to poczucie, że to tylko chwilka, ta chwilka, chwilka i jeszcze jedna chwilka daje konkretną taką, czasami przerażającą liczbę. To jedno, ta kontrola czasu, nawet czasami nie sama kontrola, ale wybieranie właśnie tego, co my robimy, tak? Czyli na przykład, bo mówi się, że nie wiem, dzieci w siódmych, ósmych klasach, no to tak najlepiej do 60 minut. Ale to 60 minut, a 60 minut nie jest sobie równe, bo ktoś 60 minut może właśnie robić coś dobrego, angażować się dla społeczności, czynić dobro, przygotowywać się, nie wiem, egzamin ósmoklasisty chociażby w ósmej klasie, korzystać z, nie wiem, spotkania online'owego, takiego przygotowującego, a ktoś może to 60 minut na takie bezmyślne scrollowanie TikToka, tak? Więc jakość tego czasu, bardzo ważne. Ale też musimy zwrócić uwagę na takie symptomy związane z naszym zachowaniem. Czyli jeżeli przychodzi taki moment, kiedy mam wyznaczone jakieś granice w umowie z rodzicami, że na przykład mój czas taki ekranowy wynosi tyle, ten czas mija, a mnie wtedy ogarnia taka dość duża frustracja, nerwowość, tak? To moje zachowanie, ja troszkę już tego nie kontroluję. Taka agresja wręcz się pojawia, to jest kolejna lampka ostrzegawcza, że coś jest nie tak, że to zachowanie moje się zmienia. Taki my mówimy to wzrost tolerancji, taki wzrost adaptacji, że najpierw jakby wystarczało mi tam 15 minut poskrolowania, ale ta dopaminka potrzebuje tego więcej, coraz bo do więcej, pewnego momentu dłużej. Się adaptuje i to już staje się niewystarczające, więc coraz więcej to zwiększenie tolerancji. W tej sytuacji, kiedy już z tego nadużywania wchodzimy w krok ten niebezpieczny, takiego problematycznego używania czy uzależnienia, tutaj na przykład próby zerwania z tym nadmiernym korzystaniem, nieudane te próby, tak? To jest sygnał taki, że jest niedobrze. My pomagamy jakby oszacować, w jakiej sytuacji znajdujemy się tu i teraz na spotkaniach z młodzieżą. Prosimy o zeskanowanie kodu, który prowadzi do naszej przygotowanej przez Fundację Dbam o Mój Zasięg skali higieny cyfrowej. Mhm. I tu mówimy, że absolutnie to nie będzie oceniane, to ma być jak najbardziej indywidualne i szczere po to właśnie, żeby każdy zdał sobie sprawę, w jakim momencie znajduje się tu i teraz. Czy sytuacja, czyli moment, w którym teraz korzystam w ciągu dnia, jest taki, że wpływa odpowiednio na moje zdrowie i jest to działanie odpowiedzialne, świadome, czy też są pewne obszary, które powinienem skorygować, powinienem zmienić. Świadomość właśnie, w jakim momencie jestem, daje mi możliwość podjęcia działań. Brak świadomości tych działań nie daje.
4: Tych młodych ludzi, kiedy się zmierzą z tym, co robią.
2: Tak, czasem pojawia się śmiech, brawa, jak ktoś ma wysoki wynik, ale myślę, że w tej skali po wyniku jakby jest też taka adnotacja, co zrobić. Więc myślę, że to mimo wszystko tam u nich zostaje. Pozwolę sobie wrócić jeszcze do tego, co mówiła Magda odnośnie jakości czasu, bo to jest bardzo ważne. Nie sama ilość czasu, ale jakość czasu, czyli dowiedzenie się, co te nasze dzieciaki właśnie robią w sieci. Z naszych badań przeprowadzonych w zeszłym roku dobre i złe wiadomości, które można, raport z tych badań można znaleźć na naszej stronie internetowej, wynika, że jeśli dzieciaki, młodzież angażują się w takiej sferze offline'owej, w działania takie charytatywne, wolontaryjne, to one bardzo chętnie będą angażować się w te dobre czynności też w sieci. Więc jeśli my pokażemy naszym dzieciakom, że warto jest być dobrym po prostu, to one będą wykorzystywać to, można powiedzieć, w tych dwóch światach. Ale uwaga, to te dwa światy istnieją tylko i wyłącznie dla nas. Dla nas jest świat offline i online. Oni nie mają świata offline. Oni urodzili się online. Oni nie pamiętają czasu, tak, więc to też jest właśnie kwestia, na którą musimy zwrócić uwagę. My nie możemy do nich mówić, a za moich czasów to było inaczej.
0: Kiedyś dzwoniła domofonem po koleżanki, dzisiaj się bierze telefon.
2: Dokładnie. My pokazujemy dzieciakom na tych warsztatach właśnie telefon stacjonarny, nie? Taki na tam do kręcenia. Magda mówi o 96, gdzie wchodził internet. i oni trochę tak z niedowierzaniem. Musimy mieć świadomość tego, że po prostu są całkiem inne czasy. Nie? I naprawdę, jeśli my ich zaprosimy do takiej wspólnej drogi po to, żeby tą równowagę złapać, to myślę, że będziemy osiągać fajne rezultaty. A możemy to zrobić na przykład tymi takimi domowymi zasadami. Możemy to zrobić też wyznaczając w naszym domu strefy. Na przykład nie chodzimy do toalety z telefonem. Albo, no już to wspomniane jedzenie przy stole i nie trzymanie telefonu.
4: Kwestia, albo 2 godziny przed snem.
2: Tak, kwestia sypialni. Nie zabieramy telefonu do sypialni. Ale to, no, te dzieciaki
4: wydaje
2: muszą...
4: Wydaje się, że nie są to trudne zasady, przepraszam, że przerwę, ale tak praktykując może się okazać, że przed snem brakuje tego jednak.
2: No nikt nie ma budzików, nie? Nikt nie ma tradycyjnego buzika.
3: Też argumentem jest, że ja tylko ten telefon, bo potrzebuję
4: budzik.
3: Ostatni mail,
4: albo tak.
3: Ale właśnie, przyjdzie powiadomienie, budzik, to nie tylko budzik, tak, tylko potrzeba jednak sprawdzenia. Jak już sprawdzę, no to faktycznie drama klasowa, powiadomienie na Instagramie. No i właśnie, znowu, ta sytuacja, kiedy nie na chwilkę, tylko na dłużej, zaraz przed snem, przebodźcowanie, ilość informacji, tłumaczymy, że to działa na nas na tyle negatywnie, że ten nasz sen nie jest efektywny. Nie regenerujemy się w odpowiedni sposób, co potem w konsekwencji następnego dnia czy kilku następnych dni wpływa na jakość naszego samopoczucia, na poziom energii, poziom koncentracji, więc jakby to wszystko są takie naczynia połączone ze sobą.
4: Zastanawiam się trochę nad tymi wskazówkami też, o których mówiła pani Agnieszka, bo nawet jeżeli jesteśmy w grupie tych rodziców świadomych, powiedzmy, czy dobrym rozwiązaniem będzie na przykład, nie wiem, umówienie się, że nie wiem, w naszej grupie, nie wiem, przedszkolnej, szkolnej umawiamy się, że nie wiem, no dzieci nie używają jednak tych telefonów. Może trochę teraz wymyślam, może to jest gdzieś tam pomysł wybujany, wydumany, no ale z drugiej strony tak się zastanawiam, jeżeli ja nawet, umówmy się, świadomy jakiś tam rodzic, ustalę te zasady, ale dziecko będzie w grupie, w której dzieci mają jednak nieświadomych rodziców, no to co z tego, że ja się staram, jak świat mi nie sprzyja?
2: Super by tak było. Super, nie?
4: Życzeniowo,
2: ja sama jestem świetnym przykładem, bo moje dziecko w przedszkolu, nie wyraziliśmy zgody z mężem na publikację jej wizerunku.
4: Na przykład.
2: Ale może wyraziliśmy zgodę na robienie jej zdjęć. Mhm. Tylko to ma trafiać nas jakby grupę tylko do nas, nie? Zamkniętą. No i okazuje się, że nasze dziecko przez jakiś czas było w ogóle ściągane z tych zdjęć i w ogóle nie były jej robione te zdjęcia. No i tutaj już zaczynamy mówić wręcz o jakiejś stygmatyzacji, prawda? Bo tym bardziej mówiąc o 5-latce. Natomiast jasne, rozmawiajmy z innymi rodzicami. Jeśli by się udało, to by było ekstra. Ale proszę pamiętać, jeśli my naszym dzieciakom wpoimy, że ich wartość nie zależy od tego, jakiego mają smartfona, czy to jest najnowszy iPhone, czy nie, że właśnie ta empatia, bycie dobrym, pomocnym i wartość swoja nie powinna mieć, nie musi być mierzona w lajkach, to myślę, że to są naprawdę bardzo dobre czynniki chroniące, nawet jeśli będą w grupie, w której te smartfony będą. To od nas zależy, jak my to dziecko po prostu zbudujemy.
4: Zbudowanie odpowiednich wartości. Pani psycholog potwierdza.
3: Zbudowanie odpowiednich wartości, świat wartości, rozmowa, pokazywanie dobrych wzorców, tak? Mm-hmm. To wzmacnia i to daje to takie troszkę poczucie niezależności, tak? W konsekwencji dbanie też o tą higienę cyfrową. Ja tutaj dodam jeszcze a propos tego, co pani tutaj mówiłyście, a propos ustaleń pomiędzy rodzicami. No super by było, gdyby faktycznie wszyscy chętni na wspólne ustalenia się godzili, ale też jest tak, że często rodzice w ogóle jakby właśnie, przez to, że nie edukują, ale też jakby nie mają świadomości, jak to wygląda, cieszą się, że dzieci się spotykają razem, umawiają się po szkole albo umawiają się na jakieś nocowanki. I prowadziłam takie spotkanie, kiedy właśnie dwie osoby, jedna mama mówi, nie, moje dziecko to w ogóle nie ma żadnego problemu. Tutaj właśnie z córką pani Kasi, moja córka widziała się w ostatni weekend i spędziły cały czas na wspólnej zabawie. Natomiast ta druga mama wtedy odpowiada, mówi, no tak, ale wiesz co, ja tam wchodziłam i one cały czas były przed ekranem, a potem jak już powiedziałam, że żeby wyłączyły, żeby wyjęły może jakąś plancówkę, to przerzuciły się na Netflixa. I tam cała nocka polegała na oglądaniu Netflixa, więc właśnie no to jakby brak zasad, tak, brak konsekwencji w przestrzeganiu tych zasad powoduje to, że no dzieciaczki mają tą pokusę, dzieci mają problem w ogóle ze znajdowaniem pomysłu na spędzanie tego czasu w sposób offline'owy, tak? My mówimy o tym, jak wspiera w ogóle rozwój procesów myślowych, te analogiczne wszystkie, analogowe wszystkie gry, planszówki, klocki Lego, puzzle, super, te gry bardzo wspierają potencjał i możliwości. Natomiast no, dla dzieciaków bardzo często taka łatwość i dostępność urządzenia cyfrowych no, powoduje tą pokusę, że jednak gra online, że jednak media społecznościowe. No i właśnie, my taki też pokazujemy obrazek wspólnego spotkania. Dwie młode osoby siedzą na kanapie, fajnie, spotkały się razem, rodzice tutaj zadowoleni, że razem w pokoju, że spotkali się po szkole, a oni razem w telefonie. Nie rozmawiają, nie ma tej interakcji, nie ma tej interakcji, tego wspierania tej relacji. Badania, które publikują, właśnie publikujemy, pokazujemy młodzieży, mówią też o tym, że co piąta osoba, co piąty uczeń, my tak pokazujemy obrazowo tutaj na przykład na dzisiejszych warsztatach w sali kinowej, mówimy, żeby tak sobie wyobrazili, żeby obliczyli co piątą osobę, ta co piąta osoba deklaruje, że nie ma bliskiego przyjaciela. I bardzo często to są osoby, które na swoich social mediach mają bardzo dużą grupę obserwujących, obserwowanych, a mimo to deklarują, że tego przyjaciela, czyli tej osoby, która by wspierała, która by zapewniła to poczucie bezpieczeństwa, tą więź, to jest samotność w tłumie. Dokładnie.
0: To kiedy pani mówiła o tej nocowance, też na koniec taka osobista refleksja. Już jako reporterka jechałam do innego miasta zrobić relację z jakiegoś wydarzenia. I uderzył mnie obrazek, który zobaczyłam. Dzieci siedzące na boisku, piłki nie widziałam, ale dzieci siedziały w kółeczku właśnie z telefonami.
3: Tak, i to bardzo często obrazek. My przyjeżdżając do szkół, wychodząc ze szkół, ten obrazek również widzimy. Ja jeszcze jedną rzecz...
0: Wbił mi się bardzo ten obrazek w pamięć, także przepraszam, to jest odrobinę prywaty, ale...
3: Ale jasne, no to z życia wzięta sytuacja, ale ja chciałabym, pozwolę sobie jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz w tym aspekcie dotyczącym porozumienia pomiędzy rodzicami, ustalenia wspólnych zasad. Jakże ważne jest i na co my zwracamy uwagę podczas spotkań dla rodziców szczególnie, jak ważna jest spójność zasad wychowania dzieci.
0: Czyli mama, tata, jeden front?
3: Mama, tata, jeden front, jednym głosem. Nie na zasadzie, że jak jestem z mamą, to nie, zasada cyfrowa obowiązuje, tylko godzinka, mama wyjeżdża, tata mówi, proszę, odpalaj. W sytuacji takiej, kiedy rodzina, no właśnie, rodzice po rozwodzie, to jest w ogóle bardzo duży problem, tak? Bo inne zasady w domu mamy, inne zasady w domu taty. Ale często niestety jest tak, że pod jednym dachem ta niespójność wychowawcza, no bardzo problematyczna, bardzo negatywnie wpływająca właśnie na ten proces edukacji.
0: Dziękuję, szanowne panie, bo mnóstwo mądrych i cennych wskazówek dzisiaj w audycji się pojawiło. Życzymy wszystkiego dobrego naszym słuchaczom. Jeszcze przypomnę, pani Agnieszka Ciszkowska była gościem Radio Opole i pani Magdalena Engelbrecht. Fundacja Dbam o mój zasięg, w ogóle piękna nazwa.
3: Dziękujemy tak bardzo.
0: Tego, co panie robią.
3: Dziękujemy pięknie. Dziękujemy serdecznie.
1: O matko.

0: Oscary w całej Polsce odliczają już ostatnie sekundy, które dzielą nas od 23:00. Jak zawsze o tej porze szykujemy się do ostatnich wiadomości. Ponad 60 strażaków gasi pożar supermarketu w Jastrzębiu-Zdroju. Składnik płynów do chłodnic był przyczyną śmierci 3 mężczyzn w Brzegu.
1: Otwartą pozostaje kwestia pochodzenia glikolu.
0: A Donald Trump ma rozmawiać z rosyjskim dyktatorem.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od Jastrzębia-Zdroju. 22 zastępy Straży Pożarnej walczy z pożarem supermarketu. Oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, młodszy brygadier Łukasz Cepiel, powiedział Polskiemu Radiu, że nie ma poszkodowanych.
3: 64 strażaków ratowników działa na miejscu. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Wszystkie osoby się ewakuowały, łącznie z kupującymi. Na ten moment nie mamy osób poszkodowanych. Skupiamy się na działaniu z zewnątrz, żeby stłumić pożar, wejść później do środka i przystąpić do gaszenia pożaru wewnętrznego.
0: 25 osób zginęło, a 100 zostało rannych. To najnowszy bilans ostatnich nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym wystąpieniu w mediach społecznościowych podkreślił, że wśród ofiar śmiertelnych jest 5 małych dzieci.
2: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
0: Silnie trujący glikol stwierdzono we krwi 3 denatów z Brzegu. Przypomnijmy, w sierpniu w mieszkaniu przy ulicy Oławskiej ujawniono ciała mężczyzn w wieku 55 i 59 lat. Dzień później w kamienicy przy tej samej ulicy rodzina odnalazła ciało 62-latka. Podczas oględzin policjanci zabezpieczyli m.in. butelkę z alkoholem bez akcyzy. Na wcześniejszym etapie śledztwa uzyskano opinię, której przedmiotem była zawartość butelki ujawnionej w mieszkaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
1: Na podstawie tej opinii również można stwierdzić, że był to glikol. W sprawie wypowiadać będzie się jeszcze biegły z zakresu medycyny sądowej, który określi, czy stwierdzone stężenie było śmiertelne. Otwartą także pozostaje kwestia pochodzenia glikolu.
0: Substancje te stosuje się m.in. w motoryzacji jako płyn do chłodnic czy w zamkniętych instalacjach grzewczych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Prezydent Donald Trump oświadczył, że zdaniem amerykańskich władz śmierć rosyjskiej pracownicy laboratorium, u której podejrzewano dżumę, nie była wynikiem użycia broni biologicznej. Zapowiedział też, że w najbliższych godzinach zamierza zadzwonić do Władimira Putina, który w środę obchodził 74. urodziny. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
4: W tym tygodniu rosyjskie media doniosły, że w obwodzie irkuckim blisko 200 osób objęto obserwacją medyczną w związku z podejrzeniem narażenia na dżumę po tym, jak pracownica Instytutu Badawczego zajmującego się zwalczaniem dżumy w Irkucku zachorowała i zmarła. Nie sądzimy, aby miało jakikolwiek związek z bronią biologiczną. Wkrótce poznamy jednak więcej szczegółów. Z Rosji dochodzą do nas głosy, że wszystko jest pod kontrolą. Mamy nadzieję, że nie ma większych zagrożeń. Podkreślił Donald Trump. Zapytany, czy w przypadku Rosji odnosi podobne wrażenie, jak wtedy, gdy w Chinach wybuchła epidemia COVID-19, przyznał, Chiny niewiele mówiły i Rosja też niewiele mówi. Pytany o kontakty z Putinem, Trump odparł, mam zaplanowaną rozmowę. Dzisiaj są jego urodziny.
0: I wracamy do regionu. Do końca roku potrwa remont w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej w Głubczycach. To największy tego typu obiekt w mieście. Od powstania obiektu nie było w nim tak kompleksowego remontu jak teraz, informuje dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach Bartosz Dzierża.
5: Łazienki są częściowo już wykafelkowane. Teraz rozpoczęły się prace elektryczne. Wstępnie zostały zakończone prace wodno-kanalizacyjne. Całe posadzki zostały skute, na nowo położone. Instalacja wodna i kanalizacyjna. Zostaje najważniejsza rzecz, wymiana parkietu na sali gimnastycznej. To jest bardzo duże przedsięwzięcie.
0: Inwestycja ma kosztować ponad 3 600 000 zł. Blisko połowa tej kwoty to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 14 stopni obecnie wskazują termometry w stolicy naszego regionu. W nocy oczywiście będzie chłodniej, od 10 do 12 stopni prognozują synoptycy IMGW. Nie będzie padać, deszcz możliwy jutro, głównie na południu województwa i będą to przelotne słabe opady. Na termometrach w czwartek nawet 23 stopnie. To ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Kończąc swój dyżur, życzę Państwu spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
6: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Paweł Oliwa, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Nuit Blanche, czyli Bezsenna Noc, François Couturiera i Tarkowski Quartet, to muzyka zawieszona pomiędzy snem a jawą. Nie opowiada historii w tradycyjnym sensie, raczej przywołuje obrazy, wspomnienia i stany emocjonalne, które pojawiają się na granicy świadomości. Już sam tytuł oznaczający białą noc sugeruje bezsenność, czuwanie i czas, w którym rzeczywistość zaczyna tracić swoje wyraźne kontury. Muzyka Couturiera wyrasta z fascynacji kinem Andrija Tarkowskiego, ale nie jest ilustracją jego filmów. To raczej próba odnalezienia muzycznego odpowiednika ich szczególnej poetyki, powolnego upływu czasu, ciszy, pamięci, samotności i tajemnicy.

oczekiwania. To muzyka, która nie tyle prowadzi, ile zatrzymuje. Można odnieść wrażenie, że słuchamy nie wydarzeń, lecz ich śladów, czegoś, co już się wydarzyło, ale jeszcze nie przestało działać w pamięci. W tym sensie album Couturiera jest bliski światu Tarkowskiego. Rzeczywistość nie jest tu zamkniętym logicznym porządkiem, lecz przestrzenią tajemnicy. Zwyczajny dźwięk może otworzyć wspomnienie. Cisza może okazać się bardziej znacząca niż melodia, a pozornie nieruchomy czas może skrywać wewnętrzny ruch. Nuit Blanche wymaga więc od słuchacza innego rodzaju uwagi. Nie trzeba jej rozumieć. Lepiej pozwolić, by działała jak nocny pejzaż oglądany przez okno. Niejasny, odległy, pozbawiony jednoznacznych granic. To muzyka o pamięci, ale również o samym akcie słuchania, o tym szczególnym momencie, kiedy dźwięk przestaje być tylko dźwiękiem i zaczyna przypominać obraz, sen albo wspomnienie, którego nie potrafimy już dokładnie umiejscowić. Właśnie dlatego Nuit Blanche można słuchać jak filmu bez ekranu. Obrazy pojawiają się tutaj wewnątrz słuchacza. Tarkowski Quartet i François Couturier.

0: wszystkich mieszkańców województwa opolskiego.
1: Już niebawem, bo 17 października ruszamy z projektem w ramach marszałkowskiego wsparcia zdrowia psychicznego. Będzie to projekt pod tytułem, pod egidą, pod nazwą Twoja historia ma znaczenie. Opowiedz, zobacz, przeżyj. W ramach tego projektu Fundacja Liberta kolejny raz wychodzi do ludzi z projektem szeroko pojętego zdrowia psychicznego. W tym roku organizujemy spektakl improwizowany, który będzie poruszał różne obszary, będzie poruszał różną problematykę. Zaraz pewnie o nim trochę więcej opowiem. W ramach tego projektu też 5 seansów filmowych w kinie Meduza, które będą poruszać kluczowe obszary związane ze zdrowiem psychicznym, właśnie jak przemoc, jak życie z osobą z uzależnieniem, neuroróżnorodność, żałoba, strata, depresja młodych ludzi, młodych dorosłych. I co ważne, po tych wydarzeniach i po spektaklu i po filmach będzie czas przeznaczony na rozmowę ze specjalistą. Będzie to psychoterapeuta, psycholog, więc będzie okazja do tego, żeby widzowie, publiczność mogła zapytać o istotne dla nich rzeczy. Będą udzielać informacji. Możliwe będzie też wspólne przeżywanie opowiedzianych historii i historii, które będą wyświetlane na ekranie.
0: Skąd pomysł na to, żeby poprzez sztukę, poprzez film przyglądać się tym różnym zjawiskom, o których dzisiaj tak dużo się przecież rozmawia, z czego to wynika? No bo mi się tak wydaje na pierwszy rzut oka, że sztuka, film, teatr są takimi miejscami, gdzie w laboratoryjnych, bardzo bezpiecznych warunkach można przyjrzeć się tym tematom, które na przykład intuicyjnie czujemy albo wiemy, coś sobie wyobrażamy na ten temat. Natomiast to pozwala nam wejść i w emocje, i w przeżycia, a potem w czasie tej dyskusji jednak o ważne kwestie zapytać. I nawet jeśli się okazuje, że ktoś z naszych bliskich, albo przyjaciół, albo rodziny, albo my sami mamy jakiś problem, albo coś nas jakoś tak mocno uwiera, albo potrzebujemy wsparcia, to dzięki temu można zrobić pierwszy krok, bo to też dodaje trochę odwagi, kiedy jest się w takiej grupie, wspólnocie osób wrażliwych, otwartych na ten temat, to ten pierwszy krok jest możliwy.
1: Jest możliwy i dodałabym jeszcze to, że jest bardzo ważny, bo zarówno film, jak i spektakl są taką bezpieczną i przystępną właśnie formą do rozmowy o trudnych doświadczeniach i zmniejszają na pewno opór i wstyd związany z zdrowiem psychicznym, z pytaniami, o których mówisz. I wydaje się, że to jest taka przestrzeń do rozmowy o nie tylko o kryzysach psychicznych, ale właśnie też o tym, jak z tych kryzysów można wyjść i gdzie szukać tego wsparcia. I wydaje się, że dzięki takim formułom można bardziej się zaprzyjaźnić ze swoimi emocjami. Doświadczenie wspólnoty, bo to będą jednak rozmowy, wydaje się, w większym gronie, będą sprzyjały też na pewno takim dzieleniem się swoim doświadczeniem i takim, mam nadzieję, poczuciem, że nie jestem sama z tymi różnymi historiami, więc ta wspólnotowość, o której tutaj była mowa, jest bardzo istotnym elementem.
0: Dzisiaj bardzo dużo się też mówi o biblioterapii i filmoterapii, o tym, że kiedy przeżywa się świat bohatera, to można pewne swoje wydarzenia, czy też pomysły, rozwiązania bohatera zinternalizować. To znaczy można odnaleźć poprzez to właśnie, w jaki sposób radzi sobie bohater, można odnaleźć taką drogę wyjścia z tego, albo nabrać więcej siły, albo jakiejś takiej podpowiedzi. Generalnie to my chyba wszyscy nad sobą cały czas pracujemy, tak można powiedzieć, no bo chcemy, żeby nasze życie było lepsze, bardziej satysfakcjonujące, jakościowe, no można, prawda, żyć chyba głębiej, głębiej i głębiej.
1: Wydaje się to bardzo istotne, o czym mówisz, bo przecież i zarówno film, jak i teatr, czy literatura są dostępne dla każdego i każdy z pewnością ma jakieś doświadczenia, że poruszyła go taka, a nie inna historia, taka, a nie inna książka, taki, a nie inny film. Łatwiej nam się utożsamić z bohaterem. Przecież pewne historie nas bardziej poruszają, pewne mniej. Więc dokładnie tak. Myślę, że adresatami naszych działań w projekcie będą nie tylko osoby, które szukają pomocy, tylko takie, które potrzebują się lepiej poznać, takie, które bardziej, nie wiem, chciały poznać swoje emocje i żeby zobaczyć też być może na swoje doświadczenia z innej perspektywy, więc to właściwie o tym jest. I ja się podzielę może takim doświadczeniem z gabinetu psychoterapeutycznego, gdy czasami ktoś to przychodzi i opowiada o jakichś trudnościach, czy o jakimś filmie, czy właśnie o jakiejś książce, no to ja się często zaciekawiam tym, co to za książka, co to za film, dlaczego akurat z takim bohaterem się utożsamił, bo czasami to nam pomaga jakby zobaczyć, że nad kimś się jakoś bardziej pochylamy, a to właściwie jakoś dotyczy bardzo naszych osobistych kawałków, jak to mówimy, naszych osobistych wątków.

0: Więc to jest taka cenna wskazówka i sposób właśnie spojrzenia też na swoje doświadczenia z innej perspektywy. I faktycznie uwewnętrzniamy, tak jak tu powiedziałaś, często przeżycia innych osób. Czasami przeczytane zdanie, usłyszane jakieś słowo przecież, które może paść ze sceny, zostaje z nami na długo.
1: Znam też takich psychoterapeutów, którzy pracują z książkami albo z filmami, czyli w ramach pracy polecają, żeby się zapoznać z jakimś fragmentem, a potem o tym rozmawiają z swoim pacjentem. To jest też niezwykle interesujące. Być może dlatego, że czasami brakuje języka, żeby opowiedzieć o tym, co się czuje, co się myśli. Książka czy film jest taką też bezpieczną podpowiedzią na dobry początek. Można za pomocą tego bohatera trochę powiedzieć o sobie. Wiadomo, że każdy z nas też ma inaczej. Jesteśmy na bardzo różnych poziomach i to jest też wszystko bardzo w porządku. Ja też pamiętam ze swojej młodości do tej pory takie filmy, które są dla mnie ważne, które coś mi pokazały. Zobaczyłam tam fragment siebie z innej perspektywy, o czym wcześniej nie pomyślałam. Jakiś swój schemat postępowania albo swój schemat odczuwania albo coś, co wydawało mi się u mnie być negatywne. Zobaczyłam w pozytywnym świetle, czyli zmieniłam interpretację tego wydarzenia.
0: Dokładnie. Z jednej strony potrzeba identyfikacji z bohaterem, z drugiej strony spojrzenia na to innymi oczami, z innej perspektywy też jest istotne. Czasem film pierwszy, który będziemy prezentować, myślę, że mogę o nim powiedzieć, film Blisko, francuski dramat, jest bardzo poruszającym filmem, bo opowiada o przyjaźni dwóch 13-letnich chłopców, więc można też spojrzeć z perspektywy dorosłej osoby na czas, który właściwie każdy z nas przeżył na różny sposób i tam też można się jakoś na chwilę utożsamić z tym, co przeżywają bohaterowie, więc wydaje się, że to ma bardzo duże znaczenie, bardzo takie pogłębiające jednak naszą świadomość i to chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ja jeszcze tylko wrócę do tego pytania, dlaczego takim kanałem, takimi sposobami. Dlatego, że wydaje się, że z jednej strony jest tak w tej chwili, że ludzie szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania i właściwie tej literatury psychologicznej jest bardzo, bardzo dużo i można się w tym naprawdę pogubić. Natomiast wydaje się, że żeby nie zapominać jednak o tym, co jest dostępne, ale też bliskie naszemu doświadczeniu, że szukamy pewnych uniwersalnych właśnie jakichś tematów, pewnych historii, które właśnie nas mają połączyć, pewnych doświadczeń, które mają pokazać, nie jestem w tym sama i właściwie to też przyświecało nam, kiedy pisałyśmy projekt, żeby docierać też nie tylko właśnie do ludzi, którzy się interesują tą problematyką, ale też takich, którzy nawet, nie wiem, mogą się zaciekawić tym, jak przyjdą na spektakl, czy zobaczą film.
1: Ten film Blisko, który przywołałaś, jest także piękną opowieścią o przyjaźni, o potrzebie przyjaźni, o tym też, jak bardzo często młodzi ludzie, bo to jest film o młodych chłopcach, ale w zasadzie też o całych rodzinach, które wiadomo potem mierzą się z różnymi komplikacjami, które istnieją. No oczywiście nie będziemy spoilerować ani zdradzać tego filmu. On cieszy się dużą popularnością i wiem, że na różnych konferencjach także jest pokazywany i dla filmoterapeutów, i dla psychologów, i dla rodziców. Naprawdę warto ten film zobaczyć, ale no właśnie ta przyjaźń nam jest takim też bardzo ważnym motywem, spoiwem. Film i dla dzieci, i dla dorosłych można przychodzić całymi rodzinami. Kiedy on będzie prezentowany, to może też trochę powiedzmy, jak będzie wyglądał program. Bo wstęp jest bezpłatny.
0: Wstęp jest bezpłatny, zapisać się można poprzez link, który jest na plakatach dostępny w Kinie Meduza, ale też w takiej przestrzeni wirtualnej na profilu Fundacji Liberta, Fundacja na Rzecz Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego na Facebooku czy na naszej stronie internetowej www.libertaopole.pl. Film w tym znaczeniu jest uniwersalny, że porusza takie wartości jak przyjaźń, ale też porusza trudny obszar jak przyjaźń, czyli młodych, wrażliwych osób, może zostać zakłócona przez takie wymagania, presję otoczenia, presję rówieśniczą, presję nastolatków, trochę szkoły, więc tam też jest element wykluczenia społecznego. Jest też takie zderzanie się tej wrażliwości przyjaźni męskiej z takim oczekiwaniem, że młodzi chłopcy, młodzi nastolatkowie będą wzmacniać się w tych obszarach siły. Tam jest piękne zderzenie właśnie wrażliwych chłopców i hokeja. Nie wiem, czy widziałaś ten film, ale po prostu hokeja, czyli takiego sportu, który jest bardzo jakoś kojarzony właśnie z siłą, z mocą. z precyzją, więc wydaje się, że jest dobrym wstępem do rozmów na temat kryzysów, na temat dojrzewania, na temat właśnie wrażliwości, też ale, pięknej męskiej przyjaźni.
1: Tak, ale też na temat sytuacji granicznej, no bo też dotyka, co się dzieje z całymi systemami rodzinnymi, kiedy sytuacja jest trudna, a to, o czym mówiłaś, to pewnie też o rolach społecznych, o narracjach społecznych, które jeśli nie jest ktoś w stanie się wpasować, mogą wywoływać bardzo duże kryzysy. No i tak mi się wydaje, że ten film wywołuje takie pytania, jak sobie z tym radzić? Na dyskutować w taki sposób, jak mógłby się bohater inaczej zachować. Można ten film przecież zatrzymać i powiedzieć, no ale w tym momencie można było zrobić to, albo to można byłoby zatrzymać, albo można byłoby coś zobaczyć z innej perspektywy, albo ta rodzina mogłaby się tak zachować. Oczywiście to wszystko to są pewne propozycje, ale wydaje mi się, że dla takiej analizy, czy dla takiej pogłębionej świadomości i uważności, bo jeszcze chcę dodać, że ten film jest też taki bardzo uważny, że jest bardzo spokojny, wyczulony, niespieszny, tak. Piękny w obrazach, głęboki, niezwykle emocjonalny, że to też jest bardzo ważne.
0: Tak, on na każdej płaszczyźnie właściwie jest poruszający, bo i muzyka, właśnie i obraz, i tematyka, i też to, o czym mówisz, pokazanie, w jaki sposób sobie środowisko nie tylko rodzinne radzi z trudną sytuacją, bardzo trudną sytuacją, ze stratą, ale też grupa rówieśników, środowisko szkolne, więc on jest naprawdę, jakbym powiedziała, wielopłaszczyznowy i tych tematów do rozmowy mam nadzieję, że będzie wiele. Też jest taka niespodzianka przewidziana, że też nie będę jakoś bardzo zdradzać, ale na pewno z widzami też się połączy reżyser tego filmu. W takim krótkim przekazie, co go skłoniło do nakręcenia, do poruszenia takiej tematyki, więc to też jakoś serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że to będzie dobre doświadczenie.
1: Ja w ogóle myślę też, że slow cinema, czyli takie zwolnione kino, ale też budowanie takiej przestrzeni, gdzie można się zatrzymać i niespiesznie coś zobaczyć, usiąść razem w grupie i porozmawiać, że to też jest niezwykle ważne i ciekawe i że dobrze sobie też fundować czas, no bo oglądamy dzisiaj bardzo dużo, ale wszystko jest w streamingach, w domu, na ekranach. Można to zatrzymać, można wyjść, można zrobić herbatę, a tutaj jednak trzeba zaufać temu, że jest rytm i czas filmu, że są inni ludzie. Można się rozgościć też w tej przestrzeni. Chyba czas na takie właśnie powroty do takich miejsc, a jesień temu sprzyja.
0: Gdy mnie zapytałaś, co było takim kołem napędowym też tego projektu, to powiem szczerze, że od wielu lat jakoś ten pomysł chodził mi bardzo po głowie. We Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty są takie cykliczne spotkania. Filmy połączone z rozmową z psychoterapeutami, z filozofami. Z tego co wiem, to jest takie doświadczenie dla wielu osób bardzo, bardzo ważne, więc tworzenie takiej przestrzeni, trochę eksperymentalnie, bo mamy w projekcie założonych pięć seansów. Mam nadzieję, że ta idea się jakoś spodoba i będzie można to kontynuować, więc zobaczymy. Serdecznie zapraszam.
1: Ale będzie też spektakl. Co to za spektakl? Bo już wspominałaś krótko. To jest spektakl, z tego co wiem, który realizują terapeuci, czyli oni są na scenie.
0: To będzie wyjątkowy spektakl, gdyż aktorami w tym spektaklu są psychologowie, psychoterapeuci, superwizorzy psychoterapii, którzy odgrywają historię przedstawione i opowiedziane przez publiczność. I będzie to improwizacja w tym znaczeniu, że ktoś, kto przyjdzie na spektakl i będzie chciał się podzielić swoją historią, nie musi to być bardzo osobista historia, natomiast coś, co go jakoś bardzo, bardzo poruszyło. I zostanie to odegrane na scenie. Widziałam już ten teatr kilka razy. To też jest ważne, że takie sceniczne odzwierciedlenia pozwalają przyjrzeć się właśnie tym swoim doświadczeniu zupełnie z innej perspektywy. Więc liczymy też na interakcję z publicznością. I też nam zależy na tym, żeby to podobnie jak filmy było w takiej intymnej atmosferze, żeby to było doświadczenie poruszające. Mam nadzieję, że widzowie, którzy przyjdą, będą się mogli poprzeżywać to wspólnie, o czym opowiedzą też na scenie. Osoby, które nawet nie zdecydują się na opowiedzenie swojej historii, będą mogły towarzyszyć tym osobom, które będą opowiadały o swoich doświadczeniach. Będą mogły przeżyć to w taki bardzo swój, indywidualny sposób.
1: Tych filmów będzie znacznie więcej, bo to jest projekt, który trwa październik i listopad.
0: I w grudniu, 2 grudnia.
1: I w grudniu, także będzie jeden. Jakie tematy są hasłami przewodnimi? No bo film jest tylko w zasadzie pretekstem, żeby przyjrzeć się jakiemuś zjawisku.
0: To, co ważne i mam nadzieję, że wybrzmi poprzez te filmy, to nie tylko te obszary takie kluczowe, o których wspomniałam wcześniej, czyli to, co wybrzmi, to nie tylko tematy związane z przemocą, ze stratą, z żałobą, z depresją młodych ludzi, z kondycją w ogóle młodych ludzi, ale też myślę sobie, że bardzo takie uniwersalne tematy właśnie, jak sposoby radzenia sobie z kryzysem psychicznym, czyli w ogóle czym jest zdrowie psychiczne, tematy relacyjne, będą też aspekty związane z przekazywaniem sobie pewnych wartości w takim ciągu międzypokoleniowym. Wydaje się, że będzie tam dużo tematów do zatrzymania się, do rozmowy.
1: Będzie także temat neuroróżnorodności, tak. I to jest, myślę, też bardzo ciekawe, bo dzisiaj bardzo dużo o tym też mówimy, o ADHD, o autyzmie, o zespole Aspergera i trochę tych informacji mamy, no ale też wiadomo, że jeśli się o tym nie rozmawia i nie idzie do specjalisty, bo nie ma się jakiegoś takiego swojego problemu czy rodzinnego, to ta wiedza, ona jest taka bardzo fragmentaryczna, więc dobrze pójść i zadać pytania albo jakieś kwestie, albo też rozwikłać różne stereotypy, bo tych stereotypów też jest dosyć dużo na temat autyzmu, ADHD.
0: Mam nadzieję, że ten temat akurat też przyciągnie sporo osób, które będą, że chciały pogłębić ten temat, będą chciały powiedzieć może o swoich doświadczeniach. Zwłaszcza, że wydaje się, że w obecnych czasach zarówno dostęp do terapii, on może nie jest jakoś łatwy, bo kolejki są bardzo duże, natomiast świadomość terapii jest bardzo, bardzo duża i młodzi ludzie w takim trochę przeciwwadze do pokolenia osób, nie wiem, 40, może 50, 60-letnim, szukają tego wsparcia. Są bardziej świadomi tego, że można takie wsparcie uzyskać, więc mam nadzieję, że ten temat taki nie do końca może poznany jeszcze, jak neuroróżnorodność też będzie, wybrzmi na tych naszych spotkaniach i zachęci osoby do przyjścia i podzielenia się też swoim doświadczeniem.
1: Są też takie głosy, które mówią, że żyjemy w takich czasach, kiedy za mocno jesteśmy przeterapeutyzowani, to znaczy uważamy, że każdy problem rozwiąże terapeuta albo ze wszystkim trzeba iść do terapeuty i zamiast szukać pomocy u bliskich, u przyjaciół albo w jakichś takich grupach wsparcia, to od razu idziemy do specjalisty. Nie wiem, co ty na ten temat uważasz, czy rzeczywiście tak jest, czy może warto jednak postawić na taką profilaktykę, to znaczy budować grupy osób, wspólnoty o wzajemnych zainteresowaniach, wrażliwości, wzajemnych tematach. I tak właśnie, tak mi się to kojarzy z tymi pokazami filmowymi, no bo tutaj też jest szansa na to, żeby zbudowała się jakaś taka wspólnotka, grupka osób, które być może będą chciały się potem i dalej spotykać i dyskutować o filmach, a tym samym też coś brać dla siebie. Coraz więcej w Opolu powstaje klubów dyskusyjnych, książkowych, i to nie tylko w bibliotekach, ale wiem, że też indywidualnie w domach ludzie się spotykają i rozmawiają o literaturze i bardzo często mówią, że to są tak fascynujące rozmowy. No a tutaj jeszcze dodatkowo jest psycholog czy psychoterapeuta, który może rozwikłać różne wątpliwości, ale też zaproponować jakąś wiedzę, jakieś konkretne rozwiązania, podzielić się, też powiedzieć, jakie są możliwości, na przykład terapeutyczne albo systemowe.
0: Ważne, że o tym wspomniałaś, bo ja pochodzę z Kuszborka i tam dyskusyjny klub filmowy przed wielu laty był, akurat filmowy. I teraz bardzo, bardzo się cieszę, bo od niedawna kino w Kuszborku reaktywuje taką formę spotkań z ludźmi, więc wokół filmu to jest właśnie pretekst do rozmowy, do spotkania. Jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy społeczeństwem, czy młodzi ludzie są przeterapeutyzowani, można mówić, można spojrzeć na to w ten sposób, że faktycznie zaciera się też granica między takim swobodnym sposobem rozmowy, tylko bardzo dużo określeń, psychologizujemy czasami, że bardzo, bardzo dużo określeń jest jakoś wokół tego. Ta świadomość młodych osób na pewno jest inna niż świadomość osób właśnie dojrzałych. Natomiast wydaje mi się, że szukanie pomocy, każda forma szukania pomocy jest ważna i to jest istotne. Natomiast faktycznie tworzenie takich wspólnot, grup czy osób, które mogą się wokół jakiegoś przedsięwzięcia spotkać, jest bardzo istotne. Dlatego, że to, co jest czynnikiem w ogóle leczącym i też czynnikiem profilaktycznym, jest wspólnotowość, jest grupa, są ludzie, jest wsparcie społeczne i ważne, żeby o tym nie zapominać. I wydaje się, że młodzi ludzie bardzo tego potrzebują, więc te kluby, które się tworzą, czy one są wokół planszówek, czy wokół jakiejś idei. Wydaje się, że to jest bardzo ważne. Jednym z filmów będzie też film Łukasza Rondudy, Powiedz mi, co czujesz, i tam jest przedstawiona para młodych, dorosłych, którzy radzą sobie, próbują sobie radzić doświadczeniami ze swoich domów rodzinnych, z takim tematem właśnie kryzysu związanego ze zdrowiem. I ten motyw koncentrowania się wokół obszaru zdrowia psychicznego, wokół szukania pomocy, też poprzez sztukę, bo tam jest też element wyrażania emocji poprzez sztukę jest bardzo wyeksponowany i pokazany. Więc wydaje się, że to też jest jakiś kierunek i te filmy są już we współczesnym kinie polskim też poruszane.
1: Gdzie można znaleźć informacje o tym projekcie?
0: Profil fundacji na Facebooku, Fundacja Liberta, Fundacja na Rzecz Psychoterapii i Fundacja na Rzecz Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego lub na naszej stronie internetowej www.libertaopole.pl.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A teraz o choreografii, o potencjale także tańca, który buduje przestrzenie inkluzywne. W studiu już dr Anna Królica, adiunktka w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka wielu książek, sztuki do odkrycia, szkice o polskim tańcu, pokolenie solo, choreografowie w rozmowie z Anną Królicą, ale jest też kuratorką i redaktorką albumu Nienasycenie spojrzenia, fotografia tańca. Także do najważniejszych jej projektów kuratorskich należą Festiwal Tańca Współczesnego, Pamięć Miasta, Róbmy Miłość, a nie Wojnę. Mówię po to, żeby pokazać, jakie działania społeczne, edukacyjne, krytyczne i badawcze podejmujesz, bo też tak bardzo szeroko na taniec współczesny i na współczesną choreografię patrzysz. To może najpierw, gdybyśmy tak miały zdefiniować, czym jest taniec współczesny, czym jest choreografia, czy to jest to samo, czy to jest co innego, jak dzisiaj na to patrzeć i definiować?
2: Tak, dziękuję za to pytanie, bo ono często powraca, właśnie szczególnie kiedy zaczynamy mówić o tańcu czy o choreografii, bo najczęściej potrzebujemy mieć jakąś definicję, od której możemy się odbić. W praktyce posługujemy się tymi pojęciami zamiennie, chociaż mam wrażenie, że współcześni artyści działający właśnie w tańcu współczesnym wolą to określenie choreografia albo nawet nowa choreografia, które sugeruje, czy nowy taniec, który sugeruje właśnie takie nowe spojrzenie, taki nurt awangardowy w myśleniu o tańcu i zazwyczaj, jeżeli będą posługiwali się tą formułą właśnie nowej choreografii, nowego tańca, to możemy spodziewać się spektakli, które nie tylko proponują, albo raczej rzadko będą proponowały właśnie taki czysty taniec, gdzie zobaczymy układ kroków, właśnie kompozycji ruchowych do muzyki i to myślę, żeby była taka najprostsza definicja i najszersza tańca. Choreografii w jakimś sensie też, ale właśnie ta nowa choreografia jest czymś, co tak wydaje mi się najbardziej teraz frapuje i to krytyków, i to środowisko taneczne, bo ona jak gdyby wychodzi poza to, co najczęściej spodziewamy się, kiedy myślimy, że pójdziemy na spektakl taneczny, czyli to, co byłoby kiedyś niedozwolone w spektaklu baletowym, czyli użycie słów, użycie jak gdyby historii współczesnych dotyczących społeczeństwa, że tego w tym świecie tanecznym, takim kanonicznym, klasycznym, już jak gdyby w taniec współczesny jakby trochę odrzuca, trochę z tym negocjuje, próbuje znaleźć nowe ścieżki i nowe sposoby mówienia o fizyczności, o relacji do ciała, do historii tańca też, że taniec jest często mocno też taki autoreferencyjny.
1: W tym roku, we wrześniu, odbywała się opolska scena tańca w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Jakie trendy zauważasz na festiwalu?
2: Ja rzeczywiście mam przyjemność oglądać opolską scenę tańca już od wielu lat. Właściwie chyba byłam na pierwszej edycji i tak zostałam z tym wydarzeniem, bo ono ma rzeczywiście bardzo wysoką jakość. I przyglądając się jakby tym spektaklom, mam wrażenie, że też kuratorowi, czyli Januszowi Orlikowi, chodzi o to, żeby pokazać, nie wiem, czy całą paletę tego, co oferuje taniec współczesny, ale na pewno większą jej część, czyli począwszy od zaproszenia Teatru Klucz, który jest teatrem inkluzywnym, chociaż wiem, że Janusz nie lubi tego, żeby tak to określać, ponieważ traktuje to jako po prostu uczestnika życia tanecznego, uczestnika życia teatralnego, ten zespół, ale on rzeczywiście jest, jakby figuruje i reprezentuje ten obszar, czyli tego tańca ze specjalnymi potrzebami i artystów, którzy proponują alternatywną motorykę i to jest jakby jeden obszar, ale...
1: Tak jeszcze tylko wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że być może także to słowo inkluzywne odziera z estetyki i z powagi tę formę teatru, ponieważ może konotować takie skojarzenia z tańcem czy ze spektaklem terapeutycznym.
2: Tak, ale to chyba właśnie faktycznie jest taki też taka cała dyskusja już wiele lat trwająca i w teatrze, i w tańcu, którym jakby próbuje się pokazać, że ten taniec osób ze specjalnymi potrzebami jakby jest po prostu tańcem artystycznym i że odcinamy się trochę od tego myślenia, że on może służyć terapii, bo tego nie wiemy, nie taki jest jego cel. I jakby z tą perspektywą walczą też artyści za granicą, znani, taki jak Kanduko Company, czy twórczość wcześniej Raimunda Hoge, że jak gdyby ci twórcy wszyscy bardzo nie chcieli, żeby ich wrzucać do takiego worka z napisem sztuka jako terapia, tylko żeby dostrzec tą propozycję artystyczną, którą oni przygotowują. Więc zaczęłam akurat od tych awangardowego spojrzenia na scenę tańca, ale jakby w tej propozycji opolskiej sceny tańca jest rzeczywiście dużo różnych kontekstów, bo na przykład twórczość Sylwii Gribaudi i na przykład w tym roku była też Aleksandra Bożek-Muszyńska, to tak fajnie też zestawił Janusz zagraniczną twórczynię i polską twórczynię, które w podobny sposób działają na performatywnych narzędziach, zapraszając do współpracy publiczność, nie w sposób nachalny, ale w sposób przyjemny i taki taktowny, ale ta publiczność rzeczywiście jest istotna. Gdyby nie chciała zabrać głosu, gdyby nie chciała się włączyć, to ten spektakl nie miałby sensu. Więc jakby tutaj jest takie myślenie awangardowe, trochę pokłosie lat 60. i twórców związanych ze Stanami Zjednoczonymi, z Nowym Jorkiem, którzy... W manifestie Yvonne Rainer mówiła, odrzucała różne kategorie, między innymi kategorie aktora gwiazdy, kategorie kultu sprawności fizycznej, perfekcjonizmu w tańcu. I jak gdyby zostawał taki absolutny minimalizm, jakby odrzucało się wszelkie oczekiwania publiczności, która przychodzi na spektakl. I myślę, że właśnie taka twórczyni jak Sylwia Gribaudi, ale nie tylko, jest jakby należy do takiej grupy choreografów, choreografek, konceptualistek, które nawiązują trochę do działań właśnie tych nowojorskich twórczyń z lat 60., ale już jakby w tej bardziej współczesnej wersji, właśnie odrzucając też koncepcję powiedzmy takiego baletowego, idealnego ciała, też grający z tą konwencją, ponieważ Sylwia Gribaudi, mimo że teraz dialoguje z tradycją baletu, ma wykształcenie baletowe również, obok tego współczesnego tańca i innych technik, ale to, co proponuje, to właśnie taką grę, wyszukiwanie różnych, wykorzystywanie i wyłuskiwanie różnych sytuacji, gra z metaforą, czy z takim kontekstem meta, wykorzystywaniem właśnie pewnej wiedzy, którą już wiemy o tańcu, żeby ją trochę przesunąć na tych trajektoriach, jakby pokazać w innym kontekście. Więc tutaj takie spektakle konceptualne, które częściowo będą się odnosiły do pewnych tradycji, może tego spektaklu nie było na opolskiej scenie tańca, ale jest na przykład ciekawy, myślę sobie tu o Święcie Wiosny Javiera Leroy'a, też choreografa konceptualisty, który sam wchodzi w rolę jakby dyrygenta i pokazuje ruch dyrygenta, ruch muzyków jako choreografię. Czyli takie ciekawe zabiegi, właśnie chwytliwe, takie dość... pokazujące właśnie zupełnie inne myślenie o tańcu i o ruchu niż znamy, czyli nie mamy tancerzy, którzy będą dla nas tańczyć, mamy muzyków, którzy też wykonując swoją pracę poruszają się i to dla Leroy'a jest właśnie ciekawą zmianą perspektywy. Więc obok tego właśnie konceptualnego tańca też były spektakle oparte na czystym ruchu, które pokazywały właśnie choreografię z pewną koncepcją. Gdzieś tam nawet pojawiały się też wątki narracji opartej na słowie, która troszeczkę kontekstualizowała te działania. Więc na pewno to by była jakby ta kategoria jakby teatru opartego na czystym tańcu nadal, czy tańca opartego na czystym tańcu, on nadal istnieje, tak samo jak teatr tańca jest nadal formą, która rozwija się i działa. I to wtedy byłby taniec i spektakle oparte bardziej na takiej teatralnej strukturze, ale gdzie głównym środkiem przekazu i komunikacji jest jednak ciało, a nie samo słowo. Myślę, że można by mówić też o spektaklach opartych na nowych technologiach i w tym roku mieliśmy tutaj immersyjne rewelacyjną wystawę w realizacji Woszczyńskiego i zespołów tancerzy, kolektywu zaproszonego do pokazania jakby tego typu działań. Były też choreografie, które wybierały sobie jeden konkretny idiom, czyli idiom cielesny, czyli w przypadku Sakowicza będzie to ruch bioder, który ma wzbudzić pożądanie, czy ma wzbudzić zainteresowanie, wywodzący się też z tańców latynoamerykańskich i tutaj też odnoszący się trochę do takiego archiwum, czy ciała właśnie tancerza jako archiwum, czyli archiwum, które mieści w sobie różne techniki tańca, które składają się na profesjonalizm taneczny. Tutaj właśnie Sakowicz, który kiedyś tańczył przez 10 lat właśnie w tańcach towarzyskich, odwołuje się do tej tradycji, pokazując też jej trochę niedocenianą stronę. Zresztą też w wielu spektaklach ten akcent pojawia się. Poza takim idiomem właśnie opartym na tym ruchu bioder, który można różny sposób kulturowo kontekstualizować, były też spektakle oparte na chodzeniu i jakby pokazywaniu w godzinnym spektaklu, co to znaczy chodzić, jak to jest przemieszczać się, jakie krajobrazy temu towarzyszą, więc wcześniej też na przykład Sakowicz miał spektakl jumpcore oparty na skoku, więc jakby są takie spektakle, które wybierają bardzo konkretną czynność i pokazują ją w szerszym aspekcie, jakby najpierw budując konstrukcję, czym to jest, aby potem to zanegować i zdekonstruować, albo wrzucić zupełnie inny kontekst. Są też spektakle, ich chyba nie doświadczyłam na opolskiej scenie tańca, ale bardzo ciekawe jest taka grupa spektakli, która odnosi się do zwrotu archiwalnego, czyli do spektakli nawiązujących do tradycji, do historii tańca, która zajmuje się rekonstrukcjami i przepisaniami tradycyjnych czy kanonicznych choreografii, a często też bazując na tym, żeby pokazać, co zmieniło się w odbiorze tym dawnym i tym aktualnym. I też ważny nurt, który do tej pory istniał na opolskiej scenie tańca, to spektakle dla dzieci, czasami spektakle dla najnajów. W tym roku był pokazywany spektakl Poruszony Las Olsztyńskiego Teatru Tańca i to jest niesamowita przygoda. Myślę, że nie tylko najnaje, ale też osoby dorosłe mają dużą przyjemność uczestniczenia w tym. Zresztą ten spektakl jest takim zaproszeniem właśnie nie tylko samych dzieci, ale często też dzieci z opiekunami i tak jakby budowaniem dzięki takim spektaklom relacji z rodzicem, relacji z opiekunem. W tych spektaklach właśnie nie ma takiej konkretnej fabuły do przekazania dzieciom, nie jest to żadna inscenizacja bajki, tylko świat oparty na doznaniach, na doświadczeniu, gdzie mogą poczuć różne rodzaju materiały, różnego rodzaju tkaniny, mogą pobawić się kłębkiem włóczki, czy zobaczyć, jak ten świat się zmienia, bo też w trakcie spektaklu tworzona jest taka przestrzeń lasu, właściwie ten koncept poruszonego lasu to zaproszenie dzieci do przestrzeni, w którym oglądamy las o poranku, w połowie, jakby w środku dnia i na wieczór, kiedy tam pojawiają się takie ciekawe świetliki. Także ta przestrzeń też spektaklu dla dzieci, choreograficznych spektakli jest też w Polsce szczególnie teraz takim mocnym punktem i bardzo dużo zainteresowania przywołuje, okazuje się, że te spektakle mogą zmienić trochę swoją formułę, to znaczy coraz częściej włączają dzieci, odchodzą od takiego jasnego podziału w teatrze, który znamy, że jest scena i widownia, tylko dążą do tego, żeby dzieci, które prawdopodobnie mniej niż dorośli rozumieją te wszystkie konwencje teatralne, że to jest świat umowny na scenie, bardzo często są na tyle zafascynowane kolorami, narracją, że chcą wejść do tego świata, chcą tego dotknąć, chcą tego poczuć. I tą koncepcję jakby wydaje mi się, że choreografowie współcześni i reżyserzy zauważyli i w związku z tym rzeczywiście wprowadzają takie elementy, że dzieci mogą przekroczyć tę rampę i mogą włączyć się do świata, który jest stworzony na scenie i są tam często przewidziane dla nich różne gry i zabawy, żeby one mogły poczuć się swobodnie w tej przestrzeni. No i też pracujemy z tym, co może część z nas pamięta z naszego dzieciństwa, że teatr był też takim miejscem, że często słyszeliśmy, że właśnie nie wolno wchodzić na scenę, a tego nie można robić. Więc jakby tutaj staramy się wprowadzić zmianę społeczną, że raczej można dotykać, można wejść na scenę, można, nie wiem, pociągnąć za ucho jakąś maskotkę czy jakąś kukłę siedzącą, że jednak ten świat jest bardzo otwarty i dla dzieci, dla ich przeżyć i chcemy, żeby one też czuły się dobrze w tym świecie. No i to jest też tak taka właśnie duża, duża zmiana, że pojawiają się te spektakle i dla najnajów, dla najmłodszych dzieci od 0 do 3 i do kolejnych jakby grup wiekowych, tak żeby też proponowany materiał był adekwatny z możliwością koncentracji i żeby te spektakle jednak miały też jakiś ukryty aspekt edukacyjny.
1: Jak można przekonać rodziców, nauczycieli do tego, żeby chodzili ze swoimi dziećmi, ale też i sami na spektakle tańca, czy też na szeroko rozumianą choreografię?
2: Właśnie myślę, że jeśli sporo dzieci zasna takiego teatru właśnie jak Poruszony Las, to poczują, że rozumieją ten teatr oparty właśnie nie na wielkich tytułach, wielkich narracjach, tylko na przeżyciu, na doświadczeniu. I ten teatr, w którym nie zawsze te umiejętności rozumienia, opowiedzenia, co dokładnie się stało, będą tymi najistotniejszymi, żeby coś zrelacjonować na zasadzie opowiedzieć jakąś fabułę, tylko właśnie to, co przeżyliśmy, to, co poczuliśmy, jak się mogliśmy z nim, czy zrelaksować, czy jak wejść właśnie w ten świat wykreowany. Więc jedna sprawa, myślę, że byłoby cudownie, gdyby dzieci od początku jakby obcowania ze światem kultury i nauki miały możliwość uczestniczenia w spektaklach właśnie tych choreograficznych dla dzieci, bo to wyrabia pewną i umiejętność jakby odnalezienia się w tym świecie, ale też przyzwyczajenie. Oczywiście byłoby cudownie, gdyby nasze społeczeństwo było właśnie bardziej świadome swojego ciała i myślę, że to też się dzieje, że mamy teraz taką szeroką ofertę jogi, różnych pilatesów i różnych takich zadań i zajęć, które wspierają nasze ciała i pokazują relacje wobec ciała. No i w związku z tym ciało staje się dla nas też bardziej zrozumiałe także w przekazach scenicznych. Jesteśmy z tym bardziej oswojeni. Myślę, że teatr tańca jest takim teatrem mocno angażującym i też budującym wspólnotowość. Czasami jest dość niezwykły w sensie takim nieprzewidywalności, może być zaskakujący, może być właśnie bardzo performatywny. Myślę, że jest taki, jest dla osób, które lubią coś, co wymyka się trochę takim zastałym formom, że to jest taki teatr bardzo awangardowy jednak, ten najbardziej taki nowoczesny, tak bym powiedziała, więc on automatycznie musi wciągać osoby, które poszukują czegoś, nowych doznań, nowych doświadczeń, ale myślę, że w rzeczywistości nie stawia oporu, nie stawia barier przed żadnego typu jakby widzem, ponieważ jest właśnie oparty na języku niewerbalnym, który ułatwia też wchodzenie i rozumienie tego świata opartego na komunikacji za pomocą ruchu.
1: Ale korzystając z takich form prezentacji, ruch, często też form improwizowanych, młody człowiek i człowiek jako taki jest w stanie nauczyć się różnych kompetencji kluczowych, czyli no, na przykład improwizacji, rezyliencji, odporności na stres, poczucia wspólnoty. Badania też dzisiaj mówią o tym, że neurony lustrzane, czyli to, co odbijamy, może ucieleśniać to wszystko, co się dzieje na scenie, więc jeśli widzę, że ktoś jest nieśmiały i walczy z tą swoją nieśmiałością, jest odważny, przekracza też jakieś progi dostępności swojego ciała, powoduje, że ja też się zakorzeniam w swoim ciele i to moje ciało także dostaje jakieś informacje, tym samym to zachowuje. W podobnej sytuacji będę w stanie w jakimś stopniu tę historię odtworzyć i być może pomoże mi to rozwiązać jakiś problem, albo nawet nauczy mnie to jakiegoś myślenia kreatywnego.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że właśnie taniec ma bardzo wiele aspektów pozytywnych, takich prospołecznych, właśnie prowspólnotowych i one się bardzo szybko aktywizują w nas. Tak jak mówiłaś, rzeczywiście podczas oglądania spektakli nasze ciało odbiera to wszystko, co się dzieje i współuczestniczy, nawet jeżeli do końca nie mamy tego świadomości, ale myślę, że to w ogóle są to tak ciekawe spektakle właśnie oparte na właśnie takiej wrażliwości i potrzeby doświadczania, czego nie, właśnie ten brak konkretności czasami, który jakby zawarty jest w słowie, który zawarty jest w narracji opartej o jakby przyczynowo-skutkowe powiązania, powoduje, że jest jakby większa otwartość, że możemy w tym wszystkim uczestniczyć, że widz nie musi czuć się taki zahukany jakoś, czy nie musi czuć tej presji, że jakby ma tą możliwość przeżycia spektaklu i czy to jest bardzo ważne. I wiem, że w środowisku tańca bardzo dużo mówiono, że właśnie to rozumienie spektaklu nie jest takie najważniejsze, że jakby ten aspekt jest jakby drugoplanowy, a ważniejsze jest przeżycie, doświadczenie. I myślę, że to ma rację bytu, ale są właśnie różne gatunki tańca i spektakli tanecznych i czasami na co i każdy z nich czasami wymaga też innych kompetencji, ale generalnie myślę, że jest to taki świat, który jest bardzo otwarty dla widza.
1: Świadomość na swoje ciało ma też takie znaczenie antystresowe, bo to jest bycie tu i teraz, mindfulness bardzo szeroko rozumiane i wydaje się, że w takim świecie przebodźcowanym, gdzie jest bardzo dużo różnych informacji, ten powrót do ciała, do takiej obecności, do takiej świadomości, jakie są procesy, co mnie porusza, co chcę zrobić z moim ciałem, co mi ciało mówi o mnie, jak ja się czuję, czego potrzebuję. Te potrzeby też są niezwykle istotne. I to wszystko spektakle choreograficzne mają. Rozmowy, które są po spektaklach na polskiej scenie tańca, pokazują, że mnóstwo osób pyta o właśnie te potrzeby ciała. Przychodzą o polanie i stawiają bardzo dużo pytań, bo to też uczy ciekawości. Dzisiaj ta ciekawość, wzbudzanie tej otwartości ciekawości też wydaje się być bardzo ważne.
2: Dokładnie. Myślę też, że wolność jest takim poczuciem, że od samego początku taniec współczesny odwoływał się do takich wartości jak właśnie uwolnienie ciała z różnych konwencji i uwolnienie właśnie z pewnych oczekiwań, nakazów. Więc w związku z tym bardzo łatwo odnaleźć jakby w tych przestrzeniach taką naprawdę niesamowicie twórczą energię i działania właśnie tych choreografów, którzy pozwalają sobie właśnie na takie niekonwencjonalne połączenia, że jakby lubią eksperymentować, lubią różne rzeczy sprawdzać i rzeczywiście też odnoszą się do tego, do fizyczności, która, czy to jeżeli samemu się praktykuje, właśnie zapewnia nam taki relaks i takie lepsze czucie się w naszym ciele. Myślę, że są też spektakle, które pozwalają widzom włączyć się i też na scenie to przeżyć razem i czasami nawet poprzez zwykły, nie wiem, uścisk dłoni z sąsiadem, czy jakiś inny, jakaś inna interakcja cielesna powoduje takie nowe doświadczenie, że my często okazuje się w tym życiu społecznym nie mamy tego tak dużo, mimo że moglibyśmy i że nasza kultura tego wymaga, jak gdyby do dobrego samopoczucia. Tu faktycznie można mieć dwa typy podejścia. Z jednej strony można wierzyć, że teatr jest intuicyjny i jednak uczęszczając do teatru uczymy się po prostu poprzez doświadczenie, jak rozumieć ten świat i to jest, to się na pewno zgadza. Ale możemy też wyuczyć ludzi właśnie tego, w jaki sposób patrzeć, w jaki sposób dostrzegać, w jaki sposób odbierać sztukę i może wtedy szybciej pewne kompetencje się rozwijają. Jak gdyby jest taki kierunek jak pedagogika teatru, pedagogika tańca, która wspiera ten proces właśnie szybszego uczenia i zwracania uwagi na różne aspekty. Uwagi na elementy te podstawowe, które mają miejsce, czy które muszą zostać użyte w spektaklu, czyli zwrócenie uwagi na muzykę, na scenografię, na grę aktorską, na choreografię, na dramaturgię, ewentualnie na tekst, na pomysł i to, w jaki sposób te rzeczy ze sobą się łączą, czy właśnie unikają jakiejś koneksji, to pozwala też wyrobić sobie pewną wrażliwość i bardzo szybko wyczuć właśnie, poczuć, czy też zauważyć, co się dzieje w danym spektaklu, co jest najistotniejsze, jakby dostrzegać te walory. Myślę, że w tańcu współczesnym rzeczywiście ta odwaga jest potrzebna, bo w bardzo wielu aspektach jakby ten teatr rzeczywiście odnosi się do skojarzeń i pracy właśnie z własną wyobraźnią, z własnym umiejętnościami interpretacji.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Matko.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Joanna Matlak, to jest program O Matko. Dzisiaj o bardzo ważnych zagadnieniach, bo o higienie cyfrowej, o tym jak świadomie korzystać z mediów społecznościowych, z nowych technologii, o tym czym jest cyberprzemoc albo cyberzaburzenia, o tym jak zachować zdrowe proporcje między życiem online a życiem offline. I tę niełatwą tematykę podejmują panie Agnieszka Ciszkowska, socjolożka i pani Magdalena Engelbrecht, psycholożka. Obie panie działają w ramach fundacji pod bardzo ładną nazwą Dbam o mój zasięg. Tak jest plan na dziś. Jesteśmy do godziny 23. Zapraszam serdecznie.
0: O matko!
1: I tak jak Państwu obiecałam, ze mną w studiu są już panie z Fundacji Dbam o mój zasięg. Pani Agnieszka Ciszkowska, socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor operacyjna tejże fundacji. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Serdecznie.
1: I pani Magdalena Engelbrecht, psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, trenerka fundacji.
3: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Naszym słuchaczom tylko wyjaśnię na początek, że 6 i 7 października w Opolu w galeriach Solaris i Karolinka miały miejsce warsztaty edukacyjne dla młodzieży i one były poświęcone temu, aby świadomie korzystać z nowych technologii i były też poświęcone tematowi higieny cyfrowej. I te wydarzenia właśnie organizowano wspólnie z paniami, z fundacją Dbam o mój zasięg i były skierowane do uczniów szkół podstawowych, to były klasy 7-8 i uczniowie klas 1-2 szkół ponadpodstawowych. I tak sobie pomyślałam, temat niezwykle ważny i będzie jeszcze bardzo aktualny przez następne lata i właściwie ciągle będzie się rozwijał, bo tak jak się rozwijają nowe technologie, tak ten temat higieny cyfrowej i w ogóle tego, czym są nowe technologie, jak wpływają na nas,

0: żeby tak naprawdę trzymać ster i działać świadomie, żeby nie stało się tak, że ta nowa technologia przejmie za nas możliwość kontroli. Mówimy o tym, jak korzystać w sposób odpowiedzialny, czyli taki, który spowoduje, że nie będzie to wpływało negatywnie na nasze zdrowie. I my tak tą higienę cyfrową rozumiemy. Jak mówimy, rozmawiamy z młodzieżą o zdrowiu, to rozszerzamy to zdrowie na kilka filarów, na kilka aspektów. Wspominamy o zdrowiu fizycznym, tym naszym somatycznym, ale również o zdrowiu psychicznym, społecznym, czyli o relacjach, które bardzo ważne, a często niestety przez świat cyfrowy troszkę zaniedbywane, jeśli chodzi o te relacje bezpośrednie. I mówimy też o świecie wartości, czyli tym zdrowiu duchowym. Wspominałem o tym, że to korzystanie odpowiedzialne zaczyna się w zasadzie od momentu, kiedy się przebudzimy, do momentu, kiedy ten dzień upływa, idziemy spać, kładziemy się na odpoczynek. Więc tak, temat niezwykle ważny. Nie da się powiedzieć, że nowa technologia jest zła. Nie możemy tego zatrzymać, musimy za tym podążać, ale w sposób świadomy,
1: odpowiedzialny. I nauczyć się mądrze korzystać.
0: Dokładnie.
1: Ja kiedy sobie czytam w ogóle o tej tematyce, to tak się zastanawiam, czy to my kierujemy, sterujemy tą technologią, czy ta technologia już trochę steruje nami, pani Agnieszko.
2: No niewątpliwie mamy wpływ na to, jak będziemy wykorzystywać nową technologię, natomiast musimy pamiętać o tym, że nowe technologie są tworzone nie tylko przez, albo inaczej, koncerny technologiczne zatrudniają neurobiologów, psychologów, którzy doskonale wiedzą, jakie mechanizmy psychologiczne wykorzystywać, żeby na przykład dłużej korzystać z danej aplikacji. Więc o tym
1: są programowane.
2: Dokładnie. Dokładnie. One są wręcz programowane i między innymi też o tym mówimy właśnie na tych naszych warsztatach w centrach handlowych, żeby młodzieży pokazać, że te mechanizmy są, że to nie jest tak, że jeśli oni faktycznie wpadają w takie scrollowanie, że to jest ich wina. To nie jest ich wina, to jest kwestia tego, że po prostu dany mechanizm działa, że aplikacja działa, że ten, który wymyślił ten mechanizm, po prostu miał rację. Natomiast wpływ mamy, my jako dorośli możemy jakby dawać dobry przykład. Trochę przerażające jest to, że jak pytamy na takiej sali, gdzie mamy 300 dzieciaków i pytamy, kto ma w domu zasadę, że przy wspólnym posiłku
1: nie używamy telefonu.
2: Mhm. Jeśli zgłosi się połowa, to jest super. No i teraz to nie jest kwestia dzieciaków. To jest kwestia nas, rodziców, dorosłych, którzy po prostu muszą dawać ten przykład. Dzisiaj na sali usłyszałyśmy, bo zaproponowałyśmy, żeby sami przyszli do domu i powiedzieli, dobra, mamo, tato, słuchajcie, dzisiaj jemy kolację bez nowych technologii, bez telefonu. Jeden chłopak mówi, a proszę pani, tata by się nie zgodził. Przecież to jest ewidentnie wskazanie, że to właśnie nie tylko młodzi. My nie możemy się na nich uwiesić i powiedzieć, ej, to jest wasza wina, bo za dużo korzystacie. Nie, my musimy spojrzeć na siebie, dawać im dobry przykład, ale przede wszystkim pamiętać, że te aplikacje, te nowe technologie są projektowane w taki sposób, żebyśmy byli tam jak najdłużej.
1: Może tak zdradzę trochę kulis, bo tutaj przed rozmową nawet miałam rozmowę z koleżanką redakcyjną, która właśnie też mi pokazała to, o czym pani mówi, czyli to, że młodzież, nawet dzieci czasami już zupełnie bardziej świadomie podchodzą do tematu i nawet jeśli chciałyby wdrożyć jakiś zdrowy nawyk typu nie używamy telefonu przy stole, to już z dorosłymi jest nawet problem. Czyli no właśnie, żebyśmy dzisiaj, nie chcę demonizować absolutnie, prawda, ale też młodzież, tutaj chyba szczególnie wydaje mi się trzeba jednak zwrócić uwagę na nich. Pani Magdalena.
0: Zdecydowanie tak, tutaj właśnie z tym takim naśladowaniem nas dorosłych, to często jak prowadzimy zajęcia z młodzieżą, to oni...
1: Jakby chodzi mi o to, że młodzież jeszcze się kształtuje, prawda? To nie jest jeszcze ukształtowana osoba, tylko tutaj można jeszcze coś wyrzeźbić, że tak powiem.
0: Tu jeszcze można coś wyrzeźbić, tak, właśnie jakby dawanie dobrego przykładu, ja to tak sobie mówię często i przekazuję młodzieży, że nie przez wykład, a przykład, to jedna sprawa i nie w wieku 13-14 lat, tylko tak naprawdę od momentu, kiedy jest pierwszy kontakt z urządzeniem cyfrowym, ta pierwsza inicjacja taka cyfrowa. My też spotykamy się z rodzicami w szkołach rodzenia. Rozmawiamy z nimi, jak już te programy profilaktyczne wdrażać, na jakie aspekty zwracać uwagę. No bo tak jak rozmawiamy, no mówiłyśmy o tym, że tej technologii nie zatrzymamy. Tak, te urządzenia są, one się będą coraz bardziej rozwijać, więc to nie jest pytanie, czy dzieci będą korzystały z nowych.

0: tej technologii, tylko w jaki sposób. Mhm. To od nas, rodziców, zależy, jak my będziemy ich edukować, jak będziemy ich wspierać i jaki wzór będziemy dawać. Często właśnie jest taki zarzut, że no mama mi to bardzo dużo mówi, natomiast sama właśnie siedzimy razem, mamy obejrzeć film, mama z tatą w telefonie, ja pytam, mamo, oglądasz? Tak, tak, mama odpowiada, że tak, ale w ogóle nieobecna, tak? Mhm. Nie słuchamy się bardzo często, nie rozmawiamy. Natomiast tak, ta edukacja od najmłodszych lat.
1: Też ważna kwestia, jaki to jest autorytet później dla tego naszego dziecka, prawda? Które no, z jednej strony wymaga się od niego i egzekwuje pewnych rzeczy, a obrazek z drugiej strony jest zupełnie inny.
0: Dokładnie, ale też zaburzenie relacji, bo często właśnie no, taka sytuacja, siedzimy przy stole, najmłodsze dziecko w rodzinie nie ma jeszcze urządzenia cyfrowego, mama, tata mają, starszy brat, siostra ma. Oni zamiast wspólnej rozmowy siedzą z noskiem w ekranie, to dziecko czuje się no, takie odrzucone, troszkę zlekceważone. Czy ta sytuacja ze wspólnym oglądaniem telewizji, kiedy właśnie niby jesteśmy razem, a osobno. Nie słuchamy się bardzo często i tego czasu, który moglibyśmy pożytkować na takie wspieranie, pielęgnowanie tych relacji. Niestety te mechanizmy wciągają nas tak bardzo, że no mamy pokusę sięgania po telefon, zatrzymywania się nie na chwilkę, nie tylko sprawdzenie wiadomości, która może gdzieś ważna.
1: Albo tak przyszła. Chcemy tylko sprawdzić wiadomość, ale wciągamy się dalej.
0: Dokładnie tak.
1: A temat higieny cyfrowej to jest już temat powszechny, tak jak nie wiem, higiena snu albo zdrowe odżywianie, to już tak jest, czy jeszcze trzeba troszkę popracować nad tym?
2: Myślę, że trzeba cały czas nad tym pracować ze względu na ten rozwój technologiczny. Natomiast od 2 lat higiena cyfrowa z imienia i nazwiska wymieniana jest w podstawowych kierunkach edukacji przez Ministerstwo Edukacji, co jest bardzo ważne, bo dzięki temu my możemy docierać do szkół. Dzięki temu szkoły mają obowiązek mówić o tym i dbać o to, żeby o tej higienie rozmawiać z młodzieżą i z dziećmi. I tak jak Magda wspomniała o tych maluchach o szkołach rodzenia, to się może wydawać śmieszne, ale tak naprawdę bardzo często to nie młodzież, czy to nie dzieci wrzucają swoje zdjęcia do sieci, tylko robią to właśnie rodzice. Więc kwestia sharentingu, kwestia zgody w ogóle na to, czy dziecko chce być w tym internecie, to jest jedna kwestia, ale chciałabym jeszcze wrócić do tych zasad. To, co my zawsze mówimy rodzicom, zasady są dla wszystkich. Jeżeli zasady nie będą obowiązywały mamy i taty, to nie ma szans na to, że dzieci będą je przestrzegać. I to nie musi być taki po prostu jakiś rygorystyczny regulamin. To może być jedna zasada. To może zacząć od czegokolwiek, nie od 15 zasad naraz, tylko niech to będzie jedna zasada wspólnego posiłku i odłożenia telefonu. Ja wróciłam z wakacji rodzinnych i sama mam 5-letnią córkę i w hotelu takim rodzinnym była masa dzieciaczków. No to moja córka była jedynym dzieckiem, które przy stole podczas posiłku nie miało ze sobą telefonu bądź tabletu. Tam były dzieci, które nie potrafiły jeszcze same siedzieć, a miały już przed nosem tablet. I to jest kwestia tego, że nam jest po prostu dorosłym, bywa wygodniej, żeby dziecko zjadło, no to ogląda bajkę i po prostu dajemy mu jeść, tak nieświadomie, natomiast no to wpływa na jego przyzwyczajenia, na jego, jakby te mechanizmy są wykorzystywane nawet u takich małych dzieci.
1: I chyba zwłaszcza też jeśli chodzi o te małe dzieci, takie do lat 3, prawda? Bo tyle się słyszy, żeby jednak te ekrany nawet nie tyle ograniczać, tylko żeby po prostu ich nie było.
2: Tak,
1: po
2: tak,
1: prostu,
2: tak,
1: żeby
2: tak.
1: Ich nie było.
0: Do 2-3 roku życia tak naprawdę to jest ten czas, kiedy dziecko doświadczając zmysłami, dotykając, smakując, widząc, wąchając, najwięcej rozwija połączeń neuronowych, tam najwięcej synaps się tworzy i to jest taki okres, który już się nie powtórzy. To, co się rozwinie do 2-3 roku życia, potem możemy jakby pielęgnować, rozwijać i próbować gdzieś tam w elastyczny sposób modyfikować, natomiast to jest ten najlepszy czas. Urządzenia ekranowe nie dają takiej możliwości. One jakby powodują to, że dziecko nie doświadcza w ten taki efektywny, najbardziej efektywny sposób, co wiąże się z tym, że te synapsy nie będą się tak mocno rozwijały, co w konsekwencji przynosi potem problemy problemy w nauce, brak koncentracji, problemy z koncentracją, dokładnie tak. Tu jeszcze dodam do tego, co mówiła Agnieszka, właśnie mówimy o tym, że od najmłodszych lat, żebyśmy edukowali, pokazywali dobre wzorce. Natomiast ta sytuacja tutaj właśnie, że widzimy dzieci wszędzie, z telefonami, sytuacja przy jedzeniu, ale producenci akcesoriów różnego rodzaju dla maluchów od najmłodszych lat, jakże negatywnie wpływają też na kształtowanie tych nawyków. Widzimy teraz wózki. Wózki takie, no, nie wiem, nasze dzieci, jak były małe, mojej Agnieszki, no to jak woziłyśmy w wózeczkach, to miałyśmy takie pałąki, gdzie wisiały zabaweczki, takie, które można było nacisnąć, dźwięk właśnie wydawały, stymulowały. Natomiast teraz bardzo często jest tak, że na tym pałączku jest takie specjalne, przytwierdzone...
1: Taki statyw na telefon.
0: To tego nie widziałam, muszę powiedzieć. Podczas spaceru, tak, może nie zadawało pytań, jeżeli już mówi, a co to, tylko żeby było skupione. Rodzice często mówią, ale no przecież to film edukacyjny, że tylko, nie wiem, Świnka Pepa na przykład, tak? No nie o to chodzi. Ten spacer jakby powinien być tą interakcją z tym, co nas otacza, to co słyszymy, co widzimy. Co gorsza, ja osobiście właśnie ostatnio, będąc, odwiedzając swoją starszą córkę, która no, nie studiuje w Polsce, byłam przerażona, bo w centrum handlowym, oprócz tego, że mamy jeździły z wózeczkami, które posiadały te takie wysięgniki, uchwyty na telefon dla dziecka, od drugiej strony posiadały uchwyty dla telefon dla rodzica, dla mamy. Więc obustronna taka reakcja. No, nocniczki z takimi miejscami na tablecie. Jakie to jest negatywne kształtowanie tego nawyku, takiego już korzystania nieodpowiedzialnego z urządzenia cyfrowego.
1: To mamy poważnego przeciwnika tak naprawdę, ten smartfon, ten telefon.
2: Znaczy...
1: Ani jeszcze jest bardzo sprytny i ma inteligentnych twórców.
2: Ani smartfon, ani laptop, ani żadne, ani nocnik z tabletem, czy właśnie wózek samojeżdżący, bo też są już takie, czy kołyska, która bada, czy dziecko się wybudziło i czy włączyć mu kołysankę, czy nie. To są narzędzia. To są narzędzia w naszych rękach i naprawdę zależy od tego, jak my będziemy świadomie do tego podchodzić i w jaki sposób będziemy z nich korzystać. Telefon i nowe technologie mogą fajnie służyć dzieciakom. Mogą dzieciaki robić super rzeczy, mogą pomagać. My pokazujemy na przykład na tych naszych warsztatach przykład ostatniej zbiórki Łatwoganga. Przecież dzieciaki to po prostu wpadają w taką euforię, że pokazujemy im kogoś, kogo oni znają. Być może część z nich wpłacała i właśnie mówimy, słuchajcie, albo możecie scrollować treści, które totalnie nic wam nie wniosą, albo możecie, nie wiem, zorganizować zbiórkę na pandy w Chinach, no cokolwiek. Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia podejścia. Natomiast na nas, na rodzicach leży taki obowiązek, aby po pierwsze dbać o te relacje, czyli w tym domu, żeby był czas na rozmowę, bo to relacja jest czynnikiem chroniącym nasze dzieci przed wpadnięciem w jakiekolwiek tam kłopoty w świecie cyfrowym, czy też realnym, ale też o wpojenie im po prostu takich wartości, które powinny być podstawowe, empatii.
1: Zastanawiam, komu należałoby takie warsztaty w pierwszej kolejności przeprowadzić.
2: Znaczy, my jak pracujemy z dziećmi, z młodzieżą, pracujemy z nauczycielami, pedagogami i pracujemy z rodzicami. No to z tej triady rodzic jest najważniejszy. My już po 10 latach, 10 lat ma Fundacja Dbam o Mój Zasięg i wiemy, że to do rodzica musimy kierować główny nasz apel o tą uważność, o to, żeby te dzieci zaopiekować. I teraz uwaga, nie chodzi o to, żeby im zakazać, bo jeśli my im zakażemy, zabierzemy, to nic nie da. To będzie efekt tylko i wyłącznie zakazanego owocu i będzie jeszcze gorzej. Chodzi o to, żeby ich zapytać, co robią, na przykład pokaż mi tego Robloxa. Przecież jeśli my otworzymy się i poprosimy dziecko, żeby nam pokazało, w co gra, no to ono poczuje się jakby też przez tego rodzica zauważone. Więc nie zakazywać, tylko jakkolwiek włączyć się w to życie.
1: Spróbować trochę wejść do tego
2: świata? Tak, jak najbardziej. My mamy też właśnie w tych naszych warsztatach taki fragment, gdzie przekonujemy młodych, że oni mogą być ekspertem. No bo nie oszukujmy się. My się nie znamy na TikTokach już. Dziadkowie nie znają się, nie wiedzą, czym jest AI, nie wiedzą, że kotki skaczące po sobie, robiące gwiazdy niekoniecznie są prawdziwe. Więc zachęcamy młodych, żeby oni przyszli właśnie do rodziców, do dziadków i pokazali, mamo, tato, słuchaj, mogą szukać. Te rzeczy nie są tutaj w ogóle. Więc to jest kwestia jakby takiej dwutorowości. Mhm. Rodzic niech będzie otwarty na to, co dziecko w sieci kasie na takie właśnie, a młodzi jak nie do tego, żeby być ekspertami.
1: I sami, czy oni chętnie taką po takich warsztatach, co się...
0: Bywa różnie. Bardzo często na takie warsztaty przychodzą rodzice już bardzo świadomi. Tacy, którzy mają świadomość zagrożeń, chcą dowiedzieć się jeszcze więcej, jak wspierać, ale są też sytuacje takie, kiedy rodzice podchodzą i dziękują za taką nową wiedzę, którą nabyli, bo mówili, że nie byli świadomi. Oni myśleli, że to jest tak w ogóle, że dziecko nie chce, że nie słucha, że nie chce odłożyć tego telefonu, a nie mieli świadomi, że to nie do końca właśnie jest taki brak tej silnej woli, tylko mechanizmy, które tam działają, algorytm, który działa, powoduje to, że to dziecko nawet jak weźmie na chwilkę na telefon, żeby sprawdzić, co tam na grupie klasowej się wydarzyło, czy jest jakaś nowa informacja na Librusie, czy Wulkanie, dzienniku elektronicznym, mówię o dzieciach szkolnych, no to mają tą pokusę właśnie, że kolejne powiadomienie, informacja, że ktoś dodał post, no i właśnie. I to jest ta sytuacja, kiedy z minutki zostają na 15-20 na godzinkę.
1: Bo zastanawiam się, jakby w którym momencie rodzic potrzebuje tej wiedzy, czy to jest kwestia pewnej profilaktyki, że pójdę, uświadomię się, czy na przykład no, szukam pomocy, kiedy już jest czerwone światło i czerwony znak, kiedy dziecko już jest uzależnione, czy to można jakoś usystematyzować, czy po prostu, no, życie jest różne, więc bywa różnie.
2: Zapewne bywa różnie, ale no, profilaktyka jest najlepsza i całe działania Fundacji Dbam o Mój Zasięg są działaniami profilaktycznymi. Więc my staramy się dotrzeć w momencie, kiedy jeszcze się nic takiego nie dzieje, ale wiadomo, no, sytuacje są różne. My prowadzimy od 4 lat, mieliśmy piątą edycję naszych kolonii offline. Na 10 dni dzieciaki wyjeżdżają, zostawiają telefony i to nie jest kwestia detoksu, to nie jest kwestia takiego terapeutycznego obozu, bo to nie o to chodzi, nie? My po prostu pokazujemy im, że można grać w piłkę. Że można rysować, malować, robić super rzeczy.
1: Napisać list do mamy?
2: Tak, napisać list do mamy, wysłać pocztówkę. I jak mówimy często o tym, to właśnie na przykład u rodziców zapala się taka lampka, o, to taki detoks, nie? Bo to uzależnienie, taki detoks. No nie, to jest właśnie pokazanie tego, że można w inny sposób, że można zaopiekować te dzieciaki i słyszymy też takie głosy, no to jak przyjedzie raz, to nie wróci. No i to jest też nieprawda, bo mamy dzieciaki, które są z nami od samego początku i pytają, kiedy kolejny turnus, bo chcą, nie? Bo doświadczają takich fajnych rzeczy, więc tutaj kolejna kwestia, zagospodarowanie czasu naszemu dziecku i poświęcenie właśnie czasu na, nie wiem, planszówkę, poczytanie wspólne książki.
1: Czyli po prostu pokazanie, że bycie offline może być też atrakcyjne, ciekawe. No i tutaj ta kwestia tej dopaminy, tego mechanizmu nagrody, prawda, który uruchamia się w nas, kiedy skrolujemy, kiedy się dużo dzieje, kiedy jest kolorowo, szybko i ładnie, to może się okazać, że w tym świecie rzeczywistym jest równie przyjemnie.
0: Dokładnie. No właśnie dopamina, ten neuroprzekaźnik, który się wyzwala w momencie, kiedy coś przyjemnego nas spotyka, a takie scrollowanie mediów społecznościowych, bycie w tych mediach społecznościowych właśnie wyzwala tą dopaminkę. Tam jest taka nieprzewidywalność nagrody, bo czasami te treści, które oglądamy, które czytamy, to są treści przyjemne, czasami takie nie do końca i ta nieprzewidywalność, że nie wiemy, kiedy trafimy na treść taką dla nas przyjemną, a kiedy nastąpi ta negatywna, to wzmacnia tą pokusę bycia tam dłużej, tak? Utrzymuje nas na dłużej. Dodatkowo mówimy też, rozmawiamy z młodzieżą o tak zwanym FOMO, Fear of Missing Out. To jest ten taki lęk, że będę poza obiegiem, że coś mnie ominie.
1: Czyli w tym świecie wirtualnym wydarzy się coś ważnego, tak, coś wielkiego, a mnie tam nie ma.
0: Dokładnie, to młodzież nam mówi, tak, proszę pani, no bo tutaj na tej naszej grupie klasowej to często są dramy, tak? Oni tak to nazywają, że dramy, ja muszę wiedzieć, co się dzieje, żeby mnie nic nie ominęło. My im mówimy z kolei o tym, że przeciwieństwem do tego FOMO jest na przykład JOMO, czyli ten taki Joy of Missing Out, czyli to świadome i przyjemność bycia z tego, że jestem offline'owo, tak? Mm-hmm. I niektórzy właśnie świadomie, dbając o tą taką swoją higienę cyfrową, odkładają telefon, idą na spacer z psem. Świadomie, bez urządzenia cyfrowego. Niektórzy jakby wspomagają się właśnie taką możliwością wyłączenia powiadomień, czy właśnie trybu samolotowego, żeby w tym momencie dać sobie tam taką przestrzeń na doświadczanie, na reset, na odpoczynek.
1: A jak to zbudować? Bo wydaje mi się, że tutaj być może należałoby też zbudować pewne poczucie takiej wartości swojej, prawda, że nie muszę być w tej grupie, tam się dzieje coś okej, okay, ale może nie, że jestem ponad tym, ale mam jeszcze inny świat, który mnie też interesuje i wcale nie muszę tam być. Czy to się wiąże z tym, że dziecko musi mieć poczucie własnej wartości?
0: To poczucie własnej wartości bardzo idzie w parze z tym takim poczuciem i koniecznością bycia w grupie, czyli tą taką zaspokojenie potrzeby przynależności, tak? Ten świat online otwiera im te możliwości. Potrzeba przynależności, ale też taka potrzeba uznania i szacunku. Bycia akceptowanym. I często właśnie młodzież mówi, bo tak... W tym świecie online'owym, wie pani, w tych mediach społecznościowych, to częściej ktoś mi da lajka, czy napisze miły komentarz, nikt też mi powie tak po prostu bezpośrednio, że coś dobrego zrobiłem. I dlatego jest taka pokusa, żeby tam być, żeby publikować jakieś treści, żeby wzmacniać to uznanie, ten szacunek właśnie przez lajki, komentarze. Ale wiąże się to też właśnie z problemem, który pani wspomniała, z problemem porównywania się. I niektórzy mówią, ale daj spokój, nie porównuj się, po co ty się porównujesz? No to taka najprostsza recepta i wydaje się takie proste, ale w zasadzie niemożliwe do spełnienia. My wszyscy mamy taką naturalną potrzebę porównywania się i ona też daje nam wymierne korzyści. Bo często możemy się czymś zainspirować, zrobić coś nowego, tak? Zaczerpnąć jakąś informację i to nas wzmacnia, uskrzydla. Natomiast jeżeli my porównujemy się z innymi osobami w taki sposób, który działa na nas osłabiająco, no to zdecydowanie pogarsza to zdrowie psychiczne. My edukujemy młodzież, rozmawiamy i wskazujemy im dzisiaj na warsztatach też taki materiał filmowy, pokazywamy o tym, że to, co jest publikowane, szczególnie w mediach społecznościowych, to nie zawsze jest zgodnie z prawdą. To często jest albo wycinek, fragment życia danej osoby, często podkoloryzowany i ulepszony na potrzebę zdobycia największej ilości lajków. I teraz tak, jeżeli właśnie ja w danym momencie mam gorszy dzień, mam jakąś trudność, problem i oglądam takie treści, gdy ktoś publikuje wszystkie rzeczy jedynie miłe i przyjemne, to mnie to osłabia. Ja się czuję gorszy, ja się czuję słabszy. Natomiast jeżeli będę wybierać te treści, które właśnie pokazują coś dobrego, fajnego, zmotywują mnie na przykład do zrobienia dobrego czegoś dla innych, no to to będzie działało wspierająco. Więc jakby zwracamy na to uwagę, żeby pamiętać, że każdy z nas jest inny, ale każdy jest wyjątkowy. Każdy ma swoje wartości, każdy ma swoje zdolności, inne od innych. I żeby pamiętać, że każdy z nas ma trudności i problemy. A to, co pokazywane jest w sieci, jest tylko fragmentem i tym takim lepszym wycinkiem rzeczywistości danej osoby.
1: I udaje się faktycznie, nie wiem, młodzież przekonać czy wskazywać, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, to może być takie krzywe zwierciadło trochę, albo że widzimy szczęśliwą, uśmiechniętą koleżankę, a ona w klasie wygląda zupełnie inaczej i czy widzą tę zależność?
2: Ja myślę, że jak najbardziej. Oni są świadomi tego, ale mimo wszystko to jakby nie działa w ten sposób, że nie korzystają z tych social mediów. Jak pokazujemy, tak jak Magda mówi, pokazujemy film, ale mamy też takie zdjęcia. To są takie słynne porównania, nie? Że ja kontra rzeczywistość, w sensie Instagram kontra rzeczywistość. Tutaj na przykład mamy, że jesteśmy super fit, biegamy, a tak naprawdę jemy chipsy na kanapie, nie? Więc to u nich wywołuje śmiech na tych warsztatach. Tak? Ale jak z nimi rozmawiamy, to oni mówią, niekoniecznie każdy z nas musi być super fitnessiarą, czy jakkolwiek by to inaczej.
1: Śmieją to jeszcze pół biedy, prawda? Bo to trochę taki dystans jest do siebie, prawda? Śmiejemy się ze swoich słabości tak w sposób pozytywny. Gorzej jak to jest już w negatywną stronę idzie.
2: Tak, my też właśnie mówimy im o tym, że ta łatwość właśnie w ocenie w internecie, oni już są świadomi, inaczej, oni są już świadomi, że nie ma anonimowości w internecie.
1: To ważne.
2: Więc to już jest, oczywiście my to podkreślamy, my o tym mówimy, natomiast oni też mają świadomość tego, że właśnie ta ocena, czy to pozytywna, czy negatywna, no jest jakby, wiadomo kto to kto to zrobił. Więc oni mają dużą świadomość. Myślę, że to my dorośli mamy mniejszą świadomość odnośnie tego. Szczególnie powiem, że nie pamiętam, jakie to badanie, więc nie chciałabym się powoływać na badanie, ale wiem, że grupa seniorów jest jakby za młodzieżą drugą grupą najbardziej hejtującą w internecie. Bo oni właśnie nie mają tej świadomości, że to przeczyta ktoś inny, nie? Mhm. I tutaj rola na przykład właśnie tych naszych młodych, żeby powiedzieć,
1: żeby
2: babciu.
1: Weszli w tę rolę ekspercką.
2: Tak, żeby weszli w tę rolę ekspercką. Tak.
1: Mhm. Babciu, twój komentarz nie zaginie gdzieś tam w gąszczu innych komentarzy.
2: I może panią Krysię skrzywdzić, nie?
1: Tak. Mhm. No to jest też ciekawe, prawda, że jednak seniorzy. A zapytam jeszcze, bo chciałam o uzależnienie podpytać, no to już taki najbardziej jaskrawy chyba przykład. Jakie są etapy tego uzależnienia? Kiedy jest ten moment, kiedy trzeba już na pewno zareagować i to może w sposób zdecydowany?
0: Tak, my jakby prowadząc też zajęcia warsztatowe z młodzieżą, mówimy, że to uzależnienie szeroko rozumiane, to nie jest taki moment nagle, spadający z nieba. Że
1: nie zaczyna się niewinnie?
0: Zaczyna się niewinnie, że to nie jest tak, że nie wiem, wczoraj korzystałem z mediów społecznościowych, dzisiaj przyjdę po szkole, chwilkę skorzystam, jutro nagle budzę się, jestem uzależniony. To jest proces, który następuje. My to taką piramidkę troszkę rozrysowujemy i mówimy, że każdy z nas pamięta ten pierwszy kontakt z urządzeniem cyfrowym, telefonem, laptopem i to jest taki moment, kiedy eksperymentujemy, tak? Eksperymentujemy, czyli uczymy się czegoś nowego. Coś jest takie dla nas tutaj bardzo ciekawe, interesujące, troszkę z takim niepokojem, czy jak tu klikniemy, to będzie dobrze. No i to jest naturalny etap, przechodzimy przez ten etap. Potem z tego eksperymentowania wchodzimy w ten moment takiego naturalnego korzystania. Ale cały czas jesteśmy trochę w tym eksperymentowaniu, bo jednak coś nowego nadal się tutaj pojawiają nowe możliwości, nowe aplikacje, więc korzystamy, ale troszkę cały czas eksperymentujemy. Problem pojawia się, kiedy zaczynamy nadużywać tego korzystania. I tutaj mówimy o takiej czerwonej lampce ostrzegawczej, że to jest taki moment, kiedy należy zastanowić się, czy działam właśnie odpowiedzialnie, czy działam świadomie, czy są jakieś takie obszary, drobne nawyki chociażby, które powinienem zmienić, żeby wrócić na to bezpieczne korzystanie. Tak, korzystanie, eksperymentowanie. Bo tu, jeżeli w tym momencie nie zaciągniemy tego hamulca, takiego bezpieczeństwa, ta lampka się nie zapali, nie zmienię tych nawyków, nie skoryguję ich, no to może dojść do tej sytuacji, kiedy wejdziemy w ten etap już takiego uzależnienia, problematycznego używania smartfona, kiedy tych obszarów takich do poprawy, do zmiany jest dużo więcej. Więc nie jest to taki moment, że z dnia na dzień, tylko postępuje po sobie. Musimy właśnie mieć świadomość zagrożeń, to nadużywanie, o którym mówię, gdzie powinna się ta czerwona lampka zapalić.
1: No właśnie, jakie to są te nawyki? Co to może być?
0: Po pierwsze mówimy o kontroli czasu, tak? I to łatwo możemy sobie sprawdzić, bo zarówno i młodzież, jak i my. Mamy często tak, że nam się wydaje, że my to tylko kilka minut w ciągu dnia. Tak kilka razy po kilka minut. Natomiast każde urządzenie cyfrowe, każdy telefon ma możliwość, żeby sobie taki ruchomyk sumienia na wieczór na przykład zrobić i sprawdzić. Ile to było tak to kilka minut, kilka razy dziennie? Ile
1: taki
0: czasu
1: raport.
0: To, taki raporcik i wyniki są wtedy zaskakujące, bo my mamy właśnie to poczucie, że to tylko chwilka, ta chwilka i jeszcze jedna chwilka daje konkretną taką, czasami przerażającą liczbę. To jedno, ta kontrola czasu, nawet czasami nie sama kontrola, ale wybieranie właśnie tego, co my robimy, tak? Czyli na przykład, bo mówi się, że nie wiem, dzieci w 7, 8 klasach, no to tak najlepiej do 60 minut. Ale to 60 minut, a 60 minut nie jest sobie równe. Bo ktoś 60 minut może właśnie robić coś dobrego, angażować się dla społeczności, czynić dobro, przygotowywać się, nie wiem, egzamin ósmoklasisty chociażby w 8 klasie, korzystać z, nie wiem, spotkania online'owego, takiego przygotowującego, a ktoś może te 60 minut na takie bezmyślne scrollowanie TikToka, tak? Więc jakość tego czasu, bardzo ważne. Ale też musimy zwrócić uwagę na takie symptomy związane z naszym zachowaniem. Czyli jeżeli przychodzi taki moment, kiedy mam wyznaczone jakieś granice w umowie z rodzicami, że na przykład mój czas taki ekranowy wynosi tyle, ten czas mija, a mnie wtedy ogarnia taka dość duża frustracja, nerwowość, tak? To moje zachowanie, ja troszkę już tego nie kontroluję. Taka agresja wręcz się pojawia, to jest kolejna lampka ostrzegawcza, że coś jest nie tak, że to zachowanie moje się zmienia. Tak i my mówimy to wzrost tolerancji, taki wzrost adaptacji, że najpierw jakby wystarczało mi tam 15 minut poskrolowania, ale ta dopaminka potrzebuje tego więcej, bo do pewnego momentu się adaptuje i to już staje się niewystarczające, więc coraz więcej to zwiększenie tolerancji. W tej sytuacji, kiedy już z tego nadużywania wchodzimy w krok ten niebezpieczny, takiego problematycznego używania czy uzależnienia, tutaj na przykład próby zerwania z tym nadmiernym korzystaniem, nieudane te próby, tak? To jest sygnał taki, że jest niedobrze. My pomagamy jakby oszacować, w jakiej sytuacji znajdujemy się tu i teraz na spotkaniach z młodzieżą. Prosimy o zeskanowanie kodu, który prowadzi do naszej przygotowanej przez Fundację Dbam o Mój Zasięg skali higieny cyfrowej. I tu mówimy, że absolutnie to nie będzie oceniane, to ma być jak najbardziej indywidualne i szczere, po to właśnie, żeby każdy zdał sobie sprawę, w jakim momencie znajduje się tu i teraz. Czy sytuacja, czyli moment, w którym teraz korzystam w ciągu dnia, jest taki, że wpływa odpowiednio na moje zdrowie, jest to działanie odpowiedzialne, świadome, czy też są pewne obszary, które powinienem skorygować, powinienem zmienić. Świadomość właśnie, w jakim momencie jestem, daje mi możliwość podjęcia działań. Brak świadomości tych działań nie daje.
1: Tych młodych ludzi, kiedy się zmierzą z tym, co robią.
2: Tak, czasem pojawia się śmiech, brawa, jak ktoś ma wysoki wynik, ale myślę, że bo w tej skali po wyniku jakby jest też taka adnotacja, co zrobić. Więc myślę, że to mimo wszystko tam u nich zostaje. Pozwolę sobie wrócić jeszcze do tego, co mówiła Magda odnośnie jakości czasu, bo to jest bardzo ważne. Nie sama ilość czasu, ale jakość czasu, czyli dowiedzenie się, co te nasze dzieciaki właśnie robią w sieci. Z naszych badań przeprowadzonych w zeszłym roku dobre i złe wiadomości, które można, raport z tych badań można znaleźć na naszej stronie internetowej, wynika, że jeśli dzieciaki, młodzież angażują się w takiej sferze offline'owej, w działania takie charytatywne, wolontaryjne, to one bardzo chętnie będą angażować się w te dobre czynności też w sieci. Więc jeśli my pokażemy naszym dzieciakom, że warto jest być dobrym po prostu, to one będą wykorzystywać to, można powiedzieć, w tych dwóch światach. Ale uwaga, to te dwa światy istnieją tylko i wyłącznie dla nas. Dla nas jest świat offline i online. Oni nie mają świata offline. Oni urodzili się online. Oni nie pamiętają czasu, tak. Więc to też jest właśnie kwestia, na którą musimy zwrócić uwagę. My nie możemy do nich mówić, a za moich czasów to było inaczej.
1: Kiedyś dzwoniło domofonem po koleżanki, dzisiaj się bierze telefon.
2: Dokładnie. My pokazujemy dzieciakom na tych warsztatach właśnie telefon stacjonarny, nie? Taki na tam do kręcenia. Magda mówi o 96, gdzie wchodził internet. I oni trochę tak z niedowierzaniem. Musimy mieć świadomość tego, że po prostu są całkiem inne czasy. Nie? I naprawdę, jeśli my ich zaprosimy do takiej wspólnej drogi po to, żeby tą równowagę złapać, to myślę, że będziemy osiągać fajne rezultaty. A możemy to zrobić na przykład tymi takimi domowymi zasadami. Możemy to zrobić też wyznaczając w naszym domu strefy. Na przykład nie chodzimy do toalety z telefonem. Albo, no już to wspomniane jedzenie przy stole i nie trzymanie telefonu.
1: Kwestia, albo 2 godziny przed snem.
2: Tak, kwestia sypialni. Nie zabieramy telefonu do sypialni, ale to no, te dzieciaki
1: wydaje
2: muszą.
1: Myślę, że nie są to trudne zasady, przepraszam, że przerwę, ale tak praktykując może się okazać, że przed snem brakuje tego jednego.
2: No nikt nie ma budzików, nie? Nikt nie ma tradycyjnego buzika.
0: Też argumentem jest, że ja tylko ten telefon, bo potrzebuję budzik,
1: mail,
0: tak?
1: Albo tak?
0: Ale właśnie przyjdzie powiadomienie, budzik, to nie tylko budzik,
1: przykład,
0: tak, tylko potrzeba jednak sprawdzenia. Jak już sprawdzę, no to faktycznie drama klasowa, powiadomienie na Instagramie. No i właśnie, znowu, ta sytuacja, kiedy nie na chwilkę, tylko na dłużej, zaraz przed snem, przebodźcowanie, ilość informacji, tłumaczymy, że to działa na nas na tyle negatywnie, że ten nasz sen nie jest efektywny. Nie regenerujemy się w odpowiedni sposób, co potem w konsekwencji następnego dnia, czy kilku następnych dni wpływa na jakość naszego samopoczucia, na poziom energii, poziom koncentracji, więc jakby to wszystko są takie naczynia połączone ze sobą. Mhm.
1: Zastanawiam się trochę nad tymi wskazówkami też, o których mówiła pani Agnieszka, bo nawet jeżeli jesteśmy w grupie tych rodziców świadomych, powiedzmy, czy dobrym rozwiązaniem będzie na przykład, nie wiem, umówienie się, że nie wiem, w naszej grupie, nie wiem, przedszkolnej, szkolnej umawiamy się, że nie wiem, no dzieci nie używają jednak tych telefonów. Może trochę teraz wymyślam, może to jest gdzieś tam pomysł wybujany, wydumany, no ale z drugiej strony tak się zastanawiam, jeżeli ja nawet, umówmy się, świadomy jakiś tam rodzic, ustalę te zasady, ale dziecko będzie w grupie, w której dzieci mają jednak nieświadomych rodziców, no to co z tego, że ja się staram, jak świat mi nie sprzyja?
2: Super by tak było. Super,
1: nie?
2: Życzeniowo, ja sama jestem świetnym przykładem, bo moje dziecko w przedszkolu, nie wyraziliśmy zgody z mężem na publikację jej wizerunku.
1: Na przykład.
2: Ale może wyraziliśmy zgodę na robienie jej zdjęć. Mhm. Tylko to ma trafiać na jakby grupę tylko do nas, nie? Zamkniętą. No i okazuje się, że nasze dziecko przez jakiś czas było w ogóle ściągane z tych zdjęć i w ogóle nie były jej robione te zdjęcia. No i tutaj już zaczynamy mówić wręcz o jakiejś stygmatyzacji, prawda? Bo tym bardziej mówiąc o pięciolatce. Natomiast jasne, rozmawiajmy z innymi rodzicami. Jeśli by się udało, to by było ekstra. Ale proszę pamiętać, jeśli my naszym dzieciakom wpoimy, że ich wartość nie zależy od tego, jakiego mają smartfona, czy to jest najnowszy iPhone, czy nie, że właśnie ta empatia, bycie dobrym, pomocnym i wartość swoja nie powinna mieć, nie musi być mierzona w lajkach, to myślę, że to są naprawdę bardzo dobre czynniki chroniące, nawet jeśli będą w grupie, w której te smartfony będą. To od nas zależy, jak my to dziecko po prostu zbudujemy.
1: Zbudowanie odpowiednich wartości. Pani psycholog potwierdzi.
0: Zbudowanie odpowiednich wartości, świat wartości, rozmowa, pokazywanie dobrych wzorców, tak? Mm-hmm. To wzmacnia i to daje to takie troszkę poczucie niezależności, tak? W konsekwencji dbanie też o tą higienę cyfrową. Ja tutaj dodam jeszcze a propos tego, co panie tutaj mówiłyście, a propos ustaleń pomiędzy rodzicami. No super by było, gdyby faktycznie wszyscy chętni na wspólne ustalenia się godzili, ale też jest tak, że często rodzice w ogóle jakby właśnie, przez to, że nie edukują, ale też jakby nie mają świadomości, jak to wygląda, cieszą się, że dzieci się spotykają razem, umawiają się po szkole albo umawiają się na jakieś nocowanki. I prowadziłam takie spotkanie, kiedy właśnie dwie osoby, jedna mama mówi, nie, moje dziecko to w ogóle nie ma żadnego problemu. Tutaj właśnie z córką pani Kasi, moja córka widziała się w ostatni weekend i spędziły cały czas na wspólnej zabawie. Natomiast ta droga mama wtedy odpowiada, mówi, no tak, ale wiesz co, ja tam wchodziłam i one cały czas były przed ekranem, a potem jak już powiedziałam, żeby wyłączyły, żeby wyjęły może jakąś plancówkę, to przerzuciły się na Netflixa. I tam cała nocka polegała na oglądaniu Netflixa, więc właśnie no to jakby brak zasad, tak, brak konsekwencji w przestrzeganiu tych zasad powoduje to, że no dzieciaczki mają tą pokusę, dzieci mają problem w ogóle ze znajdowaniem pomysłu na spędzanie tego czasu w sposób offline'owy, tak? My mówimy o tym, jak wspiera w ogóle rozwój procesów myślowych, te analogiczne wszystkie, analogowe wszystkie gry, planszówki, klocki Lego, puzzle, super, te gry bardzo wspierają potencjał i możliwości. Natomiast no, dla dzieciaków bardzo często taka łatwość i dostępność urządzenia cyfrowych no, powoduje tą pokusę, że jednak gra online, że jednak media społecznościowe. Mhm. No i właśnie my taki też pokazujemy obrazek wspólnego spotkania. Dwie młode osoby siedzą na kanapie, fajnie spotkały się razem, rodzice tutaj zadowoleni, że razem w pokoju, że spotkali się po szkole, a oni razem w telefonie. Nie rozmawiają, nie ma tej interakcji, nie ma tej interakcji, tego wspierania tej relacji. Badania, które publikujemy, pokazujemy młodzieży, mówią też o tym, że co piąta osoba, co piąty uczeń. My tak pokazujemy obrazowo tutaj na przykład na dzisiejszych warsztatach w sali kinowej, mówimy, żeby tak sobie wyobrazili, żeby obliczyli co piątą osobę. Ta co piąta osoba deklaruje, że nie ma bliskiego przyjaciela. I bardzo często to są osoby, które na swoich social mediach mają bardzo dużą grupę obserwujących, obserwowanych, a mimo to deklarują, że tego przyjaciela, czyli tej osoby, która by wspierała, która by zapewniła to poczucie bezpieczeństwa, tą więź, to jest samotność w tłumie. Mhm. Dokładnie.
1: To kiedy pani mówiła o tej nocowance, też na koniec taka osobista refleksja. Już jako reporterka jechałam do innego miasta zrobić relację z jakiegoś wydarzenia. I uderzył mnie obrazek, który zobaczyłam. Dzieci siedzące na boisku, piłki nie widziałam, ale dzieci siedziały w kółeczku właśnie z telefonami.
0: Tak, i to bardzo często obrazek. My przyjeżdżając do szkół, wychodząc ze szkół, ten obrazek również widzimy. Ja jeszcze jedną rzecz...
1: Wbił mi się bardzo ten obrazek w pamięć, także przepraszam tutaj za odrobinę prywaty, ale...
0: Ale jasne, no to z życia wzięta sytuacja, ale ja chciałabym, pozwolę sobie jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz wraz w tym aspekcie dotyczącym porozumienia pomiędzy rodzicami, ustalenia wspólnych zasad. Jakże ważne jest i na co my zwracamy uwagę podczas spotkań dla rodziców szczególnie, jak ważna jest spójność zasad wychowania dzieci.
1: Czyli mama, tata, jeden front?
0: Mama, tata, jeden front, jednym głosem. Nie na zasadzie, że jak jestem z mamą, to nie, zasada cyfrowa obowiązuje, tylko godzinka, mama wyjeżdża, tata mówi, proszę, kulej, odpalaj. W sytuacji takiej, kiedy rodzina, no właśnie, rodzice po rozwodzie, to jest w ogóle bardzo duży problem, tak? Bo inne zasady w domu mamy, inne zasady w domu taty. Ale często niestety jest tak, że pod jednym dachem ta niespójność wychowawcza, bardzo problematyczna, bardzo negatywnie wpływająca właśnie na ten proces edukacji.
1: Dziękuję, szanowne panie, bo mnóstwo mądrych i cennych wskazówek dzisiaj w audycji się pojawiło. Życzymy wszystkiego dobrego naszym słuchaczom. Jeszcze przypomnę, pani Agnieszka Ciszkowska była gościem Radio Opole i pani Magdalena Engelbrecht. Fundacja Dbam o mój zasięg, w ogóle piękna nazwa.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Do tego, co panie robią.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy serdecznie.
3: O matko!